0: finansowy. Ten serial powstaje we współpracy z brytyjskim reżyserem i producentem Matthew Vaughnem, twórcą m.in. filmowej serii Kingsman. Cristiano Ronaldo pojawi się też na ekranie. W obsadzie jest również Damian Lewis, znany z Homeland i Billions. Gościnnie wystąpią także francuski trener i były piłkarz Thierry Henry oraz raper Dave.
1: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
2: Letnia polityczna trasa lewicy po Polsce. Między innymi o to Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa, a był nim marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
3: Startujemy z kampanią, bo pokazujemy to, co lewica zrobiła do tej pory. Pokazujemy, dlaczego jesteśmy w tym rządzie oraz co by było, gdyby lewicy w tym rządzie nie było. I muszę panu, panie redaktorze i państwu powiedzieć, byłem na wszystkich trasach do tej pory. Jeździmy co tydzień, to jest piątek, sobota, niedziela. W tym tygodniu cały Dolny Śląsk, piątek po obradach Sejmu wyjeżdżamy. Przychodzi masę ludzi na spotkania. Masę ludzi na spotkania indywidualne ze mną. Nie dlatego, że się nazywam Czarzasty, no dlatego, że jestem liderem formacji, która stoi przy mnie, za mną. Razem z liderami stoję w tej formacji. Przychodzi między 300 a 500 osób.
4: Młodych także? Takich potencjalnych młodych, wyborców partii Razem?
3: I młodych, i starych. I tutaj akurat nie mamy z tym absolutnie żadnego problemu. Na spotkanie z Krzysztofem Gawkowskim, z Ziemianowicz-Bąk, z Żukowską, z Kulaskiem, z Schering-Wielgu, z Kotulą. Naprawdę serce rośnie z Biejat, z Magdą Biejat, z Dorotą Olko. A przede wszystkim to jest ekipa. W tej chwili byliśmy na Podkarpaciu, byliśmy na Śląsku, byliśmy na Kielecczyźnie.
4: To nie są takie naturalne miejsca dla lewicy, szczególnie Podkarpacie. I jak było na
3: Dobrze,
4: Podkarpaciu?
3: Może pan, panie redaktorze, zawsze się znajdzie ktoś, kto się zachowa jak Matecki, no ale to... Tak też go traktujemy w taki sposób, chociaż ja lubię ludzi i lubię rozmawiać, ale dobre jest przyjęcie, to znaczy ludzie reagują, przychodzą. Trzeba ludziom mówić, co ten rząd zrobił, bo wydaje mi się, że tutaj zawsze mieliśmy problemy komunikacyjne jako koalicja 15 października, ale jako lewica również. Trzeba również przepraszać, to chcę jasno powiedzieć.
4: Za co trzeba przepraszać?
3: Za to, co nie zostało dobrze zrobione, na przykład za służbę zdrowia. Nie mam z tym żadnego problemu. Staję i mówię, służba zdrowia powinna lepiej funkcjonować, tego żeśmy nie zrobili dobrze. Ale też mówię dokładnie, przedstawiam 16 ustaw, w tym, co lewica dowozi. Jednym słowem, prawica się kłóci, lewica dowozi.
4: Panie marszałku, to jeszcze pytanie ostatnie o tą trasę, ale spodziewacie się, że będą wcześniejsze wybory? Dlatego tak wcześnie startujecie z kampanią, czy jednak nie będzie wcześniejszych wyborów?
3: Nie, chcemy...
4: Bo prezydent ma jeszcze szansę może spróbować zablokować ustawę budżetową.
3: Po pierwsze, no tak, ale jeżeli będzie ustawa w terminie uchwalona przez Sejm, to prezydent nie ma szans na zablokowanie ustawy budżetowej, a uprzejmie informuję, że będzie w terminie, bo jeżeli chodzi o funkcjonowanie Sejmu, to dzięki klubom parlamentarnym, które w tym Sejmie są, ten Sejm funkcjonuje rozsądnie i nie spodziewam się tutaj absolutnie żadnych
4: zmian. Czyli nie będzie wcześniejszych wyborów, pana zdaniem?
3: Na 100% nie będzie wcześniejszych wyborów. Mało tego, koalicja 15 października, jak się stuknie w głowę w kilku sprawach, a stukamy się w głowę wszyscy razem i nie mamy w sobie bufonady, uważam, że ma bardzo duże prawdopodobieństwo, że będzie rządziła przez następne 4 lata i dlatego jest trasa lewicy pod hasłem Lewica dowozi i dlatego będziemy walczyli o każdy głos i mówię to bardzo poważnie, dlatego że przejeżdżam przez piątek, sobota, niedziela, tak samo jak moi przyjaciele z partii po 2000 kilometrów i to daje efekt. To nie ma lepszego efektu jak spotkania i rozmowy z ludźmi. Nie ma po prostu.
4: Panie marszałku, podawanie ręki. Pytanie o CPN. Wróci program CPN w tej sytuacji, którą mamy, pana zdaniem? Powinien wrócić?
3: Chciałbym, żeby w tej sprawie podejmował decyzję rząd i w tej sprawie musi mieć do powiedzenia najwięcej minister finansów, premier i minister do spraw energii. Wierzę akurat tym trzem osobom, bo i Motyka, i Domański, i Tusk są poukładani, rząd jest stabilny. W związku z tym, jeżeli będzie potrzeba, jeżeli to, co robi Trump, które zna pan redaktor, moje podejście do pana prezydenta Trumpa.
4: Znane jest szeroko.
3: Naród amerykański, tak, Ameryka, tak. Natomiast pan prezydent Trump jest liderem chaosu. Już nawet zostało mi to wybaczone przez ambasadora Stanów Zjednoczonych.
4: Jak to zostało wybaczone? Znaczy co, spotkaliście się panowie i...
3: No proszę pana, przyjął moje zaproszenie na 250-lecie powstania Stanów Zjednoczonych.
4: Ale powiedział coś? Powiedział, wybaczam, z serca wybaczam, panie marszałku.
3: Napisał następnego dnia, że jestem marszałkiem godnym zaufania.
4: No to naprawdę bardzo, bardzo głębokie, ale pytanie ja się, o CPS.
3: Ja się trochę zaczynam bać, bo prawica ma coraz większe do mnie zaufanie, ambasador Stanów Zjednoczonych coraz większe zaufanie ma do mnie. W związku z tym wydaje mi się, że muszę jechać na wakacje.
4: Może pan pojechać na wakacje, ale może jak pan wróci, to pan wystartuje ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. I pomoże im przetrwać najgorsze wydarzenie.
3: Z panem Kaczyńskim nigdy w życiu nie rozmawiałem. Z panem Morawieckim rozmawiałem raz w Sejmie i jak pan pamięta, z 30% zaufania spadłem chyba w przeciągu godziny na 12. Więc
4: jednak
3: za swoją głupotę już dostałem raz po nosie, a głupoty dwa razy się nie robi.
4: Panie marszałku, teraz trudniejszy temat. Czy najbliższe posiedzenie Sejmu zacznie się minutą ciszy dla uczczenia polskiej ofiary zamachu w Berlinie na paradę, zamachu na paradę równości oczywiście.
3: Nie widzę nic przeciwko temu i oczywiście dobry pomysł.
4: Czyli rozważy pan taką sugestię? Pana zdaniem prawica, no w tej chwili prawica mogłaby się zgodzić, bo to rzeczywiście jest ten czas, kiedy pan jest taką postacią dla niej ważną.
3: Proszę pana, ale staram się nie odchodzić od standardów, które w Sejmie były przez wiele lat robione zawsze, stosowane zawsze. Czcimy minutą ciszy posła bądź posłankę, który umiera, oraz sytuacje, które się zdarzają. To nie widzę tutaj przeciwwskazań. Dzisiaj usiądę, jak wrócę, to usiądę tam, poproszę osoby bardziej doświadczone i zapytam, jak to bywało w przeszłości.
4: Pana zdaniem lewica teraz powinna grać ostrzej w sprawach światopoglądowych po tym, jak prezydent zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej, twierdząc, że zmierza ona do wprowadzenia nowej formy pożycia obok małżeństwa?
3: Proszę pana, lewica powinna realizować swój program. Sprawy wolnościowe zawsze były dla nas ważne. Zakończyliśmy sprawę związaną, przeprowadzając razem z PSL-em przez Sejm i przez Senat ustawę w sprawie związków partnerskich. O prezydencie za chwilę powiem. W tej chwili chciałbym, żebyśmy we wrześniu podeszli do spraw związanych z prawami wolnościowymi kobiet, czyli możliwością decydowania o własnym ciele.
4: Ale mówię z PSL-em razem?
3: O prawie do aborcji. Natomiast jeżeli chodzi o pana prezydenta, to uważam, że podjął po prostu złą i głupią decyzję, dlatego że skrzywdził dwie grupy ludzi bardzo mocno. I to mówię jasno, to znaczy skrzywdził pan ludzi, panie prezydencie. Po pierwsze, jeżeli chodzi o związki związane ze społecznościami LGBT, tych ludzi jest 2 miliony, czyli milion takich związków po prostu pan skrzywdził. I druga sprawa, to jest w ogóle brak oceny tego, w którą stronę idzie świat. W Polsce, proszę państwa, w tej chwili 30% dzieci rodzi się poza małżeństwami, zarówno...
4: No może prezydent chce odwrócić ten trend.
3: Tak, odwrócić ten trend, jeżeli w tej chwili na 100 par, 35 par ma rozwody. To, proszę pana, trendu żadnym prawem się nie odwróci. Jak ludzie chcą się kochać i trzymać za ręce, to żadne prawo w nim nie przeszkodzi ani nie zachęci. To jest po prostu jakiś absurd prawicowy totalnie.
2: Usłyszał Tomasz Telikowski od swojego gościa, marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Cała rozmowa do odsłuchania i obejrzenia jest na rmf24.pl.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: RMF FM, dochodzi godzina trzecia, zatem o tej porze mamy aktualne fakty, które przygotował i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam. PiS odkłada ostateczne decyzje w sprawie posłów związanych ze Stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego. Los polityków jest teraz w rękach rzecznika dyscyplinarnego. Po ataku dwóch mężczyzn na parę z Ukrainy prokuratura złożyła wobec nich wnioski o tymczasowy areszt. Wojna i moda na jednej wystawie. Nowa ekspozycja w Muzeum Powstania Warszawskiego. To rzecznik dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości przesądzi o przyszłości polityków, którzy nie podpisali oświadczeń o przynależności do partii. Tak zdecydował Komitet Polityczny PiS. Ostateczne rozstrzygnięcia mamy poznać w ciągu kilkunastu dni. A co to oznacza dla osób ze Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego? O tym w faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
2: Mogą otrzymać karę nagany, zawieszenia, a ostatecznie wyrzucenia z partyjnych szeregów. I nie dotyczy to wyłącznie członków Stowarzyszenia Rozwój Plus. Lista osób, które weźmie pod lupę rzecznik dyscyplinarny, liczy 44 nazwiska. Wśród nich kilka osób, które, jak przekazał rzecznik PiS Rafał Bochanek, złożyły oświadczenia na niewłaściwych formularzach.
3: Komitet Polityczny zatwierdził tę listę osób, które nie dopełniły tego wymogu i kieruje, szanowni państwo, tę sprawę do rzecznika dyscypliny partyjnej. To jest wymóg, który wynika ze statutu Prawa i Sprawiedliwości.
2: Jak dodał rzecznik PiS, każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie, formalnie, więc członkowie Rozwoju Plus nadal pozostają członkami Prawa i Sprawiedliwości, a Mateusz Morawiecki wiceprezesem tej partii.
1: Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu złożyła wnioski o tymczasowe aresztowanie dwóch mężczyzn podejrzanych o pobicie pary młodych obywateli Ukrainy. W niedzielę, przypomnijmy, na wrocławskim Zakrzowie Nastia i Maksym zostali zaatakowani po wyjściu ze sklepu. Napastnikom nie spodobał się ich akcent. Nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska ustalała, co wiadomo do tej pory o przesłuchaniach podejrzanych.
4: Młodszy napastnik, 27-letni Tomasz M., złożył obszerne wyjaśnienia, ale ponieważ nie zgadzały się one ze zgromadzonym materiałem dowodowym, prokuratura uznała, że powinien zostać aresztowany. Z kolei 45-letni Adam C. odmówił składania jakichkolwiek wyjaśnień. Obaj nie przyznali się do winy i usłyszeli zarzuty pobicia i znieważenia na tle narodowościowym.
5: Prokuratura już złożyła wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec obu podejrzanych. Przed chwilą dosłownie. Jutro odbędą się posiedzenia w tym przedmiocie.
4: Powiedział mi przed chwilą Jakub Dłubacz, rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu, i potwierdził, że Adam C. to znany bokser, tak zwany Cycu, który walczy na gołe pięści.
1: Młodszemu podejrzanemu grozi 5 lat więzienia, a starszemu ze względu na recydywę 7,5 roku. W Muzeum Powstania Warszawskiego wieczorem odbył się wernisaż nowej wystawy czasowej Splot, czy sukienka może być mundurem? Ekspozycja opowiada o tym, jak wojna zmieniła strój i modę warszawiaków.
6: Bardzo interesującą rzeczą podczas okupacji, w ogóle II wojny na całym świecie, były ubrania szyte ze spadochronów. Ta środkowa bluzeczka uszyta ze spadochronu, z czaszy spadochronu bawełnianej, należała do Róży Nowotnej, która była studentką medycyny, i 12 sierpnia Róża brała ślub ze swoim narzeczonym i właśnie ten ślub brała dokładnie w tej bluzeczce i w spódnicy w kropki, w tym ubraniu, w którym poszła do powstania, w tym też wzięła ślub.
1: O wystawie opowiadała kuratorka Dorota Rakowska, a w najbliższą sobotę, przypomnijmy, 82. już rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.
7: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: W sierpniu do Hiszpanii polecą strażacy z grupy GFFF, czyli Ground Forest Firefighting. To specjaliści od gaszenia pożarów lasów z ziemi, bez użycia pojazdów, działające w trudnym terenie i wymagających warunkach. O ich wyposażeniu i zadaniach, a także o innych specjalistycznych modułach Państwowej Straży Pożarnej, reporter RMF FM Maciej Sołtys rozmawiał z kapitanem Hubertem Ciepłym, rzecznikiem prasowym małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP.
8: Strażacy z Polski lecą do Hiszpanii, najprawdopodobniej w związku z trudną sytuacją pożarową. Co my tam będziemy wysyłać i kogo?
9: Przede wszystkim 105 polskich strażaków Państwowej Straży Pożarnej od 1 do 30 sierpnia będzie pełniło służbę właśnie w Hiszpanii. Będzie to moduł GFFF, czyli Grand Forest Firefighting. Możemy tutaj powiedzieć, że to są specjalnie wyszkoleni strażacy, którzy mają sprzęt, którzy mają doświadczenie, którzy mają specjalne szkolenia. Są to strażacy, którzy będą mogli dojść w ciężkie tereny leśne, właśnie przy użyciu chociażby sprzętu podręcznego, hydronetek, i tam możemy być dysponowani, żeby ugasić takie pożary lasów. Od 1 sierpnia 105 strażaków, będą oni podzieleni na 3 grupy. Po 35 strażaków w każdej grupie, w 3 turach będzie stacjonowało w Hiszpanii. I to jest taki cel tego wyjazdu. No i Polska ma takie 2 moduły, jeżeli chodzi o gaszenie pożarów, i te 2 moduły wchodzą w unijny mechanizm ochrony ludności, czyli jesteśmy zgłoszeni, żeby pomagać innym państwom, i jeden z tych modułów, właśnie GFFF, będzie dysponowany i już za kilka dni będzie w Hiszpanii. Mhm.
8: Dobra, ale mamy jeszcze drugi moduł, który też jest wyspecjalizowany w zakresie pożarów lasów.
9: Tak, to jest moduł bardzo podobny, też GFFV, ale dodaję... Też GFFF, ale dodajemy końcówkę V, czyli z użyciem pojazdów Grand Forest Firefighting with Vehicles. I ten moduł jest skomponowany z 6 województw: Kraków, Białystok, Poznań, Olsztyn, Szczecin i Wrocław. I z tych województw tworzymy miesięczne dyżury. 3 z nich każdego miesiąca pełnią dyżury i są zgłoszeni do unijnego mechanizmu ochrony ludności. Taki moduł ma gotowość wyjazdu do 6 godzin, około 100 strażaków plus pojazdy. I taki moduł był chociażby dysponowany ostatnio do Grecji, gdzie samochody zebrały się w jednej bazie koncentracji. Dowództwo, później zespół logistyczny, zespół operacyjny, około 100 strażaków plus pojazdy i na kołach jedziemy, żeby pomagać innym państwom. Natomiast do Hiszpanii to są strażacy, którzy będą przetransportowani samolotem, bo to jest najszybszy środek transportu, i będą mieć tylko sprzęt taki podręczny, spakowany w skrzyniach, i również swoje ubranie specjalne do gaszenia takich pożarów. To się tylko i wyłącznie tym różni. Natomiast moduł ten z tymi pojazdami, mamy to też podzielone na 3 części w Polsce, że na zachód, południe i wschód, bo możemy być dysponowani na różne kierunki świata. Dlatego są też te województwa wybrane, żeby jak najszybciej móc strażaków wysłać na dany rejon, gdzie jest zagrożenie.
8: Czy ci strażacy, którzy służą w tych modułach, to są strażacy, którzy na co dzień też walczą z pożarami, czy to są strażacy, którzy pełnią tylko dyżury i walczą z pożarami tylko lasu?
9: To jest taka dodatkowa nasza funkcja. Naszym głównym priorytetem jest ratowanie życia ludzkiego i zagrożonego mienia, i ci strażacy pracują w jednostkach ratowniczo-gaśniczych. Natomiast dodatkiem do tego wszystkiego jest właśnie też przynależność do tych modułów. Musimy mieć dodatkowe szczepienia, musimy przechodzić szkolenia, recertyfikacje, chociażby taki moduł co 5 lat przechodzi główne recertyfikacje, czy mamy sprzęt, gdzie Unia tego wymaga, czy mamy też szkolenia dodatkowe, więc taka gotowość operacyjna z naszej strony jest cały czas sprawdzana, i my te moduły cały czas doposażamy w odpowiednie sprzęty. No dlatego są te moduły w Polsce bardzo dobrze rozwinięte. To nie jest tylko ten moduł, bo mamy jeszcze też inne moduły, które są też dysponowane na cały świat, chociażby moduł USAR Poland, gdzie strażacy wyjeżdżają i są to inni strażacy niż właśnie w tych modułach do gaszenia lasów. To są strażacy do ratowania życia ludzkiego przy trzęsieniach ziemi. Są też moduły do powodzi, więc mamy naprawdę kilka różnych wariantów, natomiast teraz będzie wykorzystywany moduł GFFF, czyli strażacy, którzy będą przetransportowani samolotem do Hiszpanii.
8: Jak wygląda szkolenie takich strażaków? Znaczy, na czym oni się skupiają?
9: Jeżeli chodzi o gaszenie pożarów lasów, jest to specyfika bardzo ciężka, bo wszystko zależy od temperatury, od warunków wiecznych. Natomiast My tutaj w tych modułach staramy się symulować takie pożary i jeżeli mamy takie ćwiczenia, to też używamy ognia, czyli podpalamy tą ściółkę taką, która może być właśnie przy faktycznych pożarach niekontrolowanych, natomiast my jeżeli podpalamy, to już mamy pożar kontrolowany i uczymy się, jak taki pożar się zachowuje, jak się zachowuje przy warunkach wiecznych, też podsycamy tym powietrzem z różnych stron, no i przy użyciu takiego sprzętu, jak każdy z nas ma w ogrodzie. Próbujemy ten pożar kontrolować, próbujemy go ugasić, próbujemy robić pasy oddzielające. Używamy hydronetek. Jest to taki sprzęt, który mamy też na sobie, na plecach i przy użyciu delikatnego pociągnięcia wajchą, czy przy użyciu delikatnego podciśnienia możemy podać wodę. I nie trzeba mieć żadnych węży do tego. Po prostu mamy 10, 12 czy 15 litrów na sobie takiej wody. To jest taki podręczny zraszacz, gdzie używamy i właśnie w strażacy pracują zawsze w rocie, czyli zawsze jest nas dwóch. No jeżeli mamy jakiś tam odcinek lasu, gdzie tylko i wyłącznie gdzieś się tak delikatnie podpala czy tli, no to przy użyciu chociażby takiego sprzętu możemy dojść w trudno dostępne tereny, gdzie samochody nie dojadą, gdzie węży nie doprowadzimy naszych tłocznych i nie mamy możliwości użycia tych węży i prądownicy, więc przy pomocy takich hydronetek z wodą wchodzimy w zagłębienia lasu i po prostu działamy.
8: Czym jeszcze działacie? Znaczy macie na przykład, nie wiem, piły do cięcia drewna, żeby gdzieś ten las przerzedzić?
9: Tak, to też są piły do cięcia drewna. To też jest cały zespół logistyczny, bo tak jeden z tych modułów, no to musi być samowystarczalny. Gdy używamy pojazdów, czyli ten moduł główny, który jest, no to mamy zespół logistyczny, gdzie mamy chociażby swoje kabiny prysznicowe, możliwości skorzystania z toalet, więc tutaj ten moduł jest samowystarczalny, rozbijamy obozowisko, namioty i nic więcej nie potrzebujemy, nawet mamy swoje jedzenie. Natomiast przy tym module troszeczkę niższym, czyli bez użycia pojazdów, no to działamy tylko i wyłącznie siłą ludzką, ale też takim sprzętem podręcznym, szybkim sprzętem podręcznym, gdzie możemy pomóc, żeby ten ogień po prostu się nie przedostawał na inne rejony leśne.
8: Czy to, że my mamy takie moduły, to jest coś niezwykłego w kontekście Europy, czy inne państwa też takie moduły mają?
9: Inne państwa też mają takie moduły i my poszliśmy też w kierunku tworzenia takich modułów kilka lat temu. W 2023 roku zapoczątkowano moduł GFFF, czyli bez użycia tych ciężkich pojazdów, tylko zwykły strażak z sprzętem podręcznym, ale teraz już mamy tak to rozwinięte w Polsce przez te 3 lata, że z 7 województw strażacy tworzą ten moduł i są specjalne szkolenia, są ćwiczenia nie tylko teoretyczne, że siedzimy i uczymy się, jak ten ogień może się zachowywać, bo to jest też bardzo ważne przy teorii, ale ogólnie stawiamy na praktykę. Więc przy użyciu sprzętu i siły fizycznej pracujemy w lesie, pracujemy pod lasem, pracujemy na terenach właśnie takich leśnych i właśnie teraz w lecie takie ćwiczenia się praktycznie wszędzie odbywały, gdzie te moduły powstały w Polsce.
1: A z kapitanem Hubertem Ciepłym, rzecznikiem prasowym Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Tu Radio RMF 24.

0: I to oznacza, że kolejne fakty są już przygotowane. Przedstawi je Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry, zapraszam. Odwet USA i Arabii Saudyjskiej przeciwko wspieranym przez Iran terrorystom na terytorium Iraku. Celem nalotów były obiekty logistyczne i magazyny broni. Rozłam w PiS wciąż bez formalnego finału. Decyzje mają zapaść w postępowaniu dyscyplinarnym. Kolejny zwrot w sprawie elektrowni Rybnik. Wyłączenie bloków węglowych zostało przesunięte. Fakty o czwartej zaczynamy jednak od wiadomości sprzed chwili. Ukraina ma otrzymać licencję na pociski do systemów Patriot. Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział w wywiadzie dla telewizji Fox News, że Donald Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję pocisków do systemów obrony powietrznej. Na razie nie podano szczegółów dotyczących zakresu porozumienia ani terminu jego realizacji. USA i Arabia Saudyjska odpowiedziały na ataki wspieranych przez Iran bojówek. Według dowództwa centralnego USA wspólne naloty przeprowadzono na cele we wschodnim Iraku. Były to magazyny broni i zaplecze logistyczne ugrupowań, które, jak twierdzi Waszyngton, odpowiadają za ataki na amerykańskie wojska i saudyjską infrastrukturę energetyczną. Amerykanie podkreślają, że operacja była odwetem za ponad 30 ataków dronów z ostatnich 3 dni. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości odsunięty w czasie, przynajmniej z formalnego punktu widzenia. Jak mówiliśmy, sprawą 44 członków ugrupowania, którzy nie podpisali deklaracji o przynależności lub zrobili to w błędny sposób, zajmie się teraz rzecznik dyscyplinarny PiS. Mateusz Morawiecki, były premier i lider Stowarzyszenia Rozwój Plus, mówi jednak, że już czuje się z partii usunięty. W faktach ponownie reporter RMF FM Igor Skrzypek. Powiedz, jaki jest rzeczywisty stan legitymacji partyjnych stronników Mateusza Morawieckiego?
2: Formalnie nie zostali oni wyrzuceni z partii, nie są nawet zawieszeni. Każdy przypadek indywidualnie ma ocenić rzecznik dyscyplinarny. A rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, Rafał Bochanek, zaznaczył, że innej drogi nie ma, bo tego wymaga statut partii.
3: Gdyby te wymogi, te warunki nie zostały dopełnione, wówczas takie decyzje mogłyby być podważane na drodze sądowej.
2: Lider Stowarzyszenia Rozwój Plus, Mateusz Morawiecki, sam już nie czuje się członkiem partii.
4: Przyjmuję, że to już się stało, że zostaliśmy wypchnięci. Zostaliśmy usunięci.
2: Na razie nie wiadomo, czy w takiej sytuacji politycy ze Stowarzyszenia Rozwój Plus złożą partyjne legitymacje. O kolejnych krokach stronnicy Mateusza Morawieckiego dyskutują za zamkniętymi drzwiami.
5: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Bloki węglowe elektrowni Rybnik będą działały dłużej niż zakładały ostatnie plany. Po raz kolejny zmienia się harmonogram wyłączania konwencjonalnych źródeł w tym zakładzie. Przypomnijmy, że przeciwko likwidacji węglowej elektrowni w Rybniku wielokrotnie protestowali związkowcy i pracownicy. W faktach teraz o tej sytuacji Anna Kropaczak.
6: W elektrowni Rybnik działają jeszcze 4 bloki węglowe. Ostatnie 2 miały zakończyć pracę do 2027 roku. Najnowszy plan zakłada, że będą pracowały do pierwszej połowy 2028 roku. Nawet ta nowa data nie jest jednak zgodna z zapisami umowy społecznej. Związkowcy podczas protestów przypominali wielokrotnie, że umowa gwarantowała pracę zakładowi przynajmniej do 2030 roku. Miejsce wygaszanych bloków węglowych zajmą moce gazowe. Spółka zapewnia, że załogę nowego bloku gazowo-parowego stanowić będą osoby rekrutowane spośród dotychczasowej kadry elektrowni, a kto nie znajdzie tam pracy, będzie mógł skorzystać z osłon socjalnych.
1: A z Rybnika przenosimy się teraz do Wrocławia, bo tam otwarto wczoraj nową makietę kolejkową, w której głównymi bohaterami są strażacy. Można zobaczyć akcję gaśniczą, wyjazd wozu na zgłoszenie, a nawet przeprowadzić rozmowę z dyspozytorem numeru 112. Wszystko jest interaktywne, no i jak się okazuje, zachwyca nawet dorosłych.
7: Straż pożarna Wrocław. Słucham, co się stało.
8: Znając te wszystkie budynki od lat we Wrocławiu, jestem naprawdę pod wrażeniem tego, że tak dobrze to odwzorowali. Oczywiście cała makieta związana ze strażą pożarną też robi wrażenie. Jestem tatą dwóch chłopaków, to są ważne rzeczy, także super, że o takich rzeczach też tutaj się myśli.
9: Jest fantastycznie, uważam, że to jest miejsce dla wszystkich, nie tylko dla dzieci. Tak myślałem kiedyś, że to jest kolejkowo dla dzieci, zabawka. Pierwszy raz będąc tutaj byłem w szoku. Wszystko tak ładnie zrobione, przedstawione. Jeszcze jak się ściemnia, wszystko po kolei, to tak jest bardzo przyjemnie się ogląda to.
1: A na nowej makiecie zadebiutował też Teatr Lalek, pomnik Bolesława Chrobrego, dom towarowy Podwale czy kafe Borówka.
5: Fakty i zdrowie w RMF FM.
1: Czy terapia komórkowa może przynieść przełom w hematologii? Między innymi o tym z Jarosławem Dybko, kierownikiem Centrum Hematologiczno-Transplantacyjnego w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, rozmawiała nasza reporterka Martyna Czerwińska.
10: Dostępność do terapii komórkowej, mówimy w tej chwili o terapii CAR-T, za chwilę dwa słowa o samej terapii, jest w Polsce regulowana dostępnością do programów lekowych, czyli finansowaniem Narodowego Funduszu Zdrowia. Uzupełnienie tej terapii o dostęp tak zwany akademicki może spowodować, że zdecydowanie większa grupa pacjentów może otrzymać to leczenie. Być może będą oczekiwali krócej. W innych zastosowaniach, takich jak ostra białaczka szpikowa, w których do tej pory nie mamy komercyjnych preparatów, możemy w przyszłości mieć szansę na zastosowanie tego leczenia w chorobach, w których do tej pory normalnie nie było to możliwe.
11: Czy to oznacza, że pacjenci, którzy chorują na rzadkie nowotwory, nie będą musieli jeździć za granicę w poszukiwaniu leczenia?
10: Tu musimy uporządkować pewne kwestie. Dostępność do terapii, które są zarejestrowane, w Polsce jest. Z wyjątkiem szpiczaka plazmocytowego, ale prawdopodobnie za chwilę również dostęp do tej terapii będziemy mieli. Czyli porządkując, mamy w Polsce dostępność do leczenia CAR-T agresywnych chłoniaków bekomórkowych i ostrej białaczki limfoblastycznej, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. W przygotowaniu, myślę, że w ciągu kilku miesięcy, będzie dostępność do produktu CAR-T w leczeniu szpiczaka plazmocytowego. O tym, o czym wspomniałem, czyli ostrej białaczce szpikowej, takiego produktu komercyjnego w dostępności nie ma nigdzie na świecie. Toczą się tylko badania kliniczne. Najwięcej w Chinach, w drugiej kolejności w Stanach Zjednoczonych. Jest pewien problem z uzyskaniem takiego produktu, w związku z tym on komercyjnie nie jest nigdzie dostępny, tylko w ramach badań klinicznych. To jest dla wąskiej grupy chorych, w związku z tym wiadomo, że rzesza pacjentów nie może z takiej terapii skorzystać. Stworzenie takiego produktu, który byłby zarejestrowany, to jest oczywiście kwestia lat, może stworzyć nadzieję i szansę, być może nie tylko nawet dla polskich pacjentów, ale jest to perspektywa. Pamiętajmy o tym, że sama terapia CAR-T związana jest z pobraniem własnych limfocytów pacjenta, odpowiednich ich przygotowaniem w laboratorium, pewną modyfikacją, mówi się o modyfikacji genetycznej, to jest pewna zmiana, tak żeby komórki były w stanie atakować komórki nowotworowe. One są wtedy zaprogramowane na atakowanie określonych komórek, które wyrażają pewien antygen. W największym skrócie. W związku z tym w ostrej białaczce szpikowej jest pewna trudność, ponieważ tych antygenów jest wiele. Natomiast stworzenie takiego preparatu może dać szansę na dostępność do leczenia, które do tej pory na świecie nigdzie jeszcze nie jest dostępne. To jest, tak jak mówię, perspektywa lat, natomiast mamy szansę na stworzenie również takiego produktu. Najbardziej zaawansowane są prace w szpiczaku plazmocytowym. To jako DCOPiH robimy wspólnie z Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej. To jest nasz wspólny projekt ABM. Tutaj w perspektywie kilkunastu miesięcy prawdopodobnie rozpoczniemy badanie kliniczne właśnie, czyli pierwsze podania u pacjentów, które mają szansę również na rozszerzenie dostępności do tej terapii w szpiczaku plazmocytowym. Według szacunkowych danych, oczywiście to nie są dane relatywnie sprawdzone w ciągu ostatniego miesiąca, ale według szacunkowych danych nowe przypadki szpiczaka plazmocytowego w całej Polsce, we wszystkich ośrodkach, to jest około 1800-1900 przypadków rocznie. Pamiętajmy o tym, że jest to choroba przewlekła. To jest choroba, którą w zasadzie leczymy albo do postępu choroby, albo do nieakceptowalnej toksyczności. To nie jest choroba, z wyjątkiem terapii CAR-T, o tym za chwilę, którą przestajemy leczyć. Jedynie terapia CAR-T jest terapią jednorazową, która pozwala na jednorazowe podanie i zakończenie leczenia. W zależności od odpowiedzi oczywiście potem podejmuje się kolejne kroki. Natomiast pamiętajmy o tym, że skoro mamy około 1800 przypadków nowych w Polsce, to wszyscy pacjenci, którzy zostali rozpoznani w poprzednich latach, również jeszcze zasilają tę pulę. Dlatego tych pacjentów jest zdecydowanie więcej. Obecnie dostępność do skutecznych terapii, niezależnie jeszcze od terapii CAR-T, jest bardzo wysoka. Pacjenci żyją w remisji, w związku z tym, ale grupa tych pacjentów, którzy są aktywnie leczeni, jest znacznie większa. Mówimy o nowo rozpoznanych przypadkach. Jeżeli dostępność zgodnie z naszymi planami będzie od tak zwanej drugiej linii leczenia, czyli dla pacjentów, którzy nie odpowiedzieli na pierwszą linię albo wykazują się progresją, czyli postępem choroby po pierwszej linii, to dostępność do terapii CAR-T będzie zdecydowanie większa. I tutaj istnieje jedna podstawowa przewaga tej terapii. Mówimy o terapii CAR-T. Po pierwsze, ona jako jedyna daje największy odsetek wyleczeń, czyli pacjentów w trwałej remisji choroby, oraz jest to terapia jednorazowa. To znaczy podajemy jednorazowo komórki, tego się według obecnej wiedzy nie powtarza, natomiast wszystkie pozostałe terapie w szpiczaku plazmocytowym są prowadzone w sposób ciągły. W kolejnych miesiącach leczenia jest to podanie raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu, czy nawet raz na dwa miesiące, ale tej terapii się nie przerywa.
11: Czyli realnie skróci to czas leczenia, nie tylko skuteczność, ale też czas.
10: Tak, zdecydowanie. Jednorazowe podanie terapii CAR-T to jest zamknięcie na obecny stan wiedzy, to jest zamknięcie leczenia. Potem pacjenta się obserwuje oczywiście i sprawdza, jak odpowiedział na terapię. Ale sam czas leczenia, który w szpiczaku właściwie jest nieokreślony, zdecydowanie ulega skróceniu.
11: Mamy jakieś statystyki dotyczące wyleczalności ze szpiczaka?
10: Tak, mamy statystyki dotyczące komercyjnych preparatów, tych, które prawdopodobnie będziemy mogli niebawem stosować w Polsce w ramach programu lekowego, na podstawie wyników badań klinicznych. Danych z tak zwanych realnego świata, tak zwanych real world, jeszcze zbyt wielu nie ma, na pewno ich nie ma w Polsce, ponieważ nie było dostępu do tego preparatu. Natomiast wyniki z badań klinicznych pokazują, że około 45% pacjentów, 40-45% może liczyć w ramach obserwacji już wieloletniej na trwałe wyleczenie. To jest terapia o największym potencjale wyleczenia, zdecydowanie. Mówimy oczywiście o pacjentach, którzy się do niej kwalifikują, bo trzeba spełnić pewne określone warunki. Trzeba się, mówiąc kolokwialnie, nadawać do tej terapii, tak jak do wielu innych. Natomiast to jest terapia o największym potencjale wyleczenia.
11: Myślę, że nie wszyscy nasi słuchacze muszą wiedzieć. Szpiczak, co to za nowotwór?
10: To jest choroba, która ma status choroby rzadkiej, ale rzadką nie jest, jak już ustaliliśmy, bo te prawie 2000 przypadków rocznie w całej Polsce to nie jest aż tak rzadka choroba. To jest choroba z kręgu tak zwanego limfoidalnego. Polega na tym, że tak zwanej proliferacji nowotworowej, czyli rozrostowi nowotworowemu, ulegają tak zwane plazmocyty. To jest końcowe stadium rozwoju limfocytów B. Objawy, jakie może dawać ta choroba, są bardzo różne. Natomiast biorąc pod uwagę fakt, że szpiczak plazmocytowy na początku zazwyczaj nie daje objawów choroby, albo bywa wykrywany przypadkowo w różnego rodzaju badaniach, często reumatologicznych, często przesiewowych u lekarza pierwszego kontaktu, czasami z uwagi na skłonność do dawania tak zwanych zmian kostnych, czyli na przykład ubytków kostnych, tak zwanej osteolizy, daje niewyjaśnione bóle kręgosłupa, zwykle bóle kręgosłupa lędźwiowego. Często leczone lekami przeciwzapalnymi. Pamiętajmy o tym, że u osób powyżej 60 roku życia przewlekłe, nieustępujące bóle kręgosłupa wymagają diagnostyki obrazowej. To może być jeden z objawów. Oczywiście tych objawów jest więcej, w miarę progresji choroby rozwijają się kolejne, ale to już zwykle w zaawansowanych stadiach. Natomiast trzeba przyznać, że szpiczak plazmocytowy zazwyczaj wykrywany jest przez przypadek, zajmuje kości, może zajmować nerki, oczywiście wtórnie prowadzi do zajęcia szpiku, czyli niedokrwistości i powikłań infekcyjnych. Mówimy o chorobie nieleczonej. Na szczęście w tej chwili dostępność do diagnostyki, stosunkowo prostej diagnostyki, jest szeroka. Lekarze pierwszego kontaktu mają również szeroką świadomość, jakie badania mogą taką chorobę wykryć. Dlatego też rozpoznawalność jest nieporównywalna z tym, co mieliśmy przed kilkoma czy kilkunastoma laty.
1: Z Jarosławem Dybko, kierownikiem Wrocławskiego Centrum Hematologiczno-Transplantacyjnego, rozmawiała nasza reporterka Martyna Czerwińska.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Tu Radio RMF 24.

0: zbliża się już godzina piąta, a zatem sprawdzamy nowe fakty. Wszystkie najważniejsze informacje przekazuje teraz Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry, zapraszam. Donald Trump już po rozmowach z Zełenskim i Netanyahu. Ukraina ma dostać licencję na produkcję pocisków Patriot. Francja nadal walczy z ogniem. Strażacy tworzą strefy buforowe wokół płonących lasów. Polscy siatkarze są w Chinach. Już jutro czeka ich tam walka o półfinał Ligi Narodów. Fakty o piątej zaczynamy od Małopolski i ostrzeżenia dla kierowców jadących za Kopianką. Na drodze krajowej nr 7 w Mogilanach między Głogoczowem a Krakowem doszło do wypadku z udziałem dwóch ciężarówek. Jezdnia w kierunku Zakopanego jest aktualnie zablokowana. Jedna osoba została ranna. Policja kieruje kierowców objazdem przez ulicę Krakowską w Mogilanach. Utrudnienia mogą potrwać nawet około 3 godzin. Donald Trump już po spotkaniach z Zełenskim i Netanyahu, prezydent USA, ocenił te rozmowy z przywódcami Ukrainy i Izraela jako bardzo dobre. Z Wołodymyrem Zełenskim rozmawiał m.in. o potrzebach ukraińskiej obrony powietrznej. Z kolei spotkanie z Benjaminem Netanyahu dotyczyło m.in. wojny z Iranem i sytuacji na Bliskim Wschodzie. Nie podano jednak szczegółów tych rozmów. Jednak, jak przekazał prezydent Ukrainy w telewizji Fox News, Donald Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję pocisków do systemów obrony powietrznej. Patriot. 49 szczątków ofiar rzezi wołyńskiej odnaleziono w ciągu 2 tygodni prac ekshumacyjnych na Ukrainie. Tę informację przekazał Instytut Pamięci Narodowej. O szczegółach reporter RMF FM Jakub Rybski.
2: Pełniący obowiązki prezesa IPN-u Karol Polejowski poinformował, że około 30% ekshumowanych to dzieci. Dodał jednak, że wciąż nie udało się odnaleźć szczątków prawie 300 ofiar zbrodni w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Instytut Pamięci Narodowej zabiega również o zgodę władz ukraińskich, aby przedmioty osobiste znalezione w grobach, m.in. medaliki i różańce, mogły wrócić do Polski.
3: Te artefakty, które zostały wydobyte z dołów śmierci, to są relikwie dla nas i bardzo byśmy chcieli, aby wróciły one do rodzin, kiedy dokonamy identyfikacji, albo trafiły do muzeów.
2: Karol Polejowski przekazał też, że 30 sierpnia na terenie Ostrówek odbędą się uroczystości pogrzebowe odnalezionych ofiar rzezi wołyńskiej.
1: A poszukiwania, które prowadzone są na terenie dawnych miejscowości Ostrówki i Wola Ostrowiecka, potrwają do 8 sierpnia.
4: To są fakty RMF FM.
1: We Francji strażacy wciąż walczą z ogromnym pożarem w rejonie Bordeaux. Próbują nie dopuścić do tego, aby ogień się rozprzestrzenił. Jak to robią? Wokół płonących lasów tworzą strefy buforowe. O szczegółach tej akcji korespondent RMF FM we Francji Marek Gładysz.
5: Straż pożarna i inne francuskie służby ścinają drzewa wokół płonących połaci lasów i je wywożą. Następnie spychacze usuwają tam całą roślinność i w końcu bardzo często ziemia jest orana pługami. W momencie, kiedy płomienie docierają do tych swoich tych stref buforowych zatrzymują się, bo jest tylko zaorana ziemia. Najwięcej niepokoju budzi w tej chwili rozprzestrzenianie się płomieni w kierunku jeziora Le Cano w północnej części Akwitanii. Ewakuowano tam prewencyjnie około 4000 osób. Powracają upały i zmienne wiatry. To stanowi problem, wyjaśnił maire Le Cano Laurent Peyrondet.
1: Teraz w faktach wracamy do sytuacji politycznej w kraju. Jeśli Mateusz Morawiecki buduje poważny podmiot polityczny, powinien wystawić do wyborów prezydenckich w Krakowie silnego kandydata. Tak komentuje profesor Marek Bankowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Według politologa kandydat Morawieckiego w Krakowie może dać się swojemu środowisku przewagę w kolejnych wyborach parlamentarnych.
6: Mateusz Morawiecki będzie miał pewien konkretny fakt polityczny w zanadrzu. Powie, my jesteśmy młodą siłą polityczną, ale zobaczcie wyborcy, już w Krakowie osiągnęliśmy godny uwagi wynik wyborczy. Więc mamy ogromny potencjał i możecie na nas stawiać. Natomiast gdyby to środowisko Mateusza Morawieckiego nie wystawiło kandydata w wyborach prezydenckich w Krakowie, byłaby to oznaka słabości, co by było bardzo złym przekazem idącym do wyborców.
1: Naturalnym kandydatem Morawieckiego w wyborach w Krakowie miał być poseł Łukasz Kmita. On sam jednak wykluczył swój start. Zostawiamy politykę i przechodzimy do sportu, bo polscy siatkarze są już w Chinach, gdzie jutro rozpoczną turniej finałowy Ligi Narodów. Jeszcze w ubiegłym tygodniu, przypomnijmy, grali w Chicago, a potem wrócili na krótkie zgrupowanie w Łodzi. Za nimi kolejna długa podróż. Biało-czerwoni znów muszą się przystosować do zmiany strefy czasowej. Jednak, jak mówi rozgrywający Jan Firlej, do ćwierćfinału świeżość i forma powrócą.
7: Ja myślę, że jeszcze tej atmosfery takiej nie czuć. Jeszcze jest trochę tego czasu do samego meczu. Jak wyglądamy, myślę, że fizycznie nieźle, siatkarsko cały czas staramy się dążyć do tej perfekcji, której myślę, że jeszcze na razie nie ma, ale to dobrze i wierzę w to, że na czwartek ta forma będzie optymalna.
1: No bo właśnie jutro o 13:30 Polacy zagrają w ćwierćfinale z Ukrainą. Turniej finałowy rozpocznie się już dziś spotkaniami Słowenii z Turcją i Japonii z Chinami. A za niecałą godzinę rozpocznie się poranne wydanie Faktów. Zapraszam na nie już teraz w imieniu Tomasza Staniszewskiego.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tu Radio RMF 24.

0: A przed nami fakty, bo to już prawie szósta, tak pokazują nasze zegary radiowe. A skoro fakty, to Tomasz Staniszewski. Dzień dobry i zapraszamy.
1: Dzień dobry, poranku. A numer ich 40 i 4. Komitet Polityczny PiS zatwierdził listę 44 osób, które nie złożyły oświadczenia nazywanego przez ludzi Mateusza Morawieckiego lojalką lub też wypełniły nieprawidłowy formularz.
2: Brak podpisu tej lojalki skutkował usunięciem nas z partii.
1: Karty na stół wykłada były premier w porannych faktach, także Wołodymyr Zełenski w Waszyngtonie, ale też Lech i Liga Mistrzów. Zaczynam fakty od Zakopianki z problemami. W Mogilanach, to odcinek Krajowej Siódemki Głogoczów Kraków, jak już informowaliśmy w faktach, zdarzyły się o poranku dwie ciężarówki. Jedna osoba w wypadku ucierpiała, w tej chwili w kierunku Krakowa można już przejechać jednym pasem, w kierunku Zakopanego jedzie się natomiast objazdem wyznaczonym ulicą Krakowską przez Mogilany. Sprzątanie Zakopianki potrwać ma jeszcze godzinę. Komitet Polityczny PiS zatwierdził listę 44 osób, które nie złożyły oświadczenia nazywanego przez ludzi Mateusza Morawieckiego lojalką lub też wypełniły nieprawidłowy formularz. A chodzi o deklarację o nieprzynależeniu do stowarzyszeń politycznych przez członków Prawa i Sprawiedliwości. Według rzecznika PiS Rafała Bochenka wśród tych 44 osób są nie tylko ci związani ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. O ich przyszłości zdecydować ma teraz rzecznik dyscyplinarny PiS Karol Karski.
3: To może być upomnienie, to może być nagana, to może być także wykluczenie z Prawa i Sprawiedliwości, to może być również skierowanie sprawy do dyscyplinarnego sądu koleżeńskiego.
1: Wyliczał Rafał Bochenek. Odbieram to jako próbę przeciągania kiepskiego serialu. W ten sposób decyzję Komitetu Politycznego PiS komentuje Mateusz Morawiecki.
2: Polaków naprawdę nie interesuje to, czy gdzieś w jakiejś partii istnieje komitet, czy jak to się nazywa, rzecznik dyscyplinarny, prawda, albo komisja, która toczy tam to rozstrzygnie.
1: I jak zaznacza Morawiecki, w jego ocenie nie jest już on członkiem PiS.
2: Brak podpisu tej lojalki skutkował usunięciem nas z partii.
1: Do tej sprawy wrócimy także w faktach za godzinę. Dziś zaplanowano posiedzenie aresztowe w sprawie dwóch mężczyzn podejrzanych o brutalne pobicie pary Ukraińców z Wrocławia. Nastia i Maksym zostali zaatakowani na ulicy po tym, jak sprawcy usłyszeli w sklepie ich wschodni akcent. O szczegółach nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
4: Młodszy z podejrzanych, 27-letni Tomaszem, złożył obszerne wyjaśnienia, ale nie zgadzały się one z materiałem dowodowym. Starszy z mężczyzn, Marcin C., karany już, znany bokser na gołe pięści, odmówił składania jakichkolwiek wyjaśnień. Obaj usłyszeli już zarzuty pobicia i znieważenia na tle narodowościowym, do czego się nie przyznali. Prokuratura złożyła więc wniosek o areszt tymczasowy.
5: Obawa matactwa, obawa nakłaniania świadków do składania fałszywych zeznań, obawa ukrywania się.
4: Czy na tę decyzję miał wpływ także fakt, że jeden z podejrzanych próbował uciec z Wrocławia?
5: Z pewnością nie pozostawało to bez związku ze złożonymi wnioskami.
4: Powiedział mi Jakub Dłubacz, rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu. Tomaszowi M. grozi 5 lat więzienia, a Adamowi C. z powodu recydywy nawet 7,5 roku.
1: Do relacji Martyny dodam, że wciąż poszukiwany jest trzeci z poszukiwanych napastników. Teraz w porannych faktach. Japonia po silnym trzęsieniu ziemi, jakie zakołysało wczoraj wyspą Kyushu. W związku z trzęsieniem ziemi w prefekturze Kumamoto o godzinie 8.30 czasu lokalnego dzisiaj potwierdziliśmy śmierć 13 osób oraz rozległe szkody, w tym obrażenia ciała, zawalone budynki, pożary oraz uszkodzenia dróg i innej infrastruktury. Składam najszczersze kondolencje tym, którzy stracili życie oraz ich pogrążonym w żałobie rodzinom. Składam również szczere wyrazy współczucia wszystkim, których dotknęła ta katastrofa. Tak mówiła japońska premier Sanae Takaichi. Wczoraj rano po 9.30 czasu polskiego trzęsienie o magnitudzie 7,1 odnotowano we wspomnianej prefekturze Kumamoto. Prezydent USA Donald Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot, potwierdza w wywiadzie dla telewizji Fox News prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. On zgodził się wydać nam licencję, a następnie odbyłem spotkania z przedstawicielami sektora produkcyjnego, bardzo ważnymi amerykańskimi firmami zbrojeniowymi. Dodawał Zełenski, zaznaczając, mam nadzieję, że uruchomimy wspólną produkcję. Systemy Patriot to dla ukraińskiej armii kluczowe, w pełni skuteczne narzędzie obrony przed rosyjskimi rakietami balistycznymi. Sabah Bachu, którego piłkarzem jest Tymoteusz Puchacz, będzie rywalem Lecha Poznań w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Warunek jest jeden, Kolejosz nie przegra dziś z duńskim Aarhus GF. Natomiast jeżeli Górnik Zabrze wyeliminuje wieczorem Fenerbahce Stambuł, zagra ze Szturmem Graz. Mistrz Azerbejdżanu w ubiegłym tygodniu wygrał u siebie z Kupsk Kuopio 1-0, a w rewanżu na wyjeździe zwyciężył 2-0. Tymoteusz Puchacz, który seniorską karierę rozpoczynał właśnie w Lechu, wystąpił w obu spotkaniach, wieczorem asystował przy jednej z bramek.
6: Puchacz, to był Puchacz, Gandelko!
1: Chwalony Tymoteusz Puchacz. W zespole mistrza Finlandii zagra natomiast Piotr Parzyszek. Spotkanie Lecha z Aarhus dziś wieczorem o 19, a po 6.30 o poranku. Pierwsze fakty sportowe. Zapraszam.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: To są te lipcowe poranki, powiem wam, 11 stopni teraz w Suwałkach i w Białymstoku, w centrum kraju 14, na wschodzie 16 kresek, ale potem oczywiście będzie cieplej. 19 zobaczymy w naszym dzisiejszym biegunie zimna, czyli na Suwalszczyźnie i w okolicach Białegostoku. 26 kresek ma być w centrum kraju, w pięknej Łodzi, natomiast ściana zachodnia to 29 kresek w Gorzowie, w Zielonej, we Wrocławiu, 30 w Szczecinie. Dzisiaj nigdzie nie będzie padać.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych.
10: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: 6.30 teraz do RMF FM, pora na obiecywane fakty. Zapraszamy.
1: Jedna osoba ranna w wypadku na krajowej 28 w miejscowości Szebnie na Podkarpaciu. To odcinek Jasło-Krosno. To motorowerzysta, jaki zdarzył się tam z ciężarówką. Trasa jest zablokowana. Auto osobowe kierowane są objazdem drogami lokalnymi i tak będzie jeszcze co najmniej ponad godzinę. W ciągu 2 tygodni ekshumacji polscy badacze odnaleźli szczątki 49 ofiar rzezi wołyńskiej w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Poszukiwania zakończą 8 sierpnia, mówi zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Karol Polejowski.
2: Jeżeli dodamy te osoby, które do tej pory wydobyliśmy, a więc te prawie 50, ponad już 50 osób, to szanowni państwo, w dalszym ciągu, jeśli chodzi o skalę ofiar, tutaj brakuje nam prawie 300 ofiar. I ich będziemy w dalszym ciągu oczywiście szukać.
1: A na rozpatrzenie czeka w tej chwili 14 wniosków IPN-u o prace ekshumacyjne ofiar rzezi wołyńskiej. Na koniec faktów. Nowy bohater Włoch ma 17 lat, nazywa się Denis Sguerra. Ten 17-latek jest gwiazdą social mediów, bo jako ratownik jednego dnia uratował z wody 8 osób, które kąpały się w morzu mimo czerwonych flag i zakazu wprowadzonego z powodu wysokich fal. Podczas wakacji Denis pracuje jako ratownik na plaży w miejscowości Trowajańka, niedaleko Rzymu. Jest w tej sprawie polski wątek. Włoch jest uczniem liceum imienia Mikołaja Kopernika w Pomezji w stołecznym regionie Lazio.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
4: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
1: Tenis w faktach sportowych RMF FM. Na początek świetne rozpoczęcie turnieju ATP w Waszyngtonie w wykonaniu Kamila Majchrzaka. Polak pokonał w pierwszej rundzie wyżej notowanego Tomiego Pola. W studiu faktów sportowych Wojciech Marczyk. O poranku. Dzień dobry Wojtku, jak zaprezentował się Kamil Majchrzak w tym spotkaniu?
5: Był to naprawdę dobry mecz w wykonaniu Polaka, chociaż nie ustrzegł się oczywiście błędów. Pierwszego seta Majchrzak wygrał 7-5. O zwycięstwie w drugiej partii

0: Zdecydował tiebreak. Polski tenisista mecz zakończył, wykorzystując czwartą piłkę meczową, a w kolejnej rundzie Majszczak zagra z Taylorem Fritzem, który jest rozstawiony w tym turnieju z numerem trzecim. Zinedine Zidane, selekcjonerem reprezentacji Francji, mistrz świata z 1998 roku, został oficjalnie zaprezentowany i zadebiutuje w meczu z Turcją w Lidze Narodów 25 września. O wiele więcej dzieje się we włoskiej federacji. Po rezygnacji z pracy Paolo Maldiniego i Leonardo, włoski związek poinformował, że nowym selekcjonerem zostanie Roberto Mancini, który w przeszłości pracował już z kadrą i zdobył z nią Mistrzostwo Europy w 2021 roku. Sam wybór nowego selekcjonera pokazał jednak ogromne zamieszanie panujące we włoskiej federacji.
1: Ta parodia nazwiskami, która się pojawiała z Guardiolą, z Ancelottim, no to wiadomo, że to było zrobione po to tylko, żeby pokazać, że akurat te nazwiska dla Włochów są nieosiągalne. Po to, żeby w jakiś sposób dojść do tego, który na pewno nie jest faworytem opinii publicznej.
0: Mówił Marek Koźmiński, były zawodnik włoskich klubów, a nowym dyrektorem technicznym został Claudio Ranieri. A nasza kadra w kajakarstwie górskim wróciła do kraju z Mistrzostw Świata w Oklahoma City. Biało-czerwoni przywieźli z USA dwa medale. Drugi w K1 był Michał Pasiut, a trzecie miejsce w C1 zajęła Klaudia Zwolińska, która zaznacza, że jest zadowolona ze swojego startu.
2: U niektórych widzę takie lekkie rozczarowanie i fajnie, że doprowadziłam do takiego etapu w moim życiu, że przywożę medale z Mistrzostw Świata i ktoś jest rozczarowany, nie? No to jest hicior.
0: Mówiła Klaudia Zwolińska. Przed naszymi kajakarzami górskimi jeszcze dwie odsłony Pucharu Świata i Mistrzostwa Europy pod koniec września.
3: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
4: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Skowron, ty się nie nadajesz do pogody, Magic musi szybciej przychodzić do roboty. Taki SMS przyszedł pod 3322. Mamy ją tutaj, tego Magica dla was, proszę bardzo.
6: Nie, teraz. No Przemek bardzo się nadaje. Ja słuchałam o 6:00, wszystko bardzo ładnie powiedział i dzisiaj jest ten dzień, w którym na nowo powoli rozpoczyna się lato i mimo, że w ciągu dnia będzie ciepło, to coś załóżcie rano na siebie, jeśli wychodzicie do pracy, bo ja dzisiaj trochę zmarzłam, 11-12 stopni rano. Natomiast jak już będziecie wychodzić z pracy, to będziecie bardzo zadowoleni z pogody, bo koło

0: Wielkimi krokami zbliża się godzina 7, to oznacza, że czas rozpocząć poranny program radia RMF24. Tomasz Terlikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na najbliższe 3 godziny tego pięknego, dzisiaj słonecznego, z niebieskim niebem, przynajmniej u mnie, dnia. A teraz fakty o godzinie 7, a w faktach o godzinie 7 w radiu RMF24 jest Tomasz Staniszewski.
1: Zaczynamy od ustaleń reportera RMF FM w sprawie śmiertelnego postrzelania funkcjonariusza podczas interwencji przy ulicy Inżynierskiej na warszawskiej Pradze. We wrześniu akt oskarżenia dotyczący tego tragicznego incydentu sprzed półtora roku trafi do sądu. Potem pytania o przyszłość PiS.
2: Legitymacji partyjnych nie składamy.
1: Tak mówią stronnicy Mateusza Morawieckiego, a jeżeli dziś środa, to w faktach wraca wakacyjna akcja Pyszne, bo polskie. Przed oddaniem strzału nie ostrzegał, miał też pełną świadomość, że na miejsce przejechać ma drugi patrol policji. Znamy ostateczne ustalenia prokuratury w sprawie śmiertelnego postrzelenia przez młodego policjanta, funkcjonariusza po cywilnemu, podczas interwencji przy ulicy Inżynierskiej na warszawskiej Pradze. Jak dowiedział się reporter RMF FM, we wrześniu akt oskarżenia dotyczący tego tragicznego incydentu sprzed półtora roku trafi do sądu. Krzysztof Zasada, o poranku w faktach RMF FM. Krzysztofie...
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Co wiemy w tej chwili o przebiegu samego zdarzenia?
3: Umundurowany patrol podjął interwencję w związku ze zgłoszeniem o agresywnym mężczyźnie. On na widok funkcjonariuszy zaczął uciekać, ostatecznie został obezwładniony przez mundurowych. Szamotanina trwała kilka minut. Wtedy na miejsce dotarł drugi patrol policjantów, tym razem po cywilnemu. Gdy jeden z funkcjonariuszy chciał pomóc, po kilkudziesięciu sekundach młody policjant oddał w jego kierunku strzał w klatkę piersiową. Wcześniej nie uprzedzał o zamiarze użycia broni. Z ustaleń prokuratury wynika, że umundurowani policjanci musieli wiedzieć, że na miejsce przyjedzie jeszcze jedna załoga. Okazuje się, że do interwencji zadysponowano patrol po cywilnemu, a umundurowani usłyszeli to przez radio i zameldowali, że dołączą jako wsparcie. Byli jednak bliżej i na miejsce dotarli pierwsi. Nie czekając na kolegów, sami podjęli interwencję. A to zdarzenie było sfilmowane z dwóch kamer, policyjnej na Sobnej i z telefonu świadka.
1: Do tej sprawy wrócimy w kolejnych faktach, a szczegóły znajdziecie także na stronie rmf24.pl. Jeszcze przed południem mamy się dowiedzieć, co dalej ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Komitet Polityczny PiS, przypominam, zatwierdził wieczorem listę 44 osób, które nie złożyły oświadczenia lub też wypełniły nieprawidłowy formularz deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń politycznych przez członków partii. Według rzecznika PiS Rafała Bochenka wśród tych 44 osób są nie tylko ci związani ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. O ich przyszłości zdecydować ma teraz rzecznik dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski. W planych faktach teraz dziennikarz RMF FM Igor Skrzepek. Igorze, zatem co dalej ze stowarzyszeniem i byłym premierem?
4: Konkrety mamy poznać dziś po godzinie 9 w Sejmie.
5: Podjęliśmy pewne decyzje, chcemy też w takiej, że tak powiem, całościowej formie zakomunikować o tych rozstrzygnięciach.
4: Przekazał późnym wieczorem europoseł Piotr Miller. Jak usłyszałem od kolejnych wychodzących ze spotkania Stowarzyszenia Rozwój Plus, podjęte decyzje nie muszą oznaczać, że politycy opuszczają Prawo i Sprawiedliwość.
2: Legitymacji partyjnych nie składamy i będziemy czekać na dalszy rozwój sytuacji. A myślę, że czekają nas naprawdę interesujące rzeczy.
4: Zapowiada poseł Andrzej Kryj. Formalnie członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus nie zostali wyrzuceni z Prawa i Sprawiedliwości, nie są też zawieszeni. Mateusz Morawiecki pozostaje wiceprezesem ugrupowania, choć jak sam ujął, czuje się już usunięty z partii.
1: Ostatnia środa lipca, w faktach kolejna wakacyjna wyprawa z akcją Pyszne, bo polskie. Dziś odkrywamy smaki Mazur. W Starych Sadach koło Mikołajek zaparkował nasz wóz satelitarny. Na miejscu są Magdalena Wojtoń i Piotr Bułakowski. Dzień dobry Państwu.
6: Dzień dobry.
7: Przepięknie budzi się dzień tutaj nad jeziorem Tałty. Pozdrawiamy gorąco.
1: Pozdrowienia z nad jeziora Tałty. Mhm. Co macie dzisiaj w planie dnia, no i oczywiście w waszym menu?
7: No to jeszcze raz. Dzień dobry. Dzisiaj zabierzemy Was do miejsc, które reklamują się smakiem.
8: Do których chodzą miejscowi, gdzie warto wracać.
7: Zaczniemy w rodzinnej wędzarni ukrytej pod lasem. I tam ryby ponoć smakują tak jak nigdzie indziej. Właściciele kochają swoje miejsce do szaleństwa, to miejsce na ziemi, i można też tam kupić lokalne miody.
8: Później odwiedzimy niezwykłą oberżę pod Psem. Tam nad wejściem wisi napis: nie mamy czasu dla ludzi, którzy nie mają czasu. No i właśnie tak dzisiaj zamierzamy smakować Mazury.
7: A tutaj na koniec, tu gdzie jesteśmy w Starych Sadach, usiądziemy na koniec tego pięknego dnia pod jabłoniami nad jeziorem, spróbujemy czarnych pierogów z sandaczem i zobaczymy, jak tradycyjna mazurska kuchnia może wyglądać w takim nowoczesnym wydaniu.
8: No i słuchajcie nas, bo mamy dla Was też dzisiaj pyszne niespodzianki.
7: To jakie? Zdradzimy w faktach o 9.
1: Zapraszamy na Mazury.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tomasz Terdzikowski, ja ponownie was witam serdecznie i zapraszam na pierwszą godzinę naszego porannego programu. Zaczniemy oczywiście od polskiej polityki, od tego, co się w niej dzisiaj będzie działo, a że się będzie działo, a tego możemy być pewni. Będziemy też mówić o Bliskim Wschodzie, a także o śmiertelnym postrzeleniu policjantów. Zostańcie z nami.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24, to jest nasz poranny program oczywiście i poranny program zaczniemy od polityki. Były premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że komunikat po wczorajszym posiedzeniu Komitetu Politycznego PiS odbiera jako próbę przeciągania kiepskiego serialu. O co chodzi? O to, że rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował, iż sprawa związana ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus została przekazana do rzecznika dyscypliny partyjnej, który będzie zajmował się każdym przypadkiem indywidualnie, dopełniając procedury formalno-prawne. Spór Morawieckiego i PiS-u był głównym tematem najnowszego odcinka programu Polska Polityka, w którym Barbara Brodzińska-Mirowska rozmawiała z profesor Marią Wincławską, politolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Czy ludzie związani z Morawieckim mają szansę na większy sukces poza PiS-em niż wcześniejsi rozłamowcy, choćby założyciele PJN-u, albo tak zwani ziobryści, albo jeszcze wcześniejsi ci z Polski 21? Posłuchajmy.
1: I ja bym obstawiała, że tak, że ta sytuacja może nie być ani tą sytuacją pierwszą, ani tą sytuacją drugą, ani nawet taką sytuacją, gdzie odchodzili tacy przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości jak Marek Jurek, którzy po prostu zniknęli z polityki, tak, nie dali rady utworzyć jakiegoś środowiska. Po pierwsze dlatego, że Mateusz Morawiecki jest znacznie silniejszy, ma grupę około 40 osób, jak już mówiliśmy, która za nim stoi.
2: Plus więc jest to bardzo rozpoznawany, Maria, no to nie jest drugorzędny polityk, prawda?
1: Tak jest, jest silnym politykiem, pracowitym politykiem, bo przecież wiemy, że on jeździ po Polsce, jak już mówiłyśmy o strukturach, on buduje te struktury, on spotyka się z ludźmi i on po prostu ma wpływ na to, co dzieje się także w regionach, a przed kampanią wyborczą 2027 roku będzie to niezwykle ważne. Więc to jeżeli chodzi o samego Mateusza Morawieckiego, ale z drugiej strony jeżeli jeszcze powinniśmy spojrzeć na to, co dzieje się na polskiej prawicy. To pewnie zwróciłaś na to uwagę, że właściwie od powstania Prawa i Sprawiedliwości, a już na pewno od roku 2005, była to prawie że jedyna formacja polityczna, z małymi wyjątkami oczywiście, bo Liga Polskich Rodzin, tak. Kukiza możemy wliczyć, ale one nigdy nie miały powyżej 7% poparcia.
2: No to był monopol polityczny na prawicy de facto, prawda?
1: Tak jest. I pomimo, że Jarosław Kaczyński mówił, że tam na prawo od niego to tylko ściana, pojawiali się jacyś aktorzy, ale oni byli zdecydowanie bardzo mało znaczący. A w tej chwili mamy dwóch znaczących aktorów, mówię oczywiście o obu konfederacjach, no i teraz czwarty podmiot, który się na tej prawicy pojawia. No i pytanie oczywiście, na ile on będzie silny, na ile może przekroczyć próg wyborczy. W moim przekonaniu w tej chwili przynajmniej wszystko wskazuje na to, że on ten próg wyborczy może przekroczyć. No ale oczywiście to są sondaże na razie pojedyncze, to są sondaże wakacyjne i będzie to zależało przede wszystkim od tego, jak obie strony, czyli z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość, a z drugiej strony właśnie Rozwój Plus, przejęzyczenie, będzie opowiadał to, co się wydarzyło, a także będzie opowiadał, jaki ma pomysł na Polskę. I już wiemy, że Mateusz Morawiecki ten pomysł na Polskę swój zaczyna przedstawiać, nie tylko jeżeli chodzi o te aspekty gospodarcze, bo to o tym już mówił na spotkaniach jeszcze pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości.
0: Tak uważa profesor Maria Wincławska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ale to nie koniec komentarzy do tego tematu. Będę się oczywiście o to pytał Władysława Kosiniaka-Kamysza, wicepremiera i szefa MON. Ale po godzinie 9.30 moim gościem w Radiu RMF 24 będzie dr Sergiusz Trzeciak, ekspert marketingu politycznego. A tematem naszej rozmowy będzie oczywiście, no cóż innego, spór w PiS-ie i o to, czy ta metoda jego rozwiązania, którą przyjął PiS, to jest najlepsza możliwa rozwiązania z perspektywy marketingu.

0: jest poranny program Radia RMF 24. My wracamy do informacji z faktów. Znamy pierwsze ustalenia prokuratury w sprawie śmiertelnego postrzelenia przez młodego policjanta funkcjonariusza po cywilnemu podczas interwencji przy ulicy Inżynierskiej na warszawskiej Pradze. Sprawą zajmuje się nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. Witaj, Krzysztofie.
1: Dzień dobry.
0: Który jest ze mną w studiu, dodajmy, jak słyszycie.
1: Zgadza się.
0: Krzysztofie, co wiemy o tym wydarzeniu?
1: To wydarzenie objęte śledztwem tak naprawdę jest, no, coraz bardziej wyłania się obraz tego, co tam się wydarzyło, ponieważ śledztwo skończyło się i trwa pisanie aktu oskarżenia. Udało mi się dowiedzieć, jakie są te ustalenia ostateczne policji dotyczące tego zdarzenia. No i splot wydarzeń związany z tą tragedią jest przedziwny wręcz. Ja przypomnę, to był listopad 2024 roku. Policjantów wezwano do interwencji w związku z agresywnym mężczyzną, który w przeszłości miał terroryzować mieszkańców Pragi Północ, biegając z maczetą, między innymi. I do tej interwencji przyjechał umundurowany patrol w składzie, którego był doświadczony policjant i młody policjant taki, to była jedna ze służb patrolowych jego. Po krótkiej ucieczce napastnika, wobec którego podjęto interwencję, udało się go obezwładnić w jednej z bram przy ulicy Inżynierskiej na warszawskiej Pradze Północ. Młody policjant stał jako asysta, starszy obezwładniał. Napastnika udało się obezwładnić i w tym momencie podjechał patrol po cywilnemu, który także podjął interwencję. Wtedy młody policjant, Bartosz Z., no, z nieznanych do tej pory powodów, nie czekając na nic, bez ostrzeżenia oddał strzał w kierunku jednego z policjantów po cywilnemu. Ten policjant otrzymał ranę klatki piersiowej. Rana okazała się śmiertelna i zmarł. Okazuje się natomiast, że śledczy ustalili, iż ten patrol umundurowany miał pełną świadomość tego, że przyjedzie tam także patrol inny policji, więc nie ma mowy o tym, aby rozumieć, że być może ten patrol po cywilnemu to byli kompanii napastnika. Prawdopodobnie to w głowie tego młodego człowieka zaświtało, natomiast fakty są takie, że do tej interwencji wezwano patrol po cywilnemu jako główny. On zgłosił się do interwencji, natomiast przez radiostację patrol umundurowany usłyszał, że ten patrol będzie interweniował, więc zgłosili się jako wsparcie i zapowiedzieli, że także przyjadą. Traf chciał, że byli bliżej i przyjechali pierwsi na miejsce zdarzenia i to oni podjęli interwencję, a do nich dołączyli się ci, którzy mieli tę interwencję podejmować. Widać tutaj, że no, nastąpiła taka niezgodność czasowa i z tego wzięły się wszelkie problemy i ta tragedia. Natomiast nie ma żadnych wątpliwości, że młody policjant całkowicie niezasadnie użył broni.
0: Rozumiem, że też niezgodnie z przepisami, no bo powinien tam być jakieś ostrzeżenia, powinny być...
1: Tak, jest całkowicie niezasadne, wbrew wszelkim przepisom, użycie broni przez policjanta. No, prokuratorzy twierdzą, że być może właśnie stres, brak doświadczenia wziął górę. Natomiast no, ważyły się długo losy tego, za co będzie odpowiadał. Były nawet koncepcje, aby postawić mu zarzut zabójstwa. Natomiast one upadły. Prokurator, z którym rozmawiałem, prowadzi tę sprawę, powiedział mi, że no, nie było podstaw jednak, aby przypisać mu nawet zamiar ewentualny. Natomiast usłyszał zarzuty z artykułu 156 paragraf 3, to jest spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, które skutkuje śmiercią. To przestępstwo także zagrożone jest karą dożywotniego więzienia. To przestępstwo i ten zarzut usłyszał młody policjant także w zbiegu z artykułem 231, czyli artykułem mówiącym o przekroczeniu uprawnień. Także młodemu policjantowi grozi dożywocie. On odpowiada z wolnej stopy. Zgłasza się pilnie na dozór, który ma już od kilkunastu miesięcy. Wcześniej został zawieszony w służbie, więc policjantem nie jest. Trzeba dodać, że po tym zdarzeniu komendant główny policji wydał wytyczne dotyczące zasad postępowania, no, żeby uniknąć podobnych sytuacji, czyli powstały wytyczne dotyczące ostrzegania się policjantów, powstały wytyczne dotyczące jakichś specjalnych haseł, które mają być podawane przez patrolowców, aby nie doszło do takiego friendly fire w podobnych sytuacjach. Jeszcze jest jedna ciekawa rzecz. Otóż ten młody policjant, to warto dodać, on był przebadany psychiatrycznie i badanie psychiatryczne wykazało, że w trakcie tego zdarzenia był całkowicie poczytalny, więc tutaj nie ma żadnej mowy o tym, że miał jakieś zaburzenia psychiczne. I jeszcze jedna ciekawa rzecz, otóż tam będzie jeszcze wyłączony wątek z tego postępowania dotyczący samej interwencji, ponieważ dopatrzyli się biegli pewnych nieprawidłowości w interwencji policjantów, nie tylko tego młodego funkcjonariusza. Ten wątek będzie wyłączony z aktu oskarżenia. Akt oskarżenia obejmie jedynie młodego policjanta Bartosza Z., który, tak jak powiedziałem, będzie odpowiadał za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego skutkiem była śmierć i przekroczenie uprawnień, za co grozi dożywocie.
0: Bardzo dziękuję, Krzysztof Zasada, z najnowszymi informacjami. Będziemy oczywiście śledzić tą sprawę i wszystkie związane z nią wątki. A w radiu RMF 24 już za chwilę najnowsze fakty RMF FM o godzinie 7.30, a po 7.30 zajmiemy się Ligą Mistrzów. A po Lidze Mistrzów będziemy mówić o Bliskim Wschodzie, bo tam też mistrzowie się mierzą po krótkim zawieszeniu broni. No może lepiej powiedzieć nie zawieszeniu broni, tylko ograniczeniu eskalacji. Wraca, no właśnie, stare czy nowe? W każdym razie ceny ropy będą znowu rosnąć, bo znowu się strzelają Stany Zjednoczone z Iranem.

0: jest 7.30, jest Tomasz Staniszewski. Są najnowsze fakty.
1: Dwie osoby trafiły do szpitala po nocnym pożarze w Tarnowie w Małopolsce. Paliło się mieszkanie w budynku przy ulicy Sowińskiego. Strażacy musieli ewakuować stamtąd 27 osób. Donald Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot, zapewnia w Waszyngtonie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dzięki temu Ukraina może produkować wszystko, co może zniszczyć wszystko, od irańskich szachidów po rosyjskie drony i tak dalej. Mamy więcej systemów przechwytujących drony niż systemów elektronicznych, ale prawdziwym problemem są systemy antybalistyczne i pociski antybalistyczne, tak mówił na Kapitolu ukraiński prezydent. A co z polskimi wojskami dronowymi? Czy Polskie Stronnictwo Ludowe dostało już propozycję współpracy od byłego premiera Mateusza Morawieckiego? O tym dziś w porannej rozmowie w RMF FM. 7:40 w naszym studiu wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. A Francja o poranku przypomina dziś ten utwór. Zinedina Zidana wychwalała australijska grupa Vaudeville Smash, a Zizou wraca oficjalnie na ławkę trenerską. Zastąpi Didiera Deschampsa, który po Mistrzostwach Świata zakończył 14-letnią kadencję w roli selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Francji. Jestem gotów podjąć to wyzwanie. To, co mnie dziś napędza, to możliwość pracy z francuską reprezentacją narodową. Tak mówi nowy trener trójkolorowych, 54-latek, legenda francuskiej piłki nożnej, gwiazda reprezentacji, gdy to Francja zdobywała Mistrzostwo Świata w roku 98 i Mistrzostwo Europy 2 lata później.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: A w Radio RMF 24 teraz czas na sport. Lech i Górnik mają dziś awansować do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. O wiele bliżej tego celu są piłkarze z Poznania, którzy w pierwszym meczu na wyjeździe pokonali Orchus z Danii 4-1. Górnik na własnym stadionie będzie się starał obronić stratę z pierwszego przegranego meczu 0-1 z Fenerbahçe Stambuł. A dzisiejsze mecze będzie śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej. Witaj, Wojtku.
1: Zgadza się, dzień dobry.
0: Lech po takiej wygranej na wyjeździe wydaje się niemal pewny awansu.
1: No tak, no wygrać 4-1, 3-bramkowa różnica i to jeszcze w doskonałym stylu, bo Lech w tym meczu wyglądał naprawdę świetnie. Mam wrażenie, że nawet lepiej niż w weekend w meczu ligowym przecież, który nie zakończył się zwycięstwem. Więc Lech bardzo pewny tego awansu. Duńczycy wierzą dalej, że są w stanie odrobić tą stratę, ale wydaje się to mało prawdopodobne. Trener Lecha Nils Frederiksen zapowiada, że nie będzie tutaj jakiegoś bronienia wyniku. Lech zagra raczej mądrze, w swoim stylu, będzie się starał oczywiście częściej być przy piłce, żeby ten mecz mieć w pełni pod kontrolą. No z racji tego, że ten awans jest niemal przesądzony, tak jak mówimy, jakaś katastrofa musiałaby się wydarzyć, żeby Lech tą 3-bramkową różnicę roztrwonił, no to sporo mówiło się przed tym dzisiejszym meczem o Karolu Linettym. To były piłkarz Lecha, wychowanek tego klubu, który obecnie trenuje z Lechem. No i zaraz przy tej okazji pojawiły się spekulacje, czy może trenuje dlatego, że dołączy do tej drużyny, czy trenuje dlatego po prostu, że klub chce mu pomóc. Głos w tej sprawie na konferencji przed meczem z Orchus zabrał też trener Lecha Nils Frederiksen. Trenuje z nami, ponieważ jest wychowankiem Lecha, który chce podtrzymać dobrą dyspozycję fizyczną. W przeszłości miały już miejsce takie sytuacje, gdy pomagaliśmy wychowankom, pozwalając im na treningi. Na dziś naszym planem nie jest jednak zakontraktowanie Karola Linettego, uciął spekulacje Nils Frederiksen. No a Lech wie, że jeżeli awansuje, no to w kolejnej rundzie zagra z Szabach Baku. To zespół z Azerbejdżanu, którego zawodnikiem jest wychowanek Lecha, także Tymoteusz Puchacz. No zresztą w rywalizacji w tej drugiej rundzie z fińskim Kups Kłopio zaliczył asystę, no a zespół z Azerbejdżanu wygrał te mecze 1-0 u siebie i 2-0 na wyjeździe, także potencjalny rywal Lecha znamy. Oby Lech tylko dzisiaj postawił kropkę na ti i awansował. Mecz rozpoczyna się o 19:00.
0: Rozumiem, że o wiele trudniejsze zadanie czeka chyba wicemistrza Polski, prawda?
1: No zdecydowanie, odrobić stratę z Fenerbahçe, które w swoim składzie ma naprawdę mnóstwo dobrych zawodników, ale myślę sobie, że no wielu spodziewało się, że ten pierwszy mecz, po nim już będzie wszystko jasne, że Górnik na wyjeździe w Stambule przegra wyraźną różnicą, a tymczasem przegrał tylko 0-1 i w wielu momentach naprawdę miał swoje okazje. I w to, że dziś Górnik będzie miał takie okazje, wierzy Michal Gaszparik, trener zabrzeńskiej drużyny, no, który podkreśla jednak, że jego drużyna musi na pewno dzisiaj zagrać odważniej i bardziej przekonująco, wykorzystując te swoje takie momenty w dzisiejszym meczu.
2: Musimy być więcej odważni, mamy plan, kiedy otworzyć ten mecz. Jest ciężko od początku przeciwko Fenerbahçe grać bardzo ofensywnie, bo jednak wam to nie pozwolą, bo trzymają tą piłkę często a grać stylu 1-1 albo coś takiego od początku jest bardzo ciężkie, ale w trakcie tego meczu zobaczymy, jak się uloży ten mecz, ale w trakcie tego meczu, jak ten wynik będzie dobry dla nas, a dla nas jest każdy wynik dobry, jak nie stracimy pierwszą bramkę.
1: No właśnie, i to Michal Gaszparik podkreśla, że właśnie nawet do ostatniego momentu trzeba będzie może czekać na tą jedną bramkę, która doprowadzi do wyrównania w tej rywalizacji, ale warunek jest taki, żeby dzisiaj po prostu też dobrze bronić, bo no pójście na taką otwartą grę z Fenerbahçe może się bardzo źle skończyć. Dzisiaj na trybunach w Zabrzu komplet widzów, a ten mecz rozpoczyna się o 20:00.
0: Bardzo dziękuję. Będziemy go oczywiście śledzić. Z nami był Wojciech Marczyk.
1: Tak jest, do usłyszenia.
0: Pięknie ci dziękuję. A w Radio RMF 24 już za moment przeniesiemy się na Bliski Wschód i porozmawiamy o tym, co dzieje się w cieśninie Ormus i w relacjach między wojskami irańskimi, amerykańskimi i tymi z Arabii Saudyjskiej. A później będą fakta. Tuż po faktach zaczynamy poranną rozmowę Radia RMF FM i Radia RMF 24. W niej

0: To jest poranny program radia RMF24. My cały czas zbieramy najnowsze informacje z Bliskiego Wschodu. Irańska Gwardia Rewolucyjna poinformowała dzisiaj o zaatakowaniu 3 tankowców w cieśninie Ormus i wystrzeleniu rakiet na bazę USA w Jordanii. Do eskalacji doszło po 5-dniowej przerwie w działaniach wojennych w regionie według Teheranu w odpowiedzi na uderzenia sił USA i Arabii Saudyjskiej w Iraku. A siły zbrojne USA i Arabii Saudyjskiej przeprowadziły wczoraj kolejne uderzenia przeciwko wspieranym przez Iran terrorystom na terytorium, ich terytorium. Jak dodano, był to odwet za ich ataki na siły USA i saudyjskie infrastrukturę energetyczną. Tymczasem wiceszef MSZ Iranu, Kazem Ghari Babadi, ogłosił, że odrzuca przedstawioną wczoraj przez Oman propozycję zarządzania cieśniną Ormus. Dodał, że Teheran zaproponował alternatywne rozwiązanie. Ghari Babadi podkreślił, że na razie Ormus jest zamknięty dla ruchu. Według mediów Oman miał zaproponować wytyczenie przez cieśninę 3 tras, jednej przez wody terytorialne Iranu, drugiej przez wody omańskiej i trzeciej leżącej po środku drogi międzynarodowej. Więcej o tym przeczytacie na naszym portalu na rmf24.pl. A już za chwilę fakty, a zaraz po faktach moim gościem będzie wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Gościem porannej rozmowy Radia RMF FM, czyli także waszym, a przede wszystkim waszym gościem. Zapraszam.
1: Radio RMF 24.

0: stylu Krychowiaka.
1: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
0: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
2: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?
0: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: Jest godzina 8, skoro jest 8, to są fakty. RMF FM w radiu RMF 24. W faktach dzisiaj Tomasz Staniszewski.
1: Postrzelił kolegę z patrolu. W porannych faktach także Kraków. Referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego jest ważne. Decyzja sądu apelacyjnego otwiera drogę do samorządowej dogrywki. A gościem porannej rozmowy RMF FM jest dziś wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Dożywocie, jak mówiłem, grozi Bartoszowi Z., policjantowi, który podczas interwencji przy ulicy Inżynierskiej na warszawskiej Pradze śmiertelnie postrzelił kolegę z patrolu. Jak ujawniliśmy w porannych faktach, przed godziną prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie tego tragicznego zdarzenia z listopada 2024 roku. Trwa w tej chwili sporządzanie aktu oskarżenia. Krzysztof Zasada w faktach z nowymi informacjami. Krzysztofie, za co konkretnie odpowiadać ma teraz Bartosz Z.?
2: Za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego efektem była śmierć. Kolejny z zarzutów dotyczy przekroczenia uprawnień. Śledczy nie zdecydowali się na zarzut zabójstwa, choć były takie plany, jednak jak usłyszałem, podejrzanemu nie udało się przepisać nawet zamiaru ewentualnego. Prokuratura uznała, że Bartosz Z. całkowicie niezasadnie użył broni. Oddanie strzału do kolegi ze służby było umyślne, natomiast skutek już nie. Podejrzany oddał strzał w kierunku policjanta po cywilnemu, który podczas interwencji umundurowanego patrolu dojechał na wezwanie do agresywnego mężczyzny. Nie ostrzegał o zamiarze użycia broni. Dla Bartosza Z., początkującego policjanta, był to jeden z pierwszych patroli. Nie jest wykluczone, że górę wziął stres i brak doświadczenia. Natomiast opinia psychiatryczna wykazała, że w chwili zdarzenia podejrzany zachowywał pełną poczytalność. Bartosz Z. odpowiada z wolnej stopy, regularnie stawia się na policyjny dozór.
1: Majowe referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego jest ważne. Sąd apelacyjny w Krakowie prawomocnie oddalił wczoraj zażalenie w sprawie ostatniego protestu wyborczego. W studiu reporter RMF FM Maciej Sołtys.
3: Tak jest, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Maćku. Trzymając się procedur, co teraz z wyborami?
3: Ruch jest po stronie premiera. To on poprzez rozporządzenie wyznaczy datę przedterminowych wyborów w Krakowie. Pewnie stanie się to w ciągu najbliższych dni. Natomiast problem jest z ewentualną datą głosowania, bo nie ma tu jasności w przepisach i można bronić dwóch interpretacji. Mamy ogólny termin, 90 dni od daty powstania przyczyny wygaśnięcia mandatu prezydenta, czyli od referendum. I drugi przepis, który mówi, że wybory przedterminowe zarządza się i przeprowadza w ciągu 60 dni od uprawomocnienia się wyroku sądu. A to oznacza, że najbezpieczniejszym terminem, który nie budziłby wątpliwości niezależnie od przyjętej interpretacji, to 20 września, ewentualna druga tura wyborów 4 października.
4: Gość porannej rozmowy w RMF FM.
1: 8:02, zatem już teraz Tomasz Terlikowski i poranna rozmowa w RMF FM.
0: A moim gościem jest Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, szef MON i przewodniczący Polskiego Stronnictwa Ludowego. Witam panie ministrze, panie
5: Dzień
0: premierze.
5: Dzień dobry.
0: Panie premierze, to co, będzie klub Mateusza Morawieckiego? Będzie Rozwój Plus w Sejmie, klub sejmowy?
5: Wcześniej czy później będzie.
0: Prędzej czy, ale wcześniej czy później raczej?
5: Myślę, że wczoraj prezes Kaczyński zadał kolejną zagadkę, równanie do rozwiązania Mateuszowi Morawieckiemu. Do tej pory Mateusz Morawiecki sobie radził z tymi zadaniami. Radził sobie najlepiej w historii całego PiSu i uważam, że ma pełne zdolności do tego, żeby postawić na swoim.
0: Czyli stworzyć klub, wyjść i zbudować coś innego z PSL-em razem? To jest całe pytanie.
5: Nie z PSL-em. My jesteśmy w rządzie, Mateusz Morawiecki jest w opozycji, mamy wiele zarzutów.
0: To się może zmienić.
5: Tak, może wypaść w ogóle poza nawias tego wszystkiego. Zawsze taka możliwość dla niego istnieje. Choć wydaje mi się, że on będzie dążył do tego, żeby odskoczyć od PiSu, zbudować swoją siłę, połączyć się z PiS-em i być naprawdę szefem PiS-u. Jego interesuje być szefem całej Zjednoczonej Prawicy, dużego formatu.
0: Czyli to nie będzie nowy typ Petera Madziara w takim znaczeniu, że on spróbuje wyjść z PiS-u i zbudować opozycję.
5: Jeżeli mu się to uda i przekroczy ten punkt krytyczny, tą masę krytyczną osiągnie, że będzie nabierał większej wagi niż PiS, to czemu nie? Chodzi o to, żeby być szefem dużej formacji, największej na prawej stronie.
0: Panie premierze, przychodzi do pana Mateusz Morawiecki i mówi: panie premierze, budujemy wspólnie trzecią drogę. I co pan odpowiada?
5: To już za nami. Trzecia droga była z Szymonem Hołownią.
0: I
5: to się już nie powtórzy. Nie, my mamy swoją agendę, mamy swoje dokonania w dziedzinie bezpieczeństwa, infrastruktury, energetyki, bezpieczeństwa żywnościowego, więc na tym będziemy bazować, na tym będziemy budować swoją listę. Zapraszamy samorządowców, zapraszamy inne środowiska. Będzie to szersza lista niż tylko Polskie
0: Szymon
5: Stronnictwo
0: Ludowe. Może startować z PSL-u?
5: Tak. Ja mam tylko dobre wspomnienia, ja mam tylko dobre myśli. Uważam, że wprowadzono go w jego własnym środowisku na minę. że niestety ci, którym dał wszystko, bo tylko dzięki niemu są dzisiaj w parlamencie i są w rządzie, dzięki jego wynikowi politycznemu z wyborów prezydenckich, nie odpłacili się mu w żaden sposób lojalnością.
0: Panie premierze, Władimir Zełenski mówił już dziś, że dostał po raz kolejny zapewnienie, że Ukraina ma patent na licencję na patriota od Donalda Trumpa, a Polska będzie miała taką licencję?
5: Uważam, że Polska powinna to robić razem z Ukrainą.
0: Razem z Ukrainą, ale Ukraina chce z nami to robić?
5: Taką propozycję pani minister Sobkowiak-Czarnecka tydzień temu w Waszyngtonie złożyła. To Stany Zjednoczone będą decydować, komu przekażą tą licencję. Nie sądzę, żeby dzisiaj była wybudowana fabryka pocisków do baterii Patriot na obszarze objętym wojną. Więc jest to możliwe do wybudowania na terytorium Polski.
0: Czyli w Polsce byłaby taka fabryka?
5: My dzisiaj jesteśmy w grupie 4 państw, które zabiegają o to, żeby na naszym terytorium było centrum serwisowe i taką umowę podpisaliśmy podczas szczytu NATO. Polska, Niemcy, Holandia i Szwecja. W jednym z tych państw będzie centrum serwisowe. Jeżeli by się to udało już osiągnąć, to jest największy transfer technologii w dziedzinie Patriotów do Europy.
0: Ale rozmawiamy o tym też z Ukrainą?
5: Nie, o tym rozmawiamy ze Stanami. My rozmawiamy ze Stanami Zjednoczonymi. Stany Zjednoczone
0: tak,
5: są tutaj naszym partnerem.
0: Ale Ukraina słyszymy co jakiś czas, że chce blokować pewne rzeczy w odniesieniu do Polski.
5: Relacji polsko-amerykańskich nie zablokuje.
0: I nie zablokuje również takiej ewentualnej budowy fabryki.
5: Nie, to jest też w interesie Ukrainy. My nie działamy przeciwko Ukrainie, ale też mamy swoją wartość i swoje możliwości. I produkcyjne, ale też lokalizacyjne i sojusznicze ze Stanami Zjednoczonymi.
0: Tu stawiamy kropkę, żegnamy się z słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. A ja przypominam, naszym gościem jest Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, szef MON, szef Polskiego Stronnictwa Ludowego. Panie premierze, kiedy projekt rozporządzenia w sprawie SAFE dla cywilnych służb MSWiA trafi na posiedzenie do prac rządu?
5: Pracujemy jeszcze nad tym, bo ze strony i Ministerstwa Infrastruktury, i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji są nowe wnioski, ale ta decyzja jest podjęta. My nie utracimy pomimo blokady, próby blokady pieniędzy dla Straży Granicznej, Policji czy dla mobilności militarnej, dla rozwoju dróg i połączeń kolejowych przez prezydenta, bo to prezydent zawetował te pieniądze. My je przekażemy. Podjąłem decyzję o poszerzeniu programu pozamilitarnych przygotowań obronnych.
0: Panie premierze, ale żeby te przetargi ruszyły w tym roku, rozporządzenie powinno
5: być...
0: W tym roku to
5: była od początku informacja o tym, że te pieniądze to jest budżet przyszłego roku. My musimy zaplanować to w budżecie. W tym momencie ten budżet MON-u jest pełny na ten rok.
0: Czyli nie musimy się bardzo spieszyć, bo gdyby to było w tym roku, to musiałoby być w lipcu albo w sierpniu,
5: tak,
0: później.
5: Na pewno to jest ta cena, którą płacimy za weto pana prezydenta. Że gdyby prezydent podpisał ustawę SAFE, te pieniądze już by dzisiaj pracowały dla Policji, Straży Granicznej i dla infrastruktury. Niestety przez weto pana prezydenta nie pracują, to obciąża jego politycznie, ale my robimy wszystko, żeby od przyszłego roku te pieniądze pracowały i tak będzie.
0: Skąd będą te pieniądze?
5: Jeżeli MON dostaje około 16 miliardów na rzecz zwiększoną pulę SAFE, to uwalniamy te 16 miliardów, które mieliśmy na zakupy na kolejne lata z budżetu MON i poszerzam program pozamilitarnych przygotowań obronnych. To jest program, który funkcjonuje od wielu lat. Moi poprzednicy również na przykład korzystali z tego i przekazywali środki dla policji, bo zaraz się rozpocznie szaleńczy atak, że dlaczego z budżetu MON budujemy przygotowania obronne Polski, no bo państwo polskie nie broni się tylko, jeżeli by zostało zaatakowane siłami zbrojnymi, wojskiem. Broni się wszystkimi instytucjami i broni się siłą swoich obywateli, odpornością społeczną całego państwa.
0: Panie premierze, coraz częściej słyszymy od różnych ekspertów, nie tylko polskich, że ta obrona może być całkiem realnym problemem. Pan również ma takie informacje. Czy rzeczywiście jesteśmy na etapie możliwych przygotowań Rosji do jakiejś dużo większej prowokacji wobec Polski lub państw bałtyckich, bo rozumiem, że czy Finlandii, bo to jest
5: czy Rumunii. No,
0: czy Rumunii.
5: Ostatnie 2 tygodnie. To są 3 samoloty, które my przechwytujemy dzień po dniu nad Bałtykiem. To są 3 drony zestrzelone na terytorium Rumunii. To jest sytuacja, gdzie Duma 2 miesiące temu zmienia prawo, mówiąc, może Rosja interweniować, jeżeli prawa obywateli rosyjskich w innych państwach są zagrożone, na przykład prawo do języka. I teraz już instytucje rosyjskie mówią, prawo obywateli w krajach bałtyckich jest zagrożone do reprezentowania swojej kultury i języka. Więc wszystko idzie w drabince eskalacyjnej. Szczebel po szczeblu Rosja wstępuje do góry, zaostrza akcje dywersyjne, zaostrza akcje prowokacyjne i propagandę.
0: Ale to może być kinetyczny atak? Po prostu?
5: To nie ma takich przewidywań, że to jest taki atak jak pełnoskalowa wojna na Ukrainie, te pierwsze dni, czołgi jadące w stronę Ukrainy. Tu nic na to nie wskazuje. To będzie raczej prowokacje mniejsze, większe, drony przede wszystkim, drony ukraińskie na przykład wykorzystane.
0: Przechwycone i wykorzystane.
5: Bałtyk, akwen kluczowy dzisiaj dla bezpieczeństwa sojuszu. Nie tylko niszczenie kabli przez flotę cieni, ale też zakłócenia GPS-u, bardzo niebezpieczne dla statków powietrznych, jak również dla żeglugi morskiej. Do tego dochodzą akcje dywersyjne, czyli zaciąg różnego rodzaju sabotażystów na terytorium Unii Europejskiej do podkładania ładunków wybuchowych podpaleń. To, z czym mamy niestety do czynienia, tylko jeszcze więcej. Uruchomiły się bardzo trole internetowe, farmy troli propagandy rosyjskiej zostały uruchomione. Wołyń był takim impulsem, który ich mocno kręcił, czyli chęć skłócenia Polski z Ukrainą.
0: A to się udało? No bo można odnieść wrażenie, że rzeczywiście widzimy taką atmosferę my sobie poradzimy bardziej programową.
5: My sobie poradzimy na pewno z rosyjską propagandą, bo wiemy, jak ona jest skierowana. Nie poradzimy sobie w jednym wypadku, jak Polska i Polacy, my wszyscy będziemy powielać rosyjską propagandę. Jeżeli my się staniemy narzędziem...
0: Staliśmy się już? Stajemy się?
5: Nasi słuchacze są świadomi, myślę. I dziękuję za tą świadomość tych wszystkich, którzy weryfikują źródła, skąd pochodzi informacja. Sprawdzajcie, szanowni państwo, źródła. Liczba lajków nie świadczy o prawdzie. Liczba podań nie świadczy o wiarygodności.
0: Panie premierze, ale za każdym razem, jak jest jakiś akt agresji wobec ukraińskich obywateli w Polsce, to natychmiast pojawiają się rzekome informacje na temat tego, że to oni prowokowali, oczywiście, że to jest ich wina i że tak de facto to nic się nie stało.
5: I każda taka sytuacja będzie wykorzystywana przez rosyjską propagandę, jeżeli jest ona powielana przez... To prawda emocjonalna staje się prawdą faktyczną, co jest dramatem, bo mamy dwie prawdy dzisiaj w przestrzeni. Prawda ta prawdziwa, czyli fakty, które mają miejsce, i prawda emocjonalna zależąca od tego, ile razy została dana informacja przetworzona, podana dalej, zalajkowana. I wtedy to się, żyjemy w świecie po prostu anarchii, chaosu, jak tak dalej pójdzie.
0: Panie premierze, wkrótce każdy żołnierz, to są pana słowa, będzie wyposażony w osobistego drona, obsługa tych urządzeń stanie się powszechną umiejętnością w polskiej armii, to jest armia przyszłości, to jest żołnierz przyszłości. Na jakim etapie jesteśmy w tym budowaniu armii dronowej?
5: Każda jednostka, wczoraj nawet podejmowaliśmy decyzję o uzupełnieniu programu SAFE, o kolejne zakupy dronów. I rozpoznawcze, uderzeniowe, drony kamikadze, program SAN. Oczywiście ten proces następuje, ale zaczęliśmy już edukację z dronami w klasach wojskowych. Chcę rozszerzyć ten program. Pracujemy nad ligą dronową, czyli też nad to, żeby to weszło jako sport, jak było częścią takiej atrakcyjnej przestrzeni spędzania czasu. Z jakim problemem spotka się Ukraina? Bo dlaczego my to robimy dzisiaj? Ukraina spotkała się z problemem nieprodukcji dronów, bo ich można wyprodukować w krótkim czasie bardzo dużo.
0: Obsługi.
5: Dlatego strażacy ochotnicy i kursy dla nich z obsługi dronów. Dlatego WOT, który bardzo mocno idzie w drony. Dlatego klasy mundurowe, no i jednostki, laboratoria dronów, drukarki 3D. Najprostsze drony, uproszczenie również zakupu, zmiana prawa, bo ja zastałem prawo, które mówiło o tym, że zniszczenie drona to jest zniszczenie statku powietrznego. Czyli Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych miała być uruchamiana. Zmieniamy to, to już zostało wszystko
0: to
5: zmienione.
0: Ile mamy żołnierzy, którzy umieją już obsługiwać drony? Tak procentowo.
5: W każdej jednostce jest to grupa coraz większa i zwiększająca się z dnia na dzień. De facto tych kursów, to weszło do podstawowego elementu działania wszystkich jednostek. Nie ma jednostki, która nie będzie się posługiwać dronami. Logistyczne drony, drony w służbie medycznej, w wojskach medycznych. Więc to jest ta przestrzeń, gdzie każdy będzie przeszkolony.
0: A jak wygląda nasza współpraca z Ukrainą w tej sprawie? No bo tam
5: różne
0: wiadomo,
5: są momenty.
0: Różnie.
5: Różne momenty. Był taki moment, że zaczęliśmy fajnie i szkolenia na poligonie Lipa w Camp Jonsberg razem z naszymi skandynawskimi, bałtyckimi przyjaciółmi. I to miało miejsce. emocje oczywiście polityczne wpływają nie na przekazywanie informacji i nie na strategię związaną pomiędzy wojskowymi, bo chciałbym powiedzieć, że te emocje polityczne na ten poziom się nie przeniosły. Czekamy na coś, na czym mi bardzo zależy, czyli na opcję migi za drony.
0: Ale rozumiem, że to się nic nie zmieniło, nie mamy żadnych...
5: Nie, zmieniło się po tych takich momentach i też twardych wypowiedziach naszej strony. Przyszedł list ze strony ukraińskiej, że są dalej zainteresowani. No to powiedzieliśmy, dajcie nam konkrety z waszej strony. Pojawiają się. Jest lepszy moment, też to stanowisko prezydenta Zełenskiego, które się w sprawie Wołynia zmieniło. Mam nadzieję, że będzie kontynuowany, czyli przyspieszenie decyzji w sprawie
0: ekshumacji. Bo na razie tych decyzji jeszcze nie ma, przynajmniej wczoraj nie było. Była zapowiedź, ale wielu decyzji jeszcze nie było.
5: Ucieszyły, może to nie jest najlepsze słowo, ale dają szansę bardziej słowa szefa IPN-u, bo on powiedział, na każdą wniosek Polski będziemy odpowiadać. Więc teraz oczekuję od IPN-u wniosków ze strony Polski.
0: Wróćmy do migów i dronów. To znaczy, dostaliśmy tę technologię, czy jeszcze nie dostaliśmy? Są jakieś...
5: Nie, część instruktorów i współpracy w dziedzinie szkolenia już się rozpoczęła. Jeżeli chodzi o migi za drony, to się nie wydarzyło. Ta oferta jest na stole, jest bardziej zaawansowana niż była miesiąc temu, ale nie mogę powiedzieć jeszcze, że zostanie sfinalizowana.
0: Czyli nie będziemy Bułgarii przekazywać tych migów.
5: Bułgaria chce od nas kupić.
0: No właśnie, nie będziemy jej sprzedawać.
5: Dobrze, że wystąpiła, bo to pokazuje, bo Ukraińcy mówią, a to już taki sprzęt. To wcale nie jest taki sprzęt beznadziejny, jeżeli Bułgaria chce go kupić do ochrony powietrznej swojej przestrzeni.
0: Czyli dostaliśmy mocny argument w ręce teraz.
5: Dostaliśmy argument, który sprawia, że to jest sprzęt, o który inne państwa zabiegają, więc chyba Ukrainie też na tym zależy.
0: Panie premierze, wczoraj był rząd, posiedzenie. Co z CPN? Będzie powrót CPN-u?
5: No niestety prezydent Nawrocki nie podpisał ustawy o nadmiarowych zyskach spółek paliwowych. Nie rozumiem czemu. Koncerny paliwowe naprawdę mają się czym podzielić, na czele z Orlenem.
0: Czyli nie ma pieniędzy na ten program.
5: I spółkami zagranicznymi, bo to już tego kompletnie nie jestem w stanie zrozumieć, gdzie tu patriotyzm gospodarczy. I pan prezydent zablokował 5 miliardów, które mogły pójść na kolejny CPN.
0: Czyli nie ma tych pieniędzy i nie będzie CPN-u.
5: Ja wierzę w zdolności ministra Domańskiego. Więc nie przekreślałbym szans na taki projekt, ale to jest jego odpowiedzialność, jego decyzja wspólnie z ministrem energii, z Miłoszem Motyką, żeby dać szansę na lepsze, korzystniejsze warunki. Gdybyśmy mieli ustawę, prezydent może jeszcze wyjść z tej sytuacji. Może wycofać tą skargę do Trybunału, do czego szczerze go zachęcam, bo blokuje pieniądze na niższe ceny paliwa dla polskich rolników.
0: Ale to rozumiem, panie premierze, że gdyby były te pieniądze, to by
5: gdyby
0: był CPN.
5: Prezydent, na pewno byśmy spożytkowali tak jak pierwsze 5 miliardów pochodzące z podatków na to, żeby były niższe ceny paliwa. Polska jako jedno z państw masywnie udzieliła wsparcia w najtrudniejszym momencie. Chcielibyśmy udzielać tego wsparcia dalej. Prezydent blokuje rzecz niewiarygodną. Staje w obronie zagranicznych koncernów paliwowych, a nie polskich rodzin, nie finansów polskich rodzin. Kompletnie tego nie rozumiem.
0: Panie premierze, ale mamy sytuację, ja rozumiem oczywiście ten spór, rozumiem brak pieniędzy, ale mamy sytuację wakacyjną, mamy
5: ale
0: coraz
5: to proszę apelować razem ze mną do prezydenta. My chcemy, zgłosiliśmy ustawę. Prezydent nie cierpi tego rządu, robi wszystko, żeby utrudnić życie, ale przez to nie utrudnia życia politycznie nam, bo my mamy spór polityczny, którym też każdy pewnie jest emocjonalnie czasem zainteresowany, ale utrudnia życie konsumentom, utrudnia życie polskim rodzinom, które chcą jechać na wakacje dokładnie. Im utrudnił pan prezydent życie, nie rządowi, rodzinom polskim i tego nie jestem w stanie zrozumieć. Rozumiem, że ma powody czasem do politycznych wet, do ideologicznych wet, ale nie rozumiem powodów do weta ekonomicznego.
0: Panie premierze, dostał pan burę, albo przynajmniej rozmawialiście panowie wczoraj na rządzie z premierem o ustawie o najmie krótkoterminowym przygotowanej przez wiceministra Ireneusza Rasia z PSL-u.
5: Ale to jest ustawa, która w obszarze wolnej Amerykanki wprowadza regulacje. Będziemy wprowadzać do niej autopoprawkę, ale zrobiliśmy to, co jest w regulaminie Rady Ministrów. Dokładnie przepisy unijne wprowadzamy na minimalnym poziomie.
0: No ale pojawiły się zarzuty wobec Ireneusza Rasia, że on przygotowywał tę ustawę poniekąd, no już nie pod siebie, ale pod swój wcześniejszy biznes. Nie rozmawialiście o tym w ogóle?
5: Premier się do tego odniósł i powiedział, że po pierwsze jeszcze raz wszystko zostanie zweryfikowane. Nie ma powodów sądzić, żeby jakiekolwiek zaniedbania pod względem legalności procesu, czystości procesu tutaj zachodziły. I ja nie mam wobec posła i ministra Rasia żadnych wątpliwości o jego uczciwość.
0: Czyli nie będzie dymisji wiceministra Rasia. Będzie. A wczoraj premier jeszcze powiedział, że oczekiwanie jednak było, że umożliwimy i samorządom i lokatorom skuteczniejszą ochronę swoich praw. Tego efektu nie mamy. Nie oszukujmy się. No to jest jednak zarzut do tego projektu samego premiera.
5: To jest, znaczy, że podejmujemy decyzję po wysłuchaniu stron, że wzmocnienie w obszarze samorządowym jest potrzebne i to jest rząd, który słucha ludzi, wsłuchuje się w głosy i podejmuje odpowiednie decyzje. Przyjęliśmy ustawę, która była możliwa. Niestety czasem w rządzie, jak są cztery partie, to tych głosów jest wiele i trzeba szukać tego wspólnego mianownika. Wspólny mianownik okazał się możliwy na tamtym etapie, na poziomie przyjęcia prawa europejskiego bez ozdobników, bez dodatków. Tak jak jest zapisane w regulaminie Rady Ministrów, na co umówiliśmy się już wiele miesięcy temu wszyscy ministrowie naszego rządu.
0: Ale powiedział pan o autopoprawce, to znaczy będzie jednak...
5: Będzie autopoprawka.
0: Dotycząca?
5: Ja jestem za tym, żeby ona dotyczyła wspólnot samorządowych. Nad taką pracowaliśmy tylko z przyczyn raczej ambicjonalnych jednego, nawet nie ugrupowania, no bo to nie całe ugrupowanie, tylko jednej pani minister. Nie doszło to do skutku.
0: Panie premierze, problemy, mówiliśmy o Wołyniu i mówiliśmy o pracach ekshumacyjnych. Czy brak prezesa IPN-u wpływa na postęp w tej sprawie?
5: Uważam, że Mateusz Pytma byłby bardzo dobrym prezesem.
0: No ale czy Koalicja Obywatelska tak uważa?
5: Nie.
0: Nie, czyli nie będzie poparcia Mateusza Szpytmy w Senacie.
5: Tego nie wiem. Premier zapowiedział, że nie będzie w głosowaniu, jak zawsze wszystko się okaże. Nie mam tutaj wielkich nadziei. Uważam, że dzisiaj mamy, rządzi IPN-em od roku prawa ręka Karola Nawrockiego.
0: No ale zarzut wobec Mateusza Szpytmy jest również taki, że on współpracował z Karolem Nawrockim.
5: Mateusz Pytma współpracował również z poprzednimi prezesami IPN-u, w tym z panem prezesem Kieresem. Z wszystkimi prezesami, którzy byli, bo jest w IPN-ie od 20 lat. Ja mam pełny obraz dokonań naukowych pana doktora Mateusza Szpytmy pod względem opracowań o ruchu ludowym. Nikt tyle dla pamięci Witosa, historii ruchu ludowego, również trudnych lat powojennych, gdzie pisał pracę, dla wybudowania Muzeum Polaków Ratujących Żydów, Muzeum Rodziny Ulmów. Nikt nigdy więcej nie zrobił w IPN-ie, jak zrobił Mateusz Pytma. Więc PSL ma święty obowiązek popierać człowieka, który o historii naszego środowiska dba i pamięta i za to mu jestem wdzięczny. I tego mu nigdy nie zapomnę.
0: Ale to, sam pan powiedział, raczej jest już w dużej...
5: Dzisiaj niemożliwe. Czy jutro? Tego nie wiemy.
0: A jeżeli nie Szpytma, jeżeli nie doktor Mateusz Szpytma,
5: my nie
0: to
5: mamy
0: kto?
5: Na to żadnego wpływu.
0: Przecież ale macie innego kandydata?
5: Ale to trochę polityki, jeśli mogę, w tej sprawie. Nie rozumiem do końca zachowania ani Lewicy, ani Koalicji Obywatelskiej pod względem politycznym. Rozumiem, mają wątpliwości. Choć jak Mariusz Haładyj i pracował z rządem PiS-u przez 8 lat, to nie było wątpliwości, żeby go wybrać na prezesa NIK-u razem z PiS-em, który za nim głosował. Jak prezes Nowak w NFZ-cie pracował za rządów PiS-u, nie ma wątpliwości, żeby był dalej prezesem. Jak wielu w rządzie, też mi wiceministrów, byli na bardzo ważnych stanowiskach za rządów PiS-u, ja nie mam z tym problemu, bo jeżeli są fachowcami, to należy. To dzisiaj się oburzanie, że człowiek pracował przez 20 lat w IPN-ie, uważam, nie jest też roztropne politycznie. Bo jak to się skończy? Jeżeli nie wybierzemy Mateusza Szpytmy, to prawa ręka Karola Nawrockiego, dzisiejszy pełniący obowiązki prezesa, będzie rządzić jeszcze przez rok, dwa, a może jeszcze przez wiele, wiele lat. Bo to kolegium IPN-u wybiera prezesa, kandydata prezesa. Sejm i Senat tylko akceptują, nie wskazują kandydata, akceptują kandydaturę zaproponowaną. W kolegium IPN-u nie mamy jako strona rządowa w żaden sposób większości na dzisiaj. Lepszego kandydata niż Mateusz Pytma już nie będzie.
0: Stawiamy kropkę. Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, szef MON, przewodniczący Polskiego Stronnictwa Ludowego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo, miłego dnia.

0: Jest 8.30, jest Tomasz Staniszewski i są najnowsze fakty.
1: I uprzedzamy, 5 godzin mogą potrwać jeszcze utrudnienia na Krajowej 7 w Mogilanach na pasach w stronę Zakopanego. To odcinek Głogoczów, Kraków. Jak mówiliśmy w porannych faktach, po czwartej zdarzyły się dwie ciężarówki. Ranna w wypadku została jedna osoba. Prezydent USA Donald Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot, potwierdza w wywiadzie dla telewizji Fox News Wołodymyr Zełenski. Zaakceptował to, że wyda nam licencję. Tak mówił w Foxie prezydent Ukrainy. Biały Dom na razie nie skomentował tej deklaracji, a my o ewentualne konsekwencje tej decyzji pytaliśmy gościa porannej rozmowy w RMF FM, ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza.
0: A Polska będzie miała taką licencję?
2: Uważam, że Polska powinna to robić razem z Ukrainą.
0: Razem z Ukrainą, ale Ukraina chce mi to robić?
2: Taką propozycję pani minister Sobkowiak-Czarnecka tydzień temu w Waszyngtonie złożyła. To Stany Zjednoczone będą decydować, komu przekażą tą licencję. Nie sądzę, żeby dzisiaj była wybudowana fabryka pocisków do baterii Patriot na obszarze objętym wojną. Więc jest to możliwe do wybudowania na terytorium Polski.
0: Czyli w Polsce byłaby taka fabryka?
2: My dzisiaj jesteśmy w grupie 4 państw, które zabiegają o to, żeby na naszym terytorium było centrum serwisowe i taką umowę podpisaliśmy podczas szczytu NATO. Polska, Niemcy, Holandia i Szwecja.
1: Wyliczył minister obrony. Rozmowa w całości jest już na stronie rmf24.pl. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali na terenie Podkarpacia 6 członków gangu zajmującego się handlem narkotykami. 4 osoby trafiły do aresztu. Przejęto 56 kg mefedronu i 10 kg marihuany.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
4: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
1: W faktach sportowych RMF FM Górnik i Lech, którzy powalczą dziś wieczorem o awans do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Wojciech Marczyk w studiu. Wojtku, niemal pewne awansu do kolejnej rundy wydaje się kolejarz.
5: No a wszystko dlatego, że klub z Poznania wygrał w pierwszym meczu na wyjeździe z mistrzem Danii Orhus aż 4-1. Dziś mistrz Polski nie ma jednak zamiaru bronić tylko wyniku. Musimy zagrać mądrze, nie musimy za każdym razem wysoko podchodzić pressingiem. Musimy zagrać normalnie i atakować i wygrać mecz. To wydaje się mądry wybór. Przyznał Niels Frederiksen, trener kolejorza. Mecz w Poznaniu rozpocznie się o 19:00. Godzinę później pierwszy gwizdek w Zabrzu. Górnik będzie starał się odrobić jednobramkową stratę ze Stambułu, gdzie przegrał z Fenerbahce 0-1. Trener wicemistrzów Polski Michał Gaszparik jest przekonany, że jego zespół będzie miał w tym meczu swoje okazje.
6: Jest ciężko od początku przeciwko Fenerbahce grać bardzo ofensywnie, bo jednak wam to nie pozwolą, bo trzymają tą piłkę często a grać stylu 1-1 albo coś takiego od początku jest bardzo ciężkie.
5: Mówił szkoleniowiec Górnika, a dziś rusza turniej finałowy Ligi Narodów Siatkarzy w chińskim Ningbo. Za niespełna pół godziny w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Słowenia zagra z Turcją. O 13:30 zaś spotkanie reprezentacji Chin z Japonią. Biało-czerwoni swój mecz ćwierćfinałowy rozegrają jutro. O awans do najlepszej czwórki zmierzą się z Ukrainą.
7: Jak ja, tak zawodnicy nie możemy doczekać, że turniej zaczyna, żeby grali.
5: Mówił Nikola Grbicz, trener naszej kadry. Jutro też spotkanie Włochów ze Stanami Zjednoczonymi. Na koniec jeszcze tenis. Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy turnieju WTA w Waszyngtonie. Polka pokonała reprezentantkę gospodarzy Ann Lee 6-4, 6-3. Mecz przerwano jednak na około 2 godziny z powodu ostrzeżenia o nadejściu tornada i opadów deszczu.
3: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.

A w Radiu RMF 24 przenieśmy się teraz za ocean. Tam w minionych godzinach odbyło się spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z ukraińską głową państwa Wołodymyrem Zełenskim i premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Jakie były ich rozmowy? Jak napisał o tym Trump, oczywiście na swoim własnym serwisie Truth Social, cytuję: to wielki zaszczyt spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Omówiono wiele kwestii, spotkanie przebiegło bardzo dobrze. Trump dołączył do wpisu dwa zdjęcia z Zełenskim. W kolejnym wpisie opublikował zdjęcia z wizyty w gabinecie owalnym izraelskiego premiera. Również napisał, że było to bardzo dobre spotkanie, podczas którego omówiono wiele ważnych tematów. Było to ich pierwsze spotkanie od rozpoczęcia przez oba kraje wojny z Iranem. A oto co o tym spotkaniu powiedział Wołodymyr Zełenski w odpowiedzi na pytanie ze strony dziennikarzy, czy Ukraina otrzyma rakiety i jaka była jego rozmowa z Donaldem Trumpem. Rozmawiamy o rakietach Patriot. Do tej pory dyskutowałem o tym z senatorami. Ukraina naprawdę może produkować to, co zniszczy wszystko. Od irańskich szachidów po rosyjskie drony. Mamy przechwytujące drony, systemy elektroniczne. Prawdziwym problemem są systemy antybalistyczne i tego rodzaju rakiety. Oczywiście przekazałem nasze potrzeby prezydentowi i jesteśmy mu za to spotkanie wdzięczni. Teraz podzieliłem się tym z senatorami, spróbujemy to załatwić. To duże wyzwanie, mówił Wołodymyr Zełenski. Co ciekawe, w wypowiedzi i w wywiadzie dla telewizji Fox News Zełenski stwierdził, że Donald Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot. A co o spotkaniu z Trumpem powiedział Benjamin Netanyahu? Właśnie skończyłem doskonałe spotkanie z prezydentem Trumpem. Kiedy mówię doskonałe, to nie są puste słowa. Była to rozmowa pełna partnerstwa, wzajemnego wsparcia, rozumienia wspólnego celu, zapewnienia, że Iran nie będzie posiadał broni jądrowej. To jedna z najlepszych rozmów, jakie odbyłem z prezydentem Stanów Zjednoczonych, naszym przyjacielem Donaldem Trumpem. Cały jego zespół był tam obecny, podobnie jak nasz. To była okazja do wymiany pomysłów oraz do koordynacji ważnych działań na rzecz bezpieczeństwa i przyszłości państwa Izrael. Powiedział premier Izraela Benjamin Netanyahu. A to jest radio RMF 24, oraz najważniejsze i najbardziej gorące informacje non-stop. Zostańcie z nami.

0: Słuchacie radia RMF 24, to jest nasz poranny program i teraz zajmiemy się obchodami w Szczawnicy. W Szczawnicy obchodzi 150-lecie śmierci twórcy uzdrowiska Józefa Szalaja. Przy tej okazji przypomniano tradycję unikalną w skali światowej, nadawanie godeł, które po dziś dzień wiszą w wielu szczawnickich domach. Godła były takimi XIX-wiecznymi certyfikatami jakości i swoistym systemem rezerwacyjnym, mówi Anna Wawszczak z Muzeum Pienińskiego.
1: Zachęcił ich do tego, że jeżeli przystosują swoje chałupy góralskie do tego, że będą mogli wynajmować pokoje dla kuracjuszy, bo cały czas było ich mało, no to jeżeli tak się stanie, to będą mogli pod warunkiem, że zrobią drewnianą podłogę w domu, wstawią szyby do okien, no i przede wszystkim wyciągną komin ponad dach. No jeżeli osoba z gruźlicą na przykład przyjeżdżała do kurortu i później mieszkała w takiej izbie, gdzie ten dym się wszędzie, prawda, rozprzestrzeniał, no to nie było szansy, żeby później wyjeżdżała zdrowsza. On to wszystko zaszczepił wśród górali szczawnickich. Kto chciał wynająć taki dom, no to dostawał, jak go już przystosował, dostawał później szyld, godło szalajowskie. Szalajowskie dlatego, że w zasadzie prawdopodobnie jemu zawdzięczamy te pierwsze historyczne godła. I wtedy w trakcie zawieszania takiego godła, było to wszystko robione z wielką pompą oczywiście, góral później mógł swoją chałupę wynająć.
2: Było wiadomo, że jak kodło wisi, to odpowiedni standard jest, taki certyfikat to był, tak?
1: Tak. A jeszcze jest taka tradycja przekazywana, że niektóre godła powstawały, kierował się cechami charakteru na przykład osób albo jakimiś sytuacjami z historii rodziny, więc mamy godło pod lisem, mamy godło pod psem, pod aniołem. Możemy się dzisiaj zastanawiać, co kierowało malarzem przy tworzeniu właśnie tych godeł.
0: Mówiła Anna Wawszczak z Muzeum Pienińskiego, a rozmawiał z nią nasz reporter Maciej Pełachicki. A z okolic górskich mamy jeszcze jedną informację. Kierowcy wybierający się do Morskiego Oka z Zakopanego muszą liczyć się z utrudnieniami. Dziś będzie zamknięty odcinek drogi między Zgorzeliskiem a Wierch Porońcem. Dojazd do parkingów przed szlakiem będzie możliwy objazdem przez Bukowinę Tatrzańską.

0: Tu Marek Teichman i gospodarczy tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu teraz.
2: Niektóre statystyki mówią, że jeżeli policzyć całkowity dług, to jest on na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni pracują ciężko w tym samym szpitalu i zarabiają normalnie.
0: Już jutro po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
4: Ogłoszenie RMF24.

0: Jest godzina 9, skoro jest 9, to są fakty RMF FM, a w faktach jest Tomasz Staniszewski.
1: Dopiero w przyszłym roku zostaną rozpisane nowe przetargi na wyposażenie dla służb podległych MSWiA z programu SAFE.
2: Te pieniądze to jest budżet przyszłego roku.
1: Potwierdzał w RMF FM minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. W Zakopanem o poranku awaria wodociągowa, niemiła niespodzianka dla mieszkańców i turystów. W faktach także akcja Pyszne, bo polskie, jesteśmy na kulinarnym szlaku przez Mazury. Dopiero w przyszłym roku zostaną rozpisane nowe przetargi na wyposażenie dla służb podległych MSWiA z programu SAFE. Rozporządzenie w tej sprawie ma być natomiast przyjęte jeszcze w sierpniu, potwierdzał w porannej rozmowie w RMF FM wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Krzysztof Zasada otwiera fakt o 9. Krzysztofie, na jakim etapie w tej chwili jest ta regulacja?
3: Kończą się prace nad rozporządzeniem. Pojawiły się jednak nowe propozycje ze strony Ministerstwa Infrastruktury oraz Resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Mają być uwzględnione w pracach rządu. Przyjęcie przepisów nie oznacza jednak automatycznego rozpisania przetargów, bo na to musi być zagwarantowane finansowanie, mówił wicepremier.
2: Te pieniądze to jest budżet przyszłego roku. My musimy zaplanować to w budżecie. W tym momencie ten budżet PMON-u jest pełny na ten rok.
3: Przypomniał, że to opóźnienie to efekt decyzji prezydenta.
2: Gdyby prezydent podpisał ustawę SAFE, te pieniądze już by się pracowały dla Policji, Straży Granicznej i dla infrastruktury.
3: Po wecie w służbach podległych MSWiA unieważniono ponad 50 przetargów. Mowa o zakupach na kwotę ponad 7 miliardów złotych.
1: Za godzinę Sejm rozpoczyna trzydniowe, ostatnie przed wakacyjną przerwą posiedzenie. Na początku obrad ślubowanie złoży dziś nowa rzecznik praw obywatelskich, Sylwia Gregorczyk-Abram. Ona, przypominam, zastąpi na tym stanowisku Marcina Wiącka. A w KPRM-ie za chwilę zacznie się konferencja prasowa premiera Donalda Tuska. Przypominam, sąd apelacyjny w Krakowie, jak mówiliśmy w faktach, prawomocnie oddali wczoraj zażalenie w sprawie ostatniego protestu wyborczego. Referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego zatem jest ważne. I teraz premier może ogłosić datę przedterminowych wyborów. W Zakopanem o poranku awaria wodociągowa. Wody w kranach będą pozbawieni mieszkańcy i turyści, przede wszystkim w zachodniej części miasta, a także na kilku ulicach sąsiedniego Kościeliska, informuje ze stolicy Podhala nasz reporter Maciej Pawlicki.
4: Jak poinformowała miejska spółka wodociągowa, w związku z usuwaniem awarii na ulicy Strążyskiej braki wody bądź znaczny spadek jej ciśnienia w kranach odczują mieszkańcy ponad 20 ulic Zakopanego. Problemy dotkną przede wszystkim budynki w rejonie ulic Kościeliskiej, Skibówek i Krzeptówek, czyli zachodniej części miasta. Także w Kościelisku, na ulicy Nędzy Kubińca czy Karpielówce będzie trzeba zrobić zapasy wody. Na razie nie ma informacji o podstawionych beczkowodach. Mieszkańcy i turyści muszą więc radzić sobie w inny sposób, właśnie gromadząc wodę bądź kupując ją w sklepach. Usuwanie tej awarii ma potrwać do godziny 14.
5: Fakty na wakacje w RMF FM.
1: Kto rano wstaje, ten pierwszy próbuje mazurskich przysmaków. W faktach najsmaczniejsza akcja wakacji. Pyszne, bo polskie. Dzisiaj przekonamy się, co dobrego kryje się z dala od głównych szlaków Mazur. Łączymy się z Magdaleną Wojtoń i Piotrem Bułakowskim. Jesteście?
6: Jesteśmy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Tak. Jesteście w tej chwili, tuż po dziewiątej.
6: To jest, Tomku, bardzo dobre pytanie. Jesteśmy przy mazurskiej drodze, obok nas pole kukurydzy, pięknie malowany przystanek, gniazdo Bocianie, jest Bocian, są słoneczniki, nad nami latają bociany, a za Piotrem pięknie. Mnóstwo koniczyn.
7: Ja mogę bardziej chyba tutaj powiedzieć, że jesteśmy 3 kilometry przed Mrągowem i chyba możemy połączyć dwa regionalizmy, bo jesteśmy zarówno na dworzu, jak i na polu. Mhm.
6: Piotr, mniej romantyczny. Dobra, jedziemy właśnie do wędzarni, małej drewnianej budki, która stoi na skraju lasu i wiemy od właścicieli tego miejsca, że wszystkiego pilnuje tam Stefan. Z groźną miną, jeżeli można tak powiedzieć, o bocianie, robi poranny obchód terenu.
7: No, to miejsce nazywa się Ryby i Miód. Adres Krzywe koło Mrągowa, to jest na trasie do Piecek. No i tu zawsze przyjeżdżają miejscowi, bo oni po prostu wiedzą, że dostaną fantastyczne jedzenie i nawet będą ugoszczeni lepiej niż w domu.
6: Pamiętamy, że mieliśmy zdradzić, jaką niespodziankę dla was szykujemy i chodzi tutaj, oczywiście nie będzie zaskoczenia, chodzi, Piotr, o jedzenie, wiadomo.
7: Oczywiście. No, zaskoczyć was na pewno, pozdrawiamy, właśnie tutaj jeden z kierowców do nas trąbił. No, zaskoczyć was na pewno będą mogły smak i też miejsce. Zapiszcie sobie już teraz port Stare Sady, a dokładnie restauracja Pod Jabłoniami koło Mikołajek. Tam będziemy na was czekać już od 15.
6: Będzie pysznie, my pędzimy na spotkanie ze Stefanem i jesteśmy, Piotrze, na polu.
7: Tak jest, słyszymy się o 10 z lasu koło Mrągowa.
1: Zatem powodzenia. Stefan, jak słyszeliśmy, pilnuje wszystkiego. Smaki Mazur dzisiaj pod lupą akcji Pyszne, bo polskie.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tomasz Tardzikowski, kłaniam się nisko i zapraszam Was na kolejną godzinę przedpołudniowego już programu Radia RMF 24. W tej części dużo rozmów politycznych, ale nie tylko.

0: To jest poranny program w Radiu RMF 24. My teraz zgodnie z zapowiedziami przystąpimy do pierwszej rozmowy. Zastanawianie się, czy gospodarka Rosji padnie w związku z rosnącymi kosztami wojny, jest błędne. Właściwszym pytaniem jest to, po jakie pieniądze Kreml może jeszcze sięgnąć, by utrzymać stabilność społeczną, napisał wczoraj amerykański magazyn Foreign Policy. Jak jednak zauważono, poparcie w czerwcu przez Ministerstwo Finansów na Kremlu projektu ustawy przewidującej przeniesienie prawie 40 miliardów dolarów z prywatnych funduszy emerytalnych do Skarbu Państwa dowodzi, że wszystkie łatwe, dostępne źródła finansowania wojny szybko się wyczerpują. I teraz porozmawiam o tym z moim gościem, którym jest Marcin Łuniewski, dziennikarz specjalizujący się w sprawach wschodnich, autor książki Rosja od rozpadu do faszystowskiej dyktatury, scenariusze przyszłości 2026-2036. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: No i pytanie o stan Rosji, to znaczy jaki jest stan jej gospodarki. Ja wiem, że to jest trochę wróżenie z fusów i że my czasem bardzo duże i mocne wnioski wyciągamy ze stanu gospodarki, no ale jak rozumiem, ma to jednak pewne znaczenie, bo albo są pieniądze na wojnę, albo ich nie ma.
1: Niestety raczej jeszcze są. To, co pan powiedział, musimy pamiętać, że niestety Rosja część danych w ogóle utajniła. Ważną rolę w rosyjskiej gospodarce odgrywa ten tak zwany szary sektor gospodarki, o którym my nie za dużo wiemy, więc to zawsze właśnie takie prognozowanie stanu rosyjskiej gospodarki no jest obciążone pewnym błędem. No, natomiast na pewno kolejne sankcje, przedłużająca się wojna, na ukraińskie uderzenia w sektor naftowy czy gazowy, teraz w logistykę, w magazyny sieci Wildberries, to na pewno to wszystko nie pomaga. Te pieniądze jeszcze są, ale one no, powoli się kończą. Trzeba sięgać coraz głębiej do kieszeni. No i właśnie teraz pytanie, do czyjej kieszeni? Czy do kieszeni państwowej, czy do kieszeni już bezpośrednio obywateli. No i właśnie to, co pisze Foreign Policy, wygląda na to, że Kreml na razie powoli, ale próbuje sięgać do kieszeni obywateli już bezpośrednio, stąd to przenoszenie pieniędzy z funduszy emerytalnych do państwa. To oczywiście jest reklamowane jako, znaczy Kreml oczywiście nie mówi o żadnym zabieraniu pieniędzy, konfiskowaniu, to jest przedstawiane jako bardziej opłacalna opcja dla emerytów rosyjskich. No oczywiście wiadomo, te pieniądze są potrzebne państwu. Ciągle Kreml jeszcze, prawda, nie sięgnął po tą ostateczną broń atomową, można powiedzieć, jeśli chodzi o finanse, czyli nie zaczął zabierać po prostu oszczędności Rosjan z banków.
0: Rosjanie, a może to zrobić? No bo to jest taki moment, no, który by rzeczywiście, nie chcę powiedzieć, wywołał bunt, bo już o tym buncie wszyscy mówią. Rosjanie, szczególnie na prowincji, są przyzwyczajeni do tego, że państwu trzeba służyć. Ale no, to jednak byłby zamach na ważną rzecz dla człowieka. Ludzie, jak to kiedyś pisał Machiavelli, a śpiewał o tym Kaczmarski, łatwiej znoszą ojca śmierć niż ojcowiznę stratę. Oszczędności to jest jednak coś bliskiego sercu.
1: Oczywiście, dlatego tak jak mówię, to jest broń atomowa, na którą na razie Kreml nie, po którą nie sięga i myślę, że póki ta wojna będzie na takim poziomie, powiedzmy, intensywności i Kreml znajduje jeszcze inne, to za chwilkę możemy powiedzieć, sposoby finansowania, to zostanie, prawda, odłożone ad acta, no chyba, że tak jak mówię, sytuacja już byłaby bardzo, bardzo zła, budżet zacząłby się załamywać, to wtedy jest taka opcja, natomiast no, tak jak pan mówi, oczywiście Rosjanie dużo znoszą i są w stanie jeszcze dużo znieść, natomiast no, prawda, kiedy już pieniądze bezpośrednio nasze odłożone na koncie państwo by po nie sięgnęło, no to faktycznie to niezadowolenie społeczne mogłoby się zwiększyć, mogłoby nawet dojść do jakichś ograniczonych protestów, więc to jest taka opcja atomowa, tak jak mówię, no władze ciągle jeszcze próbują ratować ten budżet na różne sposoby, no na pewno wojna w Iranie, czy wokół Iranu i blokada cieśniny Ormus, to oczywiście Rosji bardzo pomogło. W lipcu zyski ze sprzedaży ropy i gazu, to Reuters obliczył, wzrosną najpewniej o 60% w porównaniu z tym samym miesiącem rok temu, a wcześniej pojawiły się takie informacje, że dzięki wojnie w Zatoce Perskiej, prawda, dziura budżetowa rozrost dziury budżetowej w tym roku spowolnił. Nie znaczy, że tej dziury nie ma, natomiast rozrost tej dziury spowolnił. Ewidentnie Rosja korzysta na tym, co się dzieje wokół Iranu i to, że ta wojna się ciągle przedłuża mimo prawda, rozpoczynanych negocjacji i to, że jest niepewność na rynkach, bo to tak naprawdę najbardziej cena zależy od nastrojów na rynkach. Jest ta niepewność, więc Rosjanie tutaj mają ekstra zastrzyk gotówki, którego w budżecie nie przewidywano, prawda, kiedy tworzono w zeszłym roku plany budżetowe na ten rok, to do tej wojny w Zatoce czy wokół Iranu nie spodziewano się, no więc tutaj mamy ten wzrost o 60% w lipcu. Rosja ciągle wyprzedaje złoto. W ciągu ostatniego roku 44 tony złota wyprzedano, no i tutaj eksperci twierdzą, że gdyby w takim tempie Rosja wyprzedawała swoje rezerwy złota, to jeszcze na 2 lata jej mniej więcej starczy tego złota. No to jest kolejny sposób pozyskiwania funduszy. No, pojawiły się takie informacje, że Ministerstwo Finansów przygotowuje też nową emisję obligacji federalnych o zmiennym oprocentowaniu. To są te mniej opłacalne z punktu widzenia państwa niż o stałym oprocentowaniu, ale tych o stałym oprocentowaniu to nikt za bardzo już nie chce kupować. One mają mieć wartość około 18 miliardów dolarów i one mają być wykupione przez banki związane z państwem czy kontrolowane przez państwo. Już raz tak Rosja zrobiła rok temu, kiedy też ten nacisk na budżet był bardzo duży. No i jest opcja jeszcze, którą raz Rosjanie w grudniu zeszłego roku też wykorzystali i wtedy 3 miliardy dolarów pozyskano, czyli sprzedaż obligacji denominowanych w chińskich juanach, czyli Rosja de facto zadłuża się po prostu w Chinach, prawda? I Chiny ciągle jeszcze są chętne Rosji de facto pożyczać te pieniądze pod postacią kupowania obligacji. No i opcja, która to już bardziej dotknie właśnie, wracając do tego naszego głównego tematu, dotknie już tak bezpośrednio Rosjan, to są planowane wzrosty opłat za media, no gaz przede wszystkim, prąd i ogrzewanie i to jest na lata 2027-2028 Rosjanie, rosyjskie władze planują zwiększyć opłaty za media. Oczywiście to już będzie po wyborach do Dumy, które we wrześniu tego roku, więc Kreml sobie myśli, że prawda, to niezadowolenie gdzieś tam się rozłoży i nie wpłynie tak bezpośrednio. Więc no jak widać jeszcze ciągle jest pewne drogi pozyskiwania pieniędzy, natomiast no oczywiście ta dziura w budżecie jest duża, wydatki na zbrojenia cały czas rosną i to są świeże informacje z wczoraj, z przedwczoraj, że te wydatki na zbrojenia rosyjskie cały czas rosną, więc no, Rosjanie tak naprawdę przejadają, prawda, jako państwo swoją przyszłość, prawda, i to, co można by było inwestować w rozwój państwa, w rozwój regionów, rozwój infrastruktury, nauki, badań, tego wszystkiego, to oczywiście jest przejadane na wojnę. Natomiast
0: wspomniał pan o tych Rosjanach zwykłych, ale ja bym zapytał o oligarchów, no bo to są też ludzie, do których kieszeni można sięgnąć. Ich znaczenie polityczne jest jednak nieco większe niż zwykłych Rosjan. No i oni po pierwsze także płacą jakąś cenę za tę wojnę, także osobistą, prywatną, nie jakąś wielką, ale nie mogą jeździć gdzie chcą. Są na różnych listach sankcyjnych, no trochę mniejszy biznes mogą robić. No ale również atakują ich Ukraińcy, to znaczy te ataki Ukrainy bywają skuteczne i bywają uderzeniami także we własność, wielką własność oligarchów. No i teraz pytanie, czy ich niezadowolenie ekonomiczne może mieć znaczenie polityczne w tej wojnie?
1: Tak, natomiast Kreml się przed tym zabezpiecza, bo po pierwsze, ci najbliżsi Władimira Putina, bracia Kowalczukowie, bracia Rotenbergowie, Igor Siecin, ci tacy najbliżsi powiązani z Władimirem Putinem ludzie cały czas zarabiają na tej wojnie. Pamiętajmy, że na liście Forbesa publikowanej co roku ciągle przybywa nowych rosyjskich miliarderów, więc na tej wojnie cały czas da się nieźle zarobić i rozwarstwienie społeczne też ogromnie o tym w książce swojej pisze, wzrasta, prawda, przez tą wojnę, bo oczywiście bogaci się bogacą, biedni tracą pieniądze na tej wojnie, więc to nie jest tak, że prawda, rosyjski biznes, czy ten związany z władzą, najbliższy biznes, to już tak zupełnie na tej wojnie traci, bo tak jak mówię, ciągle miliardy można zarabiać, natomiast a propos tego, co powiedziałem, że Kreml się na to przygotowuje, to stąd mamy tą postępującą. Media piszą nacjonalizację, to nie do końca jest nacjonalizacja, ja raczej bym używał terminu deprywatyzacja, bo te majątki są odbierane, czy te firmy są odbierane przez prokuraturę, oczywiście wszystko sądy, mówiąc kolokwialnie, przyklepują, są odbierane od części przedsiębiorców, biznesmenów, natomiast to nie jest tak, że one trafiają do państwa, tak jak działoby się to, prawda, nie wiem, w PRL-u na przykład, tak następowała nacjonalizacja majątków. One bardzo szybko trafiają do rąk innych biznesmenów, innych rodów biznesowych, no właśnie tych Rotenbergów, Kowalczuków, czy całej takiej drabinki podczepionych pod nich ludzi, więc ci wierni na tym zarabiają, a jest to pewien bicz w rękach Kremla na właśnie biznesmenów, którzy gdzieś tam by próbowali chociażby mruknąć o tym, że ta wojna nie ma sensu, że może pora skończyć, bo tracimy, bo wtedy nagle prokuratura sobie przypomina, że w latach 90. taki biznesmen na przykład przeprowadził nielegalną prywatyzację państwowego majątku i po 30 latach jest wnoszona sprawa o, no, o odbiór. Takim dobrym przykładem jest to, kiedy Oleg Deripaska, też dość bliski Kremlowi miliarder, coś tam lekko wspomniał o tym, że traci na wojnie. Nagle prokuratura sobie przypomniała, że działki z lasami, które należą do Deripaski, no właśnie zostały nielegalnie sprywatyzowane w latach 90. i to było takie ostrzeżenie, jeszcze nie uderzono bezpośrednio w Deripaskę. Natomiast no, wielu biznesmenów, którzy nie stoją na równi w tej linii, prawda, poparcia dla wojny, jeszcze najlepiej jakby głośno wyrażali to poparcie, no oni czują cały czas na sobie ten oddech państwa, które może w pewnym momencie sięgnąć po ich majątki, więc to z jednej strony jest sposób nagradzania tych najwierniejszych, a potem oczywiście sięgania do ich kieszeni, bo pamiętajmy, że w tym roku Władimir Putin poprosił, biorę to w cudzysłów, miliarderów o to, tych najbliższych Kremlowi, o taką dobrowolną pożyczkę dla państwa i nagle oczywiście w pierwszym rzędzie, prawda, pojawili się panowie, którzy oczywiście przekażemy kilka miliardów na finansowanie. Więc to jest z jednej strony związywanie tych ludzi z władzą, a z drugiej strony to jest taki właśnie bicz na tych, którzy mogliby gdzieś to niezadowolenie wyrazić, no bo Rosja ciągle jeszcze jest teoretycznie państwem wolnorynkowym, natomiast no, władza, prawda, macki władzy sięgają bardzo daleko, więc dość szybko można po prostu stracić te swoje przedsiębiorstwa, gdyby ktoś próbował się buntować.
0: Putin ma jeszcze gdzie znaleźć te pieniądze. I no, wojnę może prowadzić dalej.
1: Cały czas, tak. Niestety tak. Oczywiście kosztem przyszłości Rosji i Rosji kolejnych dekad. Natomiast no, wydaje się, że tutaj raczej jest to myślenie po nas choćby potop i siła, znaczy, i taka próba po prostu na siłę zapisania się w historii Rosji. Oczywiście z punktu widzenia Władimira Putina pozytywnie zapisania się jako tego, który, prawda, odebrał te ziemie, prawda, należące według Kremla do Rosji, prawda, i jakby zatrzymania integracji Ukrainy z Zachodem, no i rozbicia tego porządku bezpieczeństwa po latach 90. i znów z perspektywy Kremla, dla Kremla niebezpiecznego. No tak się chce Władimir Putin w historii zapisać i stąd koszty tutaj nie grają żadnej roli.
0: Bardzo dziękuję. Marcin Uniewski, dziennikarz specjalizujący się w sprawach wschodnich, autor książki Rosja od rozpadu do faszystowskiej dyktatury. Scenariusze przyszłości 2026-2036 był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: A w Radio RMF 24 jeszcze za chwilę powiemy o wypowiedzi Donalda Tuska na temat przyszłości Polski i agresji wobec Ukraińców. Zostańcie z nami.

0: W Radio RMF 24 przeniesiemy się teraz na chwilę w Aleje Ujazdowskie w Warszawie. Tam przed chwilą rozpoczęła się konferencja prasowa z udziałem premiera Donalda Tuska. Szef rządu mówił w niej w jej trakcie m.in. o marce Polska. W części z pytaniami od dziennikarzy premier został zapytany o agresję wobec Ukraińców. Jak stwierdził, odpowiedzią prezydenta na mój apel w tej sprawie jest milczenie.
1: Odpowiedzią prezydenta na mój apel, aby wszyscy, którzy czują się odpowiedzialni za to, co dzieje się w Polsce i co ma bezpośredni związek właściwie z tym, o czym my dzisiaj rozmawiamy z panią profesor, a więc wizerunkiem i reputacją Polski. To co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości. Ja wczoraj zareagowałem w sposób taki, no bardzo też emocjonalny, bo byłem naprawdę tym najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi, kiedy widziałem, jak powstaje absolutnie spontanicznie, zupełnie niezorganizowana, wielka promocja Polski poprzez wpisy, rolki, filmiki tysięcy turystów ze wszystkich krajów świata, zachwyconych tym, co widzą w Polsce. I równocześnie widzę, jak wielką popularność zdobywają niestety filmiki z tego, co się dzieje czasami, na szczęście ciągle bardzo rzadko, ale niestety coraz częściej na naszych ulicach, czyli z aktami przemocy. I jak wiecie, zło jest wizualnie atrakcyjniejsze, ciekawsze. I o wiele mniej trzeba wysiłku, żeby zrujnować czyjąś reputację, niż żeby ją zbudować. Polacy budowali tę reputację dziesiątki lat, bardzo ciężką pracą. Tak jak mówimy o tym cudzie, w tym nie ma ani grama przesady. Polska dzisiaj, a Polska 30-40 lat temu, to są kompletnie dwa różne światy. Więc no, wiadomo, co każdy przyzwoity człowiek czuje, kiedy widzi, że są ludzie z różnych powodów, którzy to niszczą.
0: Mówił Donald Tusk. A w kwestii tego, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości, stwierdził, że, tu znowu cytat, mnie się ten serial podoba. Ale szef rządu mówił także o kwestiach istotniejszych dla kierowców, na przykład o cenach paliw.
1: Ja chcę, żeby taniej było na wszystkich stacjach. Dlaczego ja mam działać na szkodę państwowej polskiej firmy, gdzie mamy 50, jako państwo polskie 50% udziałów, i faworyzować tych, którzy są obecni na naszym rynku. To są kraje arabskie, to są Węgry. No przecież dobrze wiecie, co się stało w ciągu ostatnich lat zarządów PiSu. Więc ja chcę ich obłożyć ciężarem, żeby to oni sfinansowali. I to jest chyba dość oczywiste. I to nie jest mój pomysł. To wcześniej to było także robione. Więc pomysł prezydenta, żeby zapytać tego niby Trybunału, czy to jest zgodne z Konstytucją, jest pomysłem o tyle chybionym, że po pierwsze, taki podatek musi działać wstecz, bo te zyski powstają i dopiero wtedy można nałożyć podatek. Powstają w tej sytuacji kryzysowej. I po drugie, to nie jest nic nowego. Nikt tego nigdy nie kwestionował od strony konstytucyjnej. Więc chcę to jeszcze raz bardzo wyraźnie podkreślić. Jedynym powodem, dla którego prezydent zdecydował się na zablokowanie tej ustawy, jest zaszkodzić rządowi w jego działaniu na rzecz utrzymania tanich, możliwie niskich cen paliw.
0: A głównym tematem dzisiejszej konferencji było to, że wczoraj rząd przyjął projekt rozporządzenia w sprawie ustanowienia pełnomocnika rządu do spraw promocji marki Polska. Została nią profesor Barbara Mróz-Gorko. To jest Radio RMF 24. My cały czas śledzimy wydarzenia. Właśnie rusza konferencja Stowarzyszenia Rozwój Plus w Sejmie. No więc zaraz się dowiemy, czy przyjęli oni decyzję PiSu, który ich nie wyrzuca, czy nie przyjęli, i co wydarzy się w najbliższych minutach. O tym także będziemy w Radiu RMF 24 mówić.

0: jest 9.30, jest Marcin Czarnobielski. Są najnowsze fakty.
1: Dzień dobry. Co najmniej 10 osób zginęło w nocnym amerykańsko-saudyjskim ostrzale baz proirańskich bojówek. To odpowiedź na wcześniejsze ataki z terytorium Iraku na cele USA i saudyjskie instalacje naftowe w Arabii. Proirańskie grupy zaprzeczają, by to one atakowały obecnie Arabię Saudyjską. Rosja zaostrza działania prowokacyjne i dywersyjne, ocenia wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. W porannej rozmowie w RMF FM stwierdził, że zagrożenie dla bezpieczeństwa regionu jest coraz bardziej realne.
2: Ostatnie 2 tygodnie to są 3 samoloty, które my przechwytujemy dzień po dniu nad Bałtykiem. To są 3 drony zestrzelone na terytorium Rumunii. To jest sytuacja, gdzie Duma 2 miesiące temu zmienia prawo, mówiąc, może Rosja interweniować, jeżeli prawa obywateli rosyjskich w innych państwach są zagrożone, na przykład prawo do języka. I teraz już instytucje rosyjskie mówią, prawo obywateli w krajach bałtyckich jest zagrożone do reprezentowania swojej kultury i języka. Więc wszystko idzie w drabince eskalacyjnej.
1: Posłuchajcie całej rozmowy Tomasza Terlikowskiego z szefem MON na rmf24.pl. Zinedine Zidane oficjalnie rozpoczyna pracę z reprezentacją Francji. Były reprezentant Polski Marek Jóźwiak powiedział w radiu RMF 24, że legenda trójkolorowych może tknąć w zespół nową energię, choć przed nowym selekcjonerem stoi też kilka poważnych wyzwań.
3: To jest taka osobowość, tak wielka legenda, że myślę, że samo jego wejście do szatni spowoduje, że piłkarze od razu poczują się zdecydowanie pewniej. Jest to zarówno atut, natomiast to myślę, że też są również pewne wątpliwości co do tego. On sam powiedział, że przez te 4 czy 5 lat odrzucał wszelkie propozycje prowadzenia zespołów z różnych najmocniejszych lig świata, tylko i wyłącznie dlatego, żeby zostać w reprezentacji Francji.
1: Komentował Marek Jóźwiak, a pierwszym zadaniem Zidana będzie wybór kadry na wrześniowe mecze Ligi Narodów. Eksperci spodziewają się odmłodzenia reprezentacji i zmian, zwłaszcza w defensywie.
4: Jaka będzie pogoda?
1: Powracają upały. Temperatura rośnie z każdym dniem. Jutro słupki rtęci mają przekroczyć 30 stopni. A jaka pogoda czeka nas dzisiaj?
5: Cieplej, choć jeszcze bez upału. Temperatury wyniosą od 20-21 stopni na północnym wschodzie do 29 miejscami na zachodzie. Od jutra zapowiadana fala upałów, która szczególnie da się we znaki na południu i w centrum. Na północy będzie nieco chłodniej. Upał zostanie z nami prawdopodobnie na dłużej, a temperatury będą dochodzić do 38 stopni Celsjusza, a być może nawet więcej.
1: Prognozował geograf Zbigniew Kania. A ja przypomnę, że ostatnia fala upałów przetoczyła się przez Polskę pod koniec czerwca. Wówczas został pobity rekord temperatury dla naszego kraju. W Słubicach zanotowano ponad 40 stopni Celsjusza. Czy jest szansa na pobicie tego rekordu na początku sierpnia? No to się okaże.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Radio RMF24, mam dla Was jeszcze więcej informacji i no i zaczynamy od informacji i komentarza do niej z ostatniej chwili. Mateusz Morawiecki dosłownie w tym momencie ogłasza w Sejmie utworzenie klubu parlamentarnego z udziałem ponad 40 polityków, którzy zadeklarowali odejście z Prawa i Sprawiedliwości i przejście do Stowarzyszenia Rozwój Plus Morawieckiego. Dzisiaj jesteśmy w partii Prawo i Sprawiedliwość, zdaniem jednych doktorów habilitowanych, zdaniem innych nie jesteśmy. Co to Polaków obchodzi, mówił Morawiecki. Później wymieniał m.in. to, że Polaków ma obchodzić m.in. walkę o silną Polskę, portfele, miejsca pracy, mieszkania, ale też obrona krzyża. Morawiecki powiedział też tak. Dzisiaj znaczna część PiS i jej komunikacja jest pod wpływem rozłamowców, intrygantów i Solidarnej Polski. PiS staje się taką większą, Solidarną Polską. My tego nie chcemy. I właśnie o tym porozmawiam teraz z moim gościem, którym jest dr Sergiusz Trzeciak, ekspert marketingu politycznego i autor książki Drzewo Kampanii Wyborczej 2.0, czyli Jak wygrać wybory. Witam serdecznie, panie doktorze.
1: Dzień dobry.
0: Panie doktorze, czy to jest droga? Podział, wymienianie się obelgami, no może obelgami to za dużo powiedziane, złośliwościami przez do niedawna partyjnych kolegów. Czy to jest droga do wygrania wyborów?
1: Na pewno nie. Ja myślę, że oba środowiska doskonale zdają sobie sprawę z tego, że mogą tracić. To nie jest klasyczna sytuacja, w której nie tylko nie ma wygranej, ale jest przegrana. I widać to już po pierwszych sondażach, bo jeżeli popatrzymy na sytuację w PiS-ie, to PiS spadł już, czy w wielu sondażach zaczyna spadać poniżej poziomu 20%. I jak to wygląda, jeżeli chodzi o przepływy elektoratu, bo to jest ciekawe. Powstaje nowy byt polityczny. Zanim zaczyna działać już w tej chwili, można powiedzieć, o średniej sondażowej, jakieś 5-6%, tyle dostaje Stowarzyszenie Rozwój Plus. I przede wszystkim elektorat przepłynął z Prawa i Sprawiedliwości, to jest około 4%. No można powiedzieć, że być może w pewnym przybliżeniu po procencie tego elektoratu gdzieś tam z Koalicji Obywatelskiej, gdzieś z Konfederacji, ale widać wyraźnie, że nowe środowisko odebrało głosy przede wszystkim Prawu i Sprawiedliwości. I tutaj przestrzeń dla premiera Morawieckiego na pozyskanie nowych wyborców jest ograniczona, więc przede wszystkim to przeciąganie wyborców będzie się toczyło pomiędzy Prawem a Sprawiedliwością, a Stowarzyszeniem Rozwój Plus, czy niedługo pewnie powstanie nowa partia, jeszcze nie wiem, jak się będzie nazywać, ale widać, że te dwa środowiska najbardziej walczą ze sobą i to jest stara zasada w polityce, że największym wrogiem politycznym jest formacja ideowo najbliższa i to będzie się powtarzało do wyborów. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość ma instynkt jakiś samozachowawczy, to takie zachowanie jak Jacka Kurskiego, który w takich bardzo niewybrednych słowach zaatakował premiera Morawieckiego, powinny być ograniczane, powinny być w jakiś sposób hamowane, dlatego że taki ostry spór i ostre ataki szkodzą również środowisku, które te ataki wypuszcza. Więc jakby tutaj myślę, że oba środowiska będą musiały z jednej strony zabierać swoich wyborców, a z drugiej strony nie przekraczać jakiejś granicy akceptowanej przez własny elektorat. No bo nie da się powiedzieć o premierze Morawieckim, z którym się współpracowało, czegoś, co po prostu nagle okazuje się, że tak jak głosem Jacka Kurskiego premier jest na usługach niemieckich, prawda? No to są tego typu insynuacje, które dla wielu wyborców nawet Prawa i Sprawiedliwości mogą być niezrozumiałe i nieakceptowalne, no bo to trzeba też brać pod uwagę.
0: Panie doktorze, no dobrze, ale jeżeli obu stronom się to nie opłaca, obie strony przegrywają, to po co? To znaczy, no ja oczywiście wiem, że polityka to nie jest tylko racjonalna analiza, to są także emocje, to są także skutki czasem nieprzewidziane wcześniejszych decyzji, ale po co im to?
1: No dokładnie, pan redaktor powiedział, emocje w polityce, żeby wygrywać wybory, trzeba rozbudzić emocje, ale czasami te emocje rozbudzone zanadto, zwłaszcza u polityków, którzy przestają nad nimi panować, prowadzą do takiego ograniczenia instynktu samozachowawczego. Oni po prostu zaczynają się nakręcać, zaczynają się obrażać, zaczyna dochodzić ambicja, ego i wtedy właśnie politycy przestają kalkulować racjonalnie, zachowywać się w sposób racjonalny. Myślę, że po prostu tutaj przy tych starciach środowiska Morawieckiego z częścią środowiska tak zwanych maślarzy czy dawnej Solidarnej Polski, to wszystko po prostu zadziałało. Te emocje wzięły górę i w tej chwili wydaje mi się, że bardziej te emocje trzymają na wodzy, chociaż bardziej środowisko Morawieckiego, chociaż tutaj też zdarzają się różnego rodzaju potyczki. Natomiast wydaje mi się, że w tej chwili taka pragmatyka polityczna nakazuje powstrzymać te emocje i zacząć bardzo chłodno kalkulować, co się najbardziej opłaca, gdzie opłaca się łowić ten elektorat najbardziej. I myślę, że premier Morawiecki też rozumie, że dla niego, jeżeli chce więcej niż tylko 5 czy 6%, chce się zbliżyć do tego 10%, to on też musi wyjść tylko poza elektorat PiS-u i próbować właśnie dojść do tego centrum, próbować pozyskać elektoraty innych ugrupowań.
0: No właśnie, zawsze panie doktorze, tutaj dochodzimy do kluczowej kwestii, bo jak rozumiem 40 posłów, to przy 5% czy 6%, jeżeli one będą, bo to jest na początek, może być mniej, może być też więcej, ale 40 posłów nie wchodzi przy poparciu 6%. Iluś musi wypaść. Więc czysta pragmatyka wymaga od nich, żeby oni pozyskali innych wyborców. Koalicja obecnie rządząca mówi, nie ma takiej opcji, żeby wyborcy nasi, ci zdecydowani, przepłynęli do Morawieckiego, ponieważ on jest twarzą rządów PiS-u, przeciwko którym oni głosowali. No i to jest właśnie pytanie. Jest taka opcja, żeby oni przepłynęli? Nie wiem, no byli wyborcy Polski 2050 czy Trzeciej Drogi, szerzej także PSL-u. Jakaś grupa rozczarowanych wyborców Koalicji Obywatelskiej, wciąż jeszcze tego mitycznego albo prawdziwego skrzydła, które było wycinane już wielokrotnie, ale wśród wyborców nadal funkcjonuje, konserwatywnego. Czy Mateusz Morawiecki ma rzeczywiście szansę zawalczenia o 10%?
1: Ma szansę zawalczyć o 10%, ale będzie to niebywale trudne. I czy jest szansa pozyskania wyborców? Jest taka szansa, dlatego że wyborcy myślą nieco inaczej niż politycy. I to nie jest tak, że każdy wyborca Koalicji Obywatelskiej nie jest w stanie zagłosować na przykład na Karola Nawrockiego, PiS, czy nawet, czy tym bardziej w środowisko premiera Morawieckiego. Ale mówiąc wprost, jest to pewien margines. Mówimy o pozyskaniu może 1, 2, 3% z tego środowiska, które popiera obecnie koalicję, ale zauważmy, że przy 6% poparcia, jeżeli uda się jeszcze 3% poparcia uzyskać, no to już jakby zupełnie zmienia postać sytuacji. Pamiętajmy, że w Polsce rządzi system D'Hondt i system D'Hondta to jest system, który premiuje przede wszystkim duże ugrupowania i dlatego jest nieproporcjonalnie większa pula mandatów, jeżeli to środowisko uzyska 2-3% więcej powyżej progu, czy 4% więcej powyżej progu 5%, tak? Czyli czasami jeżeli jeżeli ledwo przekroczy 5%, to może być kilka czy kilkanaście mandatów, a nagle z tych kilkunastu mandatów może zrobić się po kolejnych 3, 4, 5% nawet kilkadziesiąt, 40, 50. To oczywiście wszystko zależy od składu parlamentu, jak te głosy się rozłożą. Im więcej głosów się marnuje, czyli zostaje oddane na ugrupowania, które nie wchodzą, które mają poniżej 5%, tym więcej tych głosów się później rozkłada na te ugrupowania, które uzyskują mandaty. Więc jakby to tutaj dlatego powiedziałem na samym początku, jeżeli się to zaczyna liczyć, to ten rozwód nie opłacał się ani PiS-owi, ani Stowarzyszeniu Rozwój Plus, bo Stowarzyszenie Rozwój Plus przy tym poziomie poparcia nie jest w stanie wprowadzić tych posłów, którzy odeszli na pewno.
0: To ostatnie pytanie. Komu się opłaca ten rozłam? Dlatego, że premier Tusk ostatnio, przed chwilą dosłownie, w czasie swojej konferencji prasowej powiedział, że on z przyjemnością i z zadowoleniem obserwuje ten serial. Natomiast nie ma na razie, oczywiście na razie, dowodów żadnych na to, że Koalicji Obywatelskiej, poza tym, że prawica słabnie, znaczy inaczej, dzieli swoje głosy, co może oczywiście skutkować utratą części mandatów, to nie widać żadnych dowodów na to, żeby koalicja zyskiwali jej koalicjanci i żeby powstawała przestrzeń dla rządu Koalicji Obywatelskiej, nie wiem, jakiegoś kolejnego rządu Donalda Tuska w przyszłości, bo wciąż nie ma takiej większości według tych sondaży, które mamy.
1: To prawda, ale biorąc pod uwagę wysyp różnego rodzaju problemów, afer, przed którymi stanęła Koalicja Obywatelska, obecny rząd, to na pewno Koalicja Obywatelska na tym zyskuje, dlatego że nie mówi się o problemach rządu, nie mówi się o konfliktach w rządzie, nie mówi się o problemach związanych z ochroną zdrowia, tylko mówi się o problemach obecnej Prawa i Sprawiedliwości. I na tym na pewno zyskuje też jakby całe środowisko koalicji obecnej, nie tylko Koalicja Obywatelska. Czy zyskuje Konfederacja? No właśnie nie do końca, to nie jest wcale takie oczywiste, no bo Morawiecki może paradoksalnie ma szansę jakiś niewielki uszknąć, połamać Konfederacji. To są wyborcy tacy, dla których powiedzmy bardziej umiarkowani wyborcy Konfederacji, którzy mogą zagłosować na Morawieckiego, ale to nie jest istotna utrata dla Konfederacji. Myślę, że najbardziej traci na tym PiS, a najbardziej zyskuje Koalicja Obywatelska. Im bardziej mówi się o PiSie, tym mniej mówi się o problemach Koalicji Obywatelskiej. Nawet jeżeli formalnie w sondażach Koalicja Obywatelska nie zyskuje, to pamiętajmy, że mogłaby tracić, tak? Pragmatyka czy wskazuje, że jeżeli pojawiają się problemy, jeżeli pojawiają się konflikty wewnętrzne, jeżeli pojawia się problem z przeforsowaniem ważnych ustaw, czy jakieś problemy systemowe typu ochrona zdrowia i afery wokół tego wybuchające, to poparcie koalicji rządzącej powinno spadać, a tymczasem to poparcie nie spada. W związku z tym, to może być właśnie efekt tego, co się dzieje w tej chwili w PiS-ie. I z tego powodu koalicja może się cieszyć, bo rzeczywiście wyrasta na zdecydowanie dominujące środowisko polityczne w polskiej polityce. Przypomnijmy, że nie tak dawno Koalicja Obywatelska była prześcigana w sondażach, przynajmniej w niektórych sondażach, przez Prawo i Sprawiedliwość, a w tej chwili też sondaże mogą wskazywać na niemal dwukrotnie wyższe poparcie. Myślę, że to pokazuje, jak bardzo zyskała na tej sytuacji, na tym kryzysie, który już od dłuższego czasu trwa w PiS-ie, jak bardzo zyskuje koalicja Koalicja Obywatelska. Z drugiej jednak strony oczywiście są głosy takie, że długofalowo, i to jest pewien paradoks, ja nie wiem, czy tak będzie, ale to jest jedna z tez, że długofalowo Koalicja Obywatelska wcale nie musi na tym aż tak mocno zyskać, dlatego że problemem pojawi się właśnie ten duopol i to, że mówiło się, że krytyka PiS, Platforma Obywatelska, ten dualizm się opłaca obu środowiskom, no bo jest PiS i antypiS, no w tej chwili dla Koalicji Obywatelskiej no już trochę nie ma, może nie być za chwilę tego antypiSu, nie będzie się od czego odbijać i może to paradoksalnie prowadzić do takiej, do takiego jakby kryzysu no jakby tożsamościowego, skoro nie jesteśmy PiSem, no antypiSem, no to kim jesteśmy, prawda, bo w polskiej polityce no zwykło się jakby tak trochę przyjmować model, w którym bardziej opłaca się negować coś, czyli być anty, niż prezentować swój program. I bardzo przez dłuższy czas, przez wiele lat ten model dla PiSu i dla Platformy się opłacał, bycie anty. Natomiast w tej chwili już tego nie będzie. W tej chwili koalicja będzie musiała się odnosić do innych środowisk politycznych, coraz częściej do Konfederacji, coraz częściej no, będzie miała taki problem, no to kto tu jest tak naprawdę tym głosem opozycji? I ta uwaga Koalicji Obywatelskiej, czy szerzej koalicji rządzącej, no będzie obecnie rozproszona na 3 albo nawet 4 środowiska, łącznie z Konfederacją Korony Polskiej, do których trzeba będzie się odnosić. No i czasami już mam wrażenie, że będzie trudno powiedzieć, kto jest tak naprawdę liderem tej opozycji. Czy nadal Jarosław Kaczyński, czy ktoś inny? No teraz dla takiego naturalnego lidera wyrasta prezydent Karol Nawrocki i myślę, że prezydent też w pewnym sensie zyskuje na tym. Może to trudno wytłumaczyć, ale jednak on jest teraz wyraźnym punktem odniesienia i takim liderem obecnej opozycji. On wyrasta na lidera obecnej opozycji, ale to nie zawsze trudno, nie zawsze tak łatwo odnosić się tylko do prezydenta, więc myślę, że Koalicja Obywatelska też będzie miała z tym jakiś problem.
0: I tu postawimy kropkę. Bardzo dziękuję, dr Sergiusz Trzeciak, ekspert marketingu politycznego, autor książki Drzewo Kampanii Wyborczej 2.0, czyli Jak wygrać wybory. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: Radio RMF 24 już za moment najnowsze fakty RMF FM.

0: I to by było na tyle. Czas się pożegnać. Do usłyszenia, do jutra. Mówi wam Tomasz Terdzikowski, ale nasze radio cały czas nadaje. Piotr Salak jest już w blokach startowych. Za chwilę zasiądzie w warszawskim studiu i poprowadzi was przez dalszą część tego dnia. Ale zanim Piotr, to najpierw Tomasz. Tomasz Staniszewski i najnowsze fakty o godzinie 10.
1: Potwierdzamy, w Sejmie pojawi się nowy klub parlamentarny Rozwój Plus.
2: My śmiało, z odwagą, z determinacją chcemy zmieniać Polskę.
1: Tak deklarował pół godziny temu Mateusz Morawiecki. A kiedy wybory w Krakowie?
3: W piątek wydam stosowne rozporządzenie.
1: Potwierdzał przed południem Donald Tusk. O 10 w faktach także wracamy na mazurski szlak akcji Pyszne, bo polskie. Polityczne przyspieszenie. Nowy klub parlamentarny w Sejmie staje się faktem. Pół godziny temu potwierdzał to były premier Mateusz Morawiecki.
2: Nie chcemy się wdawać w te przepychanki partyjne, gierki partyjne. Dlatego wspólnie 40 posłów i senator postanowiliśmy założyć klub parlamentarny. I będzie to nasze forum do działania na przyszłość, forum polityczne.
1: Faktem także rozłam w Prawie i Sprawiedliwości, co potwierdzał stronnik ekspremiera Marcin Horała.
4: Rozłam przeprowadzony przez prawdziwych rozłamowców już się dokonał. My już zostaliśmy z partii wypchnięci. Zostaliśmy wypchnięci z klubu parlamentarnego. Posłowie nie mają elementarnych narzędzi do swojej pracy. Nie dostają porządku obrad, nie dostają informacji o ustawach, o poprawkach, nie mogą zabierać głosu. A my nie chcemy zajmować się naszymi adwersarzami. My chcemy zajmować się sprawami ważnymi dla Polaków. Więc jeżeli ktoś chce Polakom oferować jeszcze kolejne tygodnie tych gorszących sporów, tych połajanek, występów takich jak Jacka Kurskiego w telewizji, to mówimy jasno, bez nas. My nie chcemy się tym zajmować, ta mazurska noc kabaretowa nie będzie miała nas w roli aktorów.
1: Tyle Marcin Horała, który dodaje jednocześnie, że on i pozostali stowarzyszeni pozostają członkami Prawa i Sprawiedliwości.
5: Wakacje na gorąco w RMF FM.
1: Gorąca, polityczna środa. Kiedy wybory w Krakowie, które będą polityczną przygrywką do, przypominam, przyszłorocznego parlamentarnego rozdania?
3: W tej chwili jeszcze trwają konsultacje z Krajowym Biurem Wyborczym, bo taka jest wymagana procedura. W piątek wydam stosowne rozporządzenie o dacie wyborów prezydenckich w Krakowie. W ten piątek.
1: Tak mówił po 9 Donald Tusk. 24 maja, przypominam, krakowianie odwołali w referendum Aleksandra Miszalskiego ze stanowiska prezydenta. Premier przedstawił też przed południem pełnomocniczkę rządu do spraw promocji marki Polska. To Barbara Mróz-Gorgoń.
6: Silna marka narodowa to są realne korzyści. To jest więcej inwestycji, to jest rozpoznawalność naszych marek, produktów, firm za granicą, ale też wielka siła w relacjach międzynarodowych.
1: Doktor habilitowana Barbara Mróz-Gorgoń jest profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Wrocławiu, prezesem Fundacji Marka Polska Think Tank. Jak dodał premier, od dłuższego czasu doradza rządowi. Wybory, o których mówiłem przed chwilą, są kluczowym elementem demokracji, ale same mogą się do osłabienia demokracji przyczyniać.
7: Taki paradoksalny wniosek przynoszą wyniki badań Międzynarodowego Zespołu Naukowców.
1: Grzegorz Jeziński w studiu. Grzegorzu,
7: dzień
1: badania
7: dobry.
1: Dotyczyły zaufania społecznego.
7: I okazało się, że zwolennicy partii przegrywających wybory wykazują potem znacznie niższy poziom zaufania do innych obywateli niż sympatycy ugrupowań zwycięskich. Co więcej, osoby o silnych antypatiach wobec konkurencyjnych partii politycznych są na ten efekt szczególnie podatne. W ten sposób proces wyborczy, który w demokracji ma być pokojowym sposobem rozstrzygania sporów i wyłaniania uznawanych przez wszystkich władz, może jednocześnie stanowić wyzwanie dla spójności społecznej, dla której zaufanie na przynajmniej podstawowym poziomie ma znaczenie kluczowe.
1: Badania prowadzono na przykładzie kilku kampanii wyborczych w Kanadzie.
7: A efekt był najbardziej widoczny w wyborach ogólnokrajowych, w lokalnych mniej, ale naukowcy wskazują, że jest bardzo niebezpieczny. Do tej pory w badaniach koncentrowano się na powyborczym zaufaniu do instytucji państwowych, ale naruszenie zaufania na poziomie relacji międzyludzkich może społeczeństwu obywatelskiemu istotnie zaszkodzić.
1: Odpocznijmy od polityki. W naszym wakacyjnym cyklu Pyszne, bo polskie, dziś Mazury. Pachnące lasem, rybami prosto z wędzarni i kuchnią, która nie zna pośpiechu. W miejscowości Krzywe koło Mrogowa są Magdalena Wojtoń i Piotr Bułakowski oraz...
8: Jesteśmy. Jak nam tu dobrze?
1: Stefan.
8: Stefan, tak, to jest bocian, który pilnuje tutaj całego otoczenia. Przed chwilą upatrzył na nas z dachu, teraz poszedł na polowanie. Z nami Piotr i Emilia, którzy stworzyli to miejsce. Jak ono powstało?
9: Dzień dobry. To miejsce powstało 6 lat temu. Z uwagi na fakt, że w Polsce była pandemia, zajmowaliśmy się z żoną zupełnie czymś innym. W związku z tym, że jesteśmy technologami żywienia zbiorowego, ja i moja żona, wymyśliliśmy sobie to miejsce, w którym wędzimy i smażymy ryby. Związane jest to też z tradycją rodzinną. Wędził dziadek, wędził brat, wędzę ja.
8: I uwędziliście tutaj sporo pysznych rzeczy. Przed Piotrem zupa rybna,
10: tak,
8: i
10: to,
8: inne
10: że ten
8: pyszności.
10: Stół się w ogóle nie ugina od tych pyszności, to jest jakiś cud. Zupa rybna, mój test, czyli stawiam łyżkę, jeżeli stoi. Sprawdzam, tak stoi. To znaczy, że tutaj naprawdę towaru nie brakuje, pyszne rybki. Jeszcze przede mną jest trocz, czyli mazurski łosoś, sieja, sielawki, absolutne pyszności.
8: Czego powinniśmy spróbować w pierwszej kolejności?
9: W pierwszej kolejności spróbujcie sielawy, bo to taka nasza mazurska tradycja, jakiej brakuje u nas na stole.
8: Piotrze, czuj się zaproszony w takim razie
10: ja
8: do
10: próbowania. Ja tylko podpowiem, że sielawkę masz przed sobą, więc możesz jej próbować. Ja powiem, jak tutaj trafić w ogóle. Od ronda w Mrągowie w kierunku Piecek, 2 kilometry odliczacie i skręcacie w prawo do lasu. My tutaj jesteśmy.
8: Do usłyszenia za godzinę.
1: Zapraszamy zatem na Fakty o 11.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Środowe przedpołudnie. Radio RMF 24. Piotr Salak, kłaniam się. Partii jeszcze nie ma. Partii nie ma, ale będzie klub. Oj, zmieniła się geografia polityczna przy ulicy Wiejskiej i o tym będziemy mówić w naszym programie do godziny 11, ale nie tylko o tym, rzecz jasna. Wakacje, cykl Pyszne bo Polskie, jak słyszycie, sielawa na stole. Zaczynamy, jestem z wami do 14.

0: 10 minut po godzinie 10. To jest Radio RMF 24, to jest program przedpołudniowy, to jest środek wakacji, to jest 29 lipca. Jeżeli środek wakacji, nie można nie wpaść na Mazury. Nie ma takich wakacji, kiedy Mazury nie są na rozkładzie. Mazury muszą być zawsze na rozkładzie, a jak Mazury, to oczywiście nasz cykl Pyszne bo Polskie, bo właśnie na Mazurach wylądowała nasza ekipa, której zazdroszczę z całego serca. Magda Wojtoni i Piotr Bułakowski, dzień dobry Państwu.
1: Dzień dobry, jesteśmy i słyszycie nasi goście tutaj, Piotr i Emilia, którzy stworzyli to miejsce. Oni cały czas się uśmiechają, cały czas opowiadają o rybach, o tym miejscu, a Piotr je. Także, no także tak nam Piotr mija ten
0: Przepraszam, ja słyszałem, że Piotr je, bo słuchałem faktów i wiedziałem, że wjedzie się lawka. Tylko pytanie, czy wędzona, czy smażona?
2: Wędzona, na razie wędzona, ale te smażone rzeczy mają niedługo wjechać na stół.
0: A Piotr jadł już dzisiaj jajecznicę z kurkami?
2: Absolutnie nie.
1: A widzę, że wy się panowie dobrze znacie.
0: Oczywiście, że tak.
2: Właśnie po to, żeby sobie zostawić miejsce na te pyszne ryby. Ja podejrzewam, że dzisiaj kwasy omega-3 to dzisiaj u mnie poza skalą będą na koniec dnia.
1: Zachowujecie się, jakbyście nie jedno Pyszne bo Polskie mieli już na koncie.
0: Magda, proszę
1: panowie.
0: Tylko proszę cię bardzo, jak Piotrek przyjdzie, usiądzie do tej jajecznicy, to sprawdź, żeby to Piotr sam obierał i mył kurki. Dobrze, żeby nikt tutaj nie...
1: Dobrze. Będę w takim razie tego pilnować. Słuchajcie, musimy poopowiadać o tym miejscu, bo ono jest wyjątkowe. Trzeba wiedzieć, gdzie ono jest, dlatego że jadąc tutaj ulicą w okolicach Mrągowa, przyznam szczerze, że gdyby nie Piotr, który stąd jest i on stał i mówił nam, gdzie mamy wjechać, nie mielibyśmy pojęcia. A to miejsce ukryte wśród lasów, smażalnia, dookoła
2: wędzarnia,
1: dookoła domy, hamaki. Słuchajcie, tutaj jest rewelacyjnie. My poznaliśmy teraz dopiero to miejsce, natomiast tutaj ludzie przyjeżdżają i musicie wyganiać, tak? Nie chcą wyjechać, Piotr, Emilio.
3: My nikogo nie wyganiamy, bardzo się cieszymy, że odwiedzają nas klienci i turyści. Niemniej jednak w porze obiadowej trzeba czekać na obiad czasami około 2 godzin. Ale warto poczekać, bo przyrządzamy naprawdę pyszne dania. Smażymy bardzo dobrze i to bardzo dobrze smakuje.
1: A z czego jesteście najbardziej dumni? Które potrawy polecacie, których trzeba spróbować będąc tutaj?
4: Ja myślę, że wyjątkową potrawą naszą tutaj autorską jest zupa rybna, która od 6 lat cieszy się ogromnym powodzeniem, że czasami nawet jej brakuje i jest tak, że dzień jest bez zupy rybnej, ale jest ona. Akurat wczoraj ugotowałam 80 litrów, więc starczy na może 2 dni. Zupa rybna jest ze szczyptą smaków z Mazur. Jest z 5 gatunków ryb zawsze gotowana. Jest bardzo gęściutka. Czasami goście, zjedząc już samą zupę rybną, stwierdzają, że nie dadzą rady zjeść drugiego dania. Jest bogata w 5 gatunków ryb. Zawsze jest to jesiotr, jest to szczupak, jest to troć jeziorowa, jest to sandacz i okoń. Więc zupa rybna, myślę, że podbija kubki smaków tutaj naszych gości. I chętnie wracają, nawet biorą na wynos.
1: Piotr, nasz mazurski lew, kto słuchał faktów o 10:00, ten wie, przeprowadził test.
2: Tak, był test, sprawdzałem tą zupkę, oczywiście test łyżki, czyli łyżka stała, tak więc to podkreśla tutaj słowa pani Emilii, że tutaj tych ryb naprawdę nie brakuje, tak więc to jest super. No i co, zabieramy się zaraz za rybki, którą najpierw będziemy testować?
4: Ja myślę, że trzeba zacząć od troci jeziorowej, jest to nasz tak zwany mazurski łosoś. Czasami goście próbując jej... są wręcz dla nas mówią, że to może być łosoś, proszę mi tego nie podawać, bo ja chciałem rybkę, troć, a ja mówię, to jest właśnie ta troć.
2: W radiu tego nie widać, na naszych social mediach na pewno zobaczycie, troszeczkę żeśmy już popsuli tą rybkę, w sensie rozgrzebali i faktycznie próbowaliśmy, przepyszna, jest naprawdę przepyszna, świetnie uwędzona, delikatna, co prawda nie jestem influencerem kulinarnym, ale dobre smaki potrafię naprawdę docenić.
1: No już też taka prawda, że u nas łyżki coraz gorzej będzie wychodził, dlatego że tej zupy jest coraz mniej po prostu.
2: Tak jest.
1: Ale też tutaj na stole koło nas sery i powiedzieliście, że to są wasze mazurskie oscypki. Co to za sery?
3: To są sery krowie wędzone w ziołach, które wędzimy w naszej wędzarni i przyprawiamy w różnych przyprawach. I to naprawdę dobrze smakuje.
1: Brzmicie, jakbyście naprawdę kochali swoją pracę, co?
3: Tak, kochamy to miejsce.
4: Z wykształcenia też jesteśmy gastronomami, że tak powiem. Wróciliśmy do zawodu 6 lat temu. No, zmusiła nas trochę do tego pandemia, bo zajmowaliśmy się wcześniej wideofilmowaniem. Nagrywaliśmy śluby przez 27 lat. Robiliśmy zdjęcia, ja głównie robiłam zdjęcia, mąż nagrywał z córką filmy. Pandemia spowodowała zatrzymanie naszego że tak powiem, zarobkowania na wideofilmowaniu. No i co mogliśmy innego wymyślić na Mazurach? Tylko ryby.
1: Powiedzcie nam dwa słowa o tym miejscu. Gdzie się znajdujemy?
3: Znajdujemy się w miejscowości Krzywe. To jest miejscowość położona 6 km od Mrągowa. W linii prostej, nie trzeba nigdzie skręcać. Kierujemy się drogą DK59. Informują o nas żółte znaki i flagi.
1: Żółty to jest piękny kolor.
4: Bardzo.
3: To prawda, wasz również. Ładnie się dzisiaj to wszystko nam sparowało. To
1: koniecznie zobaczcie w naszych social mediach.
2: Ja bym na sam koniec o tą drugą część waszej nazwy. Ryby i miód. Co z tym miodem?
4: Ponieważ Mazury rybą i miodem płyną, że tak powiem, nie brakuje takich pasiek, które są małymi pasiekami poukrywanymi w zakątkach naszych mazurskich pięknych lasów, gdzie naprawdę z czystych terenów można kupić pyszny miód, gdzie nasze tutaj pszczółki pracują, mają naprawdę dużo miejsc, gdzie mogą zebrać pyszny miód. Nasz miód jest w tym roku bardzo dobry, naprawdę jest dużo lipy, jest dużo kwiatów kwitnących i spadzi, która w tym roku oficie, że tak powiem, w ten miód została wlana przez nasze pszczółki tutaj.
2: A macie jakieś danie, gdzie łączycie rybę z miodem?
1: Też miałam to zapytać.
4: Właśnie jeszcze nie, ale
2: wyzwanie?
4: Myślimy nad tym, ponieważ łączy się to w nazwie i fajnie by było, ryba do miodu zbytnio nie pasuje. Ale myślimy, może z tym serem by było.
2: Ale rozgadani, co?
3: Uda się.
1: Tak, dobrze, że mamy dwa mikrofony, że możecie porozmawiać z nami osobno. A to mówcie dalej, proszę.
3: Myślę, że za rok może uda się nam przyrządzić również danie z miodem, a może jak będziecie nas już Państwo odwiedzać, przyjedziecie i znowu zobaczycie coś ciekawego, coś nowego. Będziemy starali się Was zachwycić.
1: Koniecznie musicie nam wtedy dać znać i przyjedziemy na pewno. Pyszne bo Polskie to jest przefantastyczna akcja. Poznajemy niesamowite smaki, ale przede wszystkim poznajemy takich, słuchajcie, ludzi, że wracamy naładowani tak niesamowitą energią, że kochamy tę robotę, co mamy powiedzieć.
0: I zazdroszczę wam, powiem wam szczerze. Magda Wojtoń, Piotr Bułakowski, jeszcze tylko powiedzcie, droga 59 od Mrągowa, w jakim kierunku, Piotr?
2: Piecki, w kierunku miejscowości Piecki.
0: Dobra, zapamiętam, zapisałem, będę na pewno.
1: Słuchajcie koniecznie faktów o 11.
0: Dobra, w takim razie jesteśmy razem z wami w faktach o 11. Posłuchajcie, jakbym miał do wyboru wędzarnię, smażarnię w Krzywych, czy sejmową restaurację, wiadomo, co bym wybrał, ale czasy takie, że musimy się przenieść na wiejską. Zaraz tam będziemy.

0: Radio RMF 24, 20 minut po godzinie 10. No i teraz wspominana wiejska, bo Mateusz Morawiecki, jak słyszeliście w faktach, lider Stowarzyszenia Rozwój Plus, właśnie ogłasza powstanie nowego klubu parlamentarnego z udziałem ponad 40 polityków. Mówi też o tym, gdzie są prawdziwi rozłamowcy w Prawie i Sprawiedliwości.
1: Ci prawdziwi rozłamowcy, ci intryganci będą cały czas w ten sposób postępowali. Oni chcą tak działać, żebyśmy my zajmowali się sami sobą. Dlaczego? Bo tak naprawdę grają na naszą porażkę. Bo wiedzą, że jeśli będzie porażka Prawa i Sprawiedliwości, to oni przejmą tę partię. A my chcemy zwrócić ostrze naszego ataku na ten bardzo zły rząd Donalda Tuska. My chcemy zwrócić uwagę Polaków i będziemy to robić jako klub parlamentarny, jakiego typu błędy, nieprawidłowości, przekręty robi ten rząd. Chcemy pokazać, jakie szanse na rozwój traci i jesteśmy do tego bardzo dobrze przygotowani. Zgodnie z ustaleniami sprzed 3 miesięcy, tylko dosłownie pół minuty historii, zgodnie z ustaleniami z kwietnia, mieliśmy działać jako drugie płuco i jesteśmy do tego cały czas gotowi. Trwają jakieś procedury partyjne, nie interesuje nas to, niech sobie robią co chcą. My patrzymy dalej. Dzisiaj jesteśmy w partii, Prawo i Sprawiedliwość zdaniem niektórych doktorów habilitowanych, zdaniem innych nie jesteśmy. Co to Polaków obchodzi? Co to Polaków obchodzi? Polaków obchodzi walka o silną Polskę, portfele Polaków, miejsca pracy dla młodych, mieszkania, praca, rozwój, tożsamość, kultura, wiara chrześcijańska, obrona krzyża, tego, który wisi tutaj w Sejmie. To są nasze zasady. To jest nasze credo.
0: Jak zapowiedział Mateusz Morawiecki, jeszcze dzisiaj wpłynie do marszałka Sejmu wniosek o założenie nowego klubu. Co na to Prawo i Sprawiedliwość? Przed chwilą odpowiedział rzecznik tej partii, czyli Rafał Bochenek.
2: Deklaracja o przynależności do partii wykracza poza tę grupę, która angażuje się w działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus. W związku z tym sytuacja każdego z tych parlamentarzystów jest indywidualna i dlatego kolegialnie Komitet Polityczny podjął decyzję o skierowaniu tej sprawy do rzecznika dyscyplinarnego, tak aby wszystkich po prostu nie wrzucać do jednego worka, bo każda ta sytuacja, tak jak powiedziałem, jest inna, no i wymaga po prostu wyjaśnienia. No tutaj już jakby decyzja rzecznika dyscypliny partyjnej.
0: Tak mówi Rafał Bochenek. Więcej o tych politycznych zawirowaniach piszemy oczywiście na naszym portalu, na portalu rmf24.pl. Czy będą siedzieli w tych samych ławach, czy będą zajmowali podobne pokoje, co będzie dalej z wicemarszałkiem. Tych scenariuszy jest jeszcze mnóstwo, tych znaków zapytania jest jeszcze sporo. Część odpowiedzi oczywiście w faktach na naszej antenie. Fakty za 7 minut o 10.30.

0: pracy jest razem z nami Marcin Czarnobielski. Możemy ruszać. Dzień dobry, Marcin.
1: Dzień dobry, witam. Rosja nadal ma środki na prowadzenie wojny, ale jak mówi Marcin Uniewski, witam. Rosja nadal

0: sprzedaży złota i emisji obligacji. Kraków może stać się ważnym testem dla nowego środowiska Mateusza Morawieckiego. Zdaniem politologa profesora Marka Bankowicza, były premier powinien wystawić tutaj silnego kandydata na prezydenta miasta.
1: Mateusz Morawiecki będzie miał pewien konkretny fakt polityczny w zanadrzu. Powie, my jesteśmy młodą siłą polityczną, ale zobaczcie wyborcy, już w Krakowie osiągnęliśmy godny uwagi wynik wyborczy. Więc mamy ogromny potencjał i możecie na nas stawiać.
0: Naturalnym kandydatem Morawieckiego w wyborach w Krakowie miał być poseł Łukasz Kmita, ten jednak wykluczył swój udział w wyborach. Pozostajemy jeszcze w stolicy Małopolski, bowiem mieszkańców czeka trudny weekend. W sobotę i w niedzielę wystartują tutaj zawody Ironman. Rywalizacja odbywać się będzie również w okolicach miasta na trasie do Bochni. A to oznacza zmiany w organizacji ruchu i spore utrudnienia. Inaczej będzie też funkcjonować komunikacja miejska. Dla wszystkich, którzy planują podróż po Krakowie i okolicach w czasie zawodów, uruchomiono specjalną infolinię. Jej numer, jak i wszystkie szczegóły dotyczące utrudnień znajdziecie na naszym portalu rmf24.pl.
2: Te fakty wyjdą nam na zdrowie.
0: Egzotyczne podróże wymagają odpowiedniego przygotowania zdrowotnego, przypominają lekarze. W przypadku wielu odległych kierunków turystycznych rekomendowane, a niekiedy wręcz wymagane są szczepienia wykraczające poza standardowy program szczepień, mówi profesor Hanna Czajka, specjalistka chorób zakaźnych.
3: Większość krajów zaleca szczepienie przeciw tężcowi i błonicy, również przeciw durowi brzusznemu, wirusowemu zapaleniu wątroby typu A, typu B. Niektóre kraje z kolei wymagają szczepień przeciw żółtej gorączce, meningokokom czy odkleszczowym chorobom.
0: Do tematu wakacyjnego niezbędnika będziemy jeszcze dzisiaj wracać w faktach. A kończymy na sportowo. Polscy floreciści zajęli 10., a szpadzistki 11. miejsce w turniejach drużynowych szermierczych Mistrzostw Świata w Hongkongu. W tych zawodach triumfowała reprezentacja Włoch. Polskie siatkarki od kilku dni w Szczyrku przygotowują się do Mistrzostw Europy, które na przełomie sierpnia i września rozegrane zostaną w Turcji, Azerbejdżanie, Czechach i Szwecji. Zespół Stefano Lavariniego przed zawodami weźmie jeszcze udział w turnieju w Koszalinie.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: You still won't hear.
1: Radio RMF 24, za 21 minut będzie godzina 11. Będzie więcej kontroli w szpitalach i w placówkach ochrony zdrowia. Dlaczego? Bo Narodowy Fundusz Zdrowia planuje podwoić liczbę kontrolerów. Będą sprawdzać prawidłowość procedur, będą też mieli większe uprawnienia niż do tej pory. W tej chwili na przykład nie mają możliwości kontrolowania prywatnej praktyki lekarzy. Mówił nam o tym Marek Augustyn, czyli zastępca prezesa NFZ-u.
2: Chcielibyśmy i właśnie zabiegamy o takie uprawnienia, więc mówiąc o poszerzeniu uprawnień, to jest jeden właśnie z elementów poszerzenia. Ale proszę pamiętać, że cały czas czekamy na ostateczne zapisy, które będą w ustawie lub też rozporządzeniu i to nam da dopiero narzędzia do tego, żebyśmy mogli skutecznie te podmioty, czy też tych świadczeniodawców, którzy zawarli z nami umowę w systemie publicznym, ale jednocześnie świadczą też usługi w prywatnym gabinecie. My bez tych możliwości skontrolowania nie będziemy mieli pełnego obrazu właśnie tego, czy te zapisy ustawy są rzetelnie realizowane.
3: A te oświadczenia lekarzy, które lekarze będą musieli składać, to jest tak, że dopiero NFZ będzie je kontrolował, kiedy wchodzi z kontrolą w ogóle do szpitala. Nie będzie tak, że NFZ ma wgląd i wie, co w tych oświadczeniach pojawia się.
2: Pani redaktor mówi o bardzo ważnym elemencie, bo to jakby dotyczy również cyfryzacji. Tak? My chcielibyśmy mieć maksymalnie dużo narzędzi, które moglibyśmy wykorzystywać jakby w tym obszarze cyfrowym, a nie papierowym. I to jest na pewno dobra droga i dobry kierunek. No czekamy tylko na realizację i to, co się wydarzy po wydaniu rozporządzeń, czy też podpisaniu odpowiedniej ustawy.
3: No bo skoro będzie wiadomo, jakie są wynagrodzenia, bazując na PESEL-ach i będziecie Państwo dokładnie wiedzieć, ile lekarze zarabiają, to czy to nie jest stosunkowo niewielka komplikacja, żeby dołożyć do tego te oświadczenia i to, co z nich wynika?
2: Ja myślę, że to jest jakby charakter techniczny tej operacji. Natomiast jeżeli pani redaktor pyta o nasze oczekiwania, to oczywiście chcielibyśmy mieć jak najwięcej narzędzi w systemach informatycznych po to, żebyśmy mogli znacznie szybciej kontrolować te wszystkie procesy, które zachodzą.
1: A po co są potrzebne te kontrole? Dlaczego są potrzebne? No bo chodzi oczywiście o pieniądze, o gigantyczne pieniądze, które są wydawane na zdrowie, ale gigantyczne pieniądze, które też z tego systemu wyciekają. Z Markiem Augustynem z NFZ-u rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Podwojenie liczby kontrolerów w NFZ-cie ma zająć 10 lat? Dlaczego tak długo? Do spraw związanych ze zdrowiem jeszcze wrócimy oczywiście i to całkiem niedługo, bo po godzinie 11, to jest za 18 minut, Lex Szarlatan w Sejmie. Jaka jest skala problemu, jak potężny jest rynek tak zwanej medycyny alternatywnej? O tym będziemy rozmawiać z naszym gościem.

0: Wojska ukraińskie nieustająco atakują obiekty infrastruktury krytycznej w Rosji. Minionej nocy Ukraińcy zaatakowali m.in. rafinerię w Riazaniu i kilka rosyjskich obiektów wojskowych, w tym bazę Kutrów na okupowanym Krymie, także stację radiolokacyjną w obwodzie bryjańskim. Te informacje przekazuje ukraiński sztab generalny. Rafineria w Riazaniu jest jednym z największych przedsiębiorstw przetwórstwa ropy naftowej w Federacji Rosyjskiej, tak przekazują wojskowi z Ukrainy. Według sztabu generalnego atak na riazańską rafinerię wywołał pożar w całym obiekcie. Ten zakład znajduje się w zachodniej części Rosji, to jest 200 kilometrów mniej więcej na południowy wschód od Moskwy. Ukraińskie wojsko zaatakowało także bazę szybkich kutrów rosyjskiej floty czarnomorskiej, to w rejonie Miżwodnego. To jest miejscowość położona na północno-zachodnim wybrzeżu okupowanego Krymu. Według strony ukraińskiej ten obiekt służy do obsługi technicznej, do zaopatrywania kutrów wykorzystywanych do patrolowania, do ochrony wybrzeża, no i do zadań logistycznych. I kolejnym celem była rosyjska stacja radiolokacyjna w rejonie Poczepu. To jest w obwodzie bryjańskim, zachodnia część Rosji, około 100 kilometrów od granicy z Ukrainą.
1: Tu Radio RMF 24.

0: Zbliża się godzina 11, czas na fakty. Ważne informacje dla tych, którzy na drogach Mazowsza. Tomasz Staniszewski razem z nami.
1: Zaczynam to wydanie faktów od wypadku na Mazowszu. 3 osoby trafiły do szpitala po zdarzeniu osobówki z busem w Wyczółkach koło Siedlec. Co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości?
2: W dwóch klubach jednocześnie nie można być.
1: Mateusz Morawiecki zakłada swój nowy klub parlamentarny Rozwój Plus. O 11 także fakty kulturalne, a wcześniej przemierzająca dziś Mazury akcja. Pyszne, bo polskie. Trzy osoby, jak mówiłem, trafiły do szpitala po zdarzeniu osobówki z busem w Wyczółkach koło Siedlec na Mazowszu. Droga wojewódzka numer 698 jest w tej chwili zablokowana. Na linii faktów reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Krzysztofie, czy wiemy w tej chwili, jak doszło do tego wypadku?
3: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu, z którymi rozmawiałem, wynika, że kobieta kierująca samochodem osobowym najprawdopodobniej nie zachowała ostrożności podczas wykonywania manewru wyprzedzania. Rozpoczęła ten manewr w momencie, gdy kierujący busem także wykonywał manewr wyprzedzania. To doprowadziło do zderzenia obu pojazdów. Po uderzeniu bus wypadł z drogi, wpadł do rowu. Tym busem jechało 6 osób, 3 z nich zostały poszkodowane. Już wiadomo, że oboje kierowcy byli trzeźwi. Obecnie droga w tym miejscu całkowicie jest zablokowana. Policja zorganizowała objazdy i kieruje na nie kierowców.
1: Krzysztof Zasada, dziękuję bardzo. 40 posłów i jeden senator, Włodzimierz Bernacki. Tak wyglądać będzie nowy klub parlamentarny w Sejmie. Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Wniosek o utworzenie nowej formacji przed chwilą został już złożony w Sejmie. Na Wiejskiej w naszym sejmowym studiu reporter RMF FM Jakub Rybski.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Czy to oznacza, że ci politycy formalnie opuszczają Prawo i Sprawiedliwość?
4: Tak, ale na razie nie partię, lecz klub parlamentarny.
5: My, jeżeli się ukonstytuujemy, przystępujemy do nowego klubu Rozwój Plus.
4: Mówił dziś Mateusz Morawiecki. Jednak zgodnie z regulaminem Sejmu nie można być w dwóch klubach jednocześnie, dlatego politycy Rozwoju Plus muszą najpierw zrezygnować z członkostwa w klubie PiS. Równocześnie trwa wyrzucanie posłów Rozwoju Plus z ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego, ale to może potrwać wiele miesięcy i zajmuje się tym teraz rzecznik dyscyplinarny partii.
6: Bo to wynika oczywiście z naszych wewnętrznych procedur statutowych. Wszystko się musi odbyć zgodnie z przepisami wewnętrznymi, tak aby te decyzje były niepodważalne, aby nie można było ich skarżyć przed sądami powszechnymi.
4: Powiedział rzecznik PiS-u Rafał Bochenek, który założenie przez Mateusza Morawieckiego nowego klubu nazwał zdradą. Z Sejmu Jakub Rybski.
1: Usterka techniczna była przyczyną przekierowania samolotu linii Wizz Air, który leciał z Bergen w Norwegii do Warszawy. Maszyna ostatecznie wylądowała w Gdańsku. Jak ustalił reporter RMF FM, o wcześniejsze lądowanie po zauważeniu problemu poprosiła załoga tego samolotu. Akcja Pyszne bo Polskie dziś na Mazurach. Łączymy się teraz ze smażalnią i wędzarnią Ryby i Miód w miejscowości Krzywe koło Mrągowa. Tam wśród drewnianych małych budek, ceglastych chatek, łąk i lasów zaparkował przed południem nasz żółto-niebieski konwój. W faktach teraz Magdalena Wojtoń.
7: Tak,
1: na miejscu,
7: jestem.
1: Najedzona?
7: No pewnie, że tak i szczęśliwa. A my właśnie weszliśmy razem z Piotrem i Emilią do wędzarni. To, co słyszycie, to jest rąbanie drewna i to musi być, Piotrze, specjalne drewno, prawda?
8: Tak, my wędzimy drewnem sezonowanym. Przygotowujemy je, suszymy i tak przez okres 2 lat spoczywa sobie w wiacie. Jest to drewno olchowe i takim właśnie drewnem wędzimy ryby.
7: I to jest tajemnica sukcesu?
8: Tajemnicą sukcesu, czyli złotego koloru ryby, to jest cierpliwość i przede wszystkim dobre wysuszenie produktu.
7: To wszystko wiemy. Emilka, powiedz, te ryby tutaj, które czekają na wędzenie, to co to jest?
9: To jest trodź wędrowna, tak zwany ten nasz mazurski łosoś, tak uwielbiany przez gości, że właśnie wczoraj sprzedaliśmy ostatni kawałek i czekamy na kolejne, które dzisiaj się będą wędziły.
7: A ty powiedziałaś, że jeżeli koło Bożego Narodzenia zatęsknimy za tym wspaniałym smakiem, to wy wysyłacie ryby.
9: Tak się cudownie składa, że mój mąż uruchomił wysyłki na całą Polskę. Nasze rybki już od 6 lat są wysyłane na święta zakątki naszego kraju.
7: Doskonałe wiadomości, a jeszcze nas odwiedzili nasi słuchacze. Usłyszeliście w radiu, że my tutaj jesteśmy. Po co przyjechaliście? Na co macie szczególną ochotę?
10: Na zupkę rybną, którą pani zareklamowała. Usłyszeliśmy o was dzisiaj w radiu RMF i jesteśmy.
11: Zapraszamy wszystkich.
7: Ania i Kacper, nasi słuchacze, a nasz kolejny przystanek to Kadzidłowo. Tam jedziemy i tam na was czekamy.
1: Zapraszamy już teraz także na nasze social media, bo tam dziś także królują Mazury. A teraz czas na fakty kulturalne RMF FM. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
12: Dzień dobry, jestem.
1: O propozycji Break in Classic.
12: Dokładnie. Od piątku do niedzieli Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim stanie się miejscem dla wszystkich, którzy chcą odpocząć. Jakub Józef Orliński, który łączy światową karierę operową z pasją do breakdance, oraz pianista i kompozytor Aleksander Dębicz wymyślili festiwal, na którym sztywne ramy filharmonii, taki wieczorowy dress code, zastąpią bliskość natury i relaks na leżakach. W programie koncerty wirtuozów z całego świata będzie także silent disco. We Wrocławiu na festiwalu Nowe Horyzonty są pokazy filmów, ale też dyskusje o przyszłości kina. Marta Krzeptowska, która w PISF zajmuje się współpracą międzynarodową, opowiada, pytana przez Magdę Juszczyk z RMF Classic, między innymi o pomocy dla młodych.
13: A. Dać szansę młodemu twórcy nauczyć się zrobić dobry film i dotrzeć do festiwalu. B. Dać robić sztukę ludziom. C. To udostępnienie platformy, żeby ktoś mógł powiedzieć coś ważnego i rozpocząć dyskusję i porozmawiać z ludźmi o tym, co jest dla nas ważne po prostu, bo to jest wolność słowa.
12: Festiwal we Wrocławiu potrwa do niedzieli, a już jutro startuje 32. Poland Rock Festival i na lotnisku Czaplinek-Broczyno spotkają się tysiące fanów muzyki. Tak Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dziękuje wolontariuszom za wsparcie w czasie styczniowego finału. Ekipa RMF FM szykuje się już do drogi. Kamperem wyruszamy spełniać szalone zamówienia festiwalowiczów.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: W samym środku sezonu wakacyjnego mamy awarię wodociągową w Zakopanem. No i jest to poważna sprawa. Jak długo potrwa? Czy dojadą beczkowozy? O tym wszystkim powiemy w tej godzinie naszego programu, ale zaczniemy od Lex Szarlatan. To już za chwilę.

0: 11 minut po godzinie 11 przedpołudniowy program w Radiu RMF 24 i Lex Szarlatan, czyli projekt ustawy, która ma nam pomóc w walce z wiedzą, z działalnością pseudomedyczną. Ta ustawa to ustawa po prostu o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. I teraz porozmawiamy z naszym gościem, którym jest Karol Madejczyk, właśnie z Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, Konrad Madejczyk, bardzo mi miło.
0: Konrad Madejczyk, dzień dobry panu, przepraszam za pomyłkę, jeśli chodzi o imię. Gdybyśmy porozmawiali o samej ustawie Lex Szarlatan, ta ustawa w tej chwili jest na końcowym etapie prac legislacyjnych, dzisiaj być może głosowanie nad jej kształtem. Porozmawiajmy o skali problemu. O jakim problemie my mówimy w tej chwili? Jak wielu, czy pan potrafi powiedzieć, jak wielu Polaków padło ofiarą takiej działalności pseudomedycznej?
1: My tak naprawdę nie znamy dokładnej liczby poszkodowanych pacjentów, ponieważ wiele takich usług odbywa się w internecie, poza systemem ochrony zdrowia i bez dokumentacji medycznej. Pacjenci często nie zgłaszają sprawy, bo wstydzą się, że uwierzyli oszustowi, albo zgłoszenie następuje dopiero wtedy, gdy ich stan jest już bardzo ciężki.
0: A jak to wygląda, jeśli chodzi o samą działalność, tą pseudomedyczną działalność? Czy to my mówimy o działalności związanej z tymi najpoważniejszymi chorobami, czy mówimy o działalności związanej na przykład z medycyną estetyczną?
1: Tutaj mówimy od sasa do lasa dosłownie, bo tu chodzi i o te choroby bardzo poważne, gdzie są osoby, które namawiają pacjentów do tego, żeby porzucili tradycyjne metody leczenia, czyli te uznane akademicko na rzecz właśnie tych niesprawdzonych terapii, łącznie z leczeniem nowotworu witaminą C. Jeżeli chodzi o medycynę estetyczną, tutaj to jest zupełnie inna kwestia.
0: Dlaczego?
1: Ponieważ tutaj to już tak naprawdę powinny zająć się tym organy takie jak Naczelna Izba Lekarska, bo medycyna estetyczna wykracza poza tematykę, którą zajmuje się Lex Szarlatan.
0: Jasne. To teraz porozmawiajmy o tym, co jest związane z tymi najpoważniejszymi chorobami. Jaka grupa, jacy ludzie szukają tej pomocy poza służbą zdrowia, poza systemem ochrony zdrowia? Ci, którzy nie mogą dostać się do lekarzy, czy też to nie są te motywacje, którymi się kierują ci ludzie?
1: Tutaj tak naprawdę te motywacje mogą być różne. Ja podam przykład 6-letniego chłopca, o tym przykładzie mówił pan profesor Jacek Jessen. Dziecka, które było chore na ostrą białaczkę limfoblastyczną, która w ogromnej większości przypadków jest dzisiaj uleczalna. Ale dziecko trafiło do znachora, który miał leczyć się rzekomą witaminą, która w rzeczywistości nie istnieje i to dziecko zmarło. Mówimy o takich przypadkach. Często też do takiej medycyny komplementarnej, naturalnej chcą korzystać pacjenci, którzy leczą się onkologicznie. I tak długo, jak długo ta medycyna naturalna staje się tylko i wyłącznie medycyną komplementarną do tego leczenia właściwego, tak długo nie ma problemu. Gorzej, jeżeli trafia pacjent na osobę, która mówi: porzuć chemioterapię, wyleczę cię swoimi metodami.
0: No właśnie, jak rozpoznać, czy mamy do czynienia z lekarzem, czy z człowiekiem, czy z kimś, kto stosuje metody, powiedzmy, niekonwencjonalne, a z tym, kto już próbuje nas oszukać?
1: Znaczy, tutaj trzeba podkreślić jedną bardzo ważną kwestię. Medycyna naturalna, medycyna niekonwencjonalna, akupunktura, masaże, te wszystkie dziedziny, powiedzmy to, medycyny komplementarnej, one dalej będą funkcjonować i dalej będzie można z nich korzystać. Tutaj nikt nie mówi o tym, że naturopaci przestaną móc leczyć ziołami, że zielarze nie będą mogli sprzedawać swoich produktów. Absolutnie nie. Najważniejsza jest kwestia taka, żeby właśnie rzecznik dostał możliwość informowania o tym, że coś jest nie tak i coś jest na rzecz, że osoba, która sprzedaje swoje usługi w internecie na zasadzie przyjdź do mnie, mam niesamowitą metodę, dzięki której pozbędziesz się na przykład wrzodów na żołądku. Nie są to metody związane z medycyną tą, która jest, tak jak oni często dzisiaj mówią, big farmą, no to tutaj mamy problem i tutaj będzie miał rzecznik możliwość informowania o tym, że jest taka osoba, jest taka instytucja, która właśnie tego typu usługi sprzedaje.
0: To przyjmijmy w takim razie, że ustawę podpisze prezydent i pytanie jest teraz, jak my jako pacjenci, potencjalni pacjenci, mamy sprawdzić punkt danego lekarza, czy tego, kto nam oferuje pomoc, tak zwaną pomoc w medycynie alternatywnej, tak to nazwijmy. Czy będzie jakaś lista na przykład takich punktów, czy tacy ludzie będą musieli przejść weryfikację? Jak to będzie wyglądało?
1: Na ten moment jeszcze za wcześnie, żeby mówić o takiej weryfikacji. Tu trzeba bazować na zdrowym rozsądku i jeżeli coś nam będzie wyglądało podejrzanie, warto zwrócić się do Rzecznika Praw Pacjenta, czy na przykład sprawdzić na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej, czy taka osoba, która podaje się za lekarza, ma prawo wykonywania zawodu, bo trzeba podkreślić, że tytuł zawodowy lekarza, tytuł zawodowy farmaceuty to są tytuły, które są objęte ograniczeniami i nikt poza osobami, które mają prawo wykonywania zawodu, nie może używać tytułu lekarza. Jeżeli ktoś jest uzdrowicielem, oczywiście, nie ma najmniejszego problemu. Tutaj leczenie ziołami zawsze od wieków było stosowane i tu nie ma problemu. Gorzej, jeżeli ktoś powie, że na przykład będzie leczył chorobę nowotworową laseroterapią, taką, ale nie tą laseroterapią, która jest stosowana w medycynie tej powszechnej, tylko laserem, takim, który ma ktoś w domu, no to tutaj już musi się zapalić czerwone światło.
0: Panie Konradzie, ja rozumiem, że to też są pieniądze. I to pewnie nie małe pieniądze, bo takie wizyty kosztują i to pewnie też nie mało kosztują. I teraz pytanie jest, o jakim my rynku mówimy, jeżeli mówimy o tak zwanej pseudomedycynie?
1: Pojedynczy promotorzy pseudoterapii mają zasięgi liczone w setkach tysięcy odbiorców. W dokumentacji projektu opisano przykład osoby obserwowanej przez ponad 370 tysięcy osób. No to mówimy tutaj o gigantycznych pieniądzach, które wchodzą w grę. Stąd też taka duża akcja, która ma za zadanie dezinformować na temat tej ustawy. Tak naprawdę możemy spokojnie powiedzieć, że ten problem dotyczy od kilku do kilkunastu tysięcy osób i podmiotów, także działających bez firmy, przez fundacje lub stowarzyszenia.
0: A kto lobbuje za tą, przeciwko tej ustawie?
1: No i właśnie tutaj wchodzi ta dezinformacja, o której też właśnie ta ustawa mówi. Dezinformacja, ponieważ czego byśmy nie mówili, że nie dotyczy leczenia ziołami, że nie dotyczy akupunktury, że nie dotyczy masażu, to osoby, które są z drugiej strony, mówią, że ta ustawa zakaże wszystkiego. Zakaże leczenia ziołami, zakaże medycyny tradycyjnej, medycyny chińskiej, medycyny holistycznej. Nieprawda. No, stoją za tym osoby, które zarabiają gigantyczne pieniądze na tym, że właśnie nie są w żaden sposób kontrolowane. To jest tak, przypomnijmy sobie, jak powstawał Urząd Konkurencji Konsumentów, gdzie też tak samo lobbowano przeciwko powstaniu tego urzędu, bo można było wtedy wszystkie praktyki stosować przeciwko konsumentom. I tak samo właśnie my chcemy zapobiec możliwości oszukiwania pacjentów przez nieuczciwych przedsiębiorców.
0: A gdy już ustawa wejdzie w życie, w takich miejscach, gdzie jest praktykowane są tego typu tego typu działalność, czy będą kontrole na przykład z Biura Rzecznika Praw Pacjenta?
1: Nie, to nie na tym będzie polegało. Będziemy opierać się na zgłoszeniach, będziemy też patrzeć, co się dzieje na popularnych serwisach społecznościowych. Takiej kontroli nie będzie, bo każdy ma prawo prowadzić działalność, jaką chce. Pan może otworzyć, ja mogę otworzyć sklep z ziołami. Nikomu to nie przeszkadza, jeżeli te zioła są legalne, są sprawdzone, są metody, które do wytwarzania tych ziół są zatwierdzone przez lekarzy czy specjalistów, tu nie ma problemu. Przeciwnicy mówią też o tym, że w ustawie nie ma informacji o tym, czym jest aktualna wiedza medyczna. No, aktualna wiedza medyczna jest tym, co jest wskazane w nauce. Oni się mówią o tym, że przecież różne metody obecnej wiedzy medycznej kiedyś też powstawały poza tym głównym nurtem. Oczywiście, tak, ale dziś mamy specjalistów, mamy ośrodki akademickie, które są w stanie zweryfikować, czy dana metoda może służyć w przyszłości jako skuteczna metoda leczenia różnych schorzeń czy chorób.
0: Czy macie wiedzę w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta, czy prezydent Karol Nawrocki podpisze tę ustawę, jeżeli już zostanie przegłosowana?
1: I tutaj bardzo ciekawą muszę dać odpowiedź, bo projekt przeszedł całą procedurę rządową, legislacyjną. Były zgłoszone poprawki, były też wszystkie organizacje możliwe pacjentki, które są, poparły ten projekt. No i tutaj czekamy, zobaczymy jaka będzie decyzja Sejmu i jaka będzie decyzja pana prezydenta. Wiemy, że do pana prezydenta wpływają petycje, wiemy, że wpływają listy. Każdy ma prawo to robić, oczywiście tutaj to jest element debaty publicznej. My jednak uważamy, że warto by było, żeby ta ustawa przeszła ten cały proces legislacyjny, czyli od głosowania w Sejmie, aż po podpis pana prezydenta.
0: A to ten spór ma też charakter polityczny?
1: Nie. To jest ponadpolityczna ustawa. W Sejmie nie było poza niektórymi kołami poselskimi głosów przeciwnych. byli posłowie, którzy się wstrzymali do głosu, tak samo w Senacie, ale ci nawet, którzy się wstrzymali od głosu, mówili, że oni nie są przeciwni tej ustawie. Po prostu wstrzymali się od głosu.
0: Jeżeli się zakończy proces legislacyjny i prezydent podpisze ustawę w terminie, to wchodzi w życie natychmiast z dniem wydrukowania, czy będzie jeszcze vacatio legis?
1: Zależy od przepisów, ale myślę, że tutaj będzie vacatio legis.
0: Bardzo dziękujemy za rozmowę. Konrad Madejczyk razem z nami, czyli rzecznik prasowy z Biura Rzecznika Praw Pacjenta o ustawie Lex Szarlatan. To nad tą ustawą pracuje dzisiaj parlament. Bardzo dziękujemy za spotkanie. Radio RMF

W Radio RMF 24 jeszcze przed faktami informacje dotyczące Japonii i trzęsienia ziemi, o którym wczoraj was informowaliśmy. To trzęsienie ziemi dotknęło prefekturę Kumamoto, to jest na wyspie Kyushu, południowy zachód Japonii. Zginęło 13 osób. Te informacje przekazała dzisiaj szefowa japońskiego rządu Sanae Takaichi. Jak podkreśliła, wciąż trwają poszukiwania zaginionych. Władze wydały zalecenia ewakuacji dla ponad 260 tysięcy osób. Blisko 37 tysięcy gospodarstw pozostaje bez prądu. Do szpitali trafiło 100 rannych. Na razie, gdy mówimy o zniszczeniach, to szefowa rządu przekazuje, że są niestety rozległe. Mówimy o zawaleniach budynków, mówimy o pożarach, mówimy o uszkodzeniach dróg. Jak mówiłem, wciąż trwa akcja ratunkowa, w której uczestniczy ponad 3,5 tysiąca żołnierzy, strażaków, policjantów. Oczywiście Japonia jest przyzwyczajona do trzęsień ziemi, jest położona, jak wiecie doskonale, w tak zwanym pacyficznym pierścieniu ognia. To jest strefa częstych trzęsień, częstych erupcji wulkanicznych. Ta strefa otacza Ocean Spokojny i ze względu na swoje położenie na styku płyt tektonicznych, ten kraj jest jednym z najbardziej aktywnych sejsmicznie państw na świecie. Tam się rejestruje około 20% wszystkich wstrząsów o magnitudzie powyżej 6. To jest dosyć poważne wstrząsy, co oznacza nawet 2000 takich zjawisk rocznie. Radio RMF24.

0: I czas na fakty, bo 11:30 na zegarach. Marcin Czarnobielski razem z nami. Zapraszamy.
1: Pierwsi mieszkańcy ewakuowani z pożarów w rejonie Madrytu mogą wrócić do domów, ogłosił hiszpański rząd. To pierwszy sygnał, że sytuacja się poprawia, choć walka z pożarami wciąż trwa. Mieszkańcy miasta El Tiemblo w środkowej Hiszpanii właśnie szacują straty po przejściu żywiołu. Fasada, taras i dach mojego domu spłonęły. Wnętrze zostało uratowane. Najważniejsze nie są rzeczy materialne, ale przedmioty o wartości sentymentalnej oraz strach i rozpacz, których doświadczyliśmy. Opisywała jedna z mieszkanek El Tiemblo. Niestety walkę z żywiołem w całej Hiszpanii utrudnia wysoka temperatura przekraczająca 30 stopni.
2: Fakty, opinie, komentarze.
1: Rozłam wokół Mateusza Morawieckiego może osłabić całą prawicę. Ekspert marketingu politycznego Sergiusz Trzeciak zauważa, że najnowsze sondaże pokazują, że na razie najbardziej traci Prawo i Sprawiedliwość.
3: Ja myślę, że oba środowiska doskonale zdają sobie sprawę z tego, że mogą tracić. To nie jest klasyczna sytuacja, w której nie ma, nie tylko nie ma wygranej wygranej, ale jest przegrana przegrona i widać to już po pierwszych sondażach.
1: Gość Radia RMF24 zwraca uwagę, że jeśli nowa formacja Morawieckiego chce odegrać większą rolę, będzie musiała szukać poparcia poza dotychczasowym elektoratem PiS.
3: Myślę, że premier Morawiecki też rozumie, że dla niego, jeżeli chce więcej niż tylko 5 czy 6%, chce się zbliżyć do tego 10%, to on też musi wyjść tylko poza elektorat PiS-u.
1: Według Sergiusza Trzeciaka obecny konflikt najbardziej osłabia PiS, natomiast politycznie korzysta na nim Koalicja Obywatelska, ponieważ uwaga opinii publicznej skupia się na problemach opozycji, a nie rządu. Słowenia wygrywa 3-0 z Turcją i melduje się w półfinale siatkarskiej Ligi Narodów. Teraz to potencjalny półfinałowy rywal reprezentacji Polski. Drużyna świetnie poradziła sobie też w ostatnich spotkaniach w półfinale siatkarskiej Ligi Narodów. Teraz to potencjalny półfinałowy rywal reprezentacji.

To Radio RMF24. Mamy ważne informacje, które przekazują służby informacyjne z kancelarii premiera. W środę po południu w Lublinie premier Donald Tusk spotka się z Wołodymyrem Zełenskim, czyli z prezydentem Ukrainy.

0: Radio RMF 24 teraz zabiera Was do Zakopanego. Wspaniałe miejsce na wakacje. Oczywiście pod warunkiem, że wszystko działa. A gdy nie ma wody, no to zaczyna się problem. I to jest poważny problem rzeczywiście nie tylko mieszkańców, ale także turystów. Znaczna część miasta jest pozbawiona wody. Nasz zakopiański reporter Maciej Pałachicki razem z nami. Dzień dobry Maćku. U ciebie wszystko w porządku? Woda się leje z kranu?
1: No na szczęście tak, ale to dlatego, że ja mieszkam we wschodniej części Zakopanego, a nasze biuro, nasza redakcja znajduje się w całym centrum, czyli przy Krupówkach.
0: A rozumiem, że awaria dotknęła inną część miasta.
1: Tak, tak. Na Krupówkach na szczęście woda jest, także wszystkie restauracje, jest tam ich ponad 70, zdaje się, działają. Natomiast problemy mają tym razem turyści i mieszkańcy, którzy zameldowali się w zachodniej części Zakopanego. Awaria jest na ulicy Strążyskiej, to ta, która biegnie do Doliny Strążyskiej. No i w związku z tym spółka wodociągowa odcięła wodę na zachód od tej ulicy, czyli wszystkie ulice biegnące w kierunku Kościeliska, Doliny Kościeliskiej, niestety dzisiaj mają problemy z wodą. To jest ulica Kościeliska, właśnie to są Skibówki, to są Krzeptówki i wszystkie wokół boczne ulice, a także niektóre nawet w Kościelisku, na przykład Nędzy Kubińca czy Karpielówka. Także no, są dzisiaj duże problemy. Miejmy nadzieję, że zgodnie z zapowiedzią o 14 te dostawy wody zostaną przywrócone. Na razie jednak turyści muszą poszukać sobie jakiegoś innego źródła wody, bo nie ma żadnych informacji o tym, by beczkowozy były gdziekolwiek podstawione, więc a jeżeli ktoś nie zrobił wcześniej zapasów, no to może mieć problem z umyciem się, czy zrobieniem sobie herbaty, no chyba, że pobiegnie do sklepu i kupi sobie sporą butlę.
0: Bo rozumiem, wspomniałeś, że tych beczkowozów w tej chwili nie ma i żadnych informacji o tym, że się mogą pojawić, też nie ma. Rozumiem, że wszyscy zakładają, że do 14 problem zniknie.
1: No tak, tak to jest przynajmniej w komunikacie spółki Sewik, która obsługuje wodociągi i kanalizacje w Zakopanem, i tego się trzymamy, no bo nie wyobrażam sobie, by przez cały dzień w tak zatłoczonym jak w tej chwili Zakopanem nie było wody, bo to są tysiące, jeżeli nie dziesiątki turystów, którzy nie będą się mieli gdzie umyć po powrocie z gór. No to będzie Armagedon, powiedzmy sobie szczerze.
0: Coś wiemy o powodach tej awarii? Czy to od po prostu jakiś, czy to może to było planowane wyłączenie?
1: Nie, to była awaria, której się nikt nie spodziewał. Zdaje się, że jakiś starszy fragment wodociągu nie wytrzymał ciśnienia, no i niestety puścił. Także w tej chwili trzeba to naprawić jak najszybciej. Piękna pogoda w tej chwili w Zakopanem, więc turyści są w górach. No ale tak jak mówię, jak wrócą z gór, no to będzie, może pojawić się problem. Miejmy więc nadzieję, że rzeczywiście o godzinie 14 znów pojawi się woda w kranach w zachodniej części Zakopanego.
0: O tym będziemy informować i to będziemy sprawdzać. Maciej Pałachicki trzyma rękę na pulsie do godziny 14. Zatem, nawet jeżeli nie ma beczkowozu, może jakoś wytrzymamy. Tym bardziej, że na zegarach już w tej chwili za 18 minut będzie godzina 12. To tak dużo czasu nie zostało. Bardzo ci dziękuję, Maciek. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Pozdrawiamy gorąco, rzecz jasna, Zakopane i pozdrawiamy Tatry. Radio RMF 24 wraca do Sejmu.

0: To Radio RMF 24, Jakuba z wakacjami. Jeszcze przed, czy już może po? Posłowie, zdecydowanie przed. To dzisiaj rozpoczęło się ostatnie przed wakacjami właśnie posiedzenie parlamentu. Potrwa do piątku. Czy były złośliwości? Tak, oczywiście były. Tuż po ślubowaniu nowej rzeczniczki praw obywatelskich, czyli Sylwii Gregorczyk-Abram, w związku z małym zamieszaniem na sali obrad, tak zwrócił się w kierunku ław Prawa i Sprawiedliwości marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
1: Nie chcę być złośliwy, ale widzę, że wszystkie podziały rozumu wam nie dały.
0: No to oczywiście Przemysław Czarnek wezwany do tablicy. Przemysław Czarnek z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że zdanie nie chce być złośliwy dodaje się wtedy, gdy chce się być złośliwym.
2: Panie marszałku, Wysoka Izbo, nie chcę być złośliwy, ale podziały na lewicy towarzyszące wam także dzisiaj kompletnie niczego was nie uczą, ale jest szansa. Wystarczy was docisnąć i coś jednak robicie. Przed Wielkanocą docisnęliśmy was ustawą o obniżeniu podatku VAT i akcyzy na paliwa. Po paru tygodniach ugięliście się, na kilkanaście tygodni zwolniliście Polaków z wysokich cen, ale znów są wysokie. Niedawno docisnęliśmy was dobrą konferencją z mieszkańcami Warszawy na temat najmu krótkoterminowego i waszego lobbingu wewnętrznego. Ludzi wcześniej Platformy, teraz PSL-u, Polski 2050, którzy lobbują, żeby można było im robić imprezy w malutkich mieszkankach, przynajmniej krótkoterminowym. Sprzeciwiliśmy się temu, pan premier wczoraj oznajmił, że jednak się ugnie. To ugnijcie się raz jeszcze. Przyjmijcie na tym posiedzeniu naszą ustawę o obniżeniu VAT-u z 23 do 8% i akcyzy na wszystkie paliwa. Dajcie Polakom tanie paliwo. Do roboty!
1: Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie 3/4 kandydata na premiera.
0: No i takie właśnie wymiany uprzejmości. Przemysławowi Czarnkowi mocno ripostował m.in. Krzysztof Paszyk z PSL-u.
3: Ponieważ dzisiaj tu Czarnek, Braunek i populiści z prawicy próbują winić za ceny paliw obecny rząd. Trzeba dzisiaj z tej mównicy, Wysoka Izbo, jasno powiedzieć, że te ceny na dystrybutorach, na pylonach, na stacjach paliw mają twarz Karola Nawrockiego. To Karol Nawrocki zablokował kilka dni temu ustawę, która 4 miliardy złotych przesuwała z zysków koncernów dla Polaków na niższe ceny. Jak się dzisiaj ktoś z prawicy troszczy i chce kogokolwiek dociskać, panie pośle Czarnek-Braunek, to zachęcam do Pałacu Prezydenckiego i tam dociskać pana prezydenta, aby się ogarnął i tak jak w kampanii wyborczej obiecał, działał w interesie Polek i Polaków, a nie koncernów paliwowych.
0: Krzysztof Paszyk z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Teraz na sali obrad jest troszkę spokojniej, więcej dzieje się w kuluarach. W kuluarach się dzieje sporo, bo oczywiście Mateusz Morawiecki zapowiedział utworzenie własnego klubu parlamentarnego. A czym zajmować się będzie Sejm podczas tego ostatniego przed wakacjami posiedzenia? Odnawialnymi źródłami energii i stworzeniem bezpłatnego e-dziennika do szkół. Najważniejsza informacja popołudnia nie płynie jednak z parlamentu. O 15.30 Donald Tusk ma spotkać się z Wołodymyrem Zełenskim. To spotkanie w Lublinie. Więcej na ten temat powiemy w Faktach RMF FM, a do faktów zostało nam, uwaga, 8 minut.

0: W stylu Krychowiaka.
1: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
0: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
2: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?
0: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: Na zegarach godzina 12, spotkanie Tusk-Zełenski dzisiaj w Lublinie. O czym panowie będą rozmawiać? O tym powiemy już teraz w Faktach. Razem z nami Agnieszka Pietrzak, jest godzina 12, możemy zaczynać. Dzień dobry, Agnieszka.
1: Zapraszam. Polski premier spotka się niebawem z ukraińskim prezydentem. RMF FM ujawnia miejsce rozmów Tusk-Zełenski. Poza tym w Faktach pocisk znaleziony w szafie w mieszkaniu w Gliwicach. Problemy kosmicznej misji ratunkowej. Posłuchajcie, co się stało na orbicie. A co w Tatrach?
2: Super elegancka, bardzo ciepło, fajnie, można wypocząć.
1: Turyści zachwalają pogodę. Prezydent Wołodymyr Zełenski, wracając ze Stanów Zjednoczonych, ma się spotkać z premierem Donaldem Tuskiem. Obaj politycy mają rozmawiać w Polsce. Krzysztof Zasada otwiera Fakty w samopołudnie. Witam cię, Krzysztofie.
3: Dzień dobry.
1: Kancelaria premiera potwierdziła twoje informacje. Jakie będzie konkretne miejsce spotkania?
3: Tusk z Zełenskim spotykają się w Lublinie po południu. Na tamtejszym lotnisku ma wylądować samolot ukraińskiego prezydenta w drodze powrotnej ze Stanów Zjednoczonych. Wszystko na to wskazuje, że Zełenski zrelacjonuje szefowi polskiego rządu efekty jego wizyty w Waszyngtonie. Na tym z pewnością jednak nie koniec. Trzeba podkreślić, że to będzie pierwsze spotkanie i wizyta prezydenta Ukrainy w Polsce od czasu, gdy na linii Kijów-Warszawa wybuchł konflikt związany z nadaniem przez Zełenskiego imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. To spowodowało, że odebrano mu najwyższe polskie odznaczenie. W Polsce pojawiać się zaczęło coraz więcej krytycznych głosów pod adresem naszych wschodnich sąsiadów. Wzrosła też liczba przypadków agresji wobec mieszkających w naszym kraju Ukraińców.
1: Ewakuacja w Gliwicach. W mieszkaniu w jednym z bloków przy ulicy Rybitwy znaleziono pocisk z czasów II wojny światowej. Od razu łączymy się z reporterką RMF FM Anną Kropaczek. Dzień dobry, Aniu. Co więcej wiadomo na ten temat?
4: Pocisk znalazła w szafie. Osoba, która robiła w mieszkaniu porządki po poprzednim lokatorze, powiadomiła policję. Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce, potwierdzili, że to pocisk z okresu II wojny światowej. Jak powiedziała mi rzeczniczka gliwickiej policji, nadkomisarz Marzena Szwed, z bloku ewakuowano 10 osób. Trwa zabezpieczanie znaleziska.
5: Ale kosmos. Słuchacie Faktów RMF FM.
1: Prywatna kosmiczna misja ratunkowa Link sama ma problemy. Komplikują się plany utrzymania na orbicie satelity NASA Swift. Te doniesienia przynosi do studia Faktów RMF FM Grzegorz Jasiński. Witam cię, Grzegorzu. Przypomnij może najpierw, co jest celem tej misji.
6: Satelita Link został wyniesiony na orbitę 3 lipca. Ma za zadanie przechwycenie i podniesienie na wyższą orbitę ważnego obserwatorium Swift, które od 22 lat bada najpotężniejsze eksplozje we wszechświecie. Rozbłyski gamma. Swift obniża orbitę i zostawiony sam sobie może przedwcześnie spłonąć w atmosferze już w tym roku.
1: I na czym teraz polegają problemy?
6: Początkowo wszystko przebiegało zgodnie z planem. Link rozłożył panele słoneczne, odpalił silniki manewrowe, jednak w ostatnich dniach doszło do awarii dwóch z trzech kół reakcyjnych, które mają za zadanie precyzyjnie utrzymywać jego położenie. Próba wykorzystania silników manewrowych nie poprawiła sytuacji i Link zaczął się w niekontrolowany sposób obracać, komplikując też utrzymanie łączności. I firma Catalyst, która zbudowała sondę w rekordowo krótkim czasie niespełna roku, i NASA, która zleciła i finansuje misję ratunkową, nie tracą jednak optymizmu. Trwają prace nad alternatywnym planem działania.
1: Fala upałów zmierza do Polski. Gorąco będzie nawet wysoko w górach, ale to miła odmiana, bo w ubiegłym tygodniu w Tatrach, przypomnę, sypał śnieg. Co na to turyści? Która pogoda bardziej im odpowiada?
7: Bardzo ładnie, pięknie.
8: Lepsza taka pogoda, czy jak jest troszkę chłodniej?
9: Taka.
8: Nie za gorąco?
9: Znaczy my jedziemy kolejką, więc...
7: Pogoda nam się trafiła piękna.
9: Bardzo dobra. Rzeźko bardzo, chyba że się zmęczy, to gorąco.
8: No bo ma być 30 stopni jutro.
9: Jest chłodno, szczególnie w lesie. Tam jest ciągle cień, więc nawet miałam gęsią skórkę.
2: Dzisiaj super elegancka, bardzo ciepło, fajnie, można wypocząć. Po naszych szczytach tak jeszcze wiatrzliwie, także idealnie, bajeczka jest.
8: A jutro 30 stopni?
2: A jutro już nas tutaj nie będzie, także jutro może grzać.
1: Z turystami dzisiaj w Kuźnicach przed dolną stacją kolejki na Kasprowy Wierch rozmawiał nasz reporter Maciej Pałachicki. W kolejnych Faktach Mazury i akcja nasza wakacyjna, pyszne, bo polskie. No to ja może na razie pokroję warzywa. I tak. I jeszcze posiekam je tak. Czekam na kolejną relację z Mazur. Następne Fakty w RMF FM o 13:00. Zapraszam.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A jeśli ktoś ma apetyt na politykę, proszę bardzo u nas. O wyborach w Krakowie jutro mamy się dowiedzieć, kiedy, no i kiedy ruszy ta maszyna wyborczo-kampanijna. Będzie też o Dolnym Śląsku, no i będzie nasz podcast, czyli Polska Polityka w tej godzinie.

0: No jak tu się człowiek może w tym wszystkim odnaleźć? Dzisiaj środa, panie śpiewają o poniedziałku, a ja powiedziałem, że w czwartek będzie ogłoszenie terminu wyborów prezydenckich w Krakowie. Nie, będzie ogłoszenie w piątek. Donald Tusk ma to zrobić. Ponad 2 miesiące po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego zacznie się kampania wyborcza w stolicy Małopolski. Wreszcie, panie redaktorze?
1: Wreszcie.
0: Wreszcie. Maciej Zolty razem ze mną w naszym krakowskim studiu. No tak dobrze, to powiedzmy, że w piątek premier ogłasza, kiedy są wybory, a kiedy krakowianie pójdą głosować. Policzyłeś to jakoś, Maciek?
1: Liczyłem, ale od razu mówię, powtarzam tutaj maksymę, którą nauczył mnie mój wykładowca z prawa cywilnego. Dobry prawnik nie mówi tak albo nie. Dobry prawnik mówi, to zależy. No i mamy pewien kłopot, bo są dwa przepisy, które trzeba wziąć pod uwagę. No i to jest chyba problem dla premiera.
2: W tej chwili jeszcze trwają konsultacje z Krajowym Biurem Wyborczym, bo taka jest wymagana procedura. W piątek wydam stosowne rozporządzenie o dacie wyborów prezydenckich w Krakowie. W ten piątek.
1: Tak dziś rano mówił Donald Tusk. No i mamy rozróżnienie, dwie sytuacje, które wynikają wprost z kodeksu wyborczego. Zasada ogólna, 90 dni, jeśli dochodzi do wygaśnięcia mandatu prezydenta miasta i nie ma żadnego sporu sądowego, no to te przedterminowe wybory zarządza się i przeprowadza w ciągu 90 dni od wystąpienia przyczyny. No czyli referendum, tego majowego 24 maja, ale tutaj termin mija już za mniej więcej 4 tygodnie, więc raczej nikt nie pokusi się o taką interpretację przepisów, żeby ta kampania trwała dosłownie 4 tygodnie. Jest też wyjątek, czyli termin 60-dniowy. Jeżeli wygaśnięcie mandatu zostało zaskarżone do sądu, no to tutaj zastosowanie ma artykuł 474 kodeksu wyborczego. Wybory przedterminowe zarządza się i przeprowadza w ciągu 60 dni od uprawomocnienia się wyroku sądu, który oddalił skargę. No i co to wszystko oznacza dla Krakowa? Jeżeli za punkt wyjścia przyjąć miniony wtorek, czyli oddalenie zażalenia w sprawie ostatniego protestu referendalnego, no to 60 dni upłynie nam 26 września. I to oznacza, że dzień głosowania powinien przypaść najpóźniej do tej daty. A ponieważ wybory odbywają się w niedzielę, no to realne daty to 30 sierpnia, 20 i kolejne wrześniowe 3 niedziele, czyli tam 6 i mniej więcej 20 września. No i z tej matematyki najprawdopodobniej wynika to, że pierwsza tura wyborów w Krakowie 20 września, a ewentualna druga, jeśli będzie taka konieczność, odbędzie się 4 października. Tak to wyliczyłem.
0: Zgubiłem się, powiem ci trochę,
1: mniej więcej
0: przy drugiej cyfrze przed nawiasem.
1: Wiem. Musisz to wyciągnąć właśnie przed nawias wszystko.
0: No dobrze, to teraz będziemy liczyć dalej,
1: bo rozumiem,
0: że niestety musimy sobie policzyć, kto wystartuje w tym wyścigu, a to wcale nie jest prosta matematyka.
1: Tak, 14 kandydatów mniej więcej, to między innymi były prezes Najwyższej Izby Kontroli, Marian Banaś, Bartosz Bochończak z Konfederacji, Michał Drewnicki z PiSu, jeden z inicjatorów referendum, w którym odwołano prezydenta miasta, czyli Jan Hoffman. Mamy Konfederację Korony Polskiej i Michała Klimka, Aleksandrę Owcę z Partii Razem, Monikę Piątkowską z Koalicji Obywatelskiej, Sławomira Pietrzyka z Socjaldemokracji Polskiej, Martę Ratuszyńską z Ugrupowania Dobry Radom, celebrytkę Mariannę Schreiber, Grażynę Zofię Świat z Bezpartyjnych Samorządowców Małopolski i byłego radnego Krakowa Łukasza Wantucha.
0: Ale kogoś tu nie ma?
1: Tak, nie zadeklarował się natomiast cały czas Łukasz Gibała, szef Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców. No tutaj mówi się, że to jest taki lider tego wyścigu, który może rzeczywiście wygrać i to według niektórych sondaży nawet ma szansę na wygraną w pierwszej turze. No i też nie wiadomo, co zrobi Mateusz Morawiecki i jego stowarzyszenie, nowe stowarzyszenie Rozwój Plus. Ja pytałem o to wczoraj jednego z politologów z Uniwersytetu Jagiellońskiego, no i profesor Marek Bankowicz powiedział mi, że jeśli Mateusz Morawiecki nie wystawi swojego kandydata w wyborach w Krakowie, no to byłaby to oznaka pewnej słabości, bo te wybory będą takim poligonem i takim testem sprawczości politycznej przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi.
0: No na razie do tych wyborów jeszcze troszkę zostało. Jeszcze do tej kampanii wyborczej też.
1: No ale
0: zostało.
1: To będzie może taka trochę karta przetargowa. Ten Mateusz Morawiecki może, nawet jeśli ten kandydat nie wygra, no to jeśli uzyska dobry wynik, no to Mateusz Morawiecki może powiedzieć, hej, zobaczcie, jak dobrze nam poszło, może to przełoży się na wybory parlamentarne.
0: Ale wiesz co, Maciek, to chyba dobrze, że bardziej o wakacjach myślą krakowianie niż o polityce.
1: To na pewno. To jak rozmawiam i przeprowadzam jakieś sądy na ulicy, to zazwyczaj jeśli są to sądy polityczne, to ci krakowianie raczej są po prostu zmęczeni tym politycznym tematem i myślą o wakacjach.
0: Maciej Sołtys, pięknie dziękujemy w Radiu RMF24. Wybory w Krakowie, tak stawiamy, pod koniec września. Jest 13 minut po godzinie 12.

Radio RMF 24, 20 minut po godzinie 12. Teraz ciekawa wypowiedź łotewskiego ministra obrony. Bezpośredni, konwencjonalny atak Rosji na jeden lub więcej krajów NATO nie jest obecnie możliwy. Tak mówi łotewski szef resortu obrony. Kreml uwikłany w wojnę z Ukrainą popełniłby strategiczny błąd, decydując się na taki krok i otwierając drugi front, ocenił Rajvis Melnis w wywiadzie dla łotewskiej agencji Leta. Walka na dwóch frontach byłaby strategicznym błędem. Takim był już atak na Ukrainę, wynikający z błędnej kalkulacji. Dlatego Rosja nie może zrobić niczego podobnego w najbliższej przyszłości. Nie mówię tego tylko po to, żeby uspokoić nastroje, dodaje szef łotewskiego resortu obrony. Argumentuje też, że Rosja utknęła w Ukrainie, a ta skutecznie się broni, przeprowadzając kontrataki, niszcząc rosyjskie możliwości logistyczne. Podkreślił też, że aby przeprowadzić atak na dużą skalę, Rosja musiałaby wycofać swoje siły z Ukrainy, utworzyć jednostki w pobliżu państw bałtyckich, no i przystąpić do ofensywy. Ale minister zwrócił uwagę na to, że Rosja ma zdolności do organizowania różnego rodzaju prowokacji i tak już się dzieje. Chodzi o posługiwanie się nielegalną migracją na granicach krajów wschodniej flanki NATO i krajów wschodniej flanki Unii Europejskiej.

0: 12.30 na zegarach. To oznacza w Radiu RMF 24, że czas najwyższy na fakty. Marcin Czarnobielski, razem z nami ruszamy.
1: Niemieckie media ujawniają nowe informacje o sprawcy sobotniego zamachu w Berlinie. Dwóch kuzynów 21-letniego Abdullah Baluta walczyło w szeregach Państwa Islamskiego w Syrii i Iraku. Jeden z nich zginął, a sprawca ataku miał uważać go za męczennika i przechowywać jego zdjęcia w telefonie. Śledczy potwierdzili też, że w furgonetce znaleziono wyłącznie DNA Baluta, co wskazuje, że to on prowadził pojazd. W sobotnim zamachu zginęła obywatelka Polski, a 31 osób zostało rannych. Przenosimy się do kraju. Do walki z pseudomedycyną mają posłużyć nowe przepisy przygotowane przez Rzecznika Praw Pacjenta. Autorzy ustawy Lex Szarlatan przekonują, że problem dotyczy tysięcy osób i przynosi ogromne zyski tym, którzy oferują niesprawdzone terapie, mówił na naszej antenie Konrad Madejczyk z Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
2: Pojedynczy promotorzy pseudoterapii mają zasięgi liczone w setkach tysięcy odbiorców. Do dokumentacji projektu opisano przykład osoby obserwowanej przez ponad 370 tysięcy osób. No to mówimy tutaj o gigantycznych pieniądzach, które wchodzą w grę.
1: Zdaniem gościa Radia RMF 24 nowe przepisy nie mają uderzać w legalne formy medycyny komplementarnej.
2: Medycyna naturalna, medycyna niekonwencjonalna, akupunktura, masaże, te wszystkie dziedziny, powiedzmy to, medycyny komplementarnej, one dalej będą funkcjonować i dalej będzie można z nich korzystać. Tutaj nikt nie mówi o tym, że naturopaci przestaną móc leczyć ziołami, że zielarze nie będą mogli sprzedawać swoich produktów. Absolutnie nie.
1: A jeszcze dzisiaj parlament może zakończyć pracę nad ustawą Lex Szarlatan. Barbara Mróz-Gorgoń została pełnomocniczką rządu do spraw promocji marki Polska. Decyzję ogłosił premier Donald Tusk. Polska ma zyskać spójną strategię budowania swojego wizerunku na świecie, powiedziała podczas dzisiejszej konferencji prasowej nowa pełnomocniczka.
3: Silna marka narodowa to są realne korzyści. To jest więcej inwestycji, to jest rozpoznawalność naszych marek, produktów, firm za granicą, ale też wielka siła w relacjach międzynarodowych.
1: Zdaniem profesor Barbary Mróz-Gorgoń, rządowa wizerunek Polski odpowiada nie tylko instytucje państwowe, ale też przedsiębiorcy, naukowcy, artyści, sportowcy i Polacy mieszkający za granicą.
4: Fakty na wakacje.
1: Brak klimatyzacji, niedziałający basen czy pokój niezgodny z ofertą. Takie sytuacje mogą skutecznie popsuć wakacyjny wyjazd. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że kluczowe znaczenie ma umowa, a zwykle pokój niezgodny z ofertą. Takie sytuacje mogą skutecznie popsuć wakacyjny wyjazd.

0: w Radiu RMF24. Teraz polska polityka z wielkich liter. Mowa o naszym podcaście, o najnowszym odcinku. A jak się domyślacie, ten najnowszy odcinek oczywiście zdominował temat zamieszania w prawie i sprawiedliwości. Wciąż rozstrzyga się los Mateusza Morawieckiego i jego stronników. Sami odejdą, czy ich wyrzucą już teraz, czy za kilka miesięcy, gdy ten serial polityczny wydaje się już kończyć. No to mamy kolejną perypetię i rusza kolejny sezon. Czy rozłam w PiSie może zamknąć drogę do władzy szeroko rozumianej prawicy po kolejnych wyborach parlamentarnych?
1: Ja myślę, że w tej chwili niczego nie można wykluczyć, szczególnie, że sondaże pokazują, jeżeli je policzymy, jakie jest poparcie dla sił, nazwijmy to, koalicji demokratycznej, jak i sił prawicowych, że jednak widać tą lekką przewagę tych sił prawicowych. Ale tak naprawdę trzeba by to skonfrontować, te wyliczenia i jakieś prognozy spróbować na tej podstawie zbudować, mając z tyłu głowy metodę przeliczania głosów na mandaty, jaką stosujemy w Polsce. Czyli metodę Donta. Bo wiemy, że metoda Donta promuje raczej większe ugrupowania niż mniejsze ugrupowania i czym większa jest różnica między pierwszym ugrupowaniem a drugim ugrupowaniem w sondażach, tym to pierwsze dostaje więcej mandatów. No więc ja bym tutaj widziała kilka takich możliwych scenariuszy. Po pierwsze może się okazać, że Koalicja Obywatelska będzie miała tyle szczęścia, co Prawo i Sprawiedliwość w roku 2015, że na przykład Rozwój Plus dostanie 4,6% głosów. Razem nie dostanie tak, że nie przekroczy progu wyborczego i wtedy Koalicja Obywatelska może dostać tę premię właśnie za to, że tamte ugrupowania nie przekroczyły progu wyborczego i więcej mandatów i wtedy mogłaby to być droga do tego, żeby znowu mogła utworzyć rząd na przykład z Nową Lewicą, ewentualnie z Polskim Stronnictwem Ludowym. Tutaj też oczywiście wielki znak zapytania, w jakiej konfiguracji
2: balansuje cały czas, prawda? Na granicy PSL.
1: Tak, no i czy w ogóle będzie samodzielnie startowało, czy w jakiejś koalicji, no ale to rozumiem, że to nie jest w tej chwili ta kwestia, o której rozmawiamy. Ale może się też zdarzyć taka sytuacja, jak Prawo i Sprawiedliwości w roku 2023, czyli Koalicja Obywatelska może wygrać wybory, tak jak PiS w 2023, być największym klubem parlamentarnym, ale nie mieć z kim utworzyć rządu, dlatego że właśnie koalicjanci Koalicji Obywatelskiej, Nowa Lewica pewnie przekroczy ten próg wyborczy.
2: Ale no, pytanie, ale czy z partią razem, czy nie? Pewnie raczej samodzielnie.
1: 2050 nie. Pytanie, co zrobi Polskie Stronnictwo Ludowe, to już to zagadnienie już poruszałyśmy. I może się okazać, że to właśnie partie prawicowe będą miały większość mandatów w parlamencie i to one będą mogły utworzyć rząd. I właściwie, jeżeli Mateusz Morawiecki przekroczy próg wyborczy, pewnie byłaby to dla niego dość korzystna sytuacja, no bo bez niego tego rządu utworzyć by się z dużym prawdopodobieństwem nie dało i miałby zdecydowanie silniejszą pozycję negocjacyjną niż zostając w tej chwili w Prawie i Sprawiedliwości i pewnie będąc pozbawionym wielu ze swoich zwolenników z list wyborczych przed wyborami 27 roku.
0: Tak tę sytuację diagnozuje politolożka profesor Maria Wincławska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, była gościem Barbary Brodzińskiej-Mirowskiej w najnowszym odcinku naszego programu Polska Polityka w Radiu RMF24. Cały odcinek oczywiście znajdziecie na naszym kanale na YouTubie i na platformie RMF On, którą gorąco polecamy.

0: Mateusz Morawiecki zapowiada, że będzie tworzył nowy klub parlamentarny w polskim Sejmie. To najważniejsza wiadomość, która płynie do nas z Wiejskiej dzisiaj, w środę 29 lipca, ale marszałek Czarzasty mówi, jeszcze żadnego formalnego wniosku w tej sprawie nie mam. Marszałek Czarzasty w ogóle studzi nastroje wśród posłów i zapowiada, że przed wakacjami to na pewno nie będzie głosowania nad kandydaturą na przykład Marcina Ociepy, którego na wicemarszałka wysunął klub Prawa i Sprawiedliwości. Czarzasty tłumaczy, że chciałby po prostu dać się wyszaleć, jak mówi parlamentarzystom Prawa i Sprawiedliwości.
1: Ktoś w tej sprawie musi zachować rozsądek i dystans. Ja nie zgadzam się na to, żeby w Sejmie Sejm działał pod wpływem tego, że w jednym klubie parlamentarnym, nawet do tej pory największym, się ludzie pokłócili. Sejm jest stabilną instytucją. W związku z tym, jeżeli panowie i panie z Prawa i Sprawiedliwości codziennie zmieniają zdanie w sprawie własnej przyszłości, to ja daję im czas na to, żeby się wyszaleli. Wyszalejcie się, uspokójcie, znajdźcie jakiś rozsądek. Jak to wszystko znajdziecie, to instytucja Sejmu, prezydium Sejmu odniesie się do wszystkich tych zjawisk. Miesiąc sierpień jest miesiącem, ogłaszam, jako miesiąc rozsądku i nostalgii. Kieruję to do koleżanek i kolegów z Prawa i Sprawiedliwości.
0: No do sierpnia to jeszcze mamy trochę czasu, panie marszałku. Do faktów ledwie 9 minut. Radio RMF 24, program popołudniowy. Za 9 minut będzie godzina 13.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Wielka polityka zza oceanu.
2: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
1: I codzienne życie Amerykanów.
2: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
1: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Niestety dramat rodzinny w Sosnowcu. Za moment szczegóły oczywiście w faktach. Agnieszka Pietrzak już jest razem z nami. Zapraszamy, jest godzina 13.
1: Dwie osoby nie żyją, jedna została ranna. Rodzinna tragedia w Sosnowcu. Później temat nowego klubu parlamentarnego.
2: Wniosku jeszcze formalnego nie ma.
1: Oznajmił marszałek Sejmu w sprawie posłów ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Wybieracie się do Francji? Koniecznie słuchajcie apeli kierowanych do turystów. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności rodzinnej tragedii w Sosnowcu w Śląskiem. Dwie osoby nie żyją, a jedna została przewieziona do szpitala. Anna Kropaczek, nasza reporterka w faktach. Aniu, co wynika z ustaleń?
3: Do tragicznych wydarzeń doszło w jednym z mieszkań w sosnowieckiej dzielnicy Juliusz. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 36-letni mężczyzna zaatakował swoich rodziców, a później odebrał sobie życie. Dla kobiety ciosy okazały się śmiertelne. 59-letni mężczyzna natomiast wezwał pomoc i z obrażeniami trafił do szpitala. Jak powiedział mi rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu, Bartosz Kilian, wszczęte zostały dwa śledztwa. Jedno dotyczące zabójstwa i usiłowania zabójstwa, a drugie dotyczące samobójstwa młodego mężczyzny.
1: Wniosek formalny jeszcze nie wpłynął, przekazał marszałek Sejmu w sprawie posłów skupionych w Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Jak mówiliśmy o poranku, były premier poinformował o założeniu klubu parlamentarnego.
2: Jeżeli dzisiaj dostaniemy pismo o założeniu nowego klubu, to automatycznie te osoby przestają być członkami tamtego klubu i nabierają określonych uprawnień. Uprawnień do środków finansowych, uprawnień do lokali. Jeżeli będzie wniosek tego klubu o powołanie wicemarszałka Sejmu, to będzie Sejm w tej sprawie decydował, ale uwaga, będzie decydowała większość.
1: Marszałek Włodzimierz Czarzasty poinformował też, że wpłynął wniosek Prawa i Sprawiedliwości o powołanie Marcina Ociepy na wicemarszałka Sejmu. Nie będzie to jednak procedowane na tym posiedzeniu Izby Niższej Parlamentu.
2: Będziemy procedowali wszystkie zmiany na Sejmie pierwszym bądź drugim wrześniowym w zależności od rozwoju sytuacji.
1: Czyli możliwych przetasowań po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. Rozpoczynająca się czwarta fala rekordowych upałów tego lata we Francji może utrudnić gaszenie wielkiego pożaru lasów w rejonie Bordeaux. Według prognoz synoptyków temperatura może tam sięgnąć nawet 40 stopni.
4: Władze Akwitanii apelują o zachowanie dużej ostrożności do turystów, którzy chcą w najbliższych dniach przybyć do tego regionu na wypoczynek, mimo wielkiego pożaru lasów w rejonie Bordeaux, którego rozprzestrzenianie się zostało wprawdzie zatrzymane w wielu miejscach, ale który ciągle może stanowić zagrożenie dla osób znajdujących się niedaleko płomieni. Prefektura regionu podkreśla, że na północ od rzeki Garony nie ma niebezpieczeństwa, na pozostałych obszarach wczasowicze muszą zachować natomiast daleko posuniętą czujność, tym bardziej, że według specjalistów nie wiadomo na razie, jak w dużym stopniu pracę strażaków utrudni rozpoczynająca się dzisiaj nowa fala upałów, którym paradoksalnie towarzyszyć mogą dosyć silne wiatry.
1: Relacjonował nasz francuski korespondent Marek Gładysz.
5: Piłka nożna w faktach RMF FM.
1: Lech wieczorem będzie chciał przypieczętować awans do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Zespół z Poznania w pierwszym meczu pokonał na wyjeździe 4-1 duńskie Aarhus. W trudniejszej sytuacji jest Górnik, który musi odrobić jednobramkową stratę po przegranej z Fenerbahce. W faktach Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, Zabrzan stać na pokonanie faworyzowanego rywala?
6: Będzie o to bardzo trudno, bo zespół ze Stambułu ma w swoim składzie wielu doświadczonych i utytułowanych graczy, którzy w przeszłości występowali m.in. w lidze angielskiej. Jednak pierwszy mecz pokazał, że Górnik jest w stanie powalczyć i stworzyć sobie kilka dogodnych sytuacji, bo jak zgodnie podkreślają piłkarze i szkoleniowiec zespołu z Zabrza, obrona to najsłabszy punkt tureckiej drużyny.
7: Musimy im zrobić trochę więcej stresu przed ich bramkę. Też mi się wydaje, że w pierwszym meczu, to pierwsi 25 minut, widzieliśmy, że też oni mają problemy gdzieś tam w niskim bloku.
6: Mówił Erik Janża, kapitan Górnika, na stadionie przy Roosevelta w Zabrzu dziś komplet widzów, a początek meczu o 20:00.
1: A godzinę wcześniej pierwszy gwizdek w Poznaniu.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24.
0: Oj, będzie gorąco. ale nie chodzi tutaj o piłkę nożną, chodzi o to, że idzie fala upałów. A gdzie będzie najcieplej? Oczywiście tradycyjnie na Dolnym Śląsku. Dlatego wpadniemy do stolicy Dolnego Śląska, ale wcześniej świat gwiazd filmowych i nowych produkcji. Już za moment.

0: Stary, teraz świat filmu, a ja już widziałem, Kasia.
1: Co widziałeś?
0: No jak to co? Wszyscy już widzieli, więc ja też widziałem Odyseję oczywiście, nie Odyseję. Każdy ma zdanie na temat Odysei, każdy ma swoją opinię na temat Odysei.
1: Myślałam, że widziałeś ten mój brudny kubek, co wstawiła mnie do zmywarki. Już się przestraszyłam.
0: A to zaraz, ale to za chwilę. Zaraz to rozstrzygniemy. Kto ma posprzątać się po Kasi Kawie? To teraz rozmawiamy o filmie oczywiście, tak?
1: Tak.
0: Aktorka Olivia White w sukcesie najnowszej komedii Zaproszenie nakręci na kolejny film.
1: Tak.
0: Pod tytułem Niegrzeczny.
1: Niegrzeczny, tak.
0: No dobrze. I w obsadzie same gwiazdy Hollywood.
1: Same.
0: Czyli zagrasz, rozumiem, Kasia.
1: Tylko jeśli ty przyjmiesz główną rolę.
0: Oczywiście. Katarzyna Sobiechowska-Żuchta.
1: Dzień dobry.
0: Razem z nami. Redakcja kulturalna RMF FM.
1: Dobrze,
0: Kasia, to teraz kogo zobaczymy na ekranie i o czym będzie film?
1: Olivia Wilde się rozkręca reżysersko w obsadzie ulubienica Ameryki, czyli Jennifer Aniston.
0: Moja też.
1: Twoja też, wiedziałam, oczywiście, że cię to ucieszy, trochę cię znam. Peter Dinklage, to jest ten niskorosły aktor, fantastyczny człowiek,
0: tak,
1: znany z Gry o Tron, z filmu Drużnik. On zagra świętego Mikołaja.
0: O.
1: Bo ona będzie kobietą walczącą o prawo do opieki nad synem po rozwodzie, z takim manipulującym byłym mężem i, jak pisze portal filmowy Deadline, jedyną nadzieją dla bohaterki granej przez Aniston właśnie będzie odnalezienie świętego Mikołaja i namówienie go, żeby zeznawał w sądzie podczas rozprawy rozwodowej. Niby nieśmieszna historia, ale to ma być komedia.
0: Okay.
1: Za produkcję odpowiadać będzie firma innej gwiazdy Hollywood, czyli Margot Robbie, bo Margot Robbie nie tylko gra, ale też produkuje. Olivia Wilde nie tylko gra, ale też reżyseruje. Data premiery jest już konkretna, 5 listopada przyszłego roku.
0: No, 5 listopada?
1: Przyszłego roku.
0: Gdzie będzie wtedy Mateusz Morawiecki? Posłuchaj, zastanawiam się nad tym.
1: Ale nie wiem, ale nie wiem, czy Olivia Wilde to interesuje.
0: No właśnie, a powiem ci, że to jest bardzo ciekawa rzeczywiście osoba, bo to jest znana aktorka, ale najsłynniejsza jej rola to chyba 13.
1: 13 z Doktora House'a, to jest ona, tak zaczynała.
0: Ale dlaczego się teraz zabrała za reżyserię? Woli reżyserować?
1: Wiesz co, jej co całkiem dobrze wychodzi.
0: Okay.
1: Na początku było średnio, miała takie różne momenty reżyserskie, ale ta komedia Niegrzeczny będzie kolejnym reżyserskim projektem po docenianym przez krytykę Zaproszeniu, o którym wspomniałeś. To Zaproszenie chyba jeszcze jest grane, wydaje mi się, bo ten film wszedł na początku lipca do kin, więc pewnie go gdzieś jeszcze znajdziecie. O tym filmie już sporo opowiadałam, miałam także okazję porozmawiać z Olivią Wilde, to jest, i z Edwardem Nortonem, który też gra główną rolę w tym filmie, bo ona reżyseruje i gra. I pytałam ją o to, czy kino dzisiaj może nas jakoś zjednoczyć. W dzisiejszych czasach bardzo łatwo stracić wiarę, gdy śledzi się newsy, wiadomości, a jednak nieustannie widzimy przykłady ludzi, którzy mimo wszystko nie przestają walczyć. Myślę, że jako twórcy filmów możemy wnieść swój taki niewielki wkład, opowiadając historie, które sprawią, że ludzie czują się mniej samotni. Tak mówiła mi Olivia Wilde, ale też ja sporo czytam w ogóle ostatnio jej wypowiedzi. Sensownie mówi, na przykład o botoksie w Hollywood.
0: Tak, to pamiętam. Taka głośna wypowiedź o tym, jak trudno znaleźć do filmu aktorki, które wciąż potrafią ruszać twarzą.
1: Ona tak dokładnie powiedziała, bo w Fabryce Snów naturalna mimika, absolutny fundament aktorstwa przecież, coraz wyraźniej przegrywa z botoksem, z kultem wiecznej młodości. Ona tego oczywiście nie ocenia w tych rozmowach, w tych wywiadach, tylko stwierdza fakty. No jest reżyserką, szuka aktorek, sama zagrała w Zaproszeniu, nie wiem, czy wystąpi w tym z Jennifer Aniston, ale ona też wie, Olivia Wilde, jak okrutne potrafią być social media, bo przekonała się o tym w kwietniu podczas festiwalu w San Francisco. Pewnie pamiętacie takie historie memiczne wręcz z social mediów. Udzielała wywiadu na czerwonym dywanie i taki szerokokątny obiektyw zniekształcił na tyle jej twarz, miała takie wielkie oczy, małą brodę i wyglądała jak osoba, która jest czymś naszprycowana albo po jakimś środku na odchudzanie, którego nazwy nie będziemy wymieniać. I to wywołało lawinę spekulacji o rzekomej chorobie. Aktorka to skomentowała tę sprawę z humorem na Instagramie, pisząc: hej, jeszcze nie umarłam. Na dowód reżyseruje nowy film. Zobaczycie komedię Zaproszenie. To możemy o tym porozmawiać. Ja bardzo chętnie czekam na jakieś opinie. I wszystko z nią i z jej mimiką jest dobrze tam w tym filmie. Teraz czekamy na nowy film Olivii Wilde. Jestem bardzo ciekawa, jak się to potoczy, bo ona ma taki zmysł niesamowity, takie poczucie rytmu w tych swoich filmach ostatnich. Że to jest wszystko tak dobrze rozpisane.
0: Ale żeby znaleźć świętego Mikołaja, no powiem ci, to nie jest łatwe.
1: Ja wiem, że ciebie to zainteresowało najbardziej, bo ty jesteś takim lubiącym świętego Mikołaja.
0: Tak, no, a kto nie lubi, oczywiście. tak.
1: No właśnie.
0: Tak, tak, kto nie lubi, kto nie lubi. Do świąt jeszcze na szczęście trochę zostało. Dzisiaj 29.
1: Ja cię wylosuję na Mikołajki. Wszystko zrobię, żeby tak było.
0: A czyli te lasowania są ustawiane?
1: Tak.
0: A to wiedziałem od początku.
1: Ja je ustawiam. Ja
0: od początku tak podejrzewałem. Wiedziałem, że tak jest. Zaraz, Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, bardzo
1: dobrego
0: dziękujemy.
1: Dnia.

mocny wpis Jarosława Kaczyńskiego o tym, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości. Stało się to, co było do przewidzenia. Do końca podejmowałem próby porozumienia. Niestety Mateusz Morawiecki ewidentnie miał w głowie swój własny plan polityczny, realizowany na bazie rozłamu PiS. Rozłam, którego dokonał, nastąpił w najbardziej nieodpowiednim momencie z punktu widzenia Polski i służy tym, którzy szkodzą naszej ojczyźnie. To wszystko czytamy na profilu prezesa na portalu X i dodajmy jeszcze, co pisze Jarosław Kaczyński. Jako Prawo i Sprawiedliwość nie zatrzymujemy się. Mamy strategię, mamy program, patrzymy w przyszłość. Fatalny rząd Tuska musi zostać odsunięty od władzy. Tylko zjednoczony obóz patriotyczny ma szansę na realny sukces. Patriotą trzeba być w czynach, a nie w słowach, tak? Informuje Jarosław Kaczyński, tak pisze Jarosław Kaczyński, no może albo ktoś, kto pomaga pisać prezesowi na portalu X. Wczoraj, jak pamiętacie doskonale, Komitet Polityczny PiS-u zatwierdził listę 44 osób, które nie złożyły w terminie wymaganego oświadczenia albo złożyły je na niewłaściwym formularzu, bo nie wszystkie osoby z tej listy należą do Stowarzyszenia Rozwój Plus. Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński na przykład nie złożyli oświadczenia na odpowiednim formularzu. Swoją drogą to słabo o nich świadczy jako byłych ludziach blisko związanych ze służbami specjalnymi. Sprawa została skierowana do rzecznika dyscypliny partyjnej. Sprawa tych 44 osób, czyli do Karola Karskiego, który każdą sprawę będzie teraz rozpatrywał indywidualnie, czyli to potrwa. Ale mamy informację z ostatniej chwili z ulicy Wiejskiej. Jest już zarejestrowany nowy klub parlamentarny. Klub parlamentarny Rozwój Plus. Zgadnijcie, kto stanął na czele. Tak jest. Wygrali państwo. Nagrodę główną. Mateusz Morawiecki na czele nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus.

0: 13.30, Marcin Czarnobielski, czas na fakty.
1: Polska stara się o utworzenie Centrum Serwisowego Systemów Patriot. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekonywał dzisiaj w RMF FM, że byłby to ważny transfer technologii do Europy.
2: My dzisiaj jesteśmy w grupie 4 państw, które zabiegają o to, żeby na naszym terytorium było centrum serwisowe i taką umowę podpisaliśmy podczas szczytu NATO. Polska, Niemcy, Holandia i Szwecja. W jednym z tych państw będzie centrum serwisowe. Jeżeli by się to udało już osiągnąć, to jest największy transfer technologii w dziedzinie patriotów do Europy.
1: Szef MON zaznaczył, że rozmowy w tej sprawie prowadzone są ze Stanami Zjednoczonymi. IMGW ostrzega przed upałami pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Alerty będą obowiązywać w 15 województwach od jutrzejszego popołudnia i potrwają najpóźniej do piątkowego wieczoru. A do tematu fali upałów przechodzącej nie tylko nad Polską powrócimy dzisiaj w faktach. O komentarz poprosimy geografa.
3: Te fakty wyjdą nam na zdrowie.
1: No właśnie, robi się coraz cieplej, a na niebie coraz więcej słońca. Specjaliści przypominają, że okulary przeciwsłoneczne to nie tylko modny dodatek, ale też tarcza dla naszych oczu przed szkodliwym promieniowaniem UV. Jak wybrać te najlepsze?
4: Przy wyborze okularów przeciwsłonecznych trzeba się kierować przede wszystkim filtrem UV-400. To musi być w okularach, ponieważ jest to pełna ochrona przed promieniowaniem UV. Takie okulary zalecamy zakupić w salonach optycznych, ponieważ one są z certyfikatami zgodne z normami Unii Europejskiej oraz mamy pewność, że jest tam filtr UV-400.
1: Mówiła Magdalena Szymańczyk, menadżerka salonu optycznego. Oczywiście pakując się na wakacje, nie zapomnijcie wrzucić do walizki okularów, o których wspominaliśmy, ale niezależnie czy planujecie wylegiwać się na plaży, czy zwiedzać, zwracajcie też uwagę na to, co jecie. Latem pozwalamy sobie zdecydowanie na zbyt dużo, co może prowadzić do złego samopoczucia i problemów zdrowotnych, przestrzega dietetyczka Agnieszka Karelus w rozmowie z naszą dziennikarką Kamilą Konturek-Ziębą.
5: Dwie gałki lodów nie są wielkim problemem, ale jeszcze do tego bita śmietana, polewy.
6: Możemy sobie pozwolić na desery, na lody, na jakieś słodkie napoje, ale wszystko w granicach rozsądku, jeżeli chodzi o ilość.
5: Największe grzechy wakacyjne, jakie popełniamy?
6: Przede wszystkim nieregularne posiłki, ale też przetworzona żywność, czyli fast foody, lody. Zapominamy też o nawodnieniu. Niestety często mylimy właśnie uczucie pragnienia z uczuciem głodu, więc starajmy się jednak pilnować tego, żeby pić nie tylko słodkie napoje i jakieś właśnie słodzone kawy mrożone, ale też, żeby uzupełniać wodę na bieżąco.
1: No a takie wakacyjne grzeszki, o których wspomniała pani dietetyk, przy stole mogą skończyć się nie tylko bólem brzucha, ale też zatruciem, co skutecznie popsuje wam urlop. Burza w sieci po nagraniu z udziałem Donalda Trumpa. Prezydent USA uczestniczył niedawno w pogrzebie senatora Lindsey Grahama w Katedrze Narodowej w Waszyngtonie. Jego zachowanie podczas uroczystości... Prezydent USA uczestniczył niedawno w pogrzebie senatora Lindsey Grahama w Katedrze Narodowej w Waszyngtonie.

0: Tak, pada deszcz, oj, chyba nie prędko. Idzie fala upałów raczej. Idzie fala upałów i pijcie kranówkę. Zachęca dziś Wrocław swoich mieszkańców. Na rynku wodociągi rozdawały tritanowe butelki, które warto wypełnić w te upalne dni. Woda z kranu jest sprawdzana codziennie w laboratoriach, spełnia wszystkie zasady polskiego Ministerstwa Zdrowia. Koszt jednego litra to mniej niż jeden grosz. A oprócz oszczędności przyczyniamy się też do ograniczenia produkcji plastiku. Nasza reporterka Martyna Czerwińska pytała mieszkańców, czy w ogóle lubią upały.
1: Ludzie zwykle dzielą się na dwie grupy, tych, którzy kochają upały i tych, którzy ich nienawidzą. Do której grupy panie należą?
2: Ja lubię upały, ale nie ukrywam, że coraz bardziej mnie martwią w kontekście zmian klimatycznych. Jak był ten weekend 40-stopniowy, to trudno mi się było z niego cieszyć.
1: Okej, czyli z pełną świadomością pani podchodzi do tych zmieniającej się jednak pogody.
2: No niestety tak, mam wrażenie, że łatwiej by było bez tej świadomości, ale no niestety jest jak jest i trzeba coś z tym zrobić.
1: A w jaki sposób panie sobie przynoszą ulgę w taki dzień, jak na przykład jutro, 35 stopni ma być na termometrach.
2: No myślę, że przede wszystkim cień i picie wody. To jest jakby klasyk, ale zawsze dobry.
1: Ale raczej pani unika słońca i zostaje w domu, czy nie ogranicza się ze względu na to mocne słońce?
2: Nie ograniczam się, ale unikam tak między 12 a 14. Staram się, jak jest taki upał, to jednak być na zewnątrz. Więc albo spacer rano, albo wieczorem dopiero.
1: Jutro ma być 35 stopni. Jak sobie radzicie z upałami?
3: Czapka z daszkiem, woda chłodna i iść do cienia.
1: Okej. Lubicie upały, czy nie za bardzo? Męczycie się w takie dni?
3: Bardzo gorące i ślepi w oczy.
4: Uciekam do cienia. Jak jest powyżej 30 stopni, to już uciekam do cienia.
1: Ma pan cień gdzieś tam w ogródku, w pobliżu
4: u siebie? U siebie w domu, tak. Przydomowy basen.
1: Rozkładacie?
4: Rozkładamy, tak.
1: I kąpicie się w nim faktycznie?
5: Tak, kąpiemy się z nim, tak.
6: My lubimy upałę.
7: My lubimy słońce.
1: To najlepiej, bo nie trzeba szukać rozwiązań.
8: Ja uwielbiam.
9: No tak sobie chodzę, posiedzę w cieniu.
10: Napić się lemoniatki. No. Ale generalnie uciekamy od upałów. Jest okej.
11: No. Lepiej to niż deszcz. No.
1: Czekaliśmy na lato, więc teraz się z niego cieszymy.
12: Się, przecież to jest normalne, nie? Lipiec, sierpień, to jesteśmy przygotowani do lata.
0: To co, będziemy jeszcze tęsknić za taką temperaturą? 35 stopni jutro w stolicy Dolnego Śląska. No, zobaczymy. A czy myślicie o urlopie w pracy? A no właśnie, mamy bardzo ciekawe badania na ten temat. To w takim razie za chwilę na ten temat właśnie.

W Radio RMF 24 wielu z nas, wielu, a może nawet każdy myśli o urlopie, gdy jest w pracy. Ale czy na urlopie myślicie o pracy? Okazuje się, że tylko 40% Polaków potrafi całkowicie odciąć się od spraw zawodowych w czasie wolnym, czyli po prostu nie odbiera telefonów, nie odpisuje na wiadomości. Tak wynika z najnowszego badania Interview Me, czy Polacy pracują na urlopie. Wyniki tego badania opublikowano na łamach portalu prawo.pl. Pozostali na różne sposoby utrzymują kontakt z pracą. I tak, 46% czasem zerka na maila lub myśli o obowiązkach. 10% regularnie sprawdza, co się dzieje w firmie. 4% nawet wykonuje zadania w dni wolne. Brawo! Jak podaje prawo.pl, respondenci wskazują, że największą przeszkodą utrudniającą im prawdziwy wypoczynek są po prostu obawy związane z ich pracą. Zapytanie o to, co najbardziej im przeszkadza w oderwaniu się od pracy podczas urlopu, najczęściej wymieniano. Obawę przed zaległościami po powrocie do pracy. Skąd my to znamy? Zbyt dużo obowiązków, zbyt duży natłok pracy, poczucie odpowiedzialności za zespół, za klientów, za projekty. Presję ze strony przełożonych lub współpracowników, żeby być dostępnym, czy też brak osoby, która mogłaby przejąć obowiązki na czas naszej nieobecności. Aż 55% badanych pracowników przyznaje, że odczuwa wyrzuty sumienia lub stres związany z wzięciem urlopu. Tylko ledwie co czwarty z nas, z tych osób ankietowanych, nie ma żadnego problemu z całkowitym odcięciem się od pracy na urlopie. Polecamy się. Radio RMF 24. Za chwil kilka fakty. Za chwil kilka, czyli za 7 minut. Za 7 minut oczywiście. Michał Zieliński też na antenie Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie.
1: O tym się mówi.
2: O wojnie w Ukrainie, o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o kolejnych decyzjach prezydenta USA, o cenach benzyny, o naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Piotr Salak. W każdą niedzielę po 9:00 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Piotr Salach, bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie, ale słyszymy się oczywiście jutro w Radiu RMF 24 o godzinie 10, a teraz już 14 i czas najwyższy na fakty. Agnieszka Pietrzak razem z nami.
1: Duże zadymienie, zamknij okna. RCB ostrzega tych, którzy przebywają w powiatach kościerskim i kartuskim na Pomorzu. W Ogniu stanęła hala produkcyjna w Skorzewie. Z faktów dowiecie się też, ile straci PiS po rozłamie, a w porze obiadowej narobimy apetytu. Potrawy z Mazur polecają się w akcji Pyszne, bo polskie. Uwaga, pożar zakładu przemysłowego w Skorzewie w gminie Kościerzyna. Duże zadymienie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przebywających na terenie powiatów kościerskiego i kartuskiego na Pomorzu. Fakty ustala reporterka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, co wiadomo o tym pożarze, no i pracy strażaków?
2: Pożar gasi 16 zastępów straży pożarnej. Strażakom udało się zlokalizować zarzewie ognia i pożar już się nie rozprzestrzenia. W hali w Skorzewie produkowane były laminaty. Z budynku jeszcze przed przybyciem służb ewakuowały się 22 osoby. Jedna z nich podtruła się gazem i została przetransportowana do szpitala. Takie informacje przekazał mi młodszy aspirant Dawid Westrych, rzecznik pomorskich strażaków. Ogień pojawił się w hali przed południem. Z powodu dużego zadymienia mieszkańcy powiatów kościerskiego i kartuskiego otrzymali alerty RCB z prośbą o pozostanie w domach, jeżeli jest taka możliwość. Służby proszą też, aby nie otwierać okien i oczywiście nie zbliżać się do miejsca akcji.
1: My ostrzegamy kierowców na obwodnicy Trójmiasta na wysokości Gdańska, między węzłami lotnisko Gdańsk. Po zderzeniu czterech aut w kierunku Gdyni można przejechać tylko jednym pasem jezdni. Korek sięga już ponad 4 kilometry. Prawo i Sprawiedliwość straci ponad 1 000 000 złotych rocznie na rozłamie. 40 posłów i senator, przypomnę, opuszczają klub parlamentarny PiS i zakładają nową frakcję Rozwój Plus. Łączymy się teraz z naszym reporterem Jakubem Rybskim.
3: Dzień dobry
1: Jakubie. Jak to wygląda w praktyce?
3: Kancelarie Sejmu i Senatu przekazują klubom parlamentarnym pieniądze na ich działalność. Chodzi tu m.in. o utrzymanie biura klubu, wynagrodzenia pracowników, analizy i ekspertyzy, ale też samochody, paliwo i podróże służbowe. Kwota jest uzależniona od wielkości frakcji, co oznacza, że 41-osobowy klub Rozwój Plus będzie otrzymywał prawie 100 tysięcy złotych miesięcznie.
4: To jest duża strata. Strata ponad 40 parlamentarzystów, ujma finansowa, z którą trzeba będzie się borykać.
3: Mówił Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej. Politycy Prawa i Sprawiedliwości z kolei przekonują, że tutaj nie chodzi o pieniądze.
5: Dla nas to jest sprawa zupełnie wtórna. Chodzi o jedność środowiska polskich patriotów.
3: Powiedział mi rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Pół godziny temu grupa polityków z Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego złożyła formalny wniosek o założenie nowego klubu. Z Sejmu Jakub Rybski.
6: Wakacje z faktami RMF FM.
1: Pyszne, bo polskie dziś, przypomnę, na Mazurach. Najedzeni rybą wędzoną przy lesie niedaleko Mrągowa odwiedzamy kolejne miejsce wskazane przez Was, naszych słuchaczy RMF FM. Łączymy się z Magdaleną Wojtoń i Piotrem Bułakowskim. Gdzie jesteście teraz?
7: Między Mikołajkami a Rucianem Nidą. W Kadzidłowie. To jest niewielka wioska, która liczy zaledwie 3 gospodarstwa. To jest wieś otoczona parkiem dzikich zwierząt. Wjeżdżając tutaj minęliśmy znak Uwaga Rysie. Naprawdę trzeba wiedzieć, gdzie chce się dojechać i tutaj to swoje miejsce na ziemi mają pani Danuta i pan Krzysztof. Oberża pod psem. Dzień dobry Państwu.
8: Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
7: Tutaj koło nas jest wielki napis, nie mamy czasu dla ludzi, którzy nie mają czasu. To takie miejsce, gdzie można odpocząć?
8: No tak, bo to stworzyliśmy. To jest miejsce, które powstało z niczego. 30 lat temu w tym miejscu nie było nic. To było pole. To, co wszystko widzicie wokół, te wszystkie domy, wszystkie drzewa, tego 30 lat temu nie było.
10: Akcja Pyszne, bo polskie, więc pytamy, co pysznego tutaj można zjeść? Czym zachęcacie swoich gości? Jakie smaki preferujecie?
9: Wszystko jest pyszne.
10: No, wiem, że pani dzisiaj rano coś gotowała pysznego.
9: Gotowałam zupę grzybową. Mhm.
10: Nasz realizator z wozu satelitarnego pytał, czy są może pierogi z jagodami?
9: Są jagody, więc pierogów nie ma, ale w każdej chwili kuchnia może ulepić. Pierożki robimy na bieżąco.
7: Mhm. A z czym jeszcze? Z takimi owocami? Z czereśniami macie.
8: Mamy, tak.
9: Mogą być z truskawką według życzenia.
8: Smaki nasze domowe, smaki naszego dzieciństwa i smaki, no powiedzmy, w miarę regionalne. Czyli ja pamiętam, u babci na wsi robiła nam pierogi z czereśniami i my to mamy w karcie. Pierogi z czereśniami, które w zasadzie rzadko kiedy się spotyka, bo wszyscy preferują pierogi z jagodami, moim skromnym zdaniem, z czereśniami są lepsze.
7: Kiedy tutaj przyjechaliśmy, lekko padał deszcz, teraz wyszło słońce, także cieszmy się tym przepięknym miejscem i celebrujmy ciszę.
1: Cisza. Nasz kolejny przystanek to Stare Sady. Będziemy mieć dla Was mnóstwo pysznych niespodzianek. Zostańcie z RMF FM.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tyle faktów. Piotr Salak już opuścił studio w Warszawie, a w naszym studio w Krakowie tu sobie posprzątałem, poukładałem telefon, okulary, kawa, przekąska. Zaczynamy. Grupa Szczecinian sama sobie sprząta miasto. Zorganizowali się i mają coraz więcej chętnych. O tym fenomenie między innymi w ciągu rozpoczętej właśnie godziny. Radio RMF 24. Michał Zieliński. Zapraszam.

0: Nie wsiadaj po alkoholu za kierownicę. Samochodu to wiadomo, ale roweru czy hulajnogi to jakby mniej, więc katowicka policja przypomina, że jazda po spożyciu alkoholu również jednośladem jest niedozwolona. Tylko w miniony weekend funkcjonariusze drogówki, którzy zabrali się za takich prowadzących po alkoholu, zatrzymali w Katowicach tylko w rejonie Śródmieścia 35 osób, które piły alkohol, no a później właśnie kierowały rowerami czy hulajnogami elektrycznymi. Z podkomisarzem Dominikiem Michalikiem, rzecznikiem Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, rozmawiała nasza reporterka Anna Kropaczek.
1: Można mówić o pladze osób pod wpływem alkoholu, po spożyciu alkoholu, jeżdżących na rowerach i na hulajnogach elektrycznych?
2: Może nie tyle o pladze, co przede wszystkim o nieodpowiedzialności użytkowników hulajnóg elektrycznych czy rowerów. Przykład mamy z zeszłego weekendu, kiedy to katowiccy policjanci Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali 35 kierujących rowerami lub hulajnogami elektrycznymi, którzy byli pod wpływem alkoholu.
1: I to były zatrzymania tylko w Śródmieściu?
2: Tak, to były zatrzymania głównie w Śródmieściu, w głównych arteriach miasta, tam gdzie najczęściej można spotkać użytkowników czy hulajnóg, czy rowerów.
1: Może nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że za takie zachowanie grozi kara i mandat. Jakie to są kary?
2: Mówimy tutaj przede wszystkim o mandatach. Osoba znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu, czyli ta osoba, która ma poniżej 0,5 promila alkoholu w organizmie, może zostać ukarana mandatem w wysokości 1000 zł. Natomiast osoba, która jest pod wpływem alkoholu, czyli ma te stężenie alkoholu w organizmie powyżej 0,5 promila, może zostać ukarana mandatem w wysokości 2500 zł. Natomiast tu należy zwrócić uwagę na to, że odpowiedzialność karna to jedno, ale taka nasza cywilna odpowiedzialność, nieprzemyślenie tego, co może się wydarzyć po wejściu na rower czy na którykolwiek jednoślad po alkoholu, z jakim zdarzeniem możemy mieć do czynienia, ta odpowiedzialność niestety może być jeszcze większa. W sytuacji, kiedy spowodujemy poważny wypadek drogowy, wtedy już będziemy odpowiadać z kodeksu karnego. Zarówno rowerzyści, jak i osoby korzystające z hulajnóg czy z jakiegokolwiek jednośladu, z urządzeń transportu osobistego, są takimi samymi uczestnikami ruchu drogowego jak kierowcy. Obowiązują ich te same przepisy, obowiązują ich te same zasady. W chwili, kiedy doprowadzą do zdarzenia drogowego, mówimy tu o kolizji lub niestety o wypadku drogowym, będą odpowiadać tak samo jak wszyscy uczestnicy.
1: Komuś może się wydawać, że no, wypiłem, nie pojadę samochodem, ale na rower to mogę wsiąść.
2: To jest niestety wiele osób ma takie założenie, natomiast jest one skrajnie błędne, bo na tym rowerze możemy tak samo wyrządzić komuś krzywdę, poruszając się czy to ścieżkami rowerowymi, czy poruszając się chodnikami, ulicami. Też nasz organizm różnie może się zachować po alkoholu. Błędna ocena sytuacji, zaburzenia równowagi mogą spowodować tragiczne w skutkach zdarzenia.
1: To się często zdarza, wypadki z takimi uczestnikami ruchu drogowego?
2: Mamy okres wakacyjny, który sprzyja jednośladom i nie możemy powiedzieć, że to są jednostkowe sytuacje, bo niestety takie sytuacje regularnie mają miejsce.
0: Ubolewa rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Katowicach Dominik Michalik, z którym rozmawiała Anna Kropaczek. No ja powiedziałbym, że w centrum Krakowa można często wytypować bez badania alkomatem prowadzących hulajnogi, zwłaszcza pod wpływem, no bo nikt trzeźwy nie wykonywałby tych niektórych manewrów ze względu na poziom związanego z nimi ryzyka.

0: ciągnie was do lasu w taką pogodę, to byłoby zrozumiałe. Chociaż od jutra swoją drogą to zdecydowanie bardziej będzie wszystkich ciągnąć nad wodę. A my w Radiu RMF 24 teraz będziemy rozmawiać z człowiekiem, którego do lasu ciągnęło i zrealizował to i to na dobre. Robert Żurakowski, reżyser, filmowiec, podcaster i laureat statuetki Zaka Piora Bieszczadzkiego, w rozmowie z naszym reporterem Pawłem Koniecznym opowiada o swojej drodze w Bieszczady na stałe, o ludziach, których spotkał i o magii tego miejsca, która zmienia życie.
1: Ja naprawdę zostawiłem wszystko. Rzuciłem i przyjechałem w Bieszczady bez niczego, praktycznie z reklamówką. To była moja najpiękniejsza i najmądrzejsza decyzja. Zawsze to powtarzam.
2: Rozmawiasz, spotykasz się z ludźmi, którzy tutaj mieszkają od lat, którzy są znanymi bieszczadnikami. Jakich ludzi też, zarówno w swoich podcastach, jak i filmach spotkałeś?
1: Staram się te Bieszczady zupełnie inaczej pokazać. Zupełnie inaczej. Staram się je pokazać po prostu tak, jak ja je widzę, tak jak ja je czuję. A to jest chyba w tym wszystkim dla mnie najważniejsze, bo dla mnie Bieszczady, wszędzie to podkreślam, to nie góry, to nie widoki, to nie piękno przyrody, bo nigdy nie byłem tu na żadnej górce. Tam, gdzie nawet gdzie chociażby film kręciłem, Śniła mi się Połonina, to zawsze podkreślam, że wożono mnie tam, więc nigdzie nie wszedłem, nie mam takiej potrzeby. Bieszczady dla mnie to zupełnie coś innego, to jest w pewnym sensie magia. Magia, która chyba pozwoliła mi na nowo żyć. I to jest dla mnie najważniejsze, co mogło się wydarzyć, ale to też ludzie, których ja tutaj spotkałem, których po prostu zacząłem poznawać. Zacząłem poznawać zupełnie z innej strony i zacząłem tak naprawdę dzięki tym ludziom chyba odkrywać to, jakie to moje życie było beznadziejne. Tamto życie, prawda? Gdzie wtedy oczywiście wydawało mi się, że robię fajne rzeczy. Nawiązuję tu, wiesz, do tego mojego świata rzeźby, bo ja w ogóle rzeźbiarzem jestem, muzykiem i to na tym się gdzieś cały czas skupiałem. Natomiast tutaj ci ludzie pozwolili mi naprawdę poczuć, że można się zmienić, można inaczej żyć, można inaczej to wszystko dostrzegać i można poczuć się szczęśliwym, czego nie miałem nigdy w tamtym moim życiu, nazwijmy to. Ja, wiesz, tak naprawdę chyba się dwa razy urodziłem w tych Bieszczadach, bo to było bardzo niedawno, chyba nawet niecałe dwa tygodnie temu. W dniu moich urodzin dostałem werdykt, prawda, diagnozę, że mam bardzo poważnego raka. Nie wiem, ile pożyję, nie wiem, ile jeszcze mi zostało czasu, ile zdążę tego wszystkiego zrobić, ale jest to dla mnie bardzo ważne, bo zrozumiałem, że w tym dniu tych moich urodzin ja znowu się na nowo urodziłem. Znowu niby niefajny werdykt, prawda, niefajnie to wszystko wygląda, ale poczułem, że chcę żyć, że chcę jeszcze tutaj dużo rzeczy zrobić, że to też takie banalne, ale że ta choroba zmieniła moje w ogóle patrzenie na te Bieszczady, na tych wszystkich ludzi. Dla tych ludzi musisz to zrobić, że musisz się wziąć w garść i musisz zrobić wszystko, żeby jeszcze dla tych Bieszczadów coś fajnego zrobić.
2: Jesteś w końcu laureatem bieszczadzkiego Oscara.
1: Tak, no widzisz, już mi znowu cały jestem w ciarkach, bo tak na to reaguję. To dla mnie największa nagroda, jaką mogłem w życiu dostać. Nawet powiedziałem kiedyś, że gdybym dostał prawdziwego Oscara za jakiś film, nigdy on by nie był dla mnie ważny, jak ta nagroda, którą dostałem właśnie w tym roku na Zlocie Leśnych Ludzi, bo to taki bieszczadzki Oscar. No już nie ma wyższej nagrody za docenienie tego. Wiesz, tu nawet chyba nie chodzi o to docenienie, co ja zrobiłem dla tych Bieszczadów, ale chodzi o to dla mnie, że zostałem tu naprawdę przyjęty, że mogę się czuć jak już ktoś stąd, prawda? Chociaż mówię, mieszkam dopiero tutaj 4 lata, prawda? A jednak, no mam tę nagrodę, mam.
0: Całą rozmowę Pawła Koniecznego z laureatem bieszczadzkiego Zaka Piora, Robertem Żurakowskim, znajdziecie na rmf24.pl. No, w wakacje na pewno częściej się zastanawiamy, czy aby nie przyszedł czas, żeby rzucić wszystko w diabły i jechać w dzicz. A wracając z okolic, gdzie dziczy jest w brud, z norweskiego Bergen, nie w pełni sprawnym samolotem, wylądowali szczęśliwie w Gdańsku. Szczegóły już za chwilę w naszych faktach o 14.30.

0: Lądowanie w Gdańsku zamiast w Warszawie. Na początek faktów o 14.30. Marcin Czarnobielski.
1: Dokładnie, samolot linii Wizz Air lecący z Bergen w Norwegii do portu lotniczego Warszawa-Modlin wylądował ostatecznie w Gdańsku, a przyczyną zmiany trasy była usterka techniczna. Jak ustalił reporter RMF FM, o wcześniejsze lądowanie po zauważeniu problemu poprosiła załoga samolotu.
2: Lepiej posłuchaj tych faktów.
1: Na 76 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje dzisiaj zakaz pływania. Większość zamknięto z powodu wysokich fal, silnego wiatru i niebezpiecznych prądów wstecznych. Na 3 kąpieliskach przyczyną są sinice. Najwięcej zamkniętych plaż jest w województwie zachodniopomorskim. Sanepid apeluje, by przed wejściem do wody sprawdzać oznakowanie na plaży i stosować się do polecenia ratowników. Przez Europę przetaczają się kolejne fale upałów. Także do naszego kraju wracają wysokie temperatury. Z każdym dniem robi się coraz cieplej. Jutro najgoręcej będzie na południu i w centrum kraju, gdzie termometry pokażą powyżej 30 kreski. Nasz kontynent ociepla się średnio 2 razy szybciej od reszty świata, wyjaśnia geograf i przyrodnik Zbigniew Kania. Jak zauważa, na gwałtowne zmiany klimatu mają też wpływ tak zwane kopuły ciepła.
3: Tworzy się bardzo silny układ wysokiego ciśnienia, który zatrzymuje to zwrotnikowe powietrze z nad Afryki nad danym obszarem. Działa jak taka pokrywka, przytrzymując to powietrze przy powierzchni Ziemi i z dnia na dzień jest ono coraz bardziej nagrzewane.
1: Dodajmy, że według prognoz nadchodzące upały mają objąć również północne regiony Polski, które dotychczas były nieco chłodniejsze. No a wakacje w pełni. Są osoby, które dopiero odliczają dni do upragnionego urlopu. W takiej atmosferze łatwo zapomnieć o przygotowaniu do podróży od strony formalnej. W razie zachorowania za granicą karta EKUS to podstawa, przypomina NFZ.
4: Pamiętajmy o tym, że leczenie we wszystkich krajach jest bardzo drogie. Brak karty to ogromne koszty leczenia, które ponosimy w pierwszej kolejności sami. Oczywiście później, po powrocie do Polski, możemy zgłosić się do funduszu i złożyć wniosek o pokrycie tych kosztów, ale jest to procedura, która długo trwa.
1: Mówiła Aleksandra Kwiecień, rzeczniczka małopolskiego NFZ-u w podcaście Radia RMF24, lekarz dyżurny. Jak dodaje, wielu pacjentom może się też przydać recepta transgraniczna.
4: To jest bardzo dobre rozwiązanie dla osób, które dużo podróżują, które często podróżują, a które przy okazji biorą na przykład leki na choroby przewlekłe.
1: Wystawienie takiej recepty wymaga zgody w internetowym koncie pacjenta i wskazania kraju, w którym będzie realizowana.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Siema, to jest taka nazwa, taki skrót od Szczecińskiej Inicjatywy Estetyki Miejskiej. Jak się okazuje, grupa szczecinian postanowiła posprzątać miasto i sformowali właśnie taką grupę, którą nazywają w skrócie Siema. Łączymy się z naszą szczecińską reporterką Anną Pałamar. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry.
0: To jak tam sprzątacie to swoje miasto? Na czym polega ta oddolna inicjatywa?
1: Polega na tym, że mieszkańcy zrywają stare plakaty, usuwają zaschnięte gumy z podławek, zmywają napisy, no i chcą pojawiać się wszędzie tam, gdzie będzie taka potrzeba. Jak mówił mi Paweł Załęcki ze Stowarzyszenia Siema Szczecin, nie chodzi o wyręczanie miasta w sprzątaniu, tylko o pomoc, a to zawsze się przyda.
2: Głównie zależy nam na odzyskiwaniu przestrzeni miejskiej dla mieszkańców. Są to różne działania. Na chwilę obecną głównie pozbywamy się nielegalnych reklam, plakatów, ulotek z elewacji i czyścimy tagi namalowane flamastrem. W najbliższej przyszłości zajmiemy się też graffiti, ale to wymaga jednak większych środków i sprzętu, więc jesteśmy w trakcie.
1: Dużo jest takich miejsc w Szczecinie, które wymagają poprawy?
2: Ogrom. Wystarczy się przejść. Spojrzeć w lewo, w prawo. Każda przestrzeń w Szczecinie jest w jakiś sposób zniszczona przez wandali. Mamy dużo pracy, ale mam nadzieję, że damy radę z tym wszystkim. My miasta nie chcemy wyręczać, my chcemy miastu pomóc, tak? Zdajemy sobie sprawę, jaki to jest ogrom problemów i miasto sobie nie da rady z tym samo. Musieliby połowę budżetu przeznaczyć na sprzątanie, żeby to wszystko ogarnąć.
1: Grupa działa od niedawna, na razie takich akcji było kilka, no i dołączyć może każdy. Ręce do pracy są zawsze mile widziane. Na pierwszym spotkaniu pojawiło się 6 osób i to bardzo pozytywnie zaskoczyło pomysłodawcę tej inicjatywy, no bo okazuje się, że chętnych nie brakuje. Nawet w środku tygodnia na każdej z tych akcji pojawia się przynajmniej kilka osób, którym no po prostu zależy na tym, żeby w Szczecinie spędzało się czas miło i bez bałaganu.
0: Anna Pałamar z coraz czystszej stolicy zachodniego Pomorza. Bardzo dziękujemy. Szczecinianie zatem spontanicznie porządkują swoje miasto. Porządkowanie trwa również w Prawie i Sprawiedliwości. Tam też władze nie kontrolują do końca tego całego procesu. I tam też jest grupa, która, jak twierdzi, chce pomóc. To tyle podobieństw. Poza tym różnice, będziemy mówić bardziej szczegółowo o tym już za kilka minut.

0: w programie Radia RMF 24. Po 14 przenosiliśmy się już do Szczecina, do Katowic, a także w Bieszczady. Teraz czas na stolicę, będzie polityka zgodnie z zapowiedzią. Przeniesiemy się konkretnie i bardziej precyzyjnie do Sejmu. Jak już wiemy, dzisiaj formalnie powstał tam klub parlamentarny Rozwój Plus, który otworzyli Mateusz Morawiecki i jego ludzie, jego stronnicy. No i to właściwie zamyka dyskusję na temat tego, czy wszyscy zostaną wykluczeni z Prawa i Sprawiedliwości. Jak sami podkreślają, niespecjalnie ich interesuje to, co ostatecznie zrobi kierownictwo partii.
1: Dzisiaj pan premier Mateusz Morawiecki wyraźnie powiedział, że chcemy zajmować się śledzeniem i krytykowaniem konstruktywnym prac tego rządu, przedstawianiem własnych projektów, przedstawianiem własnego programu, pracą dla Polaków, tym Polaków, to Polaków interesuje, a nie to, czy my jeszcze jesteśmy członkami Prawa i Sprawiedliwości. Szczerze mówiąc, nas to też nie zajmuje. Założyliśmy klub parlamentarny po to, żeby mieć narzędzia do pracy, po to, żeby móc przygotowywać głosowania, móc przygotowywać projekty, żeby mieć zespół legislatorów, który będzie z nami pracował. To są narzędzia, które straciliśmy w klubie parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość. Zyskujemy je w klubie parlamentarnym Rozwój Plus, a wszystko inne niech się tam toczą, niech koledzy Prawa i Sprawiedliwości miesiącami się nad tym zastanawiają, doktoryzują ze statutu Prawa i Sprawiedliwości.
0: Mówi jeden z liderów nowego klubu, poseł Krzysztof Szczucki. Być może jesteście ciekawi, czy Rozwój Plus ma już w takim razie przygotowane jakieś własne projekty ustaw? O to również zapytaliśmy. Posłuchajmy innego z członków nowego ugrupowania, posła Pawła Jabłońskiego.
2: Będziemy o tym dyskutowali, mamy taką zasadę i to też jest coś, czym chcemy trochę się odróżnić od różnych praktyk, różnych klubów, bo to czasami tak jest, że kluby działają formalnie demokratycznie, ale w praktyce różne rzeczy są narzucane. My przyjęliśmy pewną zasadę, że o wszystkich istotnych sprawach, sprawach politycznych, sprawach projektów będziemy dyskutowali demokratycznie na posiedzeniach klubu i na takim posiedzeniu jeszcze w tym tygodniu, prawdopodobnie jutro będziemy dyskutowali o projektach.
0: Przypomnę jeszcze, do klubu parlamentarnego Rozwój Plus dołączyło 40 posłów i jeden senator. RMF 24, Michał Zieliński, fakty o 15 u nas już za kilka minut. Zostańcie z nami.

0: Ogłoszenie.
1: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF24.
2: Chiny zmagają się z bańką długu teraz?
3: Niektóre statystyki mówią, że jeżeli policzyć całkowity dług, to jest on na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
4: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni pracują ciężko w tym samym szpitalu i zarabiają normalnie.
1: Już jutro po 18 w Radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliża się 15. W studiu Faktów Agnieszka Pietrzak. Zapraszamy na najnowsze informacje.
1: Ewakuacja mieszkańców domów w pobliżu płonącej hali to nowe fakty w sprawie pożaru w Skorzewie na Pomorzu. Zablokowana Krajowa 53 w Warmińsko-Mazurskim. Dla fanów kina mamy nową komedię, a z wakacyjną akcją Pyszne, bo Polskie dotarliśmy do starych sadów na Mazurach. Dziennikarze RMF FM mają niespodziankę dla naszych słuchaczy. Przez silne zadymienie konieczna była ewakuacja części mieszkańców Skorzewa w gminie Kościerzyna na Pomorzu. Jak informowaliśmy w Faktach, strażacy walczą tam z pożarem hali, w której produkowane są tworzywa sztuczne. Informacje zbiera nasza reporterka Anna Pała-Mar, z którą teraz się łączymy. Aniu, ile osób musiało opuścić swoje mieszkania?
2: To grupa około 70 osób. Chodzi o mieszkańców bloku oraz kilku domów jednorodzinnych, które znajdują się jakieś 100 metrów od płonącej hali produkcyjnej. Mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich domów po zakończeniu akcji gaśniczej. Dogaszanie pożaru nadal trwa. Przypomnę, przed południem ogień pojawił się w zakładzie produkującym laminaty w Skorzewie. Z powodu zadymienia mieszkańcy powiatów Kościerskiego i Kartuskiego dostali alerty RCB z prośbą o pozostanie w domach i nie otwieranie okien.
1: Na zdjęcia z akcji gaszenia pożaru w Skorzewie publikujemy na rmf24.pl. Ostrzegamy kierowców w Warmińsko-Mazurskim. Zablokowana jest Krajowa 53 w miejscowości Tylkowo. To na trasie Olsztyn-Pasem. Samochód osobowy zderzył się tam z busem. Prawie 30 stopni w cieniu wskazują teraz termometry na zachodzie kraju. Od jutra ostrzegamy, fala upałów w Polsce będzie nawet 36 stopni w cieniu. Strażacy apelują o ostrożność z ogniem.
3: Wyrzucony niedopałek papierosa, iskra czy nieugaszone ognisko mogą doprowadzić do pożaru o ogromnych rozmiarach. Szybkie zgłoszenie pozwala strażakom skutecznie ograniczyć skutki pożaru.
1: Podkreśla Łukasz Nowak ze Straży Pożarnej w Opolu. Słuchacie Faktów w RMF FM. Aktorka Olivia Wilde ponownie stanie za kamerą. W obsadzie komedii Niegrzeczny będą gwiazdy Hollywood.
4: Tak jest.
1: A w studiu, skoro mowa o gwiazdach, Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
4: Dzień dobry.
1: Kasiu, dzień dobry. Kogo zobaczymy na ekranie?
4: Ulubienica Ameryki Jennifer Aniston oraz znanego z Gry o Tron Petera Dinklage'a. Ona zagra samodzielną mamę, a on świętego Mikołaja, który ma zeznawać podczas rozprawy rozwodowej. Za produkcję odpowiadać będzie m.in. firma Margot Robbie. Jest już data premiery, 5 listopada przyszłego roku.
1: Skąd taka szybka decyzja o nowym filmie, powiedz?
4: To ma związek z bardzo dobrym przyjęciem filmu Zaproszenie i przez krytyków, i przez widzów. Miałam okazję rozmawiać niedawno z Olivią Wilde właśnie o tym.
5: As people who make films,
4: jako twórcy filmów mamy niewielki wkład, opowiadając historie, które sprawiają, że ludzie czują się mniej samotni. I to jest niezwykle ważne, tak mówiła mi aktorka. Jej komedia Zaproszenie wciąż zbiera świetne recenzje, a teraz czekamy już na nowy film.
6: Pyszne fakty w RMF FM.
1: Wyobraźcie sobie cień starych jabłoni, delikatny wiatr od jeziora i zapach smażonej ryby. Stare sady na Mazurach to kolejny dziś przystanek akcji Pyszne, bo Polskie. Łączymy się z Magdaleną Wojtoń i Piotrem Bułakowskim. Witam.
7: Jesteśmy. Tak, tu jest Agnieszko, a do tego mocno teraz świeci słońce. Jest pięknie.
1: Magdo, Piotrze, zapowiadaliście niespodziankę dla naszych słuchaczy. Słuchamy, co to jest?
7: Tak jest. Zapraszamy wszystkich na wielką ucztę. Jesteśmy przy porcie w Starych Sadach, tuż przy restauracją pod jabłoniami. I tutaj też koło nas piękne jabłka na jabłoni, a ze mną Joanna Durkiewicz, która to miejsce stworzyła. Co to jest za miejsce na ziemi, tak piękne?
8: Stare Sady pod jabłoniami to rzeczywiście wyjątkowe miejsce, pełne absolutnie niebywałej energii, więc tutaj po tą energię i poładowanie baterii zawsze warto przyjechać. Jest to port, jest to chillout, jest to sezonowe, pyszne jedzenie przygotowane przez naszą szefową kuchni.
7: Przy nas ogromny stół, a przy stole już
9: przepyszny. Oczywiście, ja jestem obecny przy stole.
7: Bo musicie wiedzieć, że mamy tutaj taki podział. My rozmawiamy, Piotr je.
9: Tak jest.
7: Podział idealny.
9: I świetnie mi to naprawdę wychodzi. Słuchajcie, mamy tutaj dla was, dla słuchaczy, przygotowane pyszności. Pod jabłoniami nazwa zobowiązuje, więc przepyszna szarlotka. Ale ten stół podkreśla też sezonowość, czyli to, co teraz jest świeże, piękne, no to na pewno jest też na stole. Mamy tak, pokrzywę. Jeżeli komuś nie będzie smakowało, to oczywiście dostanie pokrzywą. Mamy pyszne jabłuszka, to nie jest żadna trapa, atrakcja. Po prostu bierzemy do ręki i też jemy. I w skrócie szybko śledź na grzance, czy czarne pierożki z sandaczem. Tutaj znowu śledź na grzance. No musicie, drodzy słuchacze, przyjechać.
7: Zapraszamy wszystkich słuchaczy i państwa, drodzy państwo, zapraszamy na ucztę. Zapraszamy. Do usłyszenia za godzinę.
1: Szukajcie nas przy porcie w Starych Sadach, szarlotka. Pyszne, bo Polskie. Dziś jesteśmy, przypomnę, na Mazurach. Zobaczcie miejsca, które odwiedzamy w relacjach na Instagramie RMF24.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Śledź na grzance, czarne pierożki z sandaczem, to na Mazurach, a w Radiu RMF 24 tradycyjna kiełbaska się pojawi za chwilę. Kiełbasa wyborcza na przyszły rok. Może kosztować ponad 70 miliardów złotych, ostrzega Ministerstwo Finansów. I o tym już za chwilę w naszym programie.

0: Tu Radio RMF 24 w ramach naszej akcji Pyszny, bo Polski. Jak słyszeliście, w faktach opowiadamy kolejny raz o specjałach. Dzisiaj akurat z Mazur. Same nazwy tych lokalnych, wymyślnych specjałów, muszę przyznać, że spowodowały u mnie ślinotok. A teraz będziemy mówić, tak jak zapowiadałem, o kiełbasie wyborczej i to niezwykłej, bo takiej, która ma być podana temu samemu konsumentowi drugi raz. Ta sama. Przed poprzednimi wyborami bowiem rządząca teraz formacja obiecała podniesienie kwoty wolnej od podatku. Nie podniosła, bo nie było na to dość pieniędzy. Jasno to wyłożył rząd. No a teraz znowu się pojawia propozycja, żeby złożyć tę samą obietnicę, przed wyborami podnieść kwotę wolną od podatku. Nie jest to zresztą jedyna obietnica. W sumie, jeśli chodzi o te zmiany w podatku PIT, te koszty miałyby przekroczyć nawet 70 miliardów złotych rocznie, koszty realizacji tych obietnic, a więc podania tej wyborczej kiełbasy. Tak wyliczył sam zainteresowany, sam najlepiej poinformowany, czyli resort finansów. Te obietnice to przede wszystkim właśnie wspomniane dwie zmiany: podwyżka kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych oraz podniesienie drugiego progu podatkowego do 140 tysięcy złotych z obecnych 120. Z nami dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek z naszej redakcji ekonomicznej. Dzień dobry, Igorze. Dobrze, to ja zrobiłem taki nieco przydługi wstęp, ale teraz konkrety. Ile dokładnie to spełnienie obietnic miałoby kosztować?
1: No sumarycznie te dwie obietnice kosztowałyby rocznie budżet państwa ponad 70 miliardów złotych. W szczególności podniesienie kwoty wolnej od podatku z 30 tysięcy do 60 tysięcy złotych byłoby bardzo kosztowne, bo to by wyniosło budżet 58 miliardów złotych. No, wyniosłoby budżet, raczej mówimy o uszczupleniu tego budżetu w skali roku. Podniesienie drugiego progu o 20 tysięcy złotych ze 120 tysięcy do 140 to wydatek nieco mniejszy, bo ponad 11 miliardów złotych, no ale przy tak napiętym budżecie, jaki mamy w tej chwili, gdzie brakuje pieniędzy na ochronę zdrowia, gdzie potrzebne są pieniądze na wydatki na zbrojenia, no to 11 miliardów złotych to też jest wydatek dużej skali, jak się okazuje. Przypomnę, że stawki nie były zmieniane od lat, a właściwie od ponad lat czterech, czyli od 2022 roku, kiedy za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości wszedł tak zwany Polski Ład i tam ówczesny Polski Ład te stawki nieco nam podwyższył. Natomiast wtedy ustawodawca nie pomyślał o tym, że może warto byłoby wprowadzić też automatyczną waloryzację coroczną tych stawek. No i wychodzi na to, że Polacy zaczęli zarabiać z roku na rok więcej. Tu można powiedzieć, że tak zwana zasługa tego to jest też inflacja, która nas niestety spotkała przez te ostatnie 4 lata. Po pandemii, po wojnie na Ukrainie nie jest tak, że Polacy po prostu się wzbogacili, tylko w liczbach bezwzględnych zaczęli zarabiać więcej. No a te progi stoją dalej w miejscu. Stąd wraca jak bumerang ta obietnica. Czy to przed wyborami, czy właściwie też przed wyborami, bo rok do wyborów nam został, do wyborów parlamentarnych. Wraca ta obietnica, no ale 70 miliardów złotych w tej chwili wydaje się, że to jest naprawdę duże obciążenie dla budżetu.
0: No na pewno to jest dużo. Budżet, jak wiemy, napięty, ogromne wydatki i deficyt rekordowy. No w takim razie tak rozsądnie patrząc, czy tak pragmatycznie, realnie jest przestrzeń, żeby te obietnice realizować?
1: No zdaniem ekspertów ta kiełbasa wyborcza, no ale ta kiełbasa, na którą wielu Polaków miałoby apetyt, czy to w formie kwoty wolnej właśnie, która by dotyczyła bardzo dużej liczby Polaków, czy to w postaci drugiego progu, który dotyczyłby już mniejszej liczby Polaków, ale zwiększającej się z roku na rok, no ta kiełbasa mogłaby nam zaszkodzić w tej skali budżetowej właśnie.
2: Pytanie, czy nas stać na ubytek prawie 1,6% przychodów państwa w 2027 roku. To by oznaczało, że będziemy mieli po prostu przez kilka lat deficyt prawie 7%, najwyższy w Unii Europejskiej. A i czy to nie po prostu nie podniesie kosztów pożyczania pieniędzy, zwiększy ryzyka dla zadłużenia Polski. No i po prostu w tej perspektywie już kolejnych lat no nie zwiększy tego długu publicznego, który mamy przekraczający 60%.
1: 60% w stosunku do PKB, dodajmy tak słowem wyjaśnienia, a tak uważa Piotr Arak, doktor Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku. No tu też pojawia się inny problem zobowiązań. To znaczy, jeśli mieliście taką sytuację kiedyś, że obiecaliście coś jednej osobie, obiecaliście coś też drugiej osobie i te obietnice się wykluczały, no to właśnie to jest ta kiełbasa, przy której się znaleźliśmy, która trafiła na nasz stół, bo z jednej strony mamy obietnice wyborcze, czyli że zmienimy te progi, pójdą one w górę, a z drugiej strony rząd obiecuje, ale w zupełnie innym miejscu, przed Komisją Europejską, że tych zmian nie będzie, bo przypomnę, że my jesteśmy objęci tak zwaną procedurą nadmiernego deficytu i resort finansów bezpośrednio zobowiązuje się co roku właściwie przed Komisją Europejską, że w ramach tej procedury nie podwyższy progów podatkowych, więc również z takiej perspektywy byłoby to dość karkołomne, żeby rzeczywiście tej korekty na progach podatkowych dokonać, bo to w Brukseli by się nie spodobało. To pewnie też by się nie spodobało w takiej sytuacji właśnie w oczach na przykład agencji ratingowych, które patrzą na to, jak nasza polityka fiskalna w Polsce wygląda. Mogłoby to skutkować na przykład obniżeniem ratingu Polski, więc takie obasa okazuje się ciężko strawna. Każdy miałby na nią apetyt, ale okazuje się, że no właśnie może nam nieco zaszkodzić z zupełnie innych perspektyw.
0: Zapętlona ta kiełbasa, opowiadał o niej Igor Skrzypek.
1: Dziękuję.
0: Swoją drogą, no, nie może się doczekać realizacji ta obietnica, jak mówił Igor, kwota wolna, czyli to, co przede wszystkim interesuje gorzej zarabiającą większość obywateli, a więc również wyborców, to przypomnę koszt w wysokości, jak mówił Igor, 58 miliardów złotych. Dla porównania zbrojenia w tym roku 200 miliardów, zbrojenia łącznie z utrzymaniem armii, służba zdrowia 250 miliardów. Tu Radio RMF 24. Za chwilę wracamy do normalniejszego jedzenia, bardziej strawnego, czyli do naszej akcji Pyszne, bo polskie.

0: W Radiu RMF 24 zespół The Cure i Just Like Heaven, niebo w gębie, to takie wolne tłumaczenie, a spowodowane tym, że teraz będziemy właśnie mówić o niesamowitych smakach. Pyszne, bo polskie to nasza akcja, w której co tydzień odwiedzamy wyjątkowe miejsca i poznajemy potrawy, które polecają lokalni mieszkańcy. Dziś jesteśmy, jak już wspomniałem, na Mazurach. Łączymy się teraz z Magdaleną Wojtoń i Piotrem Bułakowskim, którzy są w starych sadach. Witamy ponownie. Słuchałem was już
1: witamy
0: w faktach.
1: Gorąco.
0: I ja chciałbym, teraz mamy więcej czasu, chciałbym, żebyście opowiedzieli więcej, co tam na tych stołach jest, pod czym te stoły się uginają.
1: Zacznijmy od tego, że te wszystkie produkty, które mamy tutaj właśnie na tym stole, o którym mówił Michał, w starych sadach przy porcie, są dla naszych słuchaczy. Także drodzy państwo, tutaj koło nas jest sporo osób, zapraszamy, to jest wszystko specjalnie dla was. Państwo się uśmiechają.
2: I na razie proszę, się nie kończy.
1: Proszę się czasować. Można jeść, bo tutaj cały czas nowe produkty
2: tak
1: trafiają na stół. A o to wszystko dba pani Halina. Pani Halina stworzyła te rzeczy. Co tutaj jest na stole?
3: No najpierw to jest mazurskie produkty. I to jest najpierw czarne pierożki, śledź wiśniowej, sandacz z kurkami, polędwiczka z kurkami. Oczywiście, że nasza szarloteczka. O mazurskie też, to mazurskie smaki, wszystkie mazurskie smaki tu są na stole.
1: A gdyby tak wybrać taki numer jeden, jeżeli ktoś miałby miejsce po tej uczcie dzisiejszej wielkiej tutaj na tylko jedną potrawę, to co by pani powiedziała?
3: Nie, to jest tylko nasze czarne pierożki.
1: Aha.
3: Tam trochę magii, trochę takiej fantazji, oni takie magiczni, bo czarnie, no ale naprawdę to jest rewelacja i jest gwiazda naszego menu.
2: Ja potwierdzam, bo
1: patrzę
2: właśnie z całego talerza dwa zostały, ale spokojnie doniesiemy, jak będzie trzeba. Pysznie i podkreślamy. Nie wiem, Magda, próbowałaś czegoś?
1: Próbowałam tych pierogów i rzeczywiście są genialne. Także, no i to jest na razie tyle, bo cały czas, słuchajcie, tu jest tyle fantastycznych ludzi, że przyznam wam szczerze, że na razie cały czas tutaj oglądam, podziwiam, rozmawiam. Próbowałam pierogów, ale zaraz też skosztuję inne rzeczy. Ty rozumiem, że śledzia już masz za sobą, tak?
2: Ja mam śledzia za sobą, ja już jestem najedzony i tak już mnie ciągnie, jako że jestem wodnik, no to właśnie w kierunku jeziora.
1: Idź.
2: I to
1: idź.
2: Jest piękne, ale ja bym chciał troszeczkę rozwinąć tutaj swoją wypowiedź wielokrotnie złożoną, że właśnie będąc tutaj pod jabłoniami możemy sobie bardzo fajnie zjeść, a możemy potem wsiąść sobie tutaj na jakąś łódeczkę, popływać, prawda?
1: Mm-hmm.
2: Albo pójść sobie z drugiej strony, popływać w pław i sobie troszeczkę spalić kalorii, żeby wrócić i znowu coś pysznego zjeść.
1: A my tutaj jeszcze jesteśmy z Gosią, która jest ambasadorką tego miejsca. Tutaj pracujesz, tutaj spotykasz się z ludźmi. Co ich zachwyca najbardziej w starych sadach, tutaj w restauracji pod jabłoniami?
4: Pomimo tego, że mamy pyszne jedzenie, to powiedziałabym, że klimat. Klimat, który tworzą tutaj nasi pracownicy, ludzie. No i tu wtedy, jak wejdzie smak naszej kuchni, to już jest dopełnienie całości.
1: Lubisz sobie tak usiąść rano albo wieczorem, popatrzeć w dal na jezioro?
2: W ciszy.
4: Bardzo, bardzo rano. Tu jest zupełnie inny klimat. Wszystko jest na chilloucie, spokojnie, slow. Przychodzą do nas poranne zwierzęta, ptaki śpiewają, jest rosa na trawie, ale i jesienią, i zimą jest, poranki są magiczne. Wieczory zresztą również.
2: A ja bym chciał tylko dodać, że my jesteśmy raptem kilka kilometrów od Mikołajek, gdzie jeżeli mamy ochotę, no to jest tłum, gwarno, prawda, w tawernach słychać szanty. A dosłownie kilka minut przejeżdżamy tutaj, cisza, spokój.
1: Ale tak nawet widzę po nas, że jakoś tak wyluzowaliśmy.
2: Tak,
1: ale mówimy
2: tak
1: chyba wolniej. Michał, zauważasz też? Jakoś tak, nie
0: no
1: wiem.
0: No slow, to slow,
1: ciszej,
0: tak.
1: Spokojniej, taki slow, slow mamy, taki slow,
2: slow
1: w sobie.
2: Tak jest.
0: A powiedzcie no, mi,
2: tak
0: bo mnie to intryguje mnie to już od 15, kiedy wymieniliście te nazwy. Tak. Czarne pierożki, to dlaczego są czarne?
1: Pytanie ze studia.
0: Jeśli to nie tajemnica.
1: Dlaczego, pani Halino, te pierożki są czarne?
3: Magiczne.
0: Dobrze?
2: Sepia jakaś?
0: Dobrze, mamy
3: nie,
0: odpowiedź.
3: No, tak naprawdę to jest atrament ze smyrnicy, naturalny kolor, to jest smyrnica i ona jest normalna jadalnia.
0: Ale to nie mazurska, Piotrze, tam nie ma u was ośmiornic, mam nadzieję.
2: Nie, ośmiornic nie mamy, absolutnie nie. Tutaj.
3: A ze smyrnicy, no czarny kolor, no wiadomo, że bardzo ciężko go skomponować, żeby ono w ciastie normalnie wyglądało, ale to jest jedynym, że to możliwe, ono jest mazurskim, a reszta to jest wszystko. Mazurskie potrawy, mazurskich produktów i bardzo cieszę
0: sandacz mazurski w każdym razie.
3: Każdy dzień.
1: Tak, to jest sandacz mazurski, przepyszna potrawa, zresztą jak tutaj wszystko tak naprawdę, czego próbujemy. A akcja Pyszne bo Polskie, Michale, myślę, że wszyscy pamiętają, czy powtórzyć, jak się zgłosić.
0: Pewnie, że powtórz jeszcze raz, nie zaszkodzi.
1: rmf24.pl, wchodzicie, jest tam taki pasek Pyszne bo Polskie, klikacie i wpisujecie miejsce, które powinniśmy odwiedzić, gdzie powinniśmy pojechać. Napiszcie, że coś jedliście i coś totalnie, tak jak wspomniane czarne pierogi, totalnie was zaskoczyło. Smak, który was wyrwał z butów. Napiszcie, gdzie mamy przyjechać, czego mamy spróbować i o jakim smaku, jakiej potrawie mamy powiedzieć całej Polsce.
0: Stare Sady, Magdalena Wojtoń i Piotr Bułakowski. Ja tylko ubolewam, że to jedzenie jest dla każdego, ale oczywiście jest jeden warunek, trzeba tam być na miejscu, co niestety nie stało się moim choćby udziałem. Mówiliśmy dzisiaj na naszej antenie o ucieczce w Bieszczady, ale na Mazury też można uciekać, prawda? Tam spokój, przyroda, ale też, jak mówił Piotrek, do tłumu blisko, jakby ktoś tęsknił. Tu Radio RMF24, już za chwilę u nas o pożarach we Francji, najnowszy raport.

0: Ja tak mi się wydaje, że tym razem prezydent Francji Emmanuel Macron akurat miał rację. Przedwczoraj, wizytując tereny dotknięte ogromnymi pożarami lasów, ogłosił, że strażacy zaczynają tę walkę wygrywać. Mówił, że będzie trudno, ale obiecywał, że powinno iść ku lepszemu. No i proszę, mimo powrotu fali rekordowych upałów, strażakom rzeczywiście udaje się zatrzymywać rozprzestrzenianie się tego wielkiego pożaru lasów w rejonie Bordeaux. Informuje o tym prefektura rejonu Akwitanii. Łączymy się w związku z tym z naszym francuskim korespondentem Markiem Gładyszem. Dzień dobry, Marku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Najbardziej niepokojąca teraz jest według tych doniesień sytuacja wokół lotniska w Mérignac koło Bordeaux, tak?
1: Jak najbardziej, ale nie dlatego, że temu lotnisku, który jest głównym portem lotniczym aglomeracji Bordeaux, bezpośrednio zagrażają płomienie, tylko dlatego, że synoptycy przewidują, iż niedługo wiatr zmieni kierunek i będzie wiać właśnie w stronę tego lotniska, co może sprawić, że płomienie zaczną się znowu przemieszczać właśnie w tym kierunku. Dlatego w rejon lotniska wysłano nadzwyczajne siły straży pożarnej. Wozy strażackie ustawiają się w szeregach, trochę jak sugerują niektórzy komentatorzy, jak rycerze, którzy przygotowują się do średniowiecznej bitwy, czekając na nadejście wroga. Są to oczywiście działania prewencyjne, bo nie wiadomo, czy płomienie zaczną się nagle przemieszczać w tym kierunku, ale lotnisko w miejscowości Mérignac koło Bordeaux jest oczywiście tak bardzo newralgicznym punktem regionu, że jak podkreślają władze, zrobione zostanie wszystko, by je chronić.
0: A jaka sytuacja panuje w innych rejonach Akwitanii?
1: Cóż, prefektura Akwitanii podkreśla, że na północ od rzeki Garonny nie ma problemu. Turyści mogą tam przyjeżdżać bez problemów. W pozostałej części regionów czasowicze powinni zachować daleko posuniętą ostrożność. Przede wszystkim dowiedzieć się przed przyjazdem, czy dany kempik lub ośrodek wypoczynkowy nie jest przypadkiem zamknięty, jak daleko jest od pożaru, czy jest w powietrzu dużo dymu i tak dalej.
0: Marek Gładysz, nasz francuski korespondent, bardzo dziękujemy za ten raport. Dziękuję.

Radio RMF 24. Przed kilkoma minutami nasz francuski korespondent Marek Gładysz opowiadał, że straż pożarna jest gotowa na obronę przed pożarem lotniska Bordeaux-Mérignac. Być może słyszeliście o bezpośrednich połączeniach na to lotnisko z Polski. I rzeczywiście takie połączenie z Krakowa było, ale w tym roku linie lotnicze, które je obsługiwały, zawiesiły to połączenie do Bordeaux. Na razie ruch w tym porcie lotniczym odbywa się normalnie, przy czym ponieważ lokalne hotele są zamknięte, no to władze nakazały, by priorytet miał ruch z Bordeaux, a nie do Bordeaux. A teraz w Radiu RMF 24 o zakłóceniach znacznie poważniejszych i gwałtowniejszych jednak, bo jak się okazuje, wzorem Iranu działający w Jemenie Huti rozważają wprowadzenie opłat za tranzyt przez cieśninę Bab el-Mandeb. Takie informacje przekazują anonimowe źródła Reutera. Według rozmówców tej agencji przedstawiciele Huti omawiali ten pomysł podczas lipcowej wizyty w Iranie, gdzie uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych najwyższego przywódcy Ajatollaha Alego Chameneiego. No, zaledwie tydzień temu Huti zrealizowali od dawna powtarzaną groźbę i zaatakowali tankowce zmierzające ku cieśninie Bab el-Mandeb właśnie z Morza Czerwonego. Źródła agencji Reutera twierdzą, że z ewentualnych opłat, które mieliby wprowadzić jednostronnie Huti, zwolnione byłyby statki chińskie. Pekin miał bowiem prowadzić bezpośrednie rozmowy z Huti, aby zapewnić bezpieczne przejście swoim tankowcom przez południową część Morza Czerwonego, dalej przez cieśninę i potem w kierunku złaknionych ropy saudyjskiej Chin. Chiny są rzeczywiście największym odbiorcą saudyjskiej ropy naftowej już od jakiegoś czasu, a ta saudyjska ropa, która napotyka już wąskie gardło na drodze z Zatoki Perskiej w cieśninie Ormus, no to z przeciwległego wybrzeża saudyjskiego i z Morza Czerwonego mogła do tej pory płynąć bez przeszkód na wschód, ale przy problemach również w cieśninie Bab el-Mandeb, no to trzeba by dostarczać ropę do Azji znacznie dłuższą drogą, o wiele dni, drogą przez kanał Suezki i później dookoła Afryki. Powtórzmy, że to są nieoficjalne informacje o tym planie wprowadzenia opłat, ale o tym, że coś jest na rzeczy, świadczyć może inna informacja, którą właśnie podaje agencja Bloomberg. Saudyjski gigant naftowy Aramco szykuje bowiem nowy cennik dla odbiorców ropy z Azji, podaje Bloomberg.

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło. I oczywiście szereg tych innych elementów, tak jak guziki z mundurowania polskich żołnierzy, buty, tak zwane saperki.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: Agnieszka Pietrzak w Studiu Faktów. Zapraszamy, jest 16.
1: Zapraszam. Niejasności w sprawie tragedii podczas policyjnej interwencji w Warszawie półtora roku temu. Posłuchajcie, jakie zrodziły się pytania. Wołodymyr Zełenski jest już w Lublinie. Mamy też informacje dla kierowców w okolicach Bydgoszczy. Siatkarskie emocje w Lidze Narodów, a wisienką na torcie tych faktów ostatnia dziś odsłona Pyszne, bo polskie. Nowe fakty w sprawie przebiegu policyjnej interwencji na warszawskiej Pradze, podczas której młody policjant śmiertelnie postrzelił nieumundurowanego kolegę z patrolu. Wbrew wcześniejszym informacjom, że Bartosz Z. nie ostrzegał przed oddaniem strzału, teraz prokuratura precyzuje, że w tej sprawie są wątpliwości. Zakończyło się śledztwo dotyczące tragedii sprzed półtora roku. We wrześniu do sądu trafił akt oskarżenia, a z nami Krzysztof Zasada. Powiedz, na czym polegają teraz wątpliwości?
2: Prokuratura przyznaje, że tuż przed śmiertelnym strzałem oddanym przez Bartosza Z. na miejscu interwencji pada okrzyk policja. Problem w tym, że jest tam wtedy czterech funkcjonariuszy, dwóch umundurowanych i dwóch po cywilnemu. Śledczy zwrócili się do krakowskiego Instytutu Zena, by wydał ekspertyzę fonoskopijną dotyczącą tego, kto ten okrzyk wzniósł. Biegli nie byli w stanie przypisać go do konkretnego policjanta. Dlatego w aktach sprawy ta kwestia jest nierozstrzygnięta. Nie może zatem obciążać podejrzanego. Nie ma też znaczenia, że podczas przesłuchania Bartosz Z. nie odniósł się do tego, czy ostrzegał przed użyciem broni. Mimo to młody policjant będzie odpowiadał za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego efektem była śmierć, oraz za przekroczenie uprawnienia grozi mu dożywocie.
1: Samolot z Wołodymyrem Zełenskim na pokładzie wylądował już na lotnisku w Lublinie. Prezydent Ukrainy spotka się dziś z premierem Donaldem Tuskiem. Mają dyskutować o wizycie Zełenskiego w Stanach Zjednoczonych i jego spotkaniu z Donaldem Trumpem. Wracając z Waszyngtonu, ukraiński prezydent rozmawiał z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Ostrzegamy kierowców na trasie ekspresowej S5 na wysokości Bydgoszczy. Między węzłami Miedzyń-Błonie zapaliła się osobówka i zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Poznania.
3: Siatkarskie emocje w faktach RMF FM.
1: Polscy siatkarze czekają na ćwierćfinał Ligi Narodów z Ukrainą, a pierwsze mecze w Ningbo w Chinach już za nami. Łączymy się teraz z naszym dziennikarzem sportowym Cezarem Dziwiszkiem.
4: Witam Cię, Czarku.
1: Dzień dobry. Kto awansował do półfinału?
4: Awansowali zwycięzcy fazy zasadniczej, Japończycy, którzy nie bez problemów pokonali ostatnie w tabeli w tej fazie Chiny. Przegrali pierwszego seta, ale potem szybko wyprostowali wynik na 3-1, a wcześniej Słoweńcy długo grali na przewagi z Turkami, ale ostatecznie nie stracili nawet seta. Wygrali 3-0.
1: A z kim możemy zagrać w półfinale?
4: No i właśnie ze Słoweńcami. Ale najpierw oczywiście trzeba pokonać Ukraińców i tego spotkania, jak mówi Tomasz Fornal, Polacy już się nie mogą doczekać.
5: Trochę tu już dni siedzimy, bo chyba od soboty wieczora, więc te dni się trochę dużo, są długie. Gdzieś tu spędzamy czas, próbujemy go jakoś zabić, idziemy na kawę do sklepu po owoce i tak dalej, i tak dalej. Także sądzę, że już każdy z nas nie może się doczekać, kiedy ten turniej się zacznie i zaczniemy grać.
4: I my czekamy. Ćwierćfinał Ligi Narodów Polska-Ukraina jutro o 13.30.
1: Będziemy kibicować. Czarne pierogi z sandacza i szarlotka z miejscowych jabłek podbiły nasze serca. Z akcją Pyszne, bo polskie, jesteśmy w Starych Sadach na Mazurach. Ostatni raz dziś łączymy się z Magdaleną Wojtoń i Piotrem Bułakowskim. Witamy ponownie.
6: Jesteśmy.
1: Jak udała się niespodzianka dla słuchaczy?
6: Udała się niesamowicie, przyjechało i przypłynęło do nas mnóstwo osób. Dzień dobry, powitajcie naszych słuchaczy. No właśnie, sami słyszycie. W tym momencie trwa testowanie zupy kurkowej. Pan do nas przypłynął.
7: Przypłynąłem, przyjechałem, bo jestem w Mikołajkach, a przyjechałem tutaj, bo słyszałem, że podajecie super rzeczy, a tym bardziej, że chcieliśmy tu przyjechać do tej restauracji. Teraz jem zupę kurkową, no przepyszna jest, przepyszna.
6: Przepyszna, to wspaniale. Tutaj co było jedzone, proszę mi powiedzieć?
8: Ja tu mam rybę na pire ziemniaczanym, bardzo również smaczne, pyszne. Zapraszamy wszystkich serdecznie.
6: I wy też wzięliście córeczkę i przyjechaliście do nas.
8: Dokładnie, usłyszeliśmy audycję w radiu, wracaliśmy do hotelu i postanowiliśmy, że zajedziemy do was.
6: A co jest państwa numerem jeden? Państwo skąd są?
9: Ze Szczecina i z Giżycka.
6: I co próbowaliście tego u nas?
10: Grzankę ze śledziem. Bardzo
6: o,
10: dobra. Bardzo dobra.
9: Lędwiczki.
6: Czyli drodzy państwo, możemy powiedzieć chyba wszyscy razem, że pyszne bo polskie, prawda? Takie smaki jak tutaj, to no nie ma takich nigdzie indziej. Aha, i jeszcze najmłodsze pokolenie. Co tobie najbardziej smakowało?
11: Lody i jabłka.
6: A, no to właśnie. I tutaj są najlepsze lody i jabłka.
12: Tak jest. Jak słyszycie, tworzymy kulinarną mapę Polski i ja mam teraz zaszczyt wręczyć pani Gosi tutaj naklejkę, certyfikat Pyszne, bo polskie. Ja tego nie przykleję, bo na pewno będzie krzywo. Znajdziemy na to miejsce?
13: Tak, oczywiście. Nawet
12: no
13: na
12: i
13: dwie.
12: W którym miejscu?
13: Nawet na dwie. Jedno z przodu, wejście od ogrodu i jedno wejście od frontu.
12: Tak więc jeżeli przyjedziecie właśnie do Starych Sadów, do restauracji pod jabłoniami, zobaczycie naszą naklejkę i to jest znak jakości, że tu jest pysznie naprawdę.
6: Gratulujemy.
1: My również gratulujemy i na pewno do usłyszenia za tydzień. Jeśli znacie miejsce w waszym regionie, które powinniśmy odwiedzić, dajcie nam koniecznie znać. Specjalny formularz znajdziecie na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Po kilku dniach spokoju, nadziei na zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie i po szybkim spadku cen ropy naftowej z tym związanym, dzisiaj mamy znów bomby, rakiety, drony w ruchu i znów ropa mocno drożeje. Więcej o tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie i na rynku ropy już za chwilę. A dziesiątki tysięcy ludzi ciągną w okolice Szczecinka. Dlaczego? Niektórzy wiedzą, a tym, którzy nie wiedzą, powiemy już wkrótce.

w Radiu RMF 24. Posłuchajcie teraz o chaosie, który narasta na Bliskim Wschodzie. Przed 15 mówiłem wam o tym, że proirańscy Huti z Jemenu, którzy mimo amerykańskich nalotów wciąż mogą strzelać rakietami do statków, które przez cieśninę Bab el-Mandeb płyną z Morza Czerwonego w stronę Azji, że owi Huti rozważają jednostronne wprowadzenie opłat za przejście przez te cieśninie na podobnej zasadzie, jak to czynią Irańczycy w cieśninie Ormus, czyli na zasadzie zapłacicie, to my nie strzelamy. A teraz Iracka Rada Bezpieczeństwa zobowiązuje dyplomację tego kraju, by podjęła działania wobec Stanów Zjednoczonych i Arabii Saudyjskiej w związku z tym, że te kraje wspólnie, czyli lotnictwo amerykańskie i saudyjskie, dokonały nalotu na pozycje proirańskich bojówek na terenie Iraku, we wschodniej części tego kraju. Te oddziały proirańskie wcześniej zaatakowały rakietami i dronami instalacje naftowe w Arabii Saudyjskiej, więc nie ma się co dziwić, że doszło do takiego bezpośredniego zaangażowania saudyjskich sił powietrznych u boku pilotów amerykańskich. Iracka Rada teraz podkreśla, że obce państwa nie mają przecież prawa prowadzić operacji wojskowych na terenie Iraku i to jest o tyle ciekawe, to oświadczenie, że wcześniej Donald Trump powiedział telewizji Fox News, że te ataki na terytorium Iraku były uzgodnione z irackimi władzami. Donald Trump wspomniał również w rozmowie z Fox News, że, tu cytat, Bibi chce, żebym pozostał zaangażowany w domyśle na Bliskim Wschodzie, a Bibi to oczywiście premier Izraela Benjamin Netanyahu, który po wczorajszej rozmowie z Donaldem Trumpem w Stanach Zjednoczonych wrócił już do Izraela. No a Stany Zjednoczone znów są rzeczywiście zaangażowane. Po kilku dniach spokoju, jak tłumaczył amerykański prezydent, podjął decyzję o przerwaniu ognia w zeszłym tygodniu, bo państwa pośredniczące w rozmowach go o to prosiły, żeby dał negocjacjom kolejną szansę. A wcześniej Donald Trump mówił, że Irańczycy również prosili go o spokój. No Teheran swoją drogą protestuje albo się nie przyznaje. Wiceszef irańskiej dyplomacji oświadczył, że od co najmniej 16 dni z Amerykanami się nie kontaktują. Skopiemy im tyłki, uderzymy w nich z pełną siłą, dostaną solidne baty. Tak teraz grozi amerykański prezydent. Zaledwie kilka dni później, cytowany przez wspomnianych dziennikarzy Fox News, w ten sposób amerykański prezydent skomentował nocny atak na siły amerykańskie stacjonujące w Jordanii. No i teraz jeszcze na koniec o tym, jak to się wszystko przełoży na nasze kieszenie, na drożyznę w naszym pięknym kraju. W czwartek, zanim walki ustały, baryłka ropy w Londynie kosztowała już ponad $100. W piątek, w poniedziałek i wczoraj taniała. Ta cena zeszła do poziomu $80, co dawało nadzieję na utrzymanie, może nawet lekki spadek cen paliw u nas w kraju, a więc 7 zł z groszami. A od wczoraj znów zwrot. Cena baryłki już przekracza $87. Na obniżki nie ma co liczyć.

0: W naszym kraju zaczyna się wielkie wydarzenie muzyczne, wielkie w skali świata. Tak, tak, chodzi o festiwal Poland Rock, nie tak znany pewnie jak Coachella, Glastonbury albo Rock in Rio, ale porównywalny, jeśli chodzi o frekwencję, na pewno. Dokładnych danych nie ma, ale w zeszłym roku było pewnie ponad 100 tysięcy ludzi na Poland Rock, być może sporo więcej. Teraz na dworcu głównym w Szczecinie choćby są już tłumy festiwalowiczów, mieszkańcy i turyści ruszyli na ten festiwal, który odbywa się na lądowisku Czaplinek Broczyno we wschodniej części zachodniopomorskiego, niedaleko Szczecinka. Z festiwalowiczami rozmawiała nasza reporterka Anna Połamar.
1: Widzę, masz duży plecak, na pewno na Poland Rock jedziesz.
2: Tak, jadę na Poland Rock do końca, do niedzieli.
1: A jaki plan w tym roku? Jakieś koncerty, czy bardziej ludzie?
2: Dużo koncertów, fajne zespoły jadą w tym roku. Lej mi pół, Nocy Kochane, Klipali, fajnie, nie mogę się doczekać.
1: Czemu warto jechać?
2: Dla atmosfery, naprawdę ta atmosfera jest taka jak nigdzie indziej. Ciężko wrócić potem do rzeczywistości.
1: To jest radość?
3: No, niesamowita.
1: Wielka.
4: Czekamy cały rok na to.
5: Od 18 lat jeszcze.
6: To jest coś, czego nie da się pominąć w ciągu lat.
1: A który to już będzie twój wyjazd?
6: 8.
1: A czekasz na jakieś konkretne wydarzenia w tym roku?
6: Tak, na koncert muzyki z filmu Chłopi na pewno. Fajnie będzie zobaczyć Mysłowic, Various Monks, więc bardziej po polsku w tym roku. No, chociaż POD też spoko.
1: A czemu w ogóle warto jechać?
6: Atmosfera, ludzie. No i to jest dla mnie po prostu wydarzenie roku. No trzeba tam być.
0: Poland Rock oficjalnie zaczyna się jutro i potrwa do soboty. Z tej okazji uruchomiono dodatkowe pociągi. W sumie ponad 200 składów. Polregio wyjeżdża specjalnie na tory. Będą kursować do końca tygodnia na trasie Szczecin-Czaplinek co kilkadziesiąt minut. Również w nocy zatrzymywać się będą w Stargardzie, Runowie Pomorskim, no i Szczecinku. Jak podaje Polregio, w zeszłym roku z tych dodatkowych składów skorzystało 40 tysięcy uczestników festiwalu, a w tym zainteresowanie może być większe.

0: Hej, tu Radio RMF 24, a w nim czas na sport. Wreszcie, bo dawno nie było, jak już wiecie z faktów, faworyci, czyli Słowenia i Japonia, awansowali do półfinałów siatkarskiej Ligi Narodów. Polacy o najlepszą czwórkę zagrają jutro z Ukrainą. Łączymy się z Cezarym Dziwiszkiem z naszej redakcji sportowej. Czarku.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Jak z tą Ukrainą? Może nam zagrozić, czy raczej nie?
1: Może zagrozić. Ukraina już nam zresztą zagroziła w fazie zasadniczej Ligi Narodów. Przypomnę spotkanie, w którym Ukraińcy prowadzili 2-0 i przegrali 2-3. Polacy wtedy wrócili i wtedy też zaczęła się seria Polaków 9 zwycięstw z rzędu. Więc takie całkiem szczęśliwe dla nas okazało się to spotkanie, ale Ukraina pokazała wtedy, że może, że potrafi. No i Ukraina w sumie też w całej tej fazie zasadniczej pokazała, że potrafi grać z silnymi drużynami. Oni wygrali z Brazylią, z Włochami. Co prawda, oczywiście podkreślam, że nie w pełnych składach te potęgi grały, ale jednak to są na tyle duże marki, mające na tyle szerokie horyzonty, jeżeli chodzi o skład, że raczej tutaj trzeba mówić, jak te potęgi grały, ale jednak to są na tyle duże marki, mające na tyle

0: troszeczkę ostrzegłeś, czy też nastraszyłeś kibiców.
1: Tak, na wszelki wypadek.
0: No, ale no, załóżmy, że się nam uda pokonać Ukrainę, to tak. Wiemy już, że w półfinale będzie Słowenia.
1: Tak.
0: Półfinale także Japończycy.
1: Japończycy, z tego co widziałem, wcale nie tak gładko pokonali Chińczyków. Sytuacja była taka, że Japonia nie przegrała meczu w fazie zasadniczej, więc była no więcej niż zdecydowanym faworytem, bo Chiny zajęły ostatnie miejsce. Chiny jednak jako gospodarz pokazały się z całkiem przyzwoitej strony, bo wygrały pierwszego seta, ale potem Japonia wróciła do gry i opanowała, można powiedzieć, sytuację. Jeszcze ciekawiej, mimo wyniku 3-0 było w spotkaniu Słowenii wspomnianej z Turcją. Ze Słoweńcami teraz zagramy, więc na pewno ciekawą informacją jest to, że jako faworyt Słoweńcy męczyli się z Turcją. Zagrali dwa bardzo długie sety na przewagi. 35-33 było w drugim secie, 39-37 w secie trzecim, więc tak naprawdę te wyniki pokazują, że Turcji może czegoś tam zabrakło w końcówkach, ale mogła Turcja sprawić niespodziankę. Turcja, która potęgą nie jest, więc to wszystko działa na plus. Jednak no, ze Słowenią tak na przestrzeni lat nigdy nie szło nam wybitnie. Raczej można powiedzieć, Słoweńcy potrafili nas zaskoczyć. Natomiast no mówię, tak, będziemy się tym jeszcze martwić, a tymczasem jeszcze może zamelduję, co tam słychać u naszych zawodników. Maksymilian Graniczny, jak to wszystko wygląda na razie, faza przygotowań.
2: Cieszymy się, że mogliśmy przyjechać tutaj na tyle szybko, żeby się zaklimatyzować, bo jesteśmy już tutaj od soboty, także przestawiamy się na ten czas chiński. Poświęcamy jak największą uwagę na treningi, bo nie mamy ich dużo tutaj. Byliśmy przyzwyczajeni do zdecydowanie dłuższych treningów i częstszych. Tutaj gdzieś mamy 1,5 godziny, więc trzeba wycisnąć z tego treningu jak najwięcej się da i robimy wszystko, żeby dobrze ten trening przepracować i być jak najlepiej przygotowanym na mecze.
1: No i trzymamy za to kciuki, a ja przypomnę, że jutro gramy już o 13.30 spotkanie z Ukrainą. Natomiast z perspektywy chińskiej tam jest plus 6 godzin. To będzie oczywiście wieczór, także Polacy, na co zwraca uwagę Tomasz Fornal, muszą od rana długo czekać na pewno na to spotkanie. Wcześniej jeszcze mecz Włochów ze Stanami Zjednoczonymi, kolejny ćwierćfinał. Także jutro będzie się działo i będzie się działo z naszej perspektywy dosyć wcześnie.
0: Cezary Dziwiszek, dziękujemy bardzo. A już za chwilę u nas w Radiu RMF 24 będziemy mówić o znanego i no emocjonującego dość szlaku w Tatrach.

24. Jeszcze więcej informacji.

0: Tu Radio RMF 24, 12 minut pozostało do 17. Mamy teraz informacje dla turystów, którzy wybierają się albo już wędrują po Tatrach. Od jutra zamknięty będzie ważny szlak turystyczny z Doliny Pięciu Stawów Polskich na Kozią Przełęcz. Co to oznacza dla turystów, to wytłumaczy w rozmowie z Maciejem Pałachickim Weronika Błaszkiewicz z punktu informacji turystycznej Tatrzańskiego Parku Narodowego.
1: Od jutra nastąpi zamknięcie żółto znakowanego szlaku od Dolinki Pustej na Kozią Przełęcz, czyli jest to szlak od strony Doliny Pięciu Stawów na Kozią Przełęcz. Przejście przez Kozią Przełęcz od strony Zawratu na Kozi Wierch oraz od strony Doliny Gąsienicowej będzie dostępne.
2: Nie będzie można za to przejść na drugą stronę, czyli nie będzie można wejść od strony Gąsienicowej i zejść do Doliny Pięciu Stawów Polskich.
1: Wchodząc na Kozią Przełęcz od strony Hali Gąsienicowej będzie można dojść tam jedynie do Koziego Wierchu, nie będzie można zejść na stronę Doliny Pięciu Stawów. Zamknięcie będzie z powodu wymiany łańcuchów na tym szlaku.
2: Wiadomo, jak długo mogą te prace potrwać tam na górze?
1: Zamknięcie obowiązuje do odwołania. Prawdopodobnie będzie to kilka dni. Wszystko zależy jak zwykle od pogody. O zakończeniu prac poinformujemy na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.
2: Czyli turyści muszą brać pod uwagę, że jedno z trzech przejść z Hali Gąsienicowej do Doliny Pięciu Stawów Polskich będzie przez ten czas zamknięte.
1: Tak, od strony Hali Gąsienicowej do Doliny Pięciu Stawów Polskich będzie można dostać się pozostałymi szlakami, nie tym przez Kozią Przełęcz, tak więc może to być na przykład szlak przez Krzyżne lub przez Przełęcz Zawrat. Przypominamy, że wszystkie te szlaki zaliczają się do szlaków dosyć trudnych.
0: Będą zatem nowe łańcuchy i tam akurat są potrzebne, jak podkreślała Weronika Błaszkiewicz z punktu informacji turystycznej Tatrzańskiego Parku Narodowego. W tym rejonie akurat Tatr rzeczywiście szlaki należą do trudnych. Oj, może się tam w głowie zakręcić.

0: Każdy ruch się liczy, o tym m.in. w faktach o 17, na które zaprasza Agnieszka Pietrzak.
1: Napastnicy, którzy zaatakowali parę Ukraińców we Wrocławiu, mają areszt tymczasowy. Problemy na trasach? O uwagę poprosimy kierowców na Podlasiu i w Małopolsce. W Szczecinie śledzimy akcje walczących z brudem na ulicach. O aktywności fizycznej też coś usłyszycie, bo naukowcy znów nam podpowiadają, jak się zdrowo ruszać. Trzymiesięczny areszt dla dwóch mężczyzn podejrzanych o brutalny atak na obywateli Ukrainy we Wrocławiu. Adam C. i Tomasz M. są podejrzani, przypomnę, o pobicie i znieważenie na tle narodowościowym. W sądzie, w którym zapadła decyzja, była nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
2: Kiedy Adam C., znany, karany już bokser na gołe pięści, wchodził na salę sądową, powiedział dziennikarzom, że żałuje tego, co zrobił i przeprasza, ale jak tłumaczył, to on został zaatakowany. Taką linię obrony przyjął wspólny adwokat podejrzanych. Jak przekonywał, film, który obiegł media, przedstawia tylko finał zajścia, a wszystko zaczęło się w sklepie. Według obrońcy nie ma też dowodów na to, że atak miał tło narodowościowe. Tomasz M. mówił z kolei przed sądem, że zaatakował, bo chciał pomóc koledze. Przyznał, że zgubiły go emocje. Co grozi mężczyznom?
3: Do 5 lat pozbawienia wolności, przy czym podejrzany, który odpowiada w warunkach recydywy, maksymalna grożąca jemu kara to 7,5 roku pozbawienia wolności.
2: Powiedział mi Jakub Dubacz, rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu.
1: Muzyczny świat pogrążony w smutku po tragicznej śmierci Glena Hensorda. Irlandzki wokalista zginął w wypadku motocyklowym na obrzeżach Dublina. W 2008 roku zdobył Oscara za utwór Falling Slowly. To była najlepsza piosenka oryginalna, znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu Once. Hensord był wokalistą i założycielem zespołu rockowego The Frames. Miał 56 lat.
4: Aktualny obraz faktów.
1: Kierowcy, ostrzegamy, są problemy na trasie ekspresowej S61 w Podlaskiem. W pobliżu Czerwonki to odcinek Budzisko-Suwałki, płonie ciężarówka i zablokowana jest jezdnia w kierunku Suwałk. Około 5 kilometrów ma już korek na autostradzie A4 w Małopolsce. Na wysokości miejscowości Węgrzce Wielkie zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas jezdni w kierunku Katowic. W ostatnich dniach byli już na placu Żołnierza Polskiego, dzień później w okolicy przystanku przy ulicy Jana Matejki i wspólnymi siłami zebrali aż 7 worków odpadów, butelki, ulotki, śmieci. Grupa mieszkańców Szczecina postanowiła pomóc miastu w sprzątaniu.
5: My miasta nie chcemy wyręczać, my chcemy miastu pomóc. Zdajemy sobie sprawę, jaki to jest ogrom problemów i miasto sobie nie da rady z tym samo. Musieliby połowę budżetu przeznaczyć na sprzątanie, żeby to wszystko ogarnąć. Pozbywamy się nielegalnych reklam, plakatów, ulotek z elewacji czy czyścimy tagi namalowane flamastrem. W najbliższej przyszłości zajmiemy się też graffiti.
6: Dużo jest takich miejsc w Szczecinie, które wymagają poprawy?
5: Ogrom, wystarczy się przejść. Mamy dużo pracy, ale mam nadzieję, że damy radę.
1: Przyznał Paweł Załęcki ze Stowarzyszenia Siema, czyli Szczecińskiej Inicjatywy Estetyki Miejskiej. Rozmawiała z nim nasza reporterka Anna Pałamar. Na razie grupa liczy kilkanaście osób, a dołączyć oczywiście może każdy. Lekarze i naukowcy nieustannie powtarzają nam, że powinniśmy się jak najwięcej ruszać. O potrzebie aktywności fizycznej mówi też za nimi, często w faktach RMF FM, Grzegorz Jasiński. Witam cię, Grzegorzu.
0: Dzień dobry, to prawda.
1: Dowiadujemy się między innymi, że każdy ruch się liczy.
0: Każde pokonane piętro, każdy odcinek między przystankami, który pokonamy o własnych siłach.
1: A dziś jednak dowiadujemy się, że niektóre aktywności są jednak lepsze.
0: Tak, Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje dla zdrowia od 150 do 300 minut umiarkowanej lub intensywnej aktywności tygodniowo. Najnowsze brytyjskie badania pokazują, że jedna nieprzerwana sesja ruchu, na przykład 15-minutowy intensywny spacer, przynosi jednak znacznie większe korzyści w zapobieganiu demencji, depresji czy stanom lękowym niż suma krótszych, rozproszonych aktywności w ciągu dnia. Na podstawie analizy stanu zdrowia i aktywności 66 tysięcy osób ustalono, że taki optymalny efekt ochronny dla naszego zdrowia psychicznego przynosiło 36 minut nieprzerwanej, energicznej aktywności dziennie. Taki 2,5-kilometrowy codzienny spacer, a może zdziałać cuda.
1: No proszę, pójdę tam i z powrotem. Do studia marsz za niespełna godzinę. Kolejne fakty RMF FM. Do usłyszenia o 18.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: 2,5 kilometra to nie tak dużo rzeczywiście. Pół godziny energicznym krokiem. No, dla wielu po prostu pójście do pracy i powrót z pracy bez samochodu, bez autobusu czy tramwaju, albo w jedną stronę chociaż można te 2,5 kilometra.

0: Radio RMF 24. Mówiliśmy sporo o ruchu. Przypomnę, 2,5 km dziennie to taki optymalny, niewyczynowy dystans, który pomoże nam zachować zdrowie według najnowszych ustaleń naukowców, o których mówiliśmy o 17. Zatem tyle o ruchu, a teraz będziemy mówić o nieruchomościach. Jak podaje Dziennik Rzeczpospolita, rząd przygotował projekt, który ma ułatwić sfinansowanie partycypacji w TBS i SIM oraz uzyskanie wkładu do spółdzielczego mieszkania lokatorskiego. Nowy kredyt konsumencki ma mieć gwarancję Banku Gospodarstwa Krajowego i ma być oprocentowany jak hipoteczny. Ze mną jest Marcin Drogomirecki, ekspert rynku nieruchomości z grupy Morizon Gradkaj, właściciel biura Drogomirecki Nieruchomości. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Jaka pana zdaniem, jaki jest zamysł rządu, jaki jest cel, jak to ma przemienić rynek nieruchomości, w jakim kierunku?
1: Znaczy, może nie mówmy o przemianie rynku nieruchomości, bo to jest jednak ogromny rynek, a nowe rozwiązanie...
0: Może nie przemienić, ale skorygować,
1: tak,
0: zmienić.
1: Tak, to nowe rozwiązanie ma dotyczyć, no taki powiedziałbym, jednak niszy rynkowej, czyli TBS-ów i SIM-ów i osób, które są zainteresowane zdobyciem mieszkania tą drogą, czyli...
0: Ja przerwę na chwileczkę, bo to teraz jest nisza, ale właśnie, bo to tak intuicyjnie można przypuszczać, że celem jest, no, między innymi to, żeby ta nisza się poszerzyła.
1: Być może tak, znaczy ja nie wiem, jakie są cele przygotowujących tę ustawę, być może takie, jak pan redaktor powiedział, a być może takie, żeby trochę więcej mówić o działaniach rządu ukierunkowanych na poprawę sytuacji na rynku mieszkaniowym.
0: No właśnie to robimy.
1: Tak, dokładnie. Powiedzmy tak, założenia rządowe są takie, że do końca 2030 roku z tego nowego rozwiązania może skorzystać około 30 tysięcy chętnych. No to jeżeli spojrzymy ogólnie na rynek mieszkaniowy, na liczbę transakcji kupna-sprzedaży mieszkań, która rocznie dochodzi do 300 tysięcy, no to jeżeli pomyślimy o grupie 30 tysięcy osób na przestrzeni 4 lat, no to jednak jest to mimo wszystko mała grupa.
0: 2,5%, o ile dobrze liczę, tak.
1: Tak, dokładnie. Natomiast oczywiście jest to ważna grupa, którą też trzeba się zaopiekować, bo no, dotyczy to osób głównie, jak sądzę, w mniejszych miejscowościach, no, które rzeczywiście mają problem czy to z zakupem mieszkania, czy z zaciągnięciem kredytu właśnie na jego zakup, czy też no, nie chcą ponosić wysokich kosztów najmu, wolą skorzystać z opcji, no właśnie, chociażby SIM-ów.
0: A czy w pana ocenie oprocentowanie, te, jak rozumiem, rynkowe, bez jakichś specjalnych preferencji, takiego konsumenckiego kredytu na ten wkład nie będzie jakimś ograniczeniem, który sprawi, że i tak to nie będzie zbyt atrakcyjne?
1: Znaczy, wydaje mi się, że generalnie ten model wejścia w posiadanie dachu nad głową jest umiarkowanie atrakcyjny z uwagi na to, że no, to w dalszym ciągu nie prowadzi do własności tego mieszkania. Będąc członkiem TBS-u czy SIM-u, my mimo wniesienia tej opłaty partycypacyjnej, na którą zaciągniemy kredyt, w dalszym ciągu będziemy długoterminowo najmować to mieszkanie. Także biorąc pod uwagę to, że w naszym społeczeństwie jest jednak ta tendencja do tego, żeby posiadać swoje, żeby mieszkać na swoim, to mimo wszystko to rozwiązanie na pewno nie będzie jakimś rynkowym game changerem i rewolucji na rynku mieszkaniowym raczej nie spowoduje.
0: A skoro pan wspomina o tej tendencji, to czy nie jest tak, że ona się będzie osłabiać? Co tutaj eksperci sądzą? O ile się nie mylę, są takie badania, które pokazują, że młodsi Polacy już mniej są przekonani do tego, że trzeba mieć swoje mieszkanie czy też dom, żeby można było uznać, że życie jest udane. A tak poważnie, będzie rzeczywiście mniejsza taka skłonność do dążenia do tego, żeby mieszkać w swoim?
1: Wie pan, to trudno powiedzieć. Generalnie tak. Młode pokolenie coraz bardziej przywiązuje się do rozwiązań, w których płaci abonament za korzystanie z czegoś. Czy to będzie samochód, czy hulajnoga, czy dostęp do filmów, tak? Mamy takie rozwiązania i być może w coraz większym stopniu będą w ten sposób podchodzić do miejsca zamieszkania, że nie kupić, a opłacać czynsz, formę jakiegoś abonamentu. Jak najbardziej tak, ale mimo wszystko tak mocno w społeczeństwie jest zakorzeniona w polskim społeczeństwie ta potrzeba, to dążenie do posiadania, że to no, nie zmieni się na przestrzeni najbliższych kilku czy kilkunastu lat w sposób istotny.
0: Wystarczy spojrzeć w zeznania majątkowe naszych polityków choćby. Tam mamy przynajmniej przegląd tego, w jakiej postaci zgromadzone są majątki. Ten ma Dokładnie. Dwa mieszkania, tamta ma pięć, jeszcze inny ma naście. No, nieruchomości są uznawane za najlepszy sposób lokowania majątku w Polsce wciąż. No, tak wskazują badania statystyczne. Chociaż niektórzy bogaci Polacy, którzy żyją z inwestycji, nazywają mocno pogardliwie nieruchomości. Cytuję, nieruchami, które polegają na niczym innym jak na inwestowaniu w beton. Proszę powiedzieć, takie pytanie wykraczające nieco w przyszłość, już nie dotyczące takich życiowych, użytkowych preferencji Polaków, ale właśnie tych inwestycyjnych. Czy skoro nasza demografia będzie sprawiać, że będzie nas coraz mniej, no chociaż oczywiście pytanie jest o to, jaką będziemy mieli imigrację, jaką dużą, ale skoro się starzejemy i skoro z drugiej strony no jednak rośnie pewnie atrakcyjność wspierana też działaniami rządu innych form inwestowania, mam na myśli no giełdę i jakieś fundusze emerytalne i tak dalej, to czy kiedyś to przekonanie o tym, że właśnie te nieruchomości są najlepszym sposobem lokowania kapitału, lokowania oszczędności, będzie pana zdaniem osłabione?
1: Tak, zdecydowanie to osłabienie już postępuje, myślę, od jakichś dwóch lat i to bardzo intensywnie. To widać po spadku zainteresowania klientów zakupem, no głównie do tej pory, mieszkań jako inwestycji, zarówno mieszkań, które miały zachować ulokowane w nich środki, jak i mieszkań, które miały przynosić dochód z najmu. Ten rynek najmu mocno się zmienił, popyt mocno osłabł, czynsze, no można powiedzieć, że się ustabilizowały, ale też nierzadko znalezienie najemcy stanowi problem. Także tak, postrzeganie nieruchomości jako tego dobra, które zawsze przynosi dochody i zawsze drożeje, no zmieniło się, bo życie pokazało właśnie, że tak nie jest, że nieruchomości mogą drożeć, ale mogą również tanieć i w przypadku części nieruchomości w tej chwili sytuacja właśnie tak wygląda. Ale też pamiętajmy, że są takie nieruchomości, które drożeją i drożeć będą. Wszystko zależy od ich typu, od lokalizacji, od standardu, od wieku. No tutaj jest wiele czynników, które na to, jak zmieniać się będzie wartość nieruchomości i jak na to wpływają.
0: Mhm. Czyli już dziś nie wystarczy tylko kupić i czekać, aż nabierze wartość.
1: Zdrożeje.
0: Tylko trzeba troszeczkę pomyśleć, trzeba troszeczkę ruszyć głową. Dobrze, jeszcze jedno pytanie na koniec sam, też takie ogólniejsze. Jak pan ocenia, tak, no wiem, że to trudno zrobić pewnie w kilku zdaniach, ale jak pan ocenia politykę rządu, no może niekoniecznie nawet obecnego, ale w ogóle politykę władz w ostatnich latach, politykę dotyczącą rynku mieszkaniowego? No mocno były krytykowane programy jeszcze stworzone przez poprzednią ekipę rządzącą, programy wspierające zakup mieszkań, jako takie, które wspierały przede wszystkim deweloperów i banki. Czy rzeczywiście jest tak, że no mniej lub bardziej celowo, z rozmysłem, ta polityka rządowa służy właśnie przede wszystkim deweloperom?
1: Ja mam wrażenie, że od dłuższego czasu, od zmiany władzy w Polsce, politycy przestali gmerać w rynku mieszkaniowym, czego owocem jest to, że ten rynek się ustabilizował. On oczywiście cały czas ewoluuje, ale w sposób naturalny, a nie w taki sposób, jak chcą politycy, tacy czy inni. W tej chwili podaż, popyt, ceny rzeczywiście są kształtowane przez rynek i myślę, że to jest najzdrowsza sytuacja dla przyszłości rynku mieszkaniowego w naszym kraju.
0: Marcin Drogomirecki, ekspert rynku nieruchomości z grupy Morizon Gratka, a także właściciel biura Drogomirecki Nieruchomości. Bardzo dziękujemy za te wyjaśnienia i za te opinie. Pozdrawiamy.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.

0: W Radiu RMF 24 teraz ponownie zajrzymy do Sejmu, bo tam się dziś odbyła ceremonia ślubowania nowej rzecznik praw obywatelskich Sylwii Gregorczyk-Abram.
1: Obejmuje ten urząd z poczuciem ogromnej odpowiedzialności. Odpowiedzialności wobec państwa, obywateli, którzy przychodzą do rzecznika praw obywatelskich ze swoimi najważniejszymi, często najtrudniejszymi dla nich sprawami. Odpowiedzialności wobec konstytucji, która daje rzecznikowi narzędzia właśnie służące temu, aby stać w imieniu, w obronie praw i wolności każdego człowieka i w poczuciu ogromnej odpowiedzialności wobec dorobku tego urzędu, tworzonego przez wszystkich moich poprzedników, którzy przez ponad blisko 40 lat budowali jego autorytet. Ja od dziś całą swoją wiedzę, doświadczenie, energię, zaangażowanie chciałam poświęcić temu, aby Urząd Rzecznika był jak najbliżej ludzi. Aby pomiędzy tą konstytucyjną obietnicą ochrony praw i wolności, którą każdego dnia składa obywatelom państwo, nie powstawała przepaść.
0: Deklarowała na konferencji po ślubowaniu nowa rzeczniczka praw obywatelskich. Sylwia Gregorczyk-Abram jest adwokatką, współzałożycielką inicjatywy Wolne Sądy, Komitetu Obrony Sprawiedliwości oraz członkinią zarządu Stowarzyszenia imienia profesora Zbigniewa Hołdy. W maju 2025 roku została przewodniczącą Komisji do spraw wyjaśnienia mechanizmów represji wobec organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz działaczy społecznych w latach 2015-2023, która to komisja działała przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Na stanowisku RPO zastąpiła profesora Marcina Wiącka, który objął urząd w 2021 roku.

0: Radio RMF 24, jest 17.47. Jeśli ktoś dziś wieczorem nie bardzo wie, co zrobić z czasem, a jest kibicem takim, powiedzmy, umiarkowanym, no to informujemy, że będą mecze o Ligę Mistrzów. Oczywiście prawdziwi kibice o tym wiedzą. Trzeba przejść przez eliminację, żeby do tej wymarzonej Ligi Mistrzów się dostać. No i dwa polskie kluby walczą o te marzenia. Po pierwszym meczu bardzo blisko awansu do trzeciej rundy jest Lech Poznań, który pokonał mistrza Danii Orchus 4-1. Z kolei kibice Górnika Zabrze czekali 38 lat na takie emocje i nadal wierzą w awans po tym, jak ich ulubieńcy w Stambule przegrali z Fenerbahce, ale tylko 0-1. Wieczorem zatem mecze rewanżowe, a w studio z nami ponownie Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej. Witamy.
1: Witam ponownie.
0: Zacznijmy od mistrza Polski, od Lecha. Tak, czy po takiej zaliczce już mogą kolejarze się wyluzować?
1: Myślę, że tak. No, mogą, ale tak nie za bardzo po prostu. Wiadomo, że trzeba jeszcze przejść
0: nie do końca
1: obecnego rywala. Oczywiście, że tak, ale to często mówią w sporcie, czy sportowcy, czy trenerzy, o tej pokorze, o koncentrowaniu się na każdym kolejnym meczu, więc wierzę, że Lech koncentruje się na tym mistycznym kolejnym meczu, który to dzisiaj będzie o 19. Natomiast nie mogę nie wspomnieć o tym, że wiadomo już, z kim Lech, mający aż 3 bramki przewagi, zagrać może. Może zagrać Sabah Baku, mistrzem Azerbejdżanu, który to jest, z tego co patrzyłem po kadrze, zdecydowanie słabszy personalnie niż Karabach Agdam, niegdysiejsza zmora naszych klubów, które to kolejno przegrywały, odpadały z różnych rozgrywek przeciwko Karabachowi. Natomiast Sabah Baku to jest drużyna zdecydowanie niżej wyceniona. Ja wiem, pieniądze nie grają, ale jednak na coś zazwyczaj wskazują. Jedną z największych gwiazd jest tego klubu jest Tymoteusz Puchacz, czyli były zawodnik Lecha Poznań, który naprawdę bardzo dobrze odnalazł się w Azerbejdżanie. Ciekawostka taka, że ani razu jeszcze nie przegrał z Sabahem Baku. Akurat w tych meczach, które Sabah przegrywał, to Tymoteusz Puchacz nie grał. Także gen zwycięzcy zdecydowanie jest. Natomiast nie jest to drużyna, której Lech powinien się obawiać i powoli nawet wypadałoby już zacząć myśleć o kolejnym rywalu, a dzisiaj po prostu utrzymać to, no co jest co utrzymywać, tak? No 3 bramki przewagi, to jednak sporo.
0: Mówisz, że pieniądze nie grają. Wartość Górnika Zabrze niecałe 25 milionów euro, a Fenerbahce sporo ponad 300 milionów. No, tak. Wynik powinien być rozstrzygnięty tego dwumeczu teoretycznie, a nie jest, prawda?
1: Nie jest, tak jak mówiłeś, no, jedna bramka. To już wcale nie jest tak dużo, ale mimo wszystko uważam, że przy takiej rozpiętości, przy takiej różnicy finansowej, o której wspomniałeś, no jednak trzeba trochę wierzyć w cuda, mieć takie, że tak powiem, skłonności. Fenerbahce oczywiście nie jest jeszcze takie, nie korzysta w pełni ze swoich gwiazd, a jest tych gwiazd całkiem sporo. Taki na przykład Mason Greenwood, który trafił do klubu ze Stambułu za 40 milionów euro z Marsylii. Wyszedł w drugiej połowie dopiero. Marco Asensio także pojawił się na boisku z ławki. Nawet mówi się o jego konflikcie z trenerem, który to trener dementuje, ale kto wie, być może coś jest na rzeczy. Siriki Sheriff, zawodnik, który wszedł w samej końcówce, reprezentant Gwinei, jest kontuzjowany, więc też teraz po prostu w Fenerbahce no nie jest aż tak gwiazdorskie, jak by się zdawać mogło, i z tych 300 milionów na boisku zobaczymy, może strzelam 150 na przykład. Niezgłoszeni w ogóle są reprezentant Maroka, Amrabat, N'Golo Kanté, reprezentant Francji do tej fazy rozgrywek. Nie ma także bramkarzy Edersona, Livakovicza, reprezentanta Chorwacji przecież. Natomiast wciąż są takie gwiazdy jak Nathan Ake, reprezentant Holandii, jak Aktur Koglu, reprezentant Turcji, Taliska, Brazylijczyk, który strzelił wolnego przeciwko Górnikowi, ta jedyna bramka. Więc wciąż Fenerbahce jest zdecydowanym faworytem, szczególnie, że teraz to Górnik, jeżeli chce sprawić sensację, no to musi zaryzykować, musi zaatakować. No i myślę, że zaatakuje, nie jest bez szans, ale no cóż, przede wszystkim trzeba jeszcze przytrzymać obronę, nie dać sobie strzelić bramki. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że Górnik sprawi jakąś miłą niespodziankę, a tak na koniec tylko dodam, że właśnie pojawiły się składy Lecha i gduńskiego Orhus. Widzę, że Lech w składzie absolutnie podstawowym, tak pokrótce, małe zaskoczenie na bramce, bo jest nie Bartosz Mrozek, jest Mateusz Lis, który ostatnio popełniał błędy. Jest także Radosław Murawski, czyli bardzo ważny piłkarz środka pola, który dochodzi wciąż do formy po kontuzji. Poza tym nie widzę zaskoczeń. Iszak, Palma, Rodriguez, Walemark, Jegbe. No wydaje mi się, że w takim składzie Lechowi nawet nie wypadałoby dać rywalom odrobić te trzy bramki.
0: Górnik z Fenerbahce o 20 zaczyna grać, Lech z Orhus
1: o
0: 19, czyli już za godzinę i kilka minut, bo za kilka minut będzie 18. Bardzo dziękujemy, Cezary Dziwisz z redakcji sportowej. A po 18 u nas o zmaganiach już niepięknych i nie dla rozrywki na boisku, ale o takiej walce bardziej rozrywającej w całkiem innym sensie w internetowym radiu RMF24. Jak co tydzień będzie program Teren Wojskowy.

0: Michał Zieliński, dziękuję. Do usłyszenia do jutra po 14. Po 18 u nas teren wojskowy, a teraz fakty. Zapraszam. Agnieszka Pietrzak.
1: Tragedia rodzinna w Otominie na Pomorzu. Nie żyje mężczyzna w średnim wieku, jego ciało znalazł syn, matka ma ranę głowy. Wydany został list gończy za kierowcą czarnego Mercedesa, który zabił pieszego w Suwałkach. Mamy ostrzeżenie dla podróżujących A4 Katowice-Kraków, a na koniec ponad 100 par butów z prywatnej kolekcji Eminema. Rodzinna tragedia w Otominie w województwie pomorskim. Młody mężczyzna znalazł ciało swojego ojca oraz leżącą matkę z raną głowy. Policja potwierdziła nam informację, którą dostaliśmy na gorącą linię RMF FM 600 700 800. Z funkcjonariuszami rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar, z którą od razu się łączymy. Aniu, co ustaliłaś?
2: Nie żyje 52-letni mężczyzna. Zgłoszenie policjanci otrzymali po godzinie 15. W miejscu tego zdarzenia znaleziono broń palną. Jak przekazał mi aspirant Karol Kościuk z komendy w Pruszczu Gdańskim, służby wykluczyły wstępnie udział osób trzecich. Na miejscu cały czas obecni są policjanci i prokurator. Trwa zabezpieczanie śladów.
1: Służby na razie nie informują, w jakim stanie jest kobieta. Do tego tematu oczywiście będziemy wracać w faktach RMF FM. Jest list gończy za 30-latkiem podejrzanym o śmiertelne potrącenie pieszego na pasach w Suwałkach w nocy z soboty na niedzielę. Kierowca czarnego Mercedesa po wypadku, w którym na miejscu zginął 31-latek, nie zatrzymał się i uciekł. Ktokolwiek widział lub ma wiedzę o przebiegu wypadku, jest proszony o kontakt z Komendą Miejską Policji w Suwałkach lub prokuraturą rejonową w tym mieście. A teraz ostrzegamy kierowców podróżujących autostradą A4. Są problemy w okolicach węzła Mysłowice. Po kolizji zamknięty jest pas jezdni w kierunku Krakowa. A już za chwilę w internetowym radiu RMF24 teren wojskowy. Komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura jest już w naszym gdańskim studiu. Dzień dobry, panie komandorze.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: O czym usłyszymy w programie?
3: No dzisiaj w terenie wojskowym będzie jak w kinie. Zaczniemy od filmu Top Gun Maverick, bo wyjaśnię, jak zestrzelono nad Moskwą rosyjski supermyśliwiec. Później będzie coś dla miłośników serialu Czterej Pancerni Pies, bo porozmawiamy o przyszłości czołgów. I w końcu opowiem, gdzie w Polsce będzie można zobaczyć, jak w serialu, Rycerz Siedmiu Królestw, prawdziwy turniej rycerski. Zapraszam na teren wojskowy Radia RMF24, który zaczniemy zaraz po faktach RMF FM.
1: Wojskowo i filmowo. Zachęcamy i zapraszamy oczywiście. Naszej informacyjnej stacji posłuchacie wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając włącz radio RMF24.
4: Są i takie fakty.
1: To będzie największa jednorazowa wyprzedaż pamiątek związanych z Eminemem w historii publicznych aukcji. Raper przekazał ponad 100 par sneakersów na licytację. Jego okazałą kolekcję butów sportowych uszczupli... Jego okazała kolekcja butów sportowych uszczupli się dokładnie o 117 par. Obok modeli z rynku detalicznego kolekcjonerzy mogą wylicytować niezwykle rzadkie okazy. W katalogu aukcyjnym wyraźnie wybija się kilka par, na przykład model Air Jordan 3 Slim Shady PE. To sneakersy stworzone specjalnie dla Eminema na jego występ w przerwie meczu Super Bowl w 2022 roku. Sneakersy, które miał na stopach wykonując ten utwór Eminem, mają unikatowe detale, takie jak odwrócone logo E na języku, a napięcie gumową na szybkę przypominającą plakietkę Hi, my name is Slim Shady. Kolekcjonerzy sneakersów stoczą także z pewnością zaciętą walkę o buty powstałe z okazji 15. rocznicy Shady Records. Tej parze została nadana wysoka wycena szacunkowa od 15 do 25 tysięcy dolarów, czyli w przeliczeniu na nasze ponad 95 tysięcy złotych. Wyróżniającym się modelem jest także jedyna w całym zestawieniu para nosząca ślady użytkowania, a reszta oczywiście prawie nieużywana. Aukcję, z której dochód trafi na szczytny cel, zaplanowano na 25 sierpnia. W ostatnią środę lipca. Następne fakty od 19 będzie prezentował Tomasz Weryński.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Tu Radio RMF 24.
3: To były fakty RMF FM i wchodzimy na kolejny wakacyjny teren wojskowy Radia RMF 24. Będziemy w nim latali, wyjaśniając, jak Rosjanie mogli stracić swój supermyśliwiec koło Moskwy. Będziemy w nim jeździli na czołgach, zastanawiając się, czy są one jeszcze przydatne, by w końcu opowiedzieć z moim gościem, gdzie w Polsce będzie można w sierpniu obejrzeć prawdziwy turniej rycerski. Witam w terenie wojskowym Radia RMF 24, na którym będziemy razem do godziny 19:00.

To teren wojskowy Radia RMF 24. Jestem komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura z portalu Defense 24 i zacznę dzisiaj od informacji optymistycznej. Znowu spadł na ziemię wojskowy samolot rosyjski. I to jaki? Supermyśliwiec Su-57 według Rosjan piątej generacji, porównywalny przez Kreml do naszych myśliwców F-35 Husar. To właśnie dwa takie samoloty zestrzelił Maverick w filmie Top Gun 2. Zresztą, gdy pojawił się zwiastun tego filmu, to rosyjski koncern zbrojeniowy Rostiech zaprosił w kwietniu 2022 roku Toma Cruise'a na pokaz lotniczy, aby obejrzał w realu myśliwiec Su-57. Na szczęście Cruise odmówił, bo Rosja napadła wtedy na Ukrainę i dobrze, że odmówił. Teraz być może ten sam samolot, który miano mu pokazać, rozbił się koło Moskwy. Dla Rosjan to duża strata, ponieważ mają tych myśliwców niewiele, trochę ponad 30. Dodatkowo to nie pierwsza, ostatnio strata rosyjskiego lotnictwa. Myśmy już się trochę przyzwyczaili, że Rosjanie raz co raz tracą samoloty. W zeszłym tygodniu opowiedziałem przecież, jak Ukraińcy zniszczyli bombowiec strategiczny Tu-95 Niedźwiedź. Stary, bo stary, ale zawsze. Przedwczoraj na Defense 24 pojawiła się z kolei informacja, że rozbił się samolot szkolno-bojowy L-39 Albatros. Jeden z tych, które Rosjanie pozyskali jeszcze od Czechosłowacji i nadal używają. Jednak 23 lipca nad Moskwą spadła chluba rosyjskiej myśli technicznej. Niewidzialny podobno, super zwrotny i super uzbrojony myśliwiec Su-57. Spadł to spadł, ale mnie najbardziej interesuje dlaczego. A ponieważ w polskich mediach krąży na ten temat wiele teorii, to ja w terenie wojskowym Radia RMF24 wyjaśnię teraz, które z nich są bardziej, a które mniej prawdopodobne. Użyłem tu określenia prawdopodobne, ponieważ prawdy i tak nigdy nie poznamy. Rosjanie jej nie ujawnią, bo by nie przyznać się do porażki, to dodatkowo nad własną stolicą. Z kolei Ukraińcy, jeżeli w tym maczali palce, to nie zdradzą swoich sposobów działania, bo być może będą je chcieli znowu wykorzystać. Ale nawet jeżeli nic nie zrobili, to te plotki są im na rękę. Po prostu. Ministerstwo Obrony Rosji jako przyczynę katastrofy Su-57 wykazało awarię samolotu. Takich awarii tych myśliwców było już zresztą wiele, w tym jedna w 2019 roku zakończona katapultowaniem się pilota. Początkowo te niesprawności wynikały z młodego wieku, ale później awaryjność podniosły sankcje nałożone na Rosję za atak na Ukrainę. Rosjanie musieli przez to zastąpić zachodnie komponenty własnymi, co najczęściej jest związane z pogorszeniem się parametrów i z obniżeniem się stopnia niezawodności. W przypadku samolotów Su-57 jest więc odwrotnie niż w innych krajach. Im egzemplarz jest starszy, tym jest lepszy, bo zawiera więcej podzespołów zachodnich. Awaria więc jest możliwa, jednak by od razu spadł samolot, to byłoby raczej dziwne. Dlatego większość obserwatorów uważa, że samolot Su-57 nad Moskwą został zestrzelony przez własną obronę przeciwlotniczą i to z powodu Ukraińców. Ale ci sami obserwatorzy różnią się w wyjaśnieniach, jakim sposobem ukraińskie wojsko miałoby do tego doprowadzić. Część nawet twierdzi, że Ukraińcy włamali się do rosyjskiego systemu obrony powietrznej i tak namieszali, że myśliwiec Su-57 został przez ten system zakwalifikowany jako ukraiński dron. I ten sam system doprowadził do jego zniszczenia. Coś jak sztuczna inteligencja Skynet w filmie Terminator. Na szczęście Rosjanie czegoś takiego jak Skynet jeszcze nie mają. Ale włamać się do ich systemu byłoby rzeczywiście trudno, ponieważ jest on zamknięty i nie łączy się na pewno z ogólnie dostępnym internetem. To w takim razie co mogło zwalić rosyjski supermyśliwiec na ziemię? O tym, jak również o rzezi rosyjskich superczołgów na Ukrainie, porozmawiamy po chwili relaksu przy dobrej muzyce. Bądźcie blisko.

Mistyczny, magiczny Benson Boone i tańczący całą noc Lionel Richie wprowadzili nas w teren wojskowy radia RMF24, w którym porozmawiamy sobie teraz o tym, co rzeczywiście doprowadziło do katastrofy rosyjskiego supermyśliwca, a później co wybija rosyjskie superczołgi na Ukrainie. Zaczniemy więc od supermyśliwca. Dla mnie najbardziej prawdopodobne jest to, że samolot Su-57 został zestrzelony 23 lipca nad Moskwą po prostu przez pomyłkę w momencie, gdy zwalczał ukraińskie drony. Ukraińcy twierdzą, że za strąceniem Su-57 stoją oddziały BARS, Bajewoj Armiejski Rezerw Strany, czyli po prostu rezerwiści. Rosjanie utworzyli z nich mobilne grupy przeciwlotnicze strzelające do dronów, z karabinów maszynowych, na ramiennych zestawów rakietowych oraz dronów przechwytujących. Ukraińcy chwalą się, że rozpracowali sposób działania tych grup i sprowokowali je do zestrzelenia myśliwca Su-57 nad Moskwą. Problem polega na tym, że wszystko to, z czego korzysta BARS, można stosować tylko wtedy, gdy jest kontakt wzrokowy z celem. Według zasady, widzisz, to strzelasz. Nawet słabo wyszkolony rezerwista potrafi rozróżnić szybki samolot bojowy Su-57 od wolno lecącego, terkoczącego jak kusiarka ukraińskiego drona. Ale inaczej jest już w rakietowych, naziemnych zestawach przeciwlotniczych. Bo tam celu nie obserwuje się wzrokiem, ale radarem. I nieważne, czy to jest dron, czy samolot, na ekranie radaru jest to po prostu plamka. I Rosjanie prawdopodobnie nie rozróżnili, co ta plamka sobą reprezentuje. Teoretycznie powinno być tak, że wskazanie celu powinno nadejść z centralnego punktu dowodzenia, gdzie opisuje się taką plamkę, kojarząc ją z innymi źródłami informacji, na przykład z planem lotu w danym sektorze powietrznym oraz meldunkami przekazywanymi bezpośrednio z rosyjskiego lotnictwa. W ten sposób na całym świecie tworzy się RAP, Recognize Air Picture, czyli rozpoznany obraz sytuacji powietrznej. Jednak do takich danych nie mają dostępu pojedyncze zestawy przeciwlotnicze rozstawione wokół Moskwy. I jeżeli z jakiegoś powodu nie uda się im przekazać obrazu RAP, to te zestawy muszą działać w pełni autonomicznie, samodzielnie identyfikując widziane na ekranach obiekty. I tu dochodzi to, co ja nazywam ruską mentalnością, czyli strzelać do wszystkiego, co widzę, bez analizowania ani sytuacji taktycznej, ani też sposobu działania atakowanego statku powietrznego. Myślicie, że przesadzam? Przypomnijcie sobie zestrzelenie samolotu pasażerskiego malezyjskich linii lotniczych MH17 nad okupowaną częścią Ukrainy 17 lipca 2014 roku. Samolot ten nie zestrzelili tępi bojownicy z prorosyjskiej części Donbasu, ale bardzo dobrze wyszkoleni rosyjscy przeciwlotnicy z 53. Rakietowej Brygady z Kurska. Nie miało dla nich wtedy żadnego znaczenia, że samolot MH17 leciał w korytarzu powietrznym, na cywilnym pułapie i z cywilną prędkością. Strzelili, bo coś leciało i zabili 300 niewinnych osób, w tym dzieci. W podobny sposób mogli zadziałać rosyjscy operatorzy w okolicy Moskwy. Tym bardziej, że byli pod presją. Godzinę wcześniej zaalarmowano ich bowiem, że nad Moskwę nadlatują ukraińskie drony. Wiedzieli także, że część z nich nadleci z zaskoczenia i nie będzie wskazana przez centralny system wykrywania. Więc strzelili i warty 100 milionów dolarów samolot zamienił się w popiół. I dobrze. Jak się okazuje, Rosjanie mają też problemy ze swoimi superczołgami, które na Ukrainie są wykorzystywane coraz rzadziej. Pojawił się więc spór, czy w dobie dronów czołgi nie są już przeżytkiem i powinny ustąpić miejsca lżej opancerzonym pojazdom, ale za to bardziej mobilnym i tańszym. Nad tym jednak zastanowimy się dopiero po krótkiej przerwie z dobrą muzyką. Zostańcie z nami.

to się połączyło. To Metal Guru, wracamy na teren Wojskowy Radia RMF24, by porozmawiać o przyszłości czołgów. Paradoksalnie w Polsce przy takiej dyskusji ogromny wpływ ma serial Czterej Pancerni Pies, dzięki któremu miłośników czołgów jest u nas więcej niż przeciwników. Dlatego w polskiej armii to czołgi są wprowadzane w największej ilości. Jako jedyna armia na świecie, poza Ukrainą, mamy je aż z czterech państw. Są więc amerykańskie Abramsy, koreańskie K2 Black Panther, niemieckie Leopardy i poradzieckie PT-91 i T-72. Ale czy one sprawdziłyby się w starciu z rosyjskimi dronami? Zapewne część z was się zastanawia, dlaczego komandor porucznik zadaje takie pytanie w sprawie czołgów. Ano dlatego, że ja patrzę na to z boku, beznamiętnie, a tak zwani czołgiści patrzą na to przez często ślepą miłość do gąsienic. Ale znam ich zdanie. W redakcji Defense 24 mamy dwóch dziennikarzy, których uważam za wybitnych znawców w tej dziedzinie. Ich podcast Czołgiem mogę polecić z czystym sercem. Uwielbiam się zresztą z nimi spierać, pełniąc rolę adwokata diabła, a więc osoby, która w dyskusji celowo broni niezbyt popularnej opinii albo wyszukuje słabe punkty w powszechnie akceptowanym poglądzie. I tak jest właśnie z czołgami. Ja jestem analitykiem i dla mnie najważniejsze są pytania, więc powtórzę to najprostsze. Czy polskie Abramsy, Leopardy i Czarne Pantery sprawdziłyby się w starciu z rosyjskimi dronami? Odpowiedź jest prosta. Obecnie nie. Żaden polski czołg, który widzieliście na piknikach wojskowych, konferencjach, targach i defiladzie z okazji 15 sierpnia, nie przetrzymałby na froncie ukraińskim nawet 15 minut. Bo tyle potrzebują rosyjskie drony, by się zlecieć w konkretne miejsce. Czy można tę sytuację zmienić? Według zwolenników czołgów tak. I to trzema sposobami. Dodając siatki i klatki antydronowe, dodając nadajniki zakłóceń oraz wprowadzając tak zwany pancerz aktywny. I znowu wyjdzie ze mnie adwokat diabła, bo zadam pytanie. Jeżeli siatki i klatki antydronowe, zwane niekiedy kurnikami, mają praktycznie wszystkie czołgi rosyjskie, to dlaczego tak chronione czołgi są obecnie wykorzystywane na Ukrainie sporadycznie? Odpowiedź jest prosta. Ponieważ jak się pojawią na froncie, są natychmiast atakowane przez drony i to tak długo, aż te drony się przebiją przez klatkę. Skutek: w ciągu ostatniego miesiąca Rosjanie stracili średnio 4 czołgi dziennie. Dyskusja ta jest zresztą jałowa, ponieważ na polskich czołgach siatek i klatek antydronowych się masowo nie montuje. Podobnie zresztą jak nadajników zakłóceń, bo i w tej dziedzinie polskie wojsko kompletnie odstaje. Dodatkowo trzeba pamiętać, że nadajniki zakłóceń są nieprzydatne w odniesieniu do dronów naprowadzonych światłowodem, a takie Rosjanie posiadają, i w odniesieniu do dronów z AI, które dzięki sztucznej inteligencji bez łączności z operatorem samodzielnie wyszukują cele i atakują aż do skutku. A takie drony Rosjanie zaczynają wprowadzać. By temu zaradzić, postanowiono, że polskie czołgi Abrams i K2 w przyszłości otrzymają pancerz aktywny, a właściwie system ochrony aktywnej Trophy. I tu uwaga. Czym innym jest system ochrony reaktywnej, który najogólniej mówiąc jest stworzony przez kostki materiału wybuchowego rozmieszczone na pancerzu. Ich zadaniem jest wybuchnąć na zewnątrz w momencie uderzenia pocisku lub drona, aby rozproszyć jego energię. Z kolei pancerz aktywny to system, który wykrywa i zakłóca lub fizycznie niszczy nadlatujące zagrożenie. Proste? Proste. Wybranym dla polskich czołgów w systemie Trophy zagrożenie to ma być niszczone fizycznie. Jest to więc tak zwany system hard kill. Wykrywaniem zagrożenia zajmują się nim 4 małe radary rozmieszczone na wieży pojazdu. Na podstawie ich danych w kierunku celu wysyła się specjalne ładunki przechwytujące, które wybuchowo tworzą przed pojazdem zasłonę z odłamków. Teoretycznie system jest idealny, ale czy tak naprawdę jest? To na to pytanie odpowiemy sobie jednak w terenie wojskowym, ale za tydzień, bo teraz chciałbym was bowiem zaprosić na kolejną wakacyjną przygodę z historią. Z moim gościem Aleksandrem Masłowskim polecimy wam bowiem turniej rycerski w Sztumie. Więcej szczegółów usłyszycie po krótkim muzycznym relaksie. Słuchajcie programu Teren Wojskowy Radia RMF24. Bądźcie blisko.

Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

Wracamy na teren Wojskowy Radia RMF24. Jestem komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura z portalu Defense24 i razem z Aleksandrem Masłowskim, kierownikiem zamku w Sztumie,

0: Zaprosimy Was do zobaczenia na własne oczy prawdziwego turnieju rycerskiego i to bez oglądania serialu Rycerz Siedmiu Królestw. Dzień dobry Panu.
1: Dzień dobry Panie Komandorze, dzień dobry Państwu.
0: Proszę Pana, nasi słuchacze już się przyzwyczaili, że w terenie wojskowym podpowiadamy im, gdzie w czasie wakacji mogą się spotkać z historią. Były już muzea, były zamki w Malborku i Gniewie. To wyjaśnimy teraz, co takiego jest w Sztumie, bo siedziba Wójtów Krzyżackich nie za bardzo kojarzy się z zamkiem.
1: A powinna, dlatego że wójt Krzyżacki był urzędnikiem krzyżackim, analogicznym dla komtura, tylko oczko niżej. To był po prostu podlegający komturowi kolejny stopień urzędników krzyżackich i niektórzy, ci ważniejsi, mieli ufortyfikowane siedziby, między innymi właśnie wójt Sztumski, dlatego to była taka, to był zamek, który miał zresztą podwójną funkcję, bo mówimy o nim jako o zamku wójta Sztumskiego, ale również był rezydencją wielkich mistrzów. Czymś podobnym do tego, co papież ma w Castel Gandolfo, więc to jest zamek o dosyć wbrew pozorom dużym znaczeniu.
0: Ja wiem o tym, że w Sztumskim Zamku były trzy wieże, teraz pozostała jedna. Czy w przyszłości zamierzacie odtworzyć lub pokazać coś, co wcześniej zniszczono lub zasypano, na przykład lochy?
1: Zasada jest, na razie obowiązuje nas taka, powiedzmy, no zasada może za dużo powiedziana, ale nie odbudowujemy tego, co zostało zniszczone, bo to, że zostało zniszczone, jest również częścią historii. Zabezpieczamy, uzupełniamy i konserwujemy, ale raczej nie odbudowujemy. W tej chwili taka jest doktryna. Natomiast tak, będziemy chcieli udostępnić kilka rzeczy, które pozostały. Z czasem będziemy chcieli udostępnić tą jedną wieżę, która pozostała, no w części, w części nadziemnej i podziemnej, udostępnić ją do zwiedzania. Również będziemy chcieli w jakiejś perspektywie, po uporaniu się z adaptacją i remontem, udostępnić także gotyckie piwnice, które mamy pod częścią zamku. Jedyne miejsce, gdzie właściwie historia się zatrzymała jeszcze chyba w średniowieczu, bo później tam już się niewiele zmieniło.
0: No to muszę Was pochwalić, bo kiedy Muzeum Zamkowe startowało 8 lat temu, to odwiedziło go około 2,5 tysiąca gości rocznie, a obecnie to grubo ponad 20 tysięcy. Jaki jest Wasz cel minimum?
1: Nie mamy czegoś takiego jak cel minimum. My bardzo się cieszymy i to dla nas jest bardzo ważne, że gości mamy coraz więcej, natomiast to nie jest, nie idziemy na liczbę, to nie liczba jest ważna tutaj, to jest ważne jest to, czy ludzie wychodząc, opuszczając nasz zamek, wiedzą więcej, rozumieją więcej niż w momencie, kiedy do niego wchodzili. A że ich jest coraz więcej, to nas bardzo cieszy, ale nie chcemy myśleć o tym w ten sposób, jaki jest nasz cel, bo w momencie, kiedy przestajemy się do niego zbliżać, a przecież może tak być, różne czynniki jak długa zima czy ceny paliwa mogą wpływać na to, że ta frekwencja nie będzie nam rosła tak szybko, jak byśmy chcieli. Więc nie myślimy o tym w ten sposób. Im więcej, tym dla nas jest to dowód, że nasza praca ma sens, im więcej ludzi chce korzystać z tego, co dla nich przygotowaliśmy, ale to nie jest istota funkcjonowania muzeum i oddziału takiego jak Sztum.
0: Ale ja bym chciał zachęcić, żeby było więcej i dlatego opowiem o tym, co wy szykujecie właśnie w zamku w Sztumie. Z tym, że przyznam się, że ja wiem o tym, że jesteście oddziałem Muzeum Zamkowego w Malborku i miałem trochę obawy, że to, co zamierzacie zorganizować, będzie taką małą kopią tego, co można było zobaczyć niedawno w czasie imprezy Oblężenie Malborka. A tymczasem wy chcecie zorganizować coś zupełnie innego. Turniej rycerski. Kto z kim będzie się potykał i kiedy?
1: To nawet więcej niż turniej rycerski. Turniej rycerski będzie elementem czegoś, co nazywamy weekendem średniowiecznym. Nazwa weekend nie jest może bardzo średniowieczna, ale turniej, czyli te zmagania militarne, będą tylko częścią dwudniowej imprezy, która odbędzie się w zamku w Sztumie i która będzie polegała na połączeniu...
0: Dokładnie kiedy? Kiedy będzie to?
1: Aha, do kiedy? To będzie 8-9 sierpnia, czyli to będzie drugi weekend sierpnia i właściwie przez cały dzień, i w sobotę, i w niedzielę, mniej więcej od południa do popołudnia, będziemy witać Państwa i różne rzeczy będziemy pokazywać. I będzie to właśnie elementem tego ważnym, będą pokazy rycerskie, pokazy militarne, ale nie tylko, bo będzie i artyleria i będą zabawy, tak zwane zabawy plebejskie, też pewien turniej, więc będą się potykać rycerze, niektórzy konno, niektórzy pieszo. Warto zwrócić uwagę na to, że będą pokazy, znaczy nie pokazy, będzie turniej konny, po prostu turniej konny na kopie. To jest rzadkość, bo to jest bardzo trudno to zorganizować. Więc na ten turniej warto przyjść, że chociażby po to, żeby to zobaczyć. Będą oczywiście pokazy i walki turniejowe rycerzy walczących pieszo i jeszcze jeden dodatkowy turniej plebejskich walk, czyli walk na taką broń znacznie prostszą, na taką, jaką walczyli ludzie nie będący w średniowieczu rycerzami. Będziemy mieli jarmark, będziemy mieli warsztaty historyczne. Dużo tego będzie, cały dzień coś się będzie działo i cały dzień coś będzie można zobaczyć i czegoś się nauczyć.
0: A co będzie na tym jarmarku średniowiecznym? Będzie można coś kupić i zjeść?
1: Tak, tak, no na tym to polega. Będziemy mieli wystawców, którzy w pewien sposób odtwarzają trochę dawne zwyczaje, trochę dawne rzemiosło, dawne przedmioty, więc to wszystko będzie można tam nie tylko zobaczyć w niektórych przypadkach, jak się to produkuje, albo dowiedzieć się, bo nie wszystko można na miejscu produkować, ale pewne rzeczy można na miejscu robić i będzie to na miejscu się działo, a oprócz tego będzie można się dowiedzieć od tych ludzi, którym udało się odtworzyć pewne dawne technologie, częściowo już całkowicie zanikłe, a częściowo już całkowicie przekształcone, a tu będzie można zobaczyć, jak według tych dawnych technologii coś się dzieje, coś jest produkowane, nawet w niektórych momentach samemu spróbować coś zrobić, a oprócz tego oczywiście zjeść takie proste jedzenie, jak takie właśnie, jak sobie wyobrażamy, no troszkę naiwnie, ale tak sobie wyobrażamy, że jedli ludzie w średniowieczu. Jedni jedli bardzo prosto, drudzy bardzo wyszukanie, zupełnie inaczej niż my, ale pewną bardziej atmosferę niż rzeczywiście średniowieczne smaki na tym jarmarku na pewno będzie można poczuć i spróbować.
0: Zamek w Sztumie nie jest duży, ale jednak pewne imprezy będą się toczyły równolegle. Jak będzie można odszukać to, co nas interesuje, no bo harmonogram jest dosyć duży. Na przykład pokaz Teatru Ognia.
1: To znaczy zamek nie jest duży, ale jeszcze dużo zamków by się na jego dziedzińcu w całości zmieściło. To przypominam, że to jest zamek, który był również siedzibą Wielkich Mistrzów, więc on powierzchniowo jest dosyć spory. To jest 1,5 hektara samego terenu zamkowego. Mamy dwa duże miejsca. Mamy wielki dziedziniec i mamy dużą fosę. I w obu tych miejscach coś się będzie działo. A w jaki sposób się dowiedzieć, gdzie się aktualnie coś ciekawego dzieje? No trzeba słuchać, bo będziemy obwoływać to, co się zaczyna tu, to, co się zaczyna tam, gdzie warto zobaczyć jedną rzecz albo drugą. Będzie trzeba po prostu zachować pewną uwagę, no i rozglądać się, bo to będzie bardzo z daleka pewne rzeczy widać, czy to tyle Teatr Ognia, czy pokazy żonglerów, to wszystko będzie widać, trzeba zachować pewną spostrzegawczość i uważnie słuchać tego, co będzie ogłaszane.
0: Panie Aleksandrze, to na końcu zawsze pytanie jest techniczne. Jak nasi słuchacze mają skorzystać z waszej propozycji? Kiedy i gdzie mają przyjechać? Gdzie postawić samochód i gdzie trzeba kupić bilety, jeżeli one są potrzebne?
1: Zapraszamy, proszę Państwa, zapraszamy do Sztumu. Sztum odnaleźć łatwo, bo jest to 15 kilometrów od Malborka. Malbork, gdzie jest, pewnie już każdy wie, to jest 15 kilometrów od Malborka. Trzeba przyjechać, można przyjechać pociągiem, można przyjechać autobusem z Malborka, można przyjechać samochodem. Z samochodem będzie ten problem, no, że będzie pewnie duże zainteresowanie i trzeba będzie poszukać miejsca do parkowania. Miejsca do parkowania będą w różnych rejonach przy samym zamku i nieco dalej od zamku. Po prostu trzeba sobie takie miejsce znaleźć. To jest możliwe nawet w tym dniu turniejowym, kiedy bardzo wielu gości przyjeżdża. Ale trzeba będzie się zamek odnaleźć, trzeba będzie przyjść. Wstęp na samą imprezę nie jest płatny. Natomiast jeżeli ktoś oprócz brania udziału w imprezie chciałby zwiedzić nasze wystawy, to normalnie musi sobie kupić bilet, tak jak każdy przybywający zwiedzać zamek. Ale to jest tylko jednorazkowa atrakcja, bo myślę, że większość osób, które przybędą, będą chciały wziąć udział w samej imprezie plenerowej, na którą wstęp jest bezpłatny.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, kłaniam się Państwu i zapraszam serdecznie do Sztumu i Pana, i Państwa.
0: Był z nami Aleksander Masłowski, który, mam nadzieję, do Waszego wakacyjnego planu podróży z historią dopisał dzisiaj również zamek w Sztumie. A jeżeli czegoś nie zapamiętaliście, to wejdźcie na stronę Radia RMF24, później w podcasty, później w Teren Wojskowy i tam, odsłuchując odcinki, spokojnie możecie sobie spisać to, co potrzebujecie, by jeszcze ciekawiej spędzić w swoje wakacje. To tyle na dzisiaj w Terenie Wojskowym Radia RMF24, ale zapraszam na kolejne spotkanie w przyszłą środę o godzinie 18:00, gdzie z moim gościem Antoni Walkowskim z Defense24 porozmawiamy m.in. o przyszłości polskich czołgów. A więc do usłyszenia.

0: I tak kończymy dzisiejszy teren wojskowy radia RMF 24. Był z wami komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura z Defense 24, a teraz zapraszam na fakty RMF FM o 19, które przygotował Tomasz Wryński.
1: Dobry wieczór, witam. Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski spotkali się za zamkniętymi drzwiami. Po spotkaniu premier opublikował krótki komentarz. Poza tym tragiczne wieści z powiatu Buskiego w Świętokrzyskiem. Zginął 28-letni kierowca ciągnika. Dramat pod Rysami w Tatrach. Polski turysta zmarł mimo długiej reanimacji, ale w faktach na początek pilne informacje z Krakowa. Fakty zaczynamy od informacji z ostatniej chwili. Przedterminowe wybory prezydenta w Krakowie odbędą się w niedzielę 27 września. Tak wynika z opublikowanego przed kilkoma chwilami projektu rozporządzenia premiera. Wybory są konieczne, ponieważ krakowianie, przypomnę, odwołali w referendum ze stanowiska prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Słuchajcie faktów RMF FM, do tego tematu będziemy wracać. Około godziny trwało spotkanie Donalda Tuska z Wołodymyrem Zełenskim. Rozmowy polskiego premiera i ukraińskiego prezydenta odbyły się jednak bez udziału mediów. Krótką informację na temat tych dyskusji opublikował na platformie X Donald Tusk. Łączymy się z reporterką RMF FM Magdaleną Greiner.
2: Dobry wieczór.
1: Witamy, Magdo. Czego się z niej dowiadujemy?
2: Tematem spotkania były rozmowy prezydenta Ukrainy z Donaldem Trumpem. Politycy poruszyli też kwestie polskich inwestycji w Ukrainie, a także, cytuję, współpracy antybalistycznej i wsparcia Ukrainy w jej walce z rosyjskim agresorem. Wołodymyr Zełenski spotkał się z Donaldem Tuskiem po powrocie z wizyty w USA, gdzie rozmawiał z prezydentem Stanów Zjednoczonych o obronie przeciwrakietowej i strategicznej współpracy. Zełenski poinformował, że Donald Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot. W swoim wpisie w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy napisał, że rozmawiał też telefonicznie z Emmanuelem Macronem, m.in. o dostawie niezbędnych pakietów dla obrony powietrznej i energii, których walcząca Ukraina potrzebuje zimą. Spotkanie polskiego premiera i ukraińskiego prezydenta było pierwszym w Polsce od czasu pogorszenia się stosunków między krajami.
1: Tragiczny wypadek w województwie świętokrzyskim w miejscowości Nowy Folwark w powiecie Buskim na jadący ciągnik spadł konar drzewa. 28-letni kierowca zginął na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń. Okoliczności tragedii wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora. 59-letni polski turysta zmarł w rejonie Chaty pod Rysami w słowackich Tatrach. Mężczyzna poczuł ból w klatce piersiowej i po chwili stracił przytomność. Upadając, ranił się w głowę. Świadkowie natychmiast rozpoczęli akcję reanimacyjną. Po chwili przebiegł też pracownik schroniska z defibrylatorem. Na miejscu lądował śmigłowiec z lekarzem i ratownikiem. Mimo ich wysiłków turysty nie udało się uratować. Problemy na obwodnicy Trójmiasta między węzłami Gdańsk-Karczemki i Gdańsk-Lotnisko. Zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas w kierunku Gdyni.
3: Piłkarskie emocje w faktach RMF FM.
1: Lech Poznań rozpoczyna rewanż w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów przeciwko duńskiemu Orchus. W pierwszym meczu mistrzowie Polski wygrali 4-1. Łączymy się z dziennikarzem sportowym RMF FM Cezarem Dziwiszkiem. Witamy, Czarku. W jakim składzie dzisiaj Lech? Są zmiany?
4: I tylko jedna. Na prawej obronie Robert Gumny w miejsce Joela Pereira. Zatem mimo trzech bramek zaliczki, Lech dzisiaj na galowo w praktycznie najmocniejszym składzie. Spodziewam się, że wkrótce Duńczycy powinni ruszyć do ataku. W końcu muszą zaryzykować się i tak nie mają nic do stracenia, ale prawdę mówiąc, od pierwszych minut raczej to Lech aktywniejszy. Jest teraz druga minuta, 0-0. Zdecydowanie kolejarz jest w bardziej komfortowym położeniu, bo musi tylko utrzymać przewagę i skupić się już później na rywalizacji w kolejnej rundzie z Sabachem Baku. A jeszcze dziś, przypominam, o 20:00 Górnik Zabrze spróbuje odrobić bramkę, jedną bramkę straty w starciu z Fenerbahce Stambuł.
1: No, o 20:00 także pierwsze wieczorne fakty sportowe RMF FM. Na dworcu głównym w Szczecinie tłumy mieszkańcy ruszyli na festiwal Poland Rock, który odbywa się na lądowisku Czaplinek Broczyno w Zachodniopomorskiem. Jak mówili, to impreza, na którą czekają cały rok.
5: Widzę, masz duży plecak, na pewno na Poland Rock jedziesz.
6: Tak, jadę na Poland Rock, nie mogę się doczekać.
5: Czemu warto jechać?
6: Atmosfera jest taka jak nigdzie indziej. Ciężko wrócić potem do rzeczywistości.
5: To jest radość?
7: No, niesamowita.
5: Wielka.
8: Czekamy cały rok na to.
9: Od 18 lat nie.
10: To jest coś, czego nie da się pominąć w ciągu lat.
5: A który to już będzie twój wyjazd?
10: 8. Dla mnie po prostu wydarzenie roku. No, trzeba tam być.
1: Usłyszała na dworcu w Szczecinie reporterka RMF FM Anna Pałamar. Poland Rock oficjalnie rozpoczyna się jutro i potrwa do soboty.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF 24.

0: Kuba Śliwiński, witam i zapraszam na program Czarne Skrzynki, w którym przypominamy największe katastrofy i rozbieramy je na czynniki pierwsze. Dzisiaj wrócimy do jednej z największych katastrof morskich w powojennej historii Polski. Rok 1993 i zatonięcie promu Jan Heweliusz.
1: Jest mroźny poranek 14 stycznia 1993 roku. Nad Morzem Bałtyckim, nieopodal niemieckiej wyspy Rugia, leci śmigłowiec polskiej marynarki wojennej. Maszyna kieruje się na miejsce katastrofy promu Jan Heweliusz. Załoga helikoptera jest świadoma, że od momentu zatonięcia minęło prawie 5 godzin, a na miejscu byli już ratownicy z Danii i Niemiec, którzy zabrali kilku ocalałych do szpitali. Mimo to, piloci mają nadzieję, że może uda się jeszcze kogoś uratować. Gdy o godzinie 10.15 śmigłowiec przybywa na miejsce, ratownicy z Polski zaczynają kolejno sprawdzać dryfujące na morzu tratwy. Nie udaje im się jednak odnaleźć nikogo żywego. Z 65 osób przebywających na pokładzie ocalało jedynie 9 marynarzy. Zatonięcie Heweliusza nie przejdzie do historii jedynie ze względu na tragiczny bilans ofiar. W toku śledztwa pojawi się wiele niejasności i kontrowersji związanych zarówno ze statkiem, jak i przebiegiem katastrofy oraz akcji ratunkowej.
2: Słuchacie podcastu Czarne Skrzynki.
0: Tragedia na Bałtyku. Co doprowadziło do zatonięcia promu Jan Heweliusz? Jest późny wieczór 13 stycznia 1993 roku. W porcie w Świnoujściu stoi prom Jan Heweliusz, którego armatorem jest polskie przedsiębiorstwo Euroafrika. Załoga czuwa nad załadunkiem ciężarówek i wagonów kolejowych oraz kończy ostatnie przygotowania przed wypłynięciem w rejs. Ich celem będzie miasto Isztat w Szwecji. Dowódcą jednostki jest doświadczony oficer żeglugi wielkiej kapitan Andrzej Ułasiewicz, który już wielokrotnie pływał na tej trasie. Jednak tego wieczoru nie wszystko idzie zgodnie z planem. Ułasiewicz nerwowo spogląda na zegarek. Dochodzi już 22, a prom powinien planowo wyruszyć godzinę temu. Jednym z powodów opóźnienia są prace naprawcze. Kilka dni wcześniej Heweliusz uderzył o nabrzeże w Isztat, co spowodowało uszkodzenie furty rufowej. Choć zgodnie z zasadami jednostka powinna była zostać w takiej sytuacji skierowana do stoczni, armator uznał, że wyłączenie Heweliusza z użytku przyniesie zbyt duże straty finansowe i wizerunkowe. Dlatego postanowiono, że naprawa furty będzie odbywała się na raty, gdy statek będzie przebywał w Świnoujściu. Kapitan, czekając na zakończenie załadunku, zapoznaje się z prognozami pogody. Przewidywany jest silny sztorm o sile od 5 do 7, maksymalnie 9 stopni w skali Beauforta. Warunki panujące na Morzu Bałtyckim będą tej nocy dalekie od wymarzonych, ale nie są też niczym niezwykłym o tej porze roku i nie powinny przeszkodzić w bezpiecznym dotarciu do celu. Zresztą Heweliusz już wiele razy pokonywał tę trasę przy podobnej pogodzie. Poza tym w morze wypłynęły tego dnia inne statki, co zdawałoby się świadczyć, że nie będzie większego ryzyka. Ułasiewicz nie wie jednak, że prognozy pogody są błędne, a Heweliusz już wkrótce będzie musiał zmierzyć się z niezwykle silnym orkanem, którego nie przewidziały stacje meteorologiczne. Gdy członkowie załogi już niemal kończą proces załadunku, niespodziewanie zostają poinformowani, że mają jeszcze zabrać na pokład 3 wagony należące do kolei rumuńskich. Jednak marynarze zauważają, że przekraczają one zadeklarowaną w dokumentach wagę o prawie 38 ton. Chcą zajrzeć do środka, ale słyszą, że nie wolno ich otwierać. Zresztą nie ma już na to czasu. Prom ma opóźnienie, a nadwyżka wagi i tak nie powinna w teorii zrobić żadnej różnicy. Dlatego wagony zostają wtoczone na pokład Heweliusza. Ten zagadkowy ładunek stanie się później obiektem licznych teorii spiskowych. O godzinie 22 starszy oficer Roger Janicki melduje kapitanowi, że załadunek towaru został zakończony. Z pokładu schodzi też ekipa zajmująca się naprawą furty rufowej, mimo że nie udało się jej w pełni ukończyć zadania. Kapitan chce jak najszybciej wyruszyć do Szwecji. Jednym z powodów pośpiechu jest fakt, że Heweliuszem podróżują Agnieszka Goldman, zastępczyni dyrektora Euroafryki do spraw eksploatacji, oraz Barbara Zaborska, kierowniczka działu eksploatacji żeglugi. Obie mają następnego dnia wziąć udział w spotkaniu handlowym ze Szwedami na temat planów rozwoju firmy, do której należy Heweliusz. Dlatego kapitan zastanawia się, w jaki sposób mogliby nadrobić opóźnienie. Zgodnie z planem, prom miał płynąć wzdłuż niemieckiej wyspy Rugia, która częściowo osłaniałaby statek przed silnym wiatrem. Łasiewicz decyduje się jednak na zmianę planu i postanawia płynąć do Isztat najkrótszą możliwą trasą po pełnym morzu. To powinno pozwolić Heweliuszowi na dotarcie do celu z minimalnym opóźnieniem. W końcu o godzinie 23.35 prom wypływa ze Świnoujścia i wyrusza w swój kilkugodzinny rejs do Szwecji. Nikt z załogi nie przypuszcza, że będzie to jego ostatnia podróż. Jednak żeby zrozumieć, co wydarzyło się tej tragicznej nocy, trzeba powiedzieć więcej o samym promie, jego konstrukcji oraz licznych incydentach z jego udziałem. Jan Heweliusz został zbudowany w 1977 roku w norweskich zakładach Trosvik-Vashte na zamówienie polskich linii oceanicznych. Heweliusz był promem kolejowo-samochodowym, pozwalającym na równoczesny przewóz wagonów i ciężarówek. Był też bliźniaczą jednostką statku Mikołaj Kopernik, który również powstał w norweskich zakładach 3 lata wcześniej. Jednak stworzenie promu, który byłby w stanie przewozić wagony kolejowe, stanowiło wyzwanie dla stoczni. Wynikało to z faktu, że aby pociąg mógł wjechać na pokład, tory na promie musiały być na tej samej wysokości, co torowisko na nabrzeżu. Co więcej, jakiekolwiek znaczniejsze przechylenie również mogło uniemożliwić wtoczenie wagonów na pokład. Dlatego inżynierowie stworzyli specjalny system antyprzechyłowy, dzięki któremu załoga była w stanie kontrolować wysokość zanurzenia i utrzymywać stabilność jednostki w poziomie. Zasada była dosyć prosta. Na najniższym pokładzie znajdowały się zbiorniki z wodą, połączone ze sobą rurami i wyposażone w zawory, umożliwiające kontrolę przepływu wody. Pozwalało to marynarzom na ich wypełnianie lub opróżnianie, co umożliwiało, w zależności od potrzeb, odciążyć oraz dociążyć prawą lub lewą stronę. To rozwiązanie zastosowano zarówno na Heweliuszu, jak i na Koperniku, ale między promami jest pewna ważna różnica. System Kopernika jest zautomatyzowany, co pozwala na kontrolę wypełniania zbiorników z mostka. Tak samo powinno być na Heweliuszu, ale silnik elektryczny kontrolujący ten proces regularnie się psuł. Dlatego przepływ wody do zbiorników jest kontrolowany ręcznie za pomocą zaworów znajdujących się na najniższym pokładzie. Przepływ wody nie jest jednak natychmiastowy i nie pozwala na szybkie zniwelowanie przechyłu. O ile nie stanowi to problemu, gdy prom stoi w porcie, to korzystanie z niego w czasie złej pogody i przy dużych falach może stanowić potencjalne ryzyko. Dlatego inżynierowie zaznaczali, że z systemu powinno korzystać się jedynie, gdy statek cumuje w porcie. Załoga jednak ignorowała to zalecenie i niejednokrotnie używano zbiorników na morzu, aby zniwelować przechylenie promu. Heweliusz znany był z tego, że miał problemy ze statecznością, więc używanie systemu antyprzechyłowego w czasie rejsu mocno ułatwiało marynarzom pracę, choć często ulegał on awariom. Zresztą już pierwsze miesiące eksploatacji jednostki pokazały, że prom ma problemy z utrzymaniem poziomu. 4 listopada 1977 roku Heweliusz przechylił się o 35 stopni, a 16 marca 1978 roku o 27 stopni. Choć kapitanowie złożyli odpowiednie raporty, polskie linie oceaniczne nie poinformowały o tym Urzędu Morskiego, a statek nie trafił do stoczni. 19 sierpnia 1982 roku miał miejsce jeden z najpoważniejszych incydentów z udziałem promu. Podczas rozładunku Heweliusza w porcie Isztat popełniono błąd w obsłudze systemu antyprzechyłowego, co niemal doprowadziło do wywrócenia się i zatonięcia jednostki. Heweliusza przed tym losem uratował jedynie fakt, że przechylił się w stronę lądu i oparł się o nabrzeże portowe. 7 września 1986 roku na pokładzie Heweliusza wybuchł pożar. Zapaliła się jedna z ciężarówek, a ogień poważnie uszkodził prom. Statek został odesłany do naprawy, ale zamiast wymienić pofałdowane od wysokiej temperatury blachy tworzące pokład, wylano na nie beton. Zwiększyło to masę promu i tylko pogorszyło jego problemy ze statecznością. Mimo tych wszystkich incydentów, Heweliusz wciąż kontynuował służbę. W 1991 roku stając się własnością prywatnego przedsiębiorstwa Euroafrika. Promowi nadal towarzyszyły liczne problemy. 10 stycznia 1993 roku uderzył w nabrzeże portu w Isztat, uszkadzając część rufy. Nie został jednak skierowany do naprawy w stoczni. Miał pływać nadal, a wyeliminowanie usterki miało przebiegać etapami, gdy Heweliusz cumowałby w Świnoujściu. Te liczne wady konstrukcyjne, ignorowanie zasad bezpieczeństwa oraz pobieżne naprawy miały mieć swój tragiczny finał w nocy z 13 na 14 stycznia 1993 roku, gdy prom wyruszył w ostatnią podróż do Isztat. To program Czarne Skrzynki w radiu RMF24. Za kilka chwil wrócimy do jednej z największych katastrof morskich w powojennej historii Polski, czyli do zatonięcia promu Jan Heweliusz. Zostańcie z nami.

0: Słuchacie radia RMF24 i programu Czarne Skrzynki. Dzisiaj wracamy do tragicznych wydarzeń, jakie rozegrały się na Morzu Bałtyckim w styczniu 1993 roku. W katastrofie promu Jan Heweliusz zginęło 56 osób. Początkowo rejs przebiega zgodnie z planem i nic nie wskazuje na to, że pojawią się jakiekolwiek problemy. Około pierwszej kapitan Ułasiewicz opuszcza mostek i udaje się na spoczynek. Dowództwo nad promem obejmuje drugi oficer Mariusz Szweps, który zauważa, że statek lekko przechylił się na prawą stronę z powodu silnego wiatru. Prom kontynuuje rejs i o godzinie drugiej wachtę rozpoczyna trzeci oficer Janusz Lewandowski. W tym momencie przechył wynosi prawie 5 stopni i Lewandowski decyduje się na użycie systemu antyprzechyłowego, aby ustabilizować statek. Początkowo przynosi to oczekiwany skutek, ale siła wiatru zaczyna się zwiększać. Załoga nie zdaje sobie sprawy, że statek zmierza w stronę potężnego huraganu, którego nie przewidziały prognozy pogody i że będą musieli stoczyć śmiertelną walkę z żywiołem. Tymczasem inne statki, które płyną tej nocy po Bałtyku, również muszą mierzyć się z coraz gorszą pogodą. Starają się też informować inne jednostki o zagrożeniu. Około trzeciej nad ranem Edward Bieniek, kapitan promu Kopernik, zauważa z przerażeniem, że wskazówka na wiatromierzu zatrzymała się na końcu skali. Każe swojej załodze natychmiast połączyć się z Heweliuszem i ostrzec ich o niebezpieczeństwie. Trzeci oficer odbiera wiadomość i decyduje się obudzić kapitana Ułasiewicza, który po chwili przybywa na mostek. Do dziś nie jest do końca jasne, co dokładnie wydarzyło się w ciągu następnych kilkudziesięciu minut. Rekonstrukcja wydarzeń opiera się na zeznaniach nielicznych ocalałych i procesie poszlakowym. Pewne jest to, że silny wiatr zaczyna z coraz większą siłą uderzać o płaską burtę statku, przechylając go coraz bardziej na prawo. Dodatkowo Heweliusz minął już wyspę Rugia, która dotąd dawała jeszcze pewną ochronę przed silnym wiatrem wiejącym z zachodu. Sytuacja staje się coraz trudniejsza. Kapitan Ułasiewicz jest zaskoczony gwałtownością sztormu. Doskonale zdaje sobie sprawę z faktu, że promowi może grozić poważne niebezpieczeństwo i nakazuje obudzić pozostałych członków załogi. Rozkazuje też marynarzom dokładnie zabezpieczyć ładunek. Ma to zapobiec przewróceniu się któregoś z wagonów kolejowych lub ciężarówek, co mogłoby zaburzyć stabilność promu. Marynarze schodzą na dolne pokłady i starają się najlepiej jak mogą zabezpieczyć pojazdy przed przesunięciem. Jednak poprawne zawiązanie liny jest w takich warunkach trudnym zadaniem i istnieje możliwość, że jeden z członków załogi mógł popełnić błąd. W tym samym czasie kapitan Ułasiewicz najprawdopodobniej nakazuje sternikowi wykonać zwrot statku o 180 stopni. Istnieją dwie teorie tłumaczące tę decyzję. Według pierwszej, dowódca chciał wykonać manewr sztormowania, czyli ustawienia statku w taki sposób, by jak najmniejsza jego część była wystawiona na działanie wiatru i fal. Ale jest też inna możliwość. Trzeci oficer Lewandowski miał dostrzec na radarze mały niemiecki statek Frank Michael, który znalazł się na kursie kolizyjnym z Heweliuszem. Zgodnie z zasadami ruchu na morzu, polski prom powinien w tej sytuacji ustąpić pierwszeństwa. Heweliusz nie jest jednak w stanie zwolnić, gdyż taki manewr mógłby doprowadzić do całkowitej utraty kontroli nad i tak już nie do końca stabilną jednostką. Ułasiewicz i Lewandowski kontaktują się z załogą Franka Michaela, tłumaczą sytuację oraz sugerują, by to Niemcy spróbowali zwolnić lub zmienić kurs. Ci jednak oznajmiają, że nie będą w stanie tego zrobić. Ich statek jest dużo mniejszy i jeszcze gorzej radzi sobie w szalejącym wokół nich sztormie. Według niektórych badaczy to właśnie odmowa Niemców miała skłonić Ułasiewicza do wykonania ryzykownego manewru, mającego na celu uniknięcie kolizji z Frankiem Michaelem. Niezależnie od przyczyny, załoga próbuje wykonać rozkaz, ale wzburzone morze i wiatr skutecznie utrudniają manewrowanie jednostką. Jednak Heweliusz powoli zaczyna zmieniać kierunek i zwracać dziób w stronę południową. trakcie obrotu wiatr staje się chwilowo słabszy, co sprawia, że prom wykonuje manewr. Jednak zmiana kierunku ma tragiczne konsekwencje. Trzeba pamiętać, że dotąd wiatr wiał od lewej strony, dlatego zbiorniki balastowe po lewej stronie były dociążone wodą. To ustawienie pozwalało załodze niwelować przechylenie spowodowane złą pogodą. Jednak teraz statek zmienił kierunek i wiatr oraz fale zaczynają uderzać w prawą, nieobciążoną stronę statku. To powoduje, że Heweliusz zaczyna przechylać się na lewą, dociążoną wodą burtę. Co gorsza, wiatr i fale znów przybierają na sile, co dodatkowo komplikuje sytuację. Kapitan zdaje sobie sprawę z zagrożenia i rozkazuje jak najszybsze wypompowanie wody z lewej burty. Marynarze, pośród których jest Leszek Kochanowski, zbiegają na dolny pokład, gdzie znajdują się zawory służące do kontroli przepływu wody. Wszyscy działają pod ogromną presją. Otwarcie zaworów i wypompowanie wody wymaga czasu, a tego Heweliuszowi teraz desperacko brakuje. Kochanowski staje przy pokrętle, ale z przerażeniem zauważa, że nie może go odkręcić. Kilka razy próbuje, ale urządzenie całkowicie się zacięło. Marynarze nie są w stanie zrobić nic więcej. System antyprzechyłowy, który miał pomagać w załodze w utrzymaniu jednostki w pionie, staje się teraz zgubą Heweliusza. Przechył osiąga 30 stopni. W tym momencie na dolnych pokładach pierwsze wagony i ciężarówki zaczynają się przewracać i jeszcze bardziej dociążać lewą stronę promu. Ma miejsce swoisty efekt domina, którego nie da się już zatrzymać. Odgłosy przemieszczającego się ładunku są doskonale słyszane na mostku. Kapitan Ułasiewicz doskonale zdaje sobie sprawę, co one oznaczają. Gdy dodatkowo marynarze informują go o awarii zaworów, dowódca już wie, że nie jest w stanie nic zrobić, aby uratować statek. Los Heweliusza jest przesądzony. Wobec nieuchronności tragedii Ułasiewicz nakazuje ogłosić alarm szalupowy i opuszczenie statku. O 4:34 kontaktuje się z promem Kopernik i powiadamia ich o tragicznej sytuacji. O godzinie 4:36 nadaje komunikat Mayday. Czarne skrzynki w radiu RMF24. Za kilka chwil dalszy ciąg historii o katastrofie promu Jan Heweliusz.
1: Tu radio RMF24.

programie Czarne Skrzynki wracamy do wydarzeń ze stycznia 1993 roku. Na Morzu Bałtyckim zatonął prom Jan Heweliusz. Wołanie o pomoc zostaje odebrane przez duńską stację radiową w mieście Rynę, położonym na wyspie Bornholm. Operatorka pyta kapitana o pozycję i liczbę osób na pokładzie. Łasiewicz początkowo nie jest w stanie podać tych informacji. Później podaje błędną liczbę osób i pozycję promu. Warto jednak dodać, że nie jest do końca pewne, kto wtedy rozmawiał z duńską stacją. Gdy później przesłuchiwano nagrane rozmowy, uznano, że nie był to głos kapitana, a najprawdopodobniej radiooperatora Heweliusza. Nie zostało też wyjaśnione, dlaczego podano nieprecyzyjne informacje. Inne polskie jednostki przebywające na Bałtyku próbują włączyć się w akcję ratunkową. Jednak one także walczą z potężnym sztormem i ostatecznie nie są w stanie pomóc tonącemu promowi. O godzinie 4:54 zostaje nadany ostatni komunikat z Heweliusza. Przechył wynosi wtedy już 70 stopni. Później łączność z promem zostaje zerwana. Tymczasem drugi oficer, Mariusz Szweps, próbuje przeprowadzić ewakuację promu. Pasażerowie są budzeni i prowadzeni do szalup ratunkowych. Przechył statku sprawia jednak, że opuszczenie ich nie jest możliwe i jedyną opcją na ratunek stają się nadmuchiwane tratwy. Co więcej, na Heweliuszu w zasadzie nie istnieją żadne instrukcje, które mówiłyby, jak należy postępować w takiej sytuacji. Członkowie załogi wkładają specjalne kombinezony, które mają ochronić ich przed zamarznięciem w wodzie. Jednak w stresie niektórzy marynarze nie są w stanie poprawnie ich założyć. Dla pasażerów nie przewidziano żadnych ochronnych strojów. Kapitan Ułasiewicz najprawdopodobniej postanawia pozostać na mostku do końca i nie ewakuuje się. Ostatecznie z tonącego Heweliusza wydostaje się 36 osób. Jednak tylko 18 z nich znajduje się wewnątrz trzech napompowanych tratw. Pozostali wskakują do lodowatej wody. Z osób, które nie zdołały się dostać na pokład łodzi ratunkowych, przeżyje tylko jeden człowiek. Z wychłodzenia giną też wszystkie osoby nie mające na sobie kombinezonów. Bez nich mogą wytrzymać w mroźnej wodzie jedynie kilkanaście minut. O godzinie 5:12 Heweliusz przewraca się dnem do góry. Podczas gdy ocalali czekają na nadejście pomocy, Niemcy próbują zorganizować akcję ratunkową. Jednak warunki na Bałtyku są bardzo złe. W tej sytuacji niemiecki dowódca wprost mówi swoim podkomendnym, że nie może wydać im rozkazu do rozpoczęcia akcji. Jeżeli sami zgodzą się na podjęcie ryzyka, mogą lecieć. Jeżeli odmówią, nie wyciągnie

0: z tego żadnych konsekwencji. Wszyscy decydują się ruszyć na pomoc Heweliuszowi. O godzinie 5.24 z Rugi wyrusza statek Arkona, a o godzinie 5.54 startuje śmigłowiec. W stronę przewróconego promu rusza także duński helikopter. Około 6 nad ranem na miejsce katastrofy dociera niemiecki śmigłowiec. Załoga zrzuca linę, ale pojawia się problem. Kombinezony, które mają na sobie ocalali, posiadają rękawiczki z trzema palcami, co uniemożliwia im złapanie liny. Z kolei Niemcy nie mają na pokładzie sprzętu oraz ratowników, którzy byliby w stanie opuścić się na dół i pomóc osobom na tratwie. Jeden z członków załogi próbuje nawet zejść na dół, ale nie posiada odpowiedniego przeszkolenia. Po kilku minutach bezskutecznych prób wyciągnięcia ocalałych, mężczyzna zaczyna zdradzać objawy hipotermii i zostaje wciągnięty na pokład, nie uratowawszy nikogo. Ma wtedy też miejsce tragiczny błąd. Lina zrzucona z helikoptera zaczepia o jedną z tratw i wywraca ją. Dwie osoby zdążyły z niej wyskoczyć, ale trzy inne nie są w stanie spod niej wypłynąć, co kończy się ich śmiercią. Także statek Arkona, który wkrótce przybywa na miejsce, nie jest w stanie udzielić skutecznej pomocy. Załoga zrzuca siatkę, po której rozbitkowie mieli wejść na pokład. Jednak wymarznięci ludzie mają problemy, żeby się jej chwycić. Dwóm osobom się udaje, ale trzecia spada do wody i tonie. Nieco lepiej w tych warunkach radzą sobie załogi duńskich śmigłowców. Udaje im się ocalić kilka osób, w tym jednego rozbitka przebywającego w wodzie, poza tratwą. Polacy nie biorą udziału w kluczowym momencie akcji ratunkowej, choć zaraz po otrzymaniu pierwszych wiadomości o katastrofie w Darłowie do startu było gotowych kilka śmigłowców. Jednym z pilotów jest kapitan Robert Zawada. Bardzo sprawnie przygotowuje maszynę do lotu i oczekuje jedynie na zgodę na start. Ta jednak nie nadchodzi. Załoga śmigłowca zaczyna się niecierpliwić. Wszyscy chcą jak najszybciej wyruszyć na akcję, mając nadzieję, że uda im się uratować kilka osób. W końcu Zawada dostaje rozkaz, ale nie taki, jakiego oczekiwał. Dowódca jednostki informuje kapitana, że na razie nigdzie nie polecą i ma wyłączyć silnik. Później tłumaczył kapitanowi, że dostał telefon z góry, nakazujący zaprzestanie akcji ratunkowej. Do dziś nie jest jasne, kto wydał ten rozkaz i dlaczego zdecydowano się nie wysłać polskich śmigłowców na pomoc ocalałym z Heweliusza. Polacy twierdzili później, że nie dostali zgody od Niemców na udział w akcji ratunkowej. Z kolei niemiecka strona tłumaczyła, że nie wydała takiego pozwolenia, bo Polacy zwyczajnie o to nie prosili. Pierwszy helikopter startuje z Darłowa dopiero po godzinie 9 i dociera na miejsce katastrofy godzinę później. Jednak po takim czasie nie ma już żadnych szans na uratowanie kogokolwiek. Także załogi polskich statków, które ostatecznie przybywają na miejsce katastrofy, wyławiają jedynie martwe ciała. Zatonięcie Heweliusza oraz ogromna liczba ofiar wstrząsa całą Polską, a temat przez wiele tygodni nie schodzi z medialnych nagłówków. W katastrofie ginie 56 osób, w tym wszyscy pasażerowie. Uratowano jedynie 9 ludzi. Od razu pojawiają się też pytania o to, co doprowadziło do tak wielkiej tragedii. W toku śledztwa wychodzi na jaw wiele faktów dotyczących problematycznej przeszłości promu, licznych zaniedbań oraz łamania zasad bezpieczeństwa. Sam przebieg katastrofy, śledztwo i procesy także wywołują sporo kontrowersji. Przez wiele lat oficjalna liczba ofiar nie była zgodna z prawdą. Początkowo podawano, że było ich 55. Dopiero później ustalono, że jeden z kierowców podróżował ze swoją nastoletnią córką, której jednak pierwotnie nie uwzględniono na liście. Także sama akcja ratunkowa jest mocno krytykowana. Ratownicy działali w niezwykle trudnych warunkach, ale nie byli także przygotowani do efektywnego niesienia pomocy ocalałym z Heweliusza. Popełniono też podczas niej wiele błędów, które mogły doprowadzić do śmierci niektórych z ocalałych. Część ciał miała nawet nosić ślady obrażeń od śruby okrętu. Sugerowałoby to, że któryś z niemieckich statków mógł przypadkowo spowodować śmierć części z rozbitków. Polskie władze są oskarżane o zatajanie faktów czy chronienie osób, których decyzje mogły przyczynić się do katastrofy. Pojawiają się też liczne teorie spiskowe, mówiące, że do tragedii mógł doprowadzić tajemniczy ładunek znajdujący się w rumuńskich wagonach. W tle są też kwestie finansowe, związane z wypłaceniem odszkodowań, których wysokość będzie zależna od ustalenia winnego. Początkowo Izba Morska wskazuje jako główną przyczynę katastrofy błędne decyzje kapitana Ułasiewicza i załogi, ale ich rodziny składają odwołanie od tego wyroku. Uważają, że zawinił także armator, który ciął koszty i nie dbał należycie o stan techniczny Heweliusza. Sprawa toczy się przez wiele lat i ostatecznie trafia przed Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, który przyznaje rodzinom ofiar odszkodowanie w wysokości 4600 euro. Do dzisiaj nie udało się z całą pewnością stwierdzić, co doprowadziło do wywrócenia się i zatonięcia Heweliusza. Nawet ustalenie, kto podjął kluczowe decyzje i co działo się na mostku, jest trudne ze względu na bardzo małą liczbę ocalałych świadków. Wykazano jednak kilka pośrednich przyczyn, które mogły mieć decydujące znaczenie w tę tragiczną noc. Przede wszystkim obwiniano samą konstrukcję promu, który miewał problemy z utrzymaniem stabilności oraz wskazano na fakt, że armator nie dbał należycie o jego stan techniczny. Co więcej, różne załogi, które pływały na Heweliuszu, niejednokrotnie wykorzystywały system antyprzechyłowy do niwelowania przechylenia statku na pełnym morzu, mimo że zgodnie z zasadami można było z niego korzystać jedynie w porcie. Podobnie zrobiono też w dniu katastrofy, co okazało się mieć tragiczne konsekwencje. Istotny wpływ miała także pogoda, która tej nocy zaskoczyła załogę swoją gwałtownością. Nie bez wpływu mógł być też fakt, że na pokładzie znajdowali się przedstawiciele kierownictwa armatora. Załoga, nie chcąc zawieść swoich przełożonych, próbowała nadrobić opóźnienie, wybierając szybszą, ale mniej bezpieczną trasę do Isztadt. Również brak jasnych procedur działania na wypadek ewakuacji oraz brak kombinezonów dla pasażerów przyczyniły się do tego, że ofiar było tak wiele. Żaden z tych czynników jednak sam w sobie nie doprowadził do zatonięcia Heweliusza. W mroźną noc, z 13 na 14 stycznia, wszystkie one wystąpiły równocześnie, doprowadzając do jednej z największych katastrof morskich w powojennej historii Polski.
1: Słuchaliście podcastu Czarne Skrzynki.
0: Scenariusz Jan Olbratowski. Czytał Kuba Śliwiński.
1: Wszystkich odcinków posłuchasz na RMF On.
2: Radio RMF On.

0: Zbliża się 20. Najświeższe fakty w RMF-em przedstawia Tomasz Weryński.
1: Lato wraca z pełną mocą. Synoptycy ostrzegają przed upałami w większości regionów Polski. W Krakowie rusza odliczanie do przedterminowych wyborów prezydenta miasta. Poznaliśmy termin. A w Poznaniu i Zabrzu polskie kluby walczą o piłkarską Ligę Mistrzów. Za chwilę o tym w faktach sportowych RMF FM. Do Polski wracają upały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty dla niemal całego kraju, z wyjątkiem regionów na północnym, wschodzie i południu. Najnowsze informacje od synoptyków zebrała reporterka RMF FM Magdalena Greiner.
2: Dobry wieczór.
1: Witamy, Magdo. A na jaką temperaturę należy się przygotować?
2: Najgoręcej będzie na zachodzie, nawet 36 stopni. W pozostałej części Polski, z wyjątkiem Warmii i Mazur oraz Podlasia, na termometrach od 30 do 34 kresek. Noc czwartku na piątek nie pozwoli odetchnąć od gorąca. W wielu regionach będzie tropikalna, czyli powyżej 20 stopni na termometrach. W kolejnych dniach do upałów dołączą niebezpieczne zjawiska.
3: Jeśli chodzi o to, co czeka nas w piątek, to istnieje ryzyko wystąpienia burz z opadami do około 20 mm i porywem wiatru do około 70 km na godzinę.
2: Mówi nam synoptyk Michał Kowalczuk z IMGW. W sobotę nie będzie padać tylko na południowym zachodzie i nadal gorąco do 35 stopni na Podkarpaciu. W niedzielę lekko się ochłodzi, a od poniedziałku temperatura znów zacznie rosnąć. We wtorek prawie wszędzie powyżej 34-35 stopni i niebezpieczne burze i deszcz.
1: 27 września krakowianie zagłosują w pierwszej turze wyborów prezydenta miasta. Na rządowych stronach pojawił się projekt rozporządzenia premiera w tej sprawie. W faktach reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, jak wygląda planowany kalendarz wyborczy?
4: Z projektu rozporządzenia wynika, że do 17 sierpnia będzie można zawiadamiać o utworzeniu komitetów wyborczych. Do 3 września zaś będzie czas na zgłaszanie kandydatów na prezydenta Krakowa. Kampania wyborcza potrwa do 25 września, do piątku, a mieszkańcy miasta pójdą do urn dwa dni później, w niedzielę. Na razie to projekt rozporządzenia, który jest na etapie opiniowania i konsultacji. Premier dziś rano zapowiedział, że dokument zostanie podpisany i opublikowany w piątek. Przypomnę, że wczoraj krakowski sąd apelacyjny prawomocnie oddalił zażalenie w sprawie ostatniego z protestów referendalnych. To oznacza, że głosowanie, w którym mieszkańcy odwołali Aleksandra Miszalskiego, jest ważne i to otworzyło drogę do zarządzenia przedterminowych wyborów.
1: Niemcy chcą wykorzystać sztuczną inteligencję do rozpatrywania wniosków o azyl i wizy. AI ma pomagać urzędnikom analizować dokumenty, wykrywać nieścisłości i przyspieszać procedury. Ostateczne decyzje nadal będą jednak należeć do ludzi. Projekt ustawy przyjął już niemiecki rząd.
5: Świat kultury w faktach.
1: Purpurowy deszcz trafi na nowojorski Broadway. Kultowy film Prince'a doczeka się musicalowej adaptacji. Czym wyróżni się nowa wersja Purple Rain? To wyjaśni Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
6: Nowa inscenizacja przeniesie widzów do Minneapolis z 1984 roku. To miasto, z którym nieżyjący muzyk był związany przez całe życie. Bohaterem jest młody artysta, znany jako The Kid, który próbuje poprowadzić swój zespół do sukcesu, a widzowie usłyszą w tym musicalu ponad 20 utworów Prince'a, w tym When Doves Cry, I Would Die For You, czy tytułowy Purple Rain. Nad muzyczną stroną czuwają wieloletni współpracownicy Prince'a. Oficjalna premiera w kwietniu przyszłego roku.
1: No ja już nie mogę się doczekać, ale wcześniej, bo za niespełna godzinę w RMF FM kolejne fakty. Zostańcie z nami.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
1: Polskie kluby w walce o Ligę Mistrzów. Fakty sportowe i zaprasza Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór, Czarku.
9: Dobry wieczór, witam. Niemiła niespodzianka na razie w Poznaniu. Lech przegrywa do przerwy 0-1 z mistrzem Danii Orhus. Chwila nieuwagi obrońców Lecha i do siatki po składnej akcji trafił Tobias Bech. Ale spokojnie, kolejorz wygrał pierwszy mecz 4-1, więc wciąż ma dwie bramki zaliczki. W Zabrzu rozpoczęło się spotkanie Górnika z Fenerbahce Stambuł. Na razie 0-0 w piątej minucie. Na stadionie przy Roosevelta jest Wojciech Marczyk. Dobry wieczór, Wojtku.
10: Dobry wieczór.
9: I tak patrząc po składach, jaki sposób trener Gaszparik ma dzisiaj na Turków?
10: No mają te bramki odrabiać Ismael Prekop i Iki Adimi, bo oni w tej trójce ataku, jedna zmiana w porównaniu do tego meczu w Stambule, ale to mam wrażenie jest nieistotne. Tutaj Górnik chce po prostu na początku nie stracić bramki po to, żeby nie pogrzebać swoich szans, a potem z każdą minutą szukać swoich okazji. Taki jest plan trenera Gaszparika. Plan też taki, żeby tutaj piłkarzom ze Stambułu pokazać, że atmosfera będzie niczym w derbach tego tureckiego miasta, bo kibice Górnika dzisiaj w komplecie na trybunach od początku głośni, mocno wspierają swój zespół. Teraz lekkie przebudzenie, no bo Górnik konstruuje tutaj swoją akcję na połowie rywala. Iki Adimi jednak niedokładnie dośrodkował, no więc jak na razie w Zabrzu szósta minuta i mamy wciąż bezbramkowy remis.
9: Dziękuję Wojtku. Ja przypomnę, że w pierwszym meczu Fenerbahce wygrało 1-0, zatem ta jedna bramka do odrobienia. Do Zabrza będziemy wracać. Teraz jeszcze turniej w Waszyngtonie tenisowy, w którym wkrótce Kamil Majszczak zagra o awans do ćwierćfinału z niebyle jakim rywalem. 10. w światowym rankingu Taylorem Fritzem. Jednego amerykańskiego faworyta już pokonał, Tomiego Pola.
11: Spodziewałem się równie trudnego meczu, jak nie trudniejszego. Gram dobrze i rzucę na niego i wszystko, co będę miał.
9: Spotkanie Majszczak-Fritz zacznie się nie przed 21, po trwającym meczu Aleksa de Minora ze Stefanosem Tsitsipasem. Tutaj na razie mamy pierwszego seta.
7: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
12: Radio RMF 24.

0: Zbliża się 21. Najświeższe fakty w RMF FM przygotował i przedstawia Tomasz Waryński.
1: Wołodymyr Zełenski podsumował spotkanie z Donaldem Tuskiem. Prezydent Ukrainy ujawnił główne tematy rozmowy z polskim premierem. W faktach również informacje ważne dla kierowców. Są utrudnienia na trasie S5 w Wielkopolsce. W Poznaniu blisko katastrofy. Lech roztrwonił przewagę i czekamy na dogrywkę w eliminacjach Ligi Mistrzów. Za chwilę fakty sportowe RMF FM. Dialog historyczny między Polską i Ukrainą miał być jednym z tematów dzisiejszego spotkania premiera Donalda Tuska i prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych odniósł się do przebiegu rozmowy polityków w Lublinie. Zwrócił m.in. uwagę na bezpieczeństwo Ukraińców w Polsce. W wieczornych faktach ponownie reporterka RMF FM Magdalena Greiner.
2: Dobry wieczór.
1: Magdo, o czym rozmawiali politycy?
2: Omawianych miało być wiele dwustronnych kwestii. Prezydent Zełenski potwierdził, że zrelacjonował polskiemu

0: premierowi rozmowy prowadzone w Waszyngtonie. Liderzy rozmawiali też o współpracy obronnej i kluczowych sprawach związanych z ochroną miast i mieszkańców przed brutalnymi atakami Rosji. Wołodymyr Zełenski, podobnie jak wcześniej Donald Tusk, podkreślił, że obrona antybalistyczna jest priorytetem. Zwrócił też uwagę na sytuację obywateli Ukrainy w Polsce. Ważne jest, by Ukraińcy, którzy z powodu wojny opuścili swoje domy i znaleźli schronienie w Polsce, czuli się bezpiecznie, napisał Zełenski. W kolejnym wpisie prezydent Ukrainy poinformował, że relacje z przebiegu wizyty w Waszyngtonie złożył też premierowi Norwegii.
1: Ponad 70 miliardów złotych, tyle rocznie miałoby kosztować spełnienie obietnic podatkowych rządu. Chodzi o podwyżkę kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych oraz o waloryzację drugiego progu podatkowego do 140 tysięcy złotych. W faktach dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, czy budżet państwa jest w stanie udźwignąć taki wydatek?
2: Wydaje się, że nie, szczególnie jeśli rząd chciałby zrobić obie te rzeczy naraz. Podwyższenie kwoty wolnej z 30 do 60 tysięcy złotych byłoby niezwykle kosztowne. 58 miliardów złotych rocznie. To prawie połowa zaplanowanego w tym roku deficytu budżetowego. Z takiego kroku nie byłaby też zadowolona Komisja Europejska.
3: W ramach procedury nadmiernego deficytu, w której się znajduje nasz kraj, jedną z obietnic, którą składa już od kilku lat resort finansów, jest to, że nie zmieni progów podatkowych.
2: Zauważa główny ekonomista Welobanku Piotr Arak, ale obietnicą wyborczą były zmiany progów podatkowych. Tańsza będzie waloryzacja drugiego progu do 140 tysięcy złotych. To koszt rzędu 11 miliardów złotych. Taka zmiana objęłaby jednak zdecydowanie mniej podatników niż podwyższenie kwoty wolnej.
1: Kierowcy, noga z gazu na S5 w Wielkopolsce. Między węzłami Rawicz i Korzeńsko osobówka wypadła z jezdni. Zablokowany jest pas w kierunku Wrocławia.
4: Wieczorne fakty RMF FM.
1: Szczewnica, uzdrowisko na południe Małopolski, ma kolejną atrakcję. Przypomina ona francuską Prowansję, a nie Pieniny. Powstało tam bowiem lawendowe wzgórze. Barbara i Mariusz pomysł przywieźli z wakacji na chorwackiej wyspie Hvar i mają już sporą plantację.
5: No już jest około 8 tysięcy, dokładnej liczby nie zdradzam, ale jest około 8 tysięcy, a zaczęło się od 10 krzaczków.
6: No, indywidualnością jest tutaj lawenda Edelweiss. Jest to bardzo wysoka lawenda biała. Bardzo fajną lawendą jest też Grosso, który jest właśnie na plantacjach w Prowansji i wszędzie w takich większych plantacjach, to ona tutaj dominuje u nas też. Przeznaczona jest na olejki przede wszystkim. I jest jeszcze Hitkot, który jest bardzo mocno kulinarny. Tutaj wykorzystujemy go kulinarnie do lodów, lemoniady. Wszystko to, co związane z jedzeniem, właśnie tutaj jest wykorzystywane z naszego Hitkota.
1: A w kolejnych faktach RMF FM sprawdzimy, jak Wrocław szykuje się na nadchodzącą falę upałów. Słyszymy się o 22.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Sensacyjna dogrywka Lecha Poznań w eliminacjach Ligi Mistrzów. Zaczynamy. Fakty sportowe. Ponownie Cezary Dziwiszek.
9: Witam ponownie. Sensacyjna i wstydliwa. Szok w Poznaniu. Dobrze to chyba słowo opisuje sytuację. Mistrzowie Danii Aarhus długo prowadzili skromnie 1-0 i po zmianie stron do siatki najpierw z karnego trafił Christian Arnstadt, a potem głową po rzucie rożnym Frederik Tinager i potem przez kilkadziesiąt minut Lech tak naprawdę drżało dogrywkę, bo sytuacji rywale mieli więcej. Aarhus prowadzi 3-0 i co wydawało się niemożliwe, kolej już naprawdę może odpaść. Dogrywka już się rozpoczęła. Zdecydowanie lepsze wieści z Zabrza. Górnik odrobił straty, remisuje teraz z Fenerbahce 1-1 po golu w końcówce pierwszej połowy na stadionie. Przy Roosevelta niezmiennie Wojtek Marczyk. Dobry wieczór.
10: Ponownie dobry wieczór.
9: Jak padła ta bramka wyrównująca?
10: No tak naprawdę w ostatnich minutach meczu Górnik, w ostatnich minutach tej pierwszej połowy Górnik mocno atakował intensywnie. Fenerbahce głównie się broniło. No i już w samej końcówce tych doliczonych 10 minut, bo tyle doliczył arbiter z powodu zadymienia spowodowanego racowiskiem. Dobre uderzenie Iki Adimiego. Trafił jednak w swojego kolegę Prekopa. Piłka odbita na tyle szczęśliwie, że trafiła pod nogi Michala Saczka i ten takim delikatnym uderzeniem właśnie po ziemi pokonał bramkarza Fenerbahce. No i wprowadził tutaj w euforię zabrzańską publiczność, która tak naprawdę, no jak liczna, wszyscy wyskoczyli do góry, wierząc, że to dobry prognostyk, bo przypomnijmy przecież, że Górnik w Stambule przegrał 0-1, więc jest jeszcze tutaj co odrabiać. Teraz aktualnie przerwa, za chwilę oba zespoły powinny pojawić się na murawie. Ze stadionu w Zabrzu, Wojciech Marczyk.
9: Dziękuję, Wojtku. Do usłyszenia oczywiście za godzinę i w końcu zmiana wyniku w Poznaniu na plus. Bramka dla Lecha 1-3. Lech przegrywa z Aarhus. Autorem trafienia Filip Jagiełło. To oznacza, że na ten moment Lech awansowałby do trzeciej rundy eliminacji, ale oczywiście dogrywka trwa. No i jeszcze nasze koszykarki, które jutro rozegrają mecz z Finlandią w ramach towarzyskiego turnieju na Litwie.
11: Myślę, że jesteśmy zespołem bardzo dobrze broniącym. Chcemy z tej obrony pójść w szybki atak i szybką grę w kontrze, też wykorzystywać nasze mocne strony pod koszem. Także tą naszą mocną stroną może być to, że znamy faktycznie siebie i wiemy, co wykorzystywać.
9: Mówiła nasza koszykarka Anna Makurat. Po Finlandii Polki zmierzą się z Litwinkami. Biało-czerwone, przypomnę, szykują się do eliminacji Eurobasketu. I krótkie podsumowanie. Przerwa w Zabrzu. Górnik remisuje z Fenerbahce 1-1. Bramka do odrobienia Górnika. Lech Poznań przegrywa 1-3. Z Aarhus trwa dogrywka. Na ten moment to Lech zameldowałby się w kolejnej rundzie eliminacji.
7: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperatu.
7: Tu Radio RMF 24.

0: 24.
1: O tym się mówi.
2: O wojnie w Ukrainie, o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o kolejnych decyzjach prezydenta USA, o cenach benzyny, o naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Piotr Salak. W każdą niedzielę po 9 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: zbliża się 22. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Tomasz Waryński.
1: Na początek w faktach Sejm jest wniosek o powołanie nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus.
2: Jeśli będzie porażka Prawa i Sprawiedliwości, to oni przejmą tę partię.
1: Na Ukrainie rozbił się myśliwiec F-16, pilot się katapultował. A w Poznaniu koszmar piłkarzy Lecha, mistrzowie Polski odpadają z walki o Ligę Mistrzów. Za chwilę fakty sportowe RMF FM. Do marszałka Sejmu wpłynął wniosek polityków związanych z Mateuszem Morawieckim w sprawie utworzenia klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Składa się on z 40 posłów i senatora. Były premier mówił, że w ostatnim czasie byliśmy świadkami bardzo dziwnych partyjnych gierek.
2: Ci prawdziwi rozłamowcy, ci intryganci będą cały czas w ten sposób postępowali. Oni chcą tak działać, żebyśmy my zajmowali się sami sobą. Dlaczego? Bo tak naprawdę grają na naszą porażkę, bo wiedzą, że jeśli będzie porażka Prawa i Sprawiedliwości, to oni przejmą tę partię.
1: Politycy Prawa i Sprawiedliwości, komentując działania przedstawicieli Stowarzyszenia Rozwój Plus, mówią o zdradzie.
3: Najsmutniejsze jest to, że zdrada dlatego tak boli, ponieważ nigdy nie pochodzi ona od wrogów, tylko od osób, którym dotychczas się ufało.
1: Powiedział rzecznik PiS Rafał Bochenek. Wczoraj Komitet Polityczny PiS zatwierdził listę 44 osób, które nie złożyły w terminie wymaganego oświadczenia, że nie należą do stowarzyszeń o charakterze politycznym albo złożyły je na niewłaściwym formularzu. Sprawa została skierowana do rzecznika dyscypliny partyjnej. Ten temat wróci jutro w porannej rozmowie w RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Paweł Jabłoński, poseł Stowarzyszenia Rozwój Plus, były wiceminister spraw zagranicznych w rządzie Mateusza Morawieckiego. Zapraszamy 7:58. Ukraiński myśliwiec F-16 rozbił się podczas misji bojowej. Jak poinformowano, pilot katapultował się i jest bezpieczny. Nie podano miejsca katastrofy. Ukraina posiada prawdopodobnie około 50 myśliwców F-16 starszych generacji. Przed nadchodzącą falą upałów Wrocław namawia mieszkańców do picia kranówki. Na zachętę spółka odpowiedzialna za dostarczanie wody do kranów rozdawała w rynku butelki wielokrotnego użytku. Wrocławska kranówka spełnia wszystkie normy jakości. Jest też tania. Litr kosztuje mniej niż grosz, więc można sporo zaoszczędzić, a przy okazji pomóc środowisku, rezygnując z plastiku.
4: Nie ma mowa. Piję, żyję, nic mi nie jest.
5: Zaoszczędza dzięki temu pani sporo pieniędzy, bo jeden litr wody z kranu kosztuje grosz, a w sklepie musimy zapłacić dużo więcej.
4: Zapewne tak.
6: Tak, bez obaw pijemy i się nic jedzie.
5: Smaczna jest kranówka?
7: A ja piję bezpośrednio, tam nic nie filtruję i smakuje mi, smakuje. Chociaż mam takie pewne opory z dzieciństwa. Jeszcze kiedy mama zawsze mówiła, żeby gotować wodę z kranu i takie miałem opory, ale niedawno przełamałem się i piję.
5: I nie trzeba dźwigać zgrzewek pełnych do domu.
7: No to swoją drogą.
1: Usłyszała od mieszkańców nasza reporterka Martyna Czerwińska.
8: Wakacje z RMF FM.
1: Dzisiaj nasza wakacyjna akcja Pyszne, bo polskie odwiedziła Mazury. Byliśmy m.in. w wędzarni Ryby i Miód koło Mrągowa oraz w restauracji pod Jabłoniami w Starych Sadach. Tam mieliśmy pyszną niespodziankę dla naszych słuchaczy.
9: Wszystko bardzo pyszne. Największe wrażenie jaka robi jednak grzanka ze śledziem. Mhm. To jest jednak taka przekąseczka na sam raz, na szybko i na tu i na teraz. No i oczywiście później pierogi, jak najbardziej pyszne.
10: Czarne, ciekawostka, prawda?
9: Tak, małże. To słyszałem określenie małże, ale bardzo pyszne, bardzo fajnie smakują.
10: Co pani smakowało?
11: Polędwiczka z piurę ziemniaczanym.
10: A wszystko było spróbowane?
11: Wszystko.
10: Co pan poleca?
12: Deser, lody, bita śmietana i jabłuszka, przepyszne.
10: Jak pod Jabłoniami, to jabłka muszą być, prawda?
12: Taka konfiturka zrobiona, no przepyszne te jabłuszka. Nie?
1: Z naszymi słuchaczami rozmawiał Piotr Bułakowski. Jak to wyglądało? Sprawdźcie koniecznie w mediach społecznościowych RMF FM.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
13: Sponsorem Radio RMF 24.

0: sporo było w tej końcówce takiej brudnej, nieczystej gry, przebijania piłki z jednej na drugą połowę. Fenerbahce szukało tych minut, które dawały im awans, no a Górnik próbował się w tym odnaleźć i próbował szukać swoich okazji. Górnik żegna się z eliminacjami Ligi Mistrzów, na pewno honorowo. Ze stadionu w Zabrzu, Wojciech Marczyk.
1: Dziękuję Wojtku. Górnik honorowo, Lech tak nie za bardzo. Ligo Mistrzów, do zobaczenia może za rok. Siatkówka, na szczęście mamy siatkówkę. Polacy jutro zagrają z Ukrainą w ćwierćfinale Ligi Narodów w Ninbo w Chinach.
2: Dużo łatwiej się gra jako underdog niż jako drużyna, która jest stawiana w roli faworyta do wygrania, ale tak jak mówię, my musimy skupić się na naszej grze. Jeżeli zagramy na tym poziomie, na którym potrafimy i na tym, który potrafiliśmy prezentować w Chicago, to zakwalifikujemy się do najlepszej czwórki.
1: Mówił nasz przyjmujący Tomasz Fornal. Trzymamy kciuki. Początek spotkania z Ukrainą jutro o 13:30.
3: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
4: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Radio RMF 24.

0: Zbliża się 23. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Tomasz Weryński.
1: Na początek ważne informacje dla kierowców. Są duże utrudnienia w rejonie Suwałk w Podlaskiem, także na S5 w Wielkopolsce i na Dolnośląskiej A4. Polscy strażacy ruszają na pomoc. Od soboty będą walczyć z pożarami w Hiszpanii. Za chwilę też ważne informacje dla turystów wybierających się w Tatry. Jest 23. To fakty RMF FM. Wypadek na trasie S61 w pobliżu miejscowości Brud Stary w Podlaskiem, w pobliżu Suwałk. Samochód osobowy uderzył w bariery. Jedna osoba została ranna, jest dnia w kierunku granicy, jest zablokowana. Uważajcie też na S5 w Wielkopolsce, między węzłami Śmigiel Południe i Śmigiel Północ. Pali się samochód osobowy, w stronę Poznania przejedziecie lewym pasem. I jeszcze dolnośląski odcinek autostrady A4. Między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie zepsuty kamper blokuje prawy pas. W stronę Wrocławia przejedziecie teraz tylko lewym pasem.
2: Aktualny obraz faktów.
1: Polska włącza się do międzynarodowej akcji gaśniczej w Europie. Od soboty polscy strażacy będą wspierać walkę z ogromnymi pożarami w Hiszpanii. Na miejsce zostaną przetransportowani wojskowymi samolotami CASA. O decyzji poinformowała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, dziękując ratownikom za odwagę i zaangażowanie. Hiszpania i Francja od miesięcy zmagają się z rekordową liczbą pożarów lasów. Nie wsiadaj na rower i hulajnogę po alkoholu, przypomina katowicka policja. Tylko w ostatni weekend funkcjonariusze drogówki zatrzymali w Katowicach w rejonie Śródmieścia aż 35 osób, które wypiły i jeździły na rowerach i hulajnogach. Grozi za to mandat 1000 zł za jazdę po użyciu alkoholu, 2,5 tysiąca zł za jazdę pod wpływem alkoholu.
3: Należy zwrócić uwagę na to, że nieprzemyślenie tego, co może się wydarzyć po wejściu na rower czy na którykolwiek jednostrad po alkoholu, jakim zdarzeniem możemy mieć do czynienia, to odpowiedzialność niestety może być jeszcze większa w sytuacji, kiedy spowodujemy poważny wypadek drogowy, wtedy już będziemy odpowiadać z kodeksu karnego.
4: Komuś może się wydawać, że no, wypiłem, nie pojadę samochodem, ale na rower to mogę wsiąść.
3: Niestety wiele osób ma takie założenie, natomiast na tym rowerze możemy tak samo wyrządzić komuś krzywdę, poruszając się czy to ścieżkami rowerowymi, czy poruszając się chodnikami, ulicami. Też nasz organizm różnie może się zachować po alkoholu. Błędna ocena sytuacji, zaburzenia równowagi mogą spowodować tragiczne w skutkach zdarzenia.
1: Z podkomisarzem Dominikiem Michalikiem, rzecznikiem Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, rozmawiała Anna Kropaczek. Uwaga turyści, jutro w Tatrach zostanie zamknięty bardzo ważny szlak turystyczny prowadzący z Pustej Dolinki na Kozią Przełęcz. Nie będzie można więc przejść na tę przełęcz z Doliny Pięciu Stawów Polskich, ani przejść tamtędy z Hali Gąsienicowej do Doliny Pięciu Stawów Polskich. Chodzi o bezpieczeństwo turystów, mówi Marta Masik z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
5: Wykonawca, który będzie wymieniał łańcuchy na szlaku z Pustej Dolinki na Kozią Przełęcz, poprosił nas o zamknięcie szlaku z uwagi na to, że prowadzone prace mogą być niebezpieczne. Jest to wysokogórski teren, te łańcuchy są ciężkie, jest to taki szlak, który przebiega częściowo za kosami, w związku z tym zdecydowaliśmy się na zamknięcie szlaku. Wejście od Zawratu i na Kozią Przełęcz od strony Hali Gąsienicowej jest otwarte.
1: Z Martą Mazik z TPN-u rozmawiał reporter RMF FM Maciej Pałachicki. Polskie kluby pożegnały się z marzeniami o Lidze Mistrzów. W drugiej rundzie eliminacji odpadły Lech Poznań i Górnik Zabrze. Mistrzowie Polski przegrali dwumecz z duńskim Orchus, a Zabrzanie okazali się słabsi od tureckiego Fenerbahce. Obie drużyny nie kończą jednak europejskiej przygody. Jeszcze w tym sezonie powalczą o awans do fazy ligowej Ligi Europy. Miejmy nadzieję, że z lepszym skutkiem. Kolejne fakty RMF FM już o północy. Zapraszam.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Radio RMF 24.

0: dobrej i spokojnej nocy. Darek Maciborek, do usłyszenia, uważajcie na siebie i zapraszam na Fakty o Północy, które przedstawia Tomasz Weryński.
1: Prokuratura kończy śledztwo w sprawie tragedii na warszawskiej Pradze. Zmieniają się ustalenia dotyczące kluczowego momentu interwencji. Od tej informacji zaczynamy. Potem Ukraina. Wołodymyr Zełenski ostrzega przed możliwym zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę tej nocy. Pożary zbierają śmiertelne żniwo w Grecji. Nie żyje dwóch strażaków. Trwa ewakuacja mieszkańców. Nowe ustalenia w sprawie tragicznej policyjnej interwencji na warszawskiej Pradze, podczas której młody funkcjonariusz śmiertelnie postrzelił nieumundurowanego kolegę z patrolu. Prokuratura koryguje wcześniejsze informacje. Nie jest już pewne, że policjant nie ostrzegł przed dodaniem strzału. W tej kwestii pojawiły się wątpliwości. Śledztwo w sprawie tragedii sprzed półtora roku dobiegło końca, a we wrześniu do sądu ma trafić akt do oskarżenia. Na czym polegają wątpliwości? O szczegółach Krzysztof Zasada.
2: Prokuratura przyznaje, że tuż przed śmiertelnym strzałem oddanym przez Bartosza Z na miejscu interwencji pada okrzyk policja. Problem w tym, że jest tam wtedy czterech funkcjonariuszy, dwóch umundurowanych i dwóch po cywilnemu. Śledczy zwrócili się do krakowskiego Instytutu Zena, by wydał ekspertyzę fonoskopijną dotyczącą tego, kto ten okrzyk wzniósł. Biegli nie byli w stanie przypisać go do konkretnego policjanta, dlatego w aktach sprawy ta kwestia jest nierozstrzygnięta. Nie może zatem obciążać podejrzanego. Nie ma też znaczenia, że podczas przesłuchania Bartosz Z nie odniósł się do tego, czy ostrzegał przed użyciem broni. Mimo to młody policjant będzie odpowiadał za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego efektem była śmierć, oraz za przekroczenie uprawnienia grozi mu dożywocie.
1: Prezydent Ukrainy ostrzega przed możliwym zmasowanym rosyjskim atakiem. Wołodymyr Zełenski poinformował, że według ukraińskiego dowództwa nalot może nastąpić już tej nocy. Zaapelował do mieszkańców o reagowanie na alarmy przeciwlotnicze, a do zachodnich sojuszników, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, o pilne przekazanie kolejnych pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot. Tragiczne informacje z Grecji. Podczas walki z rozległym pożarem na Krecie zginęło dwóch strażaków. Według lokalnych władz ogień uwięził ich w wozie gaśniczym. Żywioł zmusił do ewakuacji mieszkańców pięciu miejscowości. Pożary wciąż trwają także w innych regionach Grecji, m.in. na Peloponezie. Służby ostrzegają, że wysokie temperatury i silny wiatr sprzyjają powstawaniu kolejnych ognisk ognia.
3: Są i takie fakty.
1: 4 lata temu rzucił wszystko i przyjechał w Bieszczady, a następnie zaczął przedstawiać wyjątkowych ludzi z tego terenu. Robert Żurakowski, reżyser, filmowiec, podcaster, a przede wszystkim bieszczadnik, w rozmowie z RMF FM opowiada o swojej drodze, ludziach, których spotkał, i o magii tego miejsca, która zmienia życie.
4: Ja naprawdę zostawiłem wszystko. Rzuciłem i przyjechałem w Bieszczady bez niczego, praktycznie z reklamówką. To była moja najpiękniejsza i mądrzejsza decyzja.
5: Spotykasz się z ludźmi, którzy tutaj mieszkają od lat, którzy są znanymi bieszczadnikami. Jakich ludzi też, zarówno w swoich podcastach, jak i filmach, spotkałeś?
4: Staram się te Bieszczady zupełnie inaczej pokazać. Po prostu tak jak ja je widzę, tak jak ja je czuję, a dla mnie Bieszczady, wszędzie to podkreślam, to nie góry, to nie widoki, to nie piękno przyrody, bo nigdy nie byłem tu na żadnej górce. Tam, gdzie chociażby film kręciłem, Śniła mi się Połonina, to zawsze podkreślam, że wożono mnie tam, więc nigdzie nie wszedłem, nie mam takiej potrzeby. Bieszczady dla mnie to zupełnie coś innego, to jest w pewnym sensie magia.
1: Całą rozmowę Pawła Koniecznego z laureatem bieszczadzkiego Oscara, czyli statuetki bieszczadzkiego zakapiora, Robertem Żurakowskim, znajdziecie na rmf24.pl. Polskich klubów nie będzie w fazie ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. W drugiej rundzie eliminacji odpadły Lech Poznań i Górnik Zabrze. Tym samym przedłużyła się trwająca od 2016 roku seria bez przedstawiciela ekstraklasy w najbardziej prestiżowych rozgrywkach Europy. W całej historii tylko 3 razy polskim klubom udało się awansować do fazy zasadniczej Champions League. Dwukrotnie Legii Warszawa i raz Widzewowi Łódź. Lech i Górnik zagrają teraz w eliminacjach Ligi Europy. A w kolejnych faktach o pierwszej. Przywita się z Wami Mateusz Bożek. Ja już dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Spokojnej nocy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: zegarach zaraz wybije pierwsza, a to oznacza kolejne wydanie faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. Zmasowany atak Rosji na Kijów. Na miasto spadły pociski balistyczne. Informacjami z konfliktu w Ukrainie zaczynamy fakty. Później o śledztwie w sprawie rodzinnej tragedii w Sosnowcu, a także o walce z ogromnym pożarem lasów we Francji. Na koniec w faktach sport i wielkie pieniądze. Stolica Ukrainy, Kijów, pod silnym ostrzałem Rosjan. Według agencji Reutera miasto zostało zaatakowane pociskami balistycznymi. Władze Kijowa zaapelowały do mieszkańców, aby schronili się na czas ostrzału. Świadkowie mówią o silnych eksplozjach. Na razie jednak nie ma informacji o zabitych lub rannych. Przed zmasowanymi atakami Rosjan ostrzegał wczoraj prezydent Wołodymyr Zełenski. Podkreślił, że bezpieczeństwo Ukrainy zależy od gotowości sojuszników do dostarczenia obrony przeciwrakietowej. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności rodzinnej tragedii w Sosnowcu, w Śląskiem. Dwie osoby nie żyją, jedna trafiła do szpitala. O szczegółach reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
1: Do tragicznych wydarzeń doszło w jednym z mieszkań w sosnowieckiej dzielnicy Juliusz. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 36-letni mężczyzna zaatakował swoich rodziców, a później odebrał sobie życie. Dla kobiety ciosy okazały się śmiertelne. 59-letni mężczyzna natomiast wezwał pomoc i z obrażeniami trafił do szpitala. Jak powiedział mi rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu, Bartosz Kilian, wszczęte zostały dwa śledztwa. Jedno dotyczące zabójstwa i usiłowania zabójstwa, a drugie dotyczące samobójstwa młodego mężczyzny.
0: Rozpoczynająca się czwarta fala rekordowych upałów tego lata we Francji może utrudnić gaszenie wielkiego pożaru lasów w rejonie Bordeaux. Według prognoz synoptyków temperatura może tam sięgać nawet 40 stopni.
2: Władze Akwitanii apelują o zachowanie dużej ostrożności do turystów, którzy chcą w najbliższych dniach przybyć do tego regionu na wypoczynek mimo wielkiego pożaru lasów w rejonie Bordeaux, którego rozprzestrzenianie się zostało wprawdzie zatrzymane w wielu miejscach, ale który ciągle może stanowić zagrożenie dla osób znajdujących się niedaleko płomieni. Prefektura regionu podkreśla, że na północ od rzeki Garony nie ma niebezpieczeństwa, na pozostałych obszarach wczasowicze muszą zachować natomiast daleko posuniętą czujność, tym bardziej, że według specjalistów nie wiadomo na razie, jak w dużym stopniu pracę strażaków utrudni rozpoczynająca się nowa fala upałów, którym paradoksalnie towarzyszyć mogą dosyć silne wiatry.
0: Relacjonował nasz korespondent w Paryżu, Marek Gładysz. W faktach teraz duże pieniądze. Jan Diomande, jeden z najbardziej obiecujących piłkarzy młodego pokolenia, podpisał kontrakt z Realem Madryt. Hiszpański gigant zapłacił za 19-latka z Wybrzeża Kości Słoniowej ponad 100 milionów funtów, ujawnia BBC. Hiszpańskie media szczęśliwe nowym Galactico.
3: El otro día debutaste en el Santiago Bernabéu.
4: Sí.
3: ¿Qué tal? Feliz, no?
4: Yeah,
0: szczęśliwy także Diomande. Stał się najdroższym piłkarzem z Afryki w historii. Zbieracie pieczątki z górskich schronisk? Podobne możecie teraz zbierać w realiach miejskiej dżungli. Odkrywca krakowskich parków to inicjatywa władz Krakowa, która ma zachęcić mieszkańców do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Przygotowano specjalne książeczki, w których uczestnicy zbierają pieczątki. Akcja, jak się okazało, cieszy się ogromną popularnością.
5: W 78 krakowskich parkach, takich parkach ogólnomiejskich, nie kieszonkowych, nie lasach, postawiliśmy budki, w których są pieczątki. Dla każdego parku ta pieczątka jest dedykowana. Każda jest inna. Staraliśmy się je wybrać tak, żeby ta pieczątka odzwierciedlała coś, co jest charakterystycznego dla danego parku. Wokół tego projektu stworzyła się wspaniała społeczność. Ludzi, którzy przekazują sobie wskazówki, wstawiają gdzieś te lokalizacje na mapy. Mamy wrażenie, że przerodziło się to już w projekt tworzony wspólnie z mieszkańcami.
0: Opisuje Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Tylko w jednym parku wydano 1000 takich książeczek w ciągu jednego dnia. Niedługo powstanie też specjalna odznaka odkrywcy dla tych, którzy zbierą wszystkie pieczątki.
6: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: A w faktach wracamy teraz do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego był wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: To co, będzie klub Mateusza Morawieckiego? Będzie Rozwój Plus w Sejmie? Klub sejmowy?
8: Wcześniej czy później będzie.
7: Prezydent, ale wcześniej czy później raczej?
8: Myślę, że wczoraj prezes Kaczyński zadał kolejną zagadkę, równanie do rozwiązania Mateuszowi Morawieckiemu. Do tej pory Mateusz Morawiecki sobie radził z tymi zadaniami. Radził sobie najlepiej w historii całego PiS-u i uważam, że ma pełne zdolności do tego, żeby postawić na swoim.
7: Czyli stworzyć klub, wyjść i zbudować coś innego. Z PSL-em razem? To jest całe pytanie.
8: Nie z PSL-em. My jesteśmy w rządzie, Mateusz Morawiecki jest w opozycji. Mamy wiele zarzutów.
7: Może zmienić.
8: Tak, może wypaść w ogóle poza nawias tego wszystkiego. Zawsze taka możliwość dla niego istnieje. Choć wydaje mi się, że on będzie dążył do tego, żeby odskoczyć od PiSu, zbudować swoją siłę, połączyć się z PiSem i być naprawdę szefem PiSu. Jego interesuje być szefem całej Zjednoczonej Prawicy, dużego formatu.
7: Czyli to nie będzie nowy typ Petera Madziara w takim znaczeniu, że on spróbuje wyjść z PiSu i zbudować opozycję.
8: Jeżeli mu się to uda i przekroczy ten punkt krytyczny, tą masę krytyczną osiągnie, że będzie nabierał większej wagi niż PiS, to czemu nie? Chodzi o to, żeby być szefem dużej formacji, największej na prawej stronie.
7: Panie premierze, przychodzi do pana Mateusz Morawiecki i mówi: panie premierze, budujemy wspólnie trzecią drogę? I co pan odpowiada?
8: To już za nami. Trzecia droga była z Szymonem Hołownią.
7: To się
8: już nie powtórzy. Nie, my mamy swoją agendę, mamy swoje dokonania w dziedzinie bezpieczeństwa, infrastruktury, energetyki, bezpieczeństwa żywnościowego, więc na tym będziemy bazować, na tym będziemy budować swoją listę. Zapraszamy samorządowców, zapraszamy inne środowiska. Będzie to szersza lista niż tylko Polskie Stronnictwo Ludowe.
7: A Szymon Hołownia? Może startować z PSL-u?
8: Tak. Ja mam tylko dobre wspomnienia, ja mam tylko dobre myśli. Uważam, że wprowadzono go w jego własnym środowisku na minę, że niestety ci, którym dał wszystko, bo tylko dzięki niemu są dzisiaj w parlamencie i są w rządzie, dzięki jego wynikowi politycznemu z wyborów prezydenckich, nie odpłacili się mu w żaden sposób lojalnością.
7: Panie premierze, Władimir Zełenski mówił już dziś, że dostał po raz kolejny zapewnienie, że Ukraina ma patent na licencję na Patriota od Donalda Trumpa, a Polska będzie miała taką licencję?
8: Uważam, że Polska powinna to robić razem z Ukrainą.
7: Razem z Ukrainą, ale Ukraina chce z nami to robić?
8: Taką propozycję pani minister Sobkowiak-Czarnecka tydzień temu w Waszyngtonie złożyła. To Stany Zjednoczone będą decydować, komu przekażą tą licencję. Nie sądzę, żeby dzisiaj była wybudowana fabryka pocisków do baterii Patriot na obszarze objętym wojną. Więc jest to możliwe do wbudowania na terytorium Polski.
7: Czyli w Polsce byłaby taka fabryka?
8: My dzisiaj jesteśmy w grupie 4 państw, które zabiegają o to, żeby na naszym terytorium było centrum serwisowe i taką umowę podpisaliśmy podczas szczytu NATO. Polska, Niemcy, Holandia i Szwecja. W jednym z tych państw będzie centrum serwisowe. Jeżeli by się to udało już osiągnąć, to jest największy transfer technologii w dziedzinie Patriotów do Europy.
7: Ale rozmawiamy o tym też z Ukrainą?
8: Nie, o tym rozmawiamy ze Stanami. My rozmawiamy ze Stanami Zjednoczonymi. Stany Zjednoczone są tutaj naszym partnerem.
7: Tak, ale Ukraina, słyszymy co jakiś czas, że chce blokować pewne rzeczy w odniesieniu do Polski.
8: Relacji polsko-amerykańskich nie zablokuje.
7: I nie zablokuje również takiej ewentualnej budowy fabryki jadernej.
8: Nie, znaczy, to jest też w interesie Ukrainy. My nie działamy przeciwko Ukrainie, ale też mamy swoją wartość i swoje możliwości. I produkcyjne, ale też lokalizacyjne i sojusznicze ze Stanami Zjednoczonymi.
7: Panie premierze, kiedy projekt rozporządzenia w sprawie safe dla cywilnych służb MSWiA trafi na posiedzenie do prac rządu?
8: Pracujemy jeszcze nad tym, bo ze strony i Ministerstwa Infrastruktury, i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji są nowe wnioski, ale ta decyzja jest podjęta. My nie utracimy pomimo blokady, próby blokady pieniędzy dla Straży Granicznej, Policji czy dla mobilności militarnej, dla rozwoju dróg i połączeń kolejowych przez prezydenta, bo to prezydent zawetował te pieniądze. My je przekażemy. Podjąłem decyzję o poszerzeniu programu pozamilitarnych przygotowań obronnych.
7: Panie premierze, ale żeby te przetargi ruszyły w tym roku, rozporządzenie powinno
8: być... W tym roku
7: być...
8: nie ruszą.
7: Nie ruszą.
8: Nie, w tym roku to była od początku informacja o tym, że te pieniądze to jest budżet przyszłego roku. My musimy zaplanować to w budżecie. W tym momencie ten budżet MON-u jest pełny na ten rok.
7: Czyli nie musimy się bardzo spieszyć, bo gdyby to było w tym roku, to musiałoby być w lipcu albo w sierpniu.
8: Tak, na pewno to jest ta cena, którą płacimy za weto pana prezydenta. Że gdyby prezydent podpisał ustawę SAFE, te pieniądze już by się pracowały dla Policji, Straży Granicznej i dla infrastruktury. Niestety przez weto pana prezydenta nie pracują, to obciąża jego politycznie, ale my robimy wszystko, żeby od przyszłego roku te pieniądze pracowały i tak będzie.
7: Skąd będą te pieniądze?
8: Jeżeli MON dostaje około 16 miliardów na rzecz zwiększoną pulę SAFE, to uwalniamy te 16 miliardów, które mieliśmy na zakupy na kolejne lata z budżetu MON i poszerzam program pozamilitarnych przygotowań obronnych. To jest program, który funkcjonuje od wielu lat. moi poprzednicy również na przykład korzystali z tego i przekazywali środki dla policji, bo zaraz się rozpocznie szaleńczy atak, że dlaczego z budżetu MON budujemy przygotowania obronne Polski, no bo państwo polskie nie broni się tylko, jeżeli by zostało zaatakowane siłami zbrojnymi, wojskiem. Broni się wszystkimi instytucjami i broni się siłą swoich obywateli, odpornością społeczną całego państwa.
7: Panie premierze, coraz częściej słyszymy od różnych ekspertów, nie tylko polskich, że ta obrona może być całkiem realnym problemem. Pan również ma takie informacje. Znaczy, rzeczywiście jesteśmy na etapie możliwych przygotowań Rosji do jakiejś dużo większej prowokacji wobec Polski lub państw bałtyckich, bo rozumiem, że czy Finlandii, bo to jest
8: czy Rumunii. No,
7: czy Rumunii.
8: Ostatnie dwa tygodnie. To są 3 samoloty, które my przechwytujemy dzień po dniu nad Bałtykiem. To są 3 drony zestrzelone na terytorium Rumunii. To jest sytuacja, gdzie Duma 2 miesiące temu zmienia prawo, mówiąc, może Rosja interweniować, jeżeli prawa obywateli rosyjskich w innych państwach są zagrożone, na przykład prawo do języka. I teraz już instytucje rosyjskie mówią, prawo obywateli w krajach bałtyckich jest zagrożone do reprezentowania swojej kultury i języka. Więc wszystko idzie w drabince eskalacyjnej. Szczebel po szczeblu Rosja wstępuje do góry. Zaostrza akcje dywersyjne, zaostrza akcje prowokacyjne i propagandy.
7: Ale to może być kinetyczny atak? Po prostu?
8: To nie ma takich przewidywań, że to jest taki atak jak pełnoskalowa wojna na Ukrainie. Te pierwsze dni, czołgi jadące w stronę Ukrainy, tu nic na to nie wskazuje. To będzie raczej prowokacje mniejsze, większe, drony przede wszystkim, drony ukraińskie na przykład wykorzystane. Przechwycone i wykorzystane. Bałtyk, akwen kluczowy dzisiaj dla bezpieczeństwa sojuszu. Nie tylko niszczenie kabli przez flotę cieni, ale też zakłócenia GPS-u, bardzo niebezpieczne dla statków powietrznych, jak również dla żeglugi morskiej. Do tego dochodzą akcje dywersyjne, czyli zaciąg różnego rodzaju sabotażystów na terytorium Unii Europejskiej do podkładania ładunków wybuchowych podpaleń. To, z czym mamy niestety do czynienia, tylko jeszcze więcej. Uruchomiły się bardzo trolle internetowe, farmy troli propagandy rosyjskiej zostały uruchomione. Wołyń był takim impulsem, który ich mocno kręcił, czyli chęć skłócenia Polski z Ukrainą.
7: A to się udało? No bo można odnieść wrażenie, że rzeczywiście widzimy taką atmosferę programową.
8: My sobie poradzimy na pewno z rosyjską propagandą, bo wiemy, jak ona jest skierowana. Nie poradzimy sobie w jednym wypadku, jak Polska i Polacy, my wszyscy będziemy powielać rosyjską propagandę.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, wicepremiera, szefa resortu obrony, Władysława Kosiniaka-Kamysza.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

Zbliża się godzina druga, a to oznacza kolejne wydanie faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. A to wydanie faktów zaczynamy od tragicznego w skutkach wypadku na Krajowej 24 w Wielkopolsce. W czołowym zderzeniu dwóch samochodów zginęły dwie osoby. Kierowcy, szykujcie się na utrudnienia. Później o podwyżce kwoty wolnej od podatku. Ile kosztowałoby spełnienie obietnicy wyborczej? Sprawdził to nasz dziennikarz. Na koniec informacja dla fanów Neymara. Napastnik kończy karierę w reprezentacji Brazylii. Dwie osoby zginęły, aż sześć zostało rannych. To bilans tragicznego wypadku na drodze krajowej nr 24 w Kamionnej w Wielkopolsce. Dwa samochody zderzyły się tam czołowo. Droga w tej chwili jest zablokowana i tak ma być przez co najmniej 5 godzin. Policja jak dotąd wyznaczała objazd drogami lokalnymi tylko w kierunku Poznania.